0: To jest powtórka programu.
1: Pokolenie alfa, które nauczyło się, że można zarabiać miliony kręcąc absurdalne filmiki w sieci, że odpowiedzi na wszystkie pytania zna sztuczna inteligencja, które chlubi się nieprzeczytaniem żadnej książki i nie ma potrzeby nauczenia się na przykład takich podstawowych czynności jak wiązanie sznurowadeł. Pokolenie, którego konstrukcja psychiczna oceniana jest jako co najmniej krucha. Jak alfy wyglądają w pracy, czy w ogóle chcą pracować i co poza umiejętnościami cyfrowymi mogą zaoferować światu? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: W studiu jest większa część zespołu badawczego z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący program oczekiwania pokolenia alfa wobec pracodawców. Są z nami dr Izabela Różańska-Bińczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Dr Patrycja Mizera.
3: Dobry wieczór.
1: I dr Paweł Łuczak.
4: Dobry wieczór.
1: No to porozmawiajmy o tym pokoleniu alfa. Ja zarekomendowałam tak negatywnie pokolenie alfa i nie wiem, czy mam tutaj trochę słuszności w tych swoich diagnozach, które możemy znaleźć zresztą w internecie, wpisując pokolenie alfa, czy też będziemy go bronić może. Jak to jest?
3: Myślę, że postaramy się dzięki opowiedzeniu Państwu o naszych badaniach troszeczkę rozprawić się z tymi stereotypami, które narastają wokół tych najmłodszych generacji pracowników. Pokolenie alfa to jest ta najmłodsza generacja pracowników, to osoby urodzone już w XXI wieku.
1: Czyli ze smartfonem w ręku, tradycyjnie.
3: Tak, ze smartfonem w ręku i dokładnie w literaturze mówimy o nich, że to jest taka generacja, która rozwija się w warunkach pełnej imersji cyfrowej, co oznacza, że oni od urodzenia są właśnie takim pokoleniem ekranów.
1: Są podłączeni do sieci, tak możemy powiedzieć? Tak się mówi?
3: Można w skrócie rzeczywiście tak powiedzieć, ale w praktyce rzeczywiście obserwujemy, że bardzo często generacje alfa to są dzieci milenialsów, czyli także rozwiniętych już cyfrowo rodziców, którzy utrwalali też ten ich wizerunek, którzy też poprzez tą obecność w środowiskach wychowawczych różnych ekranów, no powodowali to, że to środowisko jest tak bardzo zanurzone właśnie w tym świecie cyfrowym.
1: A oni w ogóle potrafią żyć poza tym światem, bo takie są opinie i teraz ja bym chciała rozgryźć, czy to jest stereotyp, czy nie. Czy pokolenie alfa to w ogóle funkcjonuje poza światem cyfrowym, czy jest podłączona do sieci?
3: Tak, opowiemy o tym nieco więcej na bazie projektu badawczego, który tak naprawdę już od kilku lat prowadzimy właśnie w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opowiadając tak w skrócie o takich najważniejszych kompetencjach rzeczywiście tej naszej generacji alfa, to właśnie to, że oni charakteryzują się takim wysokim poziomem takiej sprawności operacyjnej, jeśli chodzi o intuicyjne wykorzystywanie tych wszystkich urządzeń, tak, które mają na co dzień, rzeczywiście bardzo szybko adaptują się do tych nowych rozwiązań technologicznych. Tak? To jest tak naprawdę dla nich codzienność. Natomiast no niestety musimy tutaj potwierdzić, że charakteryzują się także takim nieco niższym poziomem umiejętności takiego głębokiego, refleksyjnego myślenia, takiej krytycznej analizy informacji, czy właśnie weryfikowania wiarygodności pewnych danych, no dlatego, że oni tych informacji dostają rzeczywiście jako bodźców
1: czyli
3: bardzo dużo.
1: Czyli przebodźcowane, tak? Generacja taka trochę przebodźcowana.
3: Tak. Niesie to ze sobą oczywiście zarówno pewne takie negatywne konsekwencje, te, o których powiedziałam, czyli związane właśnie z tym nieco gorszym, głębokim, refleksyjnym innym myśleniem, ale także należy zauważyć, że to jest generacja, dla której to środowisko technologiczne jest takim środowiskiem naturalnym. A co za tym idzie? ukształtowały się u nich pewne takie mechanizmy adaptacji do tego środowiska. To znaczy, że są właśnie nieco odporni na ten stres, chociażby związany z korzystaniem z technologii, bo to jest dla nich rodzaj takiej codzienności.
1: Takiego naturalnego środowiska, można powiedzieć, tak?
3: Tak. Co można dodać jeszcze do tego? To, co wyróżnia tą najmłodszą generację, to będą na pewno te kompetencje językowe. Rzeczywiście oni dość wcześnie byli wystawieni, tak, na język angielski, co rzeczywiście sprzyja nie tylko rozwijaniu umiejętności językowych, ale tak szerzej, generalnie tych kompetencji międzykulturowych. No, co oznacza, że są prawdopodobnie dzięki temu właśnie nieco bardziej otwarci na te kwestie różnic kulturowych.
1: No i zresztą myślę, że te umiejętności cyfrowe i językowe, one się w dużym stopniu przenikają, bo bardzo dużo treści, które młodzi ludzie oglądają gdzieś w mediach społecznościowych, to są treści w języku angielskim, prawda? Zresztą mnóstwo mamy zapożyczeń też z angielskiego, ten język młodych ludzi, o którym się też mówi, te, nie wiem, młodzieżowe słowa roku. No może to już jest pokolenie, które już nie zahaczamy o te ich słowa, no ale jeszcze niedawno pewnie to oni tworzyli też te młodzieżowe słowa roku, o których mówi się, że to jest mnóstwo zapożyczeń, na przykład z języka angielskiego. Czy oni się w ogóle nadają do pracy?
2: Nadają się do pracy. Bez wątpienia do pracy się nadają, natomiast są wymagającym partnerem dla pracodawcy. Mhm. To nie jest tak, że przedstawiciel pokolenia alfa przychodzi do pracy i wchodzi do tej pracy tak samo, jak wchodziły poprzednie generacje. My z każdą kolejną generacją, która pojawiała się na rynku pracy, pracodawcy musieli się do tych generacji dostosowywać, adaptować w pewnym sensie. W przypadku generacji alfa troszeczkę większy ten nakład pracy ze strony pracodawcy będzie zapewne potrzebny, bo tutaj jest nie tylko kwestia tych kompetencji cyfrowych, ale też szeregu innych oczekiwań, które się pojawiają, które we wcześniejszych generacjach tak mocno nie wybrzmiewały i no, tu pracodawcy muszą pochylić się nad tym, żeby móc z tym najmłodszym pokoleniem swobodnie pracować. Nie powiedziałbym, że jest to pokolenie, na którym możemy postawić krzyżyk, czy możemy je w jakikolwiek sposób skreślić. Po prostu są troszeczkę inni. Trzeba z pewną otwartością podejść i dostosować nasz sposób komunikacji, nasz sposób pracy, to, co pracownikom oferujemy i to, czego od nich oczekujemy, też do ich potrzeb i do zmieniających się realiów.
1: A czy oni się będą potrafili dostosować też do tego, co zostaną? No bo rozumiem, że w wielu zakładach pracy pracuje kilka pokoleń i będziemy się bardzo różnić również umiejętnościami. Te umiejętności, które oni mają, no trzeba to docenić. Rzeczywiście ten świat cyfrowy, te umiejętności językowe, takie bardzo naturalne. No ale pytanie teraz, czy my się porozumiemy? My, czyli już na przykład te wcześniejsze pokolenia, które potrafią bardzo wiele rzeczy takich praktycznych też zrobić, tak? A oni nie.
3: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co badaliśmy jako zespół Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wspomnę tylko, że pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Wojtaszczyk, nieobecnej dzisiaj, także w zespole z jeszcze jedną koleżanką, doktor Marzeną Super-Jędrzejak. My w naszych badaniach tak naprawdę już od 2022 roku zajmowaliśmy się rozpoznaniem tych potrzeb i oczekiwań najmłodszej generacji pracowników. I tutaj nawiązując właśnie do pani pytania, co ciekawe, jako taka pierwsza, najważniejsza potrzeba, to były te wszystkie kwestie związane właśnie ze stabilnością zatrudnienia i adekwatnym poziomem wynagrodzenia właśnie dla tych pracowników. Co za tym idzie? Wniosek nasz jest taki, że ta generacja generalnie na ten moment nie różni się od tych generacji starszych. I taka etykieta związana z właśnie przypisywaniem temu najmłodszemu pokoleniu pewnej roszczeniowości jest nieadekwatna, bo dla generalnie przedstawicieli wszystkich pokoleń te kwestie ekonomiczne są rzeczywiście tymi najistotniejszymi, tym, co właśnie najbardziej
1: motywuje nas.
3: No, słowo
1: roszczeniowość jeszcze nie padło
3: do pracy. Tak,
1: rozumiem,
3: tak,
1: że już założyliśmy, że pewnie padnie prędzej czy później.
3: Bardzo często ono pada właśnie w takim...
1: To już przy okazji zetek słowo roszczeniowość się
3: pojawiało. Rzeczywiście w tym takim dyskursie publicznym, można tak powiedzieć, dosyć często wśród przedstawicieli też tych starszych pokoleń w ramach takich konfliktów, można powiedzieć, międzypokoleniowych właśnie takie zarzuty się pojawiają i w drugą stronę.
1: Ale ja myślę, że te zarzuty, powiem wam szczerze, też są nie do końca słuszne. Ja kiedyś miałam okazję rozmawiać z pokoleniem Z, szczęśliwie, z udziałem też pokolenia Z, dzięki czemu oni się mogli odnieść. I oni powiedzieli, że oni absolutnie nie czują się roszczeniowi, natomiast czują się świadomi swoich praw. Czyli oni doskonale wiedzą, czego oni mogą zażądać.
3: Tak,
1: i tyle. I myślę, że to jest genialne. I ja sobie pomyślałam, że trzeba by się od nich uczyć.
3: Tak, to jest świetny wniosek. Nasze badania to potwierdzają. A przepytaliśmy prawie 500 reprezentantów tej generacji młodych ludzi z całej Polski. I okazało się, że jeśli chodzi o te priorytety oczekiwań, to na naszej liście są przede wszystkim sens pracy i zgodność z wartościami jednostki. Tak? Co za tym idzie? Oni chcą mieć to poczucie.
1: W prostszych słowach, proszę.
3: W prostszych słowach. Chodzi o to, że generacja ta oczekuje właśnie takiego poczucia sensu wykonywanej pracy, ma taką potrzebę, żeby swoją działalnością, żeby w ramach takiej swojej codziennej aktywności zawodowej wspierać także to, co w ich przekonaniach na poziomie wartości jest także istotne, czyli na przykład kwestie różnorodności, kwestie klimatu, kwestie dobrostanu psychicznego, kwestie włączania jakichś grup marginalizowanych tak, do organizacji. Także ta działalność charytatywna na rzecz innych osób też jest dla tego pokolenia bardzo ważna, tak? Czyli to chodzi o to, żeby ta działalność zawodowa miała także taki wymiar społeczny, wymiar etyczny, czy wymiar środowiskowy. I to obserwujemy jako taki rzeczywiście wysoki poziom świadomości tych pracowników. Oczekują także takiej dużej elastyczności organizacyjnej, właśnie po to, żeby mieć w miejscu pracy, jako warunek pracy, taką dużą autonomię w zakresie zarządzania sobą w czasie, w zakresie realizacji swoich zadań zawodowych, żeby właśnie w takich elastycznych formach łączyć pracę, ale też tą swoją działalność, aktywność taką pozazawodową. Ważnym aspektem jest także dla nich właśnie ten dobrostan psychiczny. Oni bardzo mocno artykułują taką potrzebę równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Wydaje się, że jeszcze mocniej niż właśnie te wcześniejsze pokolenia. I obserwujemy też to dzięki naszym badaniom, że jest to pokolenie zorientowane na rozwój kompetencji, na uczenie się, natomiast robią to w nieco inny sposób. Potrzebują częstszej informacji zwrotnej, nieco innych bodźców, nieco innych form uczenia się. Natomiast, co ważne, ta intencja rozwijania się dzięki pracy i przez pracę jest cały czas bardzo wysoka.
1: Powiedzieliście o stabilności zatrudnienia. Tymczasem od pokolenia Z mówimy o tym, że oni są niestabilni w pracy. To znaczy, to jest taka grupa, w której zaczynamy mówić o tym, że do jakiejś pracy przychodzimy, pracujemy 3 miesiące na przykład i zmieniamy sobie tą pracę. To już nie jest to pokolenie, które, no ja jestem pewnie przykładem na to, że ja tutaj 20 lat pracuję w Radiu Łódź i no jakoś zostałam. Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, często są kilka miesięcy i oni zmieniają to miejsce. No to mówimy, jednocześnie mówicie o tym, że dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia.
4: Tak, ja może tutaj uzupełnię, dlaczego przede wszystkim to podejście jest bardziej złożone pokolenie alfa do pracy i pracodawcy, niż mogłoby nam się wydawać. Wyraźnie wyniki naszych badań pokazują, że priorytetem dla tego pokolenia pozostaje to bezpieczeństwo ekonomiczne. Może się odniosę do takiego obszaru, ponieważ na tym się skupiłam, czyli jak ważny jest zrównoważony rozwój dla tego pokolenia i to uzupełniając wypowiedź koleżanki Patrycji, powiem, że badaliśmy to w 3 filarach, czyli ten filar ekonomiczny, filar społeczny i filar ekologiczny i wyraźnie najważniejsze dla tego pokolenia jest bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność zatrudnienia. Może wynika to z tego, że jest to pokolenie, które dorastało i nadal dorasta w takiej rzeczywistości kryzysów. Czyli...
1: Nie, to pani doktor, to ja muszę dopytać, no to tak? Co my rozumiemy przez tą stabilność zatrudnienia? Jeżeli oni wcale nie planują wiązać się z jakąś firmą na bardzo długo, tylko oni są otwarci na ciągłe zmiany, to co my rozumiemy przez stabilność zatrudnienia? Znaczy chodzi o to, żeby nie dostawali umów śmieciowych, krótko
4: tak,
1: mówiąc.
4: Tak, chcą mieć umowę o pracę, chcą się czuć pewnie u pracodawcy. Ta stabilność zatrudnienia jest w szerszym wymiarze widziana u nich, ponieważ pewne oczekiwania pokolenia z zakresu work-life balance, z zakresu właśnie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i tego filaru ekonomicznego ma być nie dodatkowym benefitem, ale czymś, co jest oczekiwane i takim standardem w pracy. Także nie chcą tych umów śmieciowych i wybierają takiego pracodawcy, który zapewni im te oczekiwania. Oczywiście, że są najmłodszym pokoleniem na rynku pracy i wiedzą, że nie mogą przebierać w tych ofertach pracy. I na początku swojej kariery, kiedy podejmują pierwsze zatrudnienie, są skłonni iść na jakiś kompromis, ale to nie zmienia ich nastawienia, że kolejna praca wraz z zdobyciem doświadczenia i nowych kompetencji będzie musiała spełniać oczekiwania, które stawiają.
2: Rośnie też to oczekiwanie wobec pracodawcy, aby właśnie zapewnił nam bezpieczeństwo, ale nie bezpieczeństwo rozumiane tak, jak rozumiały bezpieczeństwo wcześniejsze pokolenia, bo dla nas, osób z wcześniejszych pokoleń, to bezpieczeństwo rozumiane było jako zatrudnienie stabilne, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony, na której będziemy mogli sobie te przysłowiowe 20 lat pracować.
1: Przepracować, tak.
2: I będziemy spokojni, że kolejne 5, 10, 15 raczej w perspektywie jest zabezpieczone. Dla tego najmłodszego pokolenia to bezpieczeństwo, ta stabilność jest rozumiana jako zapewnianie tego wszystkiego, co dla nas, starszych, było benefitem. To bezpieczeństwo jest rozumiane jako wypłacanie wynagrodzenia w uczciwej wysokości, w terminie wypłaty wynagrodzenia, jako zapewnienie zabezpieczenia społecznego. Ta niechęć do umów cywilnoprawnych, która się pojawia, wynika z tego, że to najmłodsze pokolenie ma świadomość tego, że umowa cywilnoprawna nie gwarantuje im takiego zabezpieczenia, jakie gwarantuje umowa o pracę. Tak? Więc oni chcą po prostu czuć się bezpiecznie i móc realizować swoje plany. To poczucie stabilizacji ma wymiar również ekonomiczny, ale nie ma takiego wymiaru pracy w jednym miejscu przez całe życie, czy też w jednym miejscu przez bardzo długi czas. Oni podejmują decyzje o zmianie pracy, jak najbardziej, natomiast te decyzje też są, obserwujemy, bardziej wyważone niż decyzje podejmowane przez te przysłowiowe zetki, które tak się mówiło o tych zetkach, że to jest to skaczące pokolenie, czyli job hopperzy, którzy skaczą z firmy do firmy i co kilka miesięcy to zatrudnienie zmieniają. Pokolenie alfa również ma tendencję do częstej zmiany pracy, bez wątpienia. Natomiast tutaj te zmiany są dużo bardziej rozważne. To jest pokolenie, które od początku jest wychowywane w permanentnym kryzysie, gdzie de facto od początku zderzają się z kryzysami, z kryzysem ekonomicznym, z pandemią, z wojną za granicą, blisko Polski jednak, jakby na to nie patrzeć. W związku z czym oni cały czas widzą permanentny kryzys gdzieś wokół siebie i chcą czuć się bezpiecznie. Chcą być zabezpieczeni. Chcą, żeby pracodawca zapewnił im bezpieczeństwo, ale również, żeby pozwolił im realizować to, co jest dla nich naturalne, czyli żeby zapewnił im poczucie tego, że nie oddziałują negatywnie na środowisko w trakcie swojej pracy, czy też, że mogą realizować cele społeczne, mogą się wywiązywać z tego swojego poczucia obowiązków wspierania społeczeństwa.
1: Zastanawiam się nad tą ekologią teraz, skoro pan doktor o tym wspomniał. Czy ta ekologia rzeczywiście jest ważna? Ja wiem, że wśród młodych osób hasło ekologia jest w ogóle dobrze odbierane. Wiele młodych osób jest zaangażowanych w ekologię. Wiele dojrzałych osób mówi, że z ekologią ma niewiele wspólnego, że to jest mówienie o ekologii za pomocą haseł, a że tak naprawdę to oni tej ekologii w ogóle nie rozumieją.
4: A to tutaj się nie zgodzimy, wyniki badań pokazują coś zupełnie odmiennego. Może zacznę od tego, że to pokolenie alfa rzeczywiście jest bardzo dobrze zaznajomione z problematyką zmian klimatycznych i rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Także przede wszystkim ono doskonale potrafi zbierać informacje na ten temat, ale i je weryfikować, czyli które z nich są tak zwanymi greenwashingiem, a które rzeczywiście są realnymi działaniami na rzecz
1: środowiska. I to w miejscu pracy jest dla nich ważne?
4: I tak? To jest dla nich bardzo ważne, bo tak jak nawiążę do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi w obszarze zrównoważonego rozwoju tych trzech filarów, chociaż wybierają tą stabilność ekonomiczną, czyli ten filar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, to dla nich jest oczywiste, że musi współdziałać i być on współdziałający z wymiarem społecznym i z wymiarem ekologicznym. Mhm. Czyli wybierając ten wymiar ekonomiczny, jest najistotniejsze, to dla nich jest oczywiste, że w pakiecie dostają też ten wymiar ekologiczny i wymiar społeczny. Poza tym te działania organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być autentyczne, czyli są wyczuleni na niespójność między deklaracjami pracodawcy a praktyką. No i poprzez tą swoje oczekiwania wywierają większą presję na organizacjach. Czyli łatwo potrafią te informacje zweryfikować, czy rzeczywiście te działania są tylko wizerunkowe, marketingowe, żeby przyciągnąć ich do organizacji. I to jest dla nich bardzo istotne. Chętnie angażują się też w działalność ekologiczną i podobnie jak pokolenie Z, bo wcześniej robiliśmy też badania wśród tej grupy młodych ludzi, jest to dla nich bardzo istotny element przy wyborze pracodawcy.
5: A na ile ważne będą jakieś jeszcze tutaj dodatkowe benefity, bo mówicie tutaj o tym dobrostanie, o tym well-being. To są takie fajne hasła, które ostatnio bardzo dobrze się sprzedają wśród, zwłaszcza pewnie tego młodego pokolenia. No bo kiedyś o dobrostanie w ogóle nie mówiliśmy specjalnie wiele i nikt się tym nie przejmował. Ale zastanawiam się, czy czymś jeszcze pracodawca może kupić takie młode pokolenie. Krótko mówiąc, kiedyś zatrudniając się pewnie w jakimś zakładzie pracy, nie dostawaliśmy w zasadzie niczego poza wynagrodzeniem. Być może mogliśmy się piąć w karierze, czyli też mieliśmy zagwarantowane to, że za 5 czy 10 lat, prawda, ja osiągnę wyższy stopień. No, to się wiąże z tym, że musielibyśmy się z tym pracodawcą związać rzeczywiście na długo, żeby sobie to wypracować. W tej chwili wydaje mi się, że czym innym pracodawca musi trafić do takiego młodego człowieka, może mu na przykład zagwarantować jakieś dodatkowe aktywności, jakieś dodatkowe szkolenia, coś, co też dla starszego pokolenia znowu nie będzie miało znaczenia, to, żeby brać udział w szkoleniach. Dla młodego jak najbardziej. Musimy się cały czas szkolić, musimy być cały czas na bieżąco.
3: Jeśli chodzi o młode pokolenie, my obserwujemy tutaj dzięki naszym badaniom taką dużą wrażliwość na różnorodność. Co za tym idzie? My o różnorodności mówimy w takich dwóch kategoriach. Pierwsza to jest takie absolutne przeciwdziałanie dyskryminacji. Z naszych badań wynika, że jedną właśnie z takich najważniejszych wartości, które może oferować pracodawca, to co oni szczególnie doceniają, to jest to, że w ich miejscu pracy nie będzie absolutnie żadnych przejawów dyskryminacji. Ze względu na wiek, płeć, ale także takie nieoczywiste aspekty, chociażby jak styl życia czy sposób takiego funkcjonowania na co dzień. A co za tym idzie? Oni dodatkowo widzą jeszcze w tej różnorodności taką siłę, taki zasób, coś, co ich inspiruje. I takie modele badawcze, które my weryfikowaliśmy w naszych pracach, pokazują wręcz, że kiedy w organizacji pracodawca daje szansę tym młodym ludziom, żeby integrować tak bardzo różne środowiska w miejscu pracy, żeby funkcjonować właśnie w tak zróżnicowanych warunkach wśród bardzo różnych ludzi, że to w bardzo pozytywny sposób oddziałuje chociażby na ich chęć do rozwiązywania zadań, które będą miały taki bardziej twórczy, bardziej kreatywny charakter. Rzeczywiście, że taką różnorodnością my wzmacniamy też to ich zaangażowanie i tą ich orientację na kreatywność. Wcześniej raczej mówiliśmy o tych kwestiach takich antydyskryminacyjnych jako postulaty. Natomiast dzisiaj oni mówią, że to jest dla nich naprawdę bardzo ważne i oni to musi być weryfikują. Praktyka. To musi być praktyka. To nie mogą być tylko właśnie takie puste słowa czy slogany, tylko oni bardzo mocno weryfikują, czy rzeczywiście w ich miejscach pracy no nie ma tych grup marginalizowanych. Więc
5: no to jest wielka korzyść dla takich pracowników, którzy dłużej już gdzieś pobyli i być może nie umieli właśnie wyegzekwować jakichś takich rzeczywiście w praktyce swoich praw. Ja zadając to pytanie o to, czym jeszcze właściwie ten pracodawca kusi dzisiaj młodych pracowników, myślałam o tym, że też pojawiają się właśnie takie różne benefity. Pojawiają się siłownie na przykład, tak? Czy jakieś masaże, czy jakieś pokoje wytchnień, że młody człowiek potrafi o takie rzeczy pytać. Czyli znowu, wcześniejsza generacja nie pytała, no może zetki już to właściwie zaczęły.
4: aspekt, tak? Tutaj, jeżeli chodzi, pani wspomniała o tej koncepcji well-being, czy work-life balance, to młodzi pracownicy, przedstawiciele pokolenia Z, czy przedstawiciele pokolenia Alfa, rzeczywiście też zwracają uwagę, czy takie działania podejmuje organizacja. Natomiast różnice w tych oczekiwaniach pomiędzy pokoleniem Z, a pokoleniem Alfa nie są takie znaczące, bym powiedziała. Raczej można mówić o wzmocnieniu tego trendu niż całkowitej zmianie kierunku. Natomiast ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym nie jest już dla tego pokolenia benefitem. Czyli to jest warunek konieczny atrakcyjności pracodawcy. Według badań, które przeprowadziliśmy, dlatego najmłodszego uczestnika rynku pracy tak jest kwestią fundamentalną, a nie dodatkiem, czyli nie chcą rezygnować ze swojego hobby, z życia poza pracą na rzecz kariery tylko i wyłącznie zawodowej. Z badań też naszych wynika, że zarówno pokolenie Z, jak i pokolenie Alfa traktują właśnie tą koncepcję work-life balance jako priorytetową, ale łączą tą koncepcję ze swoimi wartościami, czyli ze zdrowiem, dbałością o relacje rodzinne oraz relacje przyjacielskie czy koleżeńskie, ale pokolenie Alfa jest jeszcze bardziej świadome swoich potrzeb, czyli bardziej konsekwentnie potrafi egzekwować, czy dana firma rzeczywiście realizuje tą koncepcję poprzez świadomy wybór i ewentualne odrzucenie pracodawcy, który nie respektuje tej równowagi i silniej łączy tą koncepcję work-life balance z poczuciem sprawczości, tak? Z poczuciem sprawczości i kontroli nad własnym życiem. To jest takie trzy różnice pomiędzy najmłodszym pokoleniem a pokoleniem Z, chociaż oba te pokolenia zwracają uwagę na koncepcję well-being czy work-life balance.
5: Coś w ogóle różni te dwa pokolenia, bo skoro badaliście Zetki i teraz zajęliście się alfami, to jakieś takie zasadnicze różnice są. Myślę, że Zetki to jeszcze się nie urodziły ze smartfonem w ręku chyba, prawda? I trochę inną mają też tę historię, bo mam wrażenie, że na przykład ten etap pandemii, które alfy przeszły na etapie szkoły, też mogło troszeczkę inaczej ukształtować się, prawda?
2: Tu jest kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą jest to, że Zetki urodziły się jednak wcześniej. Oni się wychowywali z technologią, jak najbardziej. Natomiast ta technologia była obok nich jeszcze. Mhm. Oni jak najbardziej świadomie, aktywnie z niej korzystali w zasadzie od urodzenia, natomiast ta technologia była obok nich. W przypadku przedstawicieli pokolenia Alfa, my mówimy, że oni wychowali się pod powierzchnią technologii, tak Amerykanie ładnie mówią, czyli oni już w zasadzie w tej technologii są całkowicie zanurzeni, ona jest czymś naturalnym, co jest po prostu częścią pejzażu, który nas otacza. To też wpływa na sposób, w jaki tej technologii używają. To, że ta technologia jest podstawowym źródłem informacji dla nich, tak? Bo Zetki jeszcze bardziej krytycznie podchodziły i w różnych miejscach próbowały tych informacji poszukiwać. Przedstawiciele pokolenia Alfa jednak bardziej ufają tej technologii i temu, co ta technologia im dostarcza. Z drugiej strony natomiast zmienia się też sposób, w jaki przedstawiają te oczekiwania pracodawcom, bo o ile pokolenie Z jeszcze traktowało właśnie pewne rzeczy jak benefity, oczekiwało, domagało się, to pokolenie Alfa już się nie domaga, bo to nie jest coś, co jest benefitem. To jest
5: standard.
2: To jest dla nich tak, nawet nie standard, to jest dla nich tak oczywiste, jak dla nas było to, że otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę. To jest po prostu składnik tego wynagrodzenia. To, że pracodawca powinien być uczciwy, powinien być rzetelny, powinien dbać o tą moją równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, powinien dbać o to, aby w sposób zrównoważony oddziaływać na swoje otoczenie.
5: No a ta pandemia, o której wspomnieliśmy, czy ona nie spowodowała tego, że być może takie alfy po prostu chętniej będą wybierać pracę zdalną, być może te relacje społeczne będą co nieco zaburzone?
4: No na pewno ta pandemia, mówiliśmy o tych kryzysach, w jakich dojrzewało to pokolenie, w związku z tym oni naturalnie funkcjonują, pokolenie Alfa w środowisku zdalnym i hybrydowym, uzupełnię może to, co przed chwilą Paweł powiedział, że ta praca zdalna nie jest dla nich benefitem, tylko rzeczywiście czymś oczywistym i komfortowym, ale wbrew stereotypowemu myśleniu wcale nie skupiałem się tylko na tych rozwiązaniach technologicznych, bo nasze badania wskazują, że bardzo ważne dla nich jest na przykład zapewnienie przez pracodawcę dobrobytu i społecznego i ekonomicznego, czyli takiego zawodowego, i relacyjnego, czyli zwracają uwagę też na przykład na dobrą, pozytywną atmosferę w pracy. Czyli ta pandemia spowodowała, że oni chcą mieć te kontakty bardzo dobre w środowisku
5: pracy. Czyli to nie jest tak, że to pokolenie będzie na przykład wybierać zasady pracę zdalną na przykład, bo będzie taką preferować.
4: Zdecydowanie woli taką pracę zdalną, natomiast też bardzo otwarci są na pracę hybrydową, żeby te kontakty móc podtrzymywać z współpracownikami. Badania nie nasze, tylko przeglądałam badania innych autorów, wskazują na to, co pani powiedziała, że mają może większe trudności w budowaniu i utrzymywaniu takich relacji bezpośrednich, czyli nie wiem, dzwoniąc, umawiając wizytę do lekarza, to skorzystają z formularza online, niż zadzwonią i umówią się z panią z recepcji. Natomiast wiele takich obszarów, które badaliśmy, wskazują na to, że ten dobrobyt społeczny też jest dla nich bardzo istotny.
5: Pani Patrycjo, coś pani chciała dodać chyba?
3: Tak, chciałam dodać, że w przypadku badań naszej polskiej generacji alfa, ta sytuacja jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowana, bo można powiedzieć, że przez naszą sytuację polityczną my troszeczkę wyprzedziliśmy te kryzysy. Mianowicie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze przed pandemią ci nasi młodzi przedstawiciele generacji alfa żyli już w warunkach tej edukacji zdalnej na skutek strajku nauczycieli, który wtedy się odbywał. Tak. Zatem my w zasadzie już rok przed pandemią w ramach edukacji budowaliśmy takie doświadczenia negatywne związane z tą izolacją społeczną tego młodego pokolenia. Co za tym idzie, te nasze, no, można tak powiedzieć, dzieciaki rzeczywiście zostały mocno przećwiczone przez życie, czyli rzeczywiście na ten czynnik zostali bardzo wcześnie narażeni, ale to spowodowało zarówno wśród tych młodych ludzi, ale też ich rodziców bardzo dużą świadomość i bardzo dużą potrzebę zwrócenia uwagi właśnie na te kwestie też zdrowia psychicznego, dbania o ten dobrostan relacyjny. Więc jest to pokolenie, które bardzo jasno deklaruje, że właśnie ta dobra atmosfera, że ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem, to jest dla nich także taka forma regulacji. I to w życiu zawodowym, i to też i w tych pozazawodowych aktywnościach. Oni rozumieją bardzo dobrze te konsekwencje właśnie wynikające z tej izolacji. Stąd dzisiaj
5: czy nie będą z kolei jakoś bardziej wyczuleni na swoim punkcie? Na przykład mówi się o tym, że są słabej konstrukcji zdrowia takiego psychicznego, że łatwo ich złamać.
2: Mam wrażenie, że gdybyśmy spojrzeli historycznie przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, to chyba każde kolejne pokolenie, które się na rynku pracy pojawiało, tak o swoich następcach dokładnie mówiło, bo jak przypomnimy sobie pokolenie naszych rodziców, no to kolejne pokolenie było już słabsze. Każde kolejne pokolenie było w oczach poprzedników wrażliwsze. Natomiast czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? Czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? To jest pytanie, które jest pytaniem bardzo fundamentalnym.
5: Jeśli to jest wrażliwość, to ona może mieć pozytywne oblicze. Gorzej, jeśli to będzie nadwrażliwość.
3: To, co obserwujemy, jest bardzo pozytywne, to jest to, że to młode pokolenie jest bardzo świadome dostępności różnych form pomocy terapeutycznej i bardzo otwarcie o tym mówią. Jeśli jest taka potrzeba, to rzeczywiście z tego korzystają. My w ramach naszych badań zwracaliśmy jeszcze uwagę na taki inny aspekt, właśnie związany z neuroróżnorodnością, ze zróżnicowaniem właśnie naszych respondentów, tej młodej generacji, pod kątem ich sposobu myślenia, ich funkcjonowania, ale także rozmaitych diagnoz, które posiadają. I rzeczywiście około 20% naszych respondentów rzeczywiście deklarowało, że w ramach swojej edukacji oni posługują się takimi orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, właśnie, że mają właśnie takie specyficzne, specjalne oczekiwania co do tego, jak funkcjonować. Jest to mnóstwo osób chociażby z diagnozą, czy to spektrum autyzmu, czy ADHD, czy z dysleksją, dysgrafią, tak, innymi takimi zaburzeniami rozmaitymi, ale obserwujemy też dzięki naszym badaniom, że właśnie ta ich świadomość tego, w jakich warunkach chcą funkcjonować, co im pomaga, co im przeszkadza, jest rzeczywiście bardzo wysoka.
5: Zastanawiam się, wiecie, przyznam szczerze, że miałam kiedyś rozmowę na temat tego częstego używania różnego rodzaju dokumentów potwierdzających różne nasze problemy, czyli to ADHD, jakaś dysleksja, dysortografia. No, zdaniem ekspertów jest tego sporo. Sporo takich dokumentów jest wydawanych i że to w niektórych sytuacjach można rozumieć jako pewnego rodzaju wymówkę co do jakości również pracy, bo no może się zdarzyć tak, że mnie się czegoś nie będzie chciało, czy zrobię to źle, ale mam taką informację, że ja mam ADHD, a z tym mój pracodawca nie będzie dyskutował.
3: To jest ogromny obszar dla nas teraz do pracy.
5: A to może być pole do nadużyć, pewnie się zgodzimy.
3: Zgadzam się z tym zdecydowanie. Jest to ogromne pole do nadużyć i też w naszej, w takim specyficznym też sposobie finansowania edukacji dzisiaj tym bardziej. Natomiast dla nas to też, dla nas nauczycieli, dla nas wykładowców, także dla pracodawców, to jest obszar do dyskusji, obszar do pracy, dlatego że dziś diagnozy nie powinny być właśnie wymówką. One powinny być takim dokumentem, który jasno pokazuje, jakie my mamy inne wyzwania do pracy właśnie z osobą, która takimi na przykład orzeczeniami się posługuje. Bo jednak w ramach pracy zawodowej my pracownikom przecież musimy postawić konkretne wymagania związane chociażby z rozumieniem pewnych instrukcji, z przestrzeganiem jakichś określonych ram czasowych, z braniem odpowiedzialności przecież za pracę, którą wykonują. Więc to jest, myślę, taki obszar, który będzie teraz bardzo rozwijany zarówno w tym naszym świecie nauki, ale także w praktyce, żeby nie traktować tego właśnie jako takie wymówki, nawet usprawiedliwienia, tylko właśnie jako taki obszar do rozwoju, do pracy, do dostosowania tego, co można ze strony pracodawcy na rzecz poprawienia komfortu pracy osób, które takie specjalne potrzeby mają, ale właśnie, żeby to nie było właśnie kosztem jakości pracy i brania odpowiedzialności za pracę.
4: Teraz jest taki trend wśród nowoczesnych, współczesnych organizacji, żeby identyfikowali mocne strony pracowników i skupiali się na rozwoju talentów, to się nazywa talentów, skupiali się na rozwoju tych talentów i wtedy rzeczywiście one się przekształcają na mocne strony, czyli zmieniło się to podejście pracodawcy, mówię współczesnego, który zna wyniki najnowszych badań i nie identyfikują tylko tych słabości pracowników, ale identyfikują talenty, które można świetnie rozwijać i to się przekłada na zadowolenie pracowników i na dobre wyniki organizacji.
5: To wielka chwała pokoleniu Alfa, że była w stanie doprowadzić do takich zmian w takim razie. To mówimy o tym, że to są ludzie w dużym stopniu przebodźcowani, ludzie tacy głęboko powiązani z siecią. Czy to nie będzie powodować, że to będą osoby trochę jednak niestabilne, osoby, którym się szybko znudzi to, co będą robić?
2: Bez wątpienia to są osoby, które nie chcą wykonywać pracy powtarzalnej. Oni szukają prostych rozwiązań, ale nie w rozumieniu tego, że chcą, żeby praca była zrobiona za nich, czy żeby ją notorycznie zmieniać. Alfy dążą do tego, żeby eliminować zadania powtarzalne. Zadania, w których może ich zastąpić technologia. Oni chcą się skupić na sensie tej pracy, na tej esencji, a zadania powtarzalne, które wcześniejsze pokolenia, mówiąc potocznie, wyklikiwały w komputerach, to są zadania, które mają zostać po prostu zautomatyzowane. Po to mają sztuczną inteligencję, po to mają systemy komputerowe, żeby pewne powtarzalne rzeczy wyeliminować, żeby nie tracić czasu na to, co w ich opinii nie jest ważne. Żeby
5: Panie doktorze, ale ja się z panem kompletnie nie zgodzę w temacie sztucznej inteligencji. Przykro mi, będziemy się kłócić, bo o ile taki był zamysł ze sztuczną inteligencją, że ona miała wykonywać za nas te powtarzalne czynności, a my mieliśmy być kreatorami, to jest dokładnie odwrotnie. I co do tego eksperci też to widzą, że to w tej chwili sztuczna inteligencja projektuje, sztuczna inteligencja, nie wiem, powiedzmy, że ja bym zadała pytanie, jakie programy powinny się sprawdzić, mogły sprawdzić w Radiu Łódź, to sztuczna inteligencja mi powie, jakie programy, a ja będę miała wyrobników w postaci reporterów, którzy pójdą i zrobią to, co im sztuczna inteligencja każe.
2: Tak, oczywiście. Pytanie, jak
5: na
2: przykład...
5: Więc miało być odwrotnie, ale wcale tak nie jest.
2: Pytanie, w jaki sposób ci wyrobnicy zrobią research chociażby, prawda? Bo pewne elementy mogą sobie pomóc przygotować, uprościć. To nie znaczy, że sztuczna inteligencja ma zrobić pracę za nich. Natomiast jak najbardziej mogą skorzystać z tych narzędzi po to, żeby sobie tą pracę uprościć. Żeby mieć więcej czasu na rozmowę z gościem, a nie tracić tego czasu na aż takie przygotowywanie się do tej rozmowy. Nie mówiąc oczywiście, że research jest nieważny, bo nie chcę tutaj się pani redaktor narazić absolutnie.
4: Takie spostrzeżenie mam, że tak jak pani powiedziała, że wiele się uczymy od pokolenia Z. My też współpracując z tym pokoleniem Z, ja przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, zmieniłam trochę nastawienie do pracy, chociaż respektując tą równowagę praca-życie, bo dla nich to jest bardzo istotne, no to te oczekiwania pokolenia alfa zmuszą pracodawców, że będą musieli sprostać tym oczekiwaniom, bo jeżeli nie, to nie przyciągną młodego pokolenia do swoich firm. Jeżeli ich nie przyciągną, to też ich później nie zatrzymają, będą inwestowali w rozwój, te talenty im uciekną do pracodawcy, którą taką ofertę podpasowaną pod ich oczekiwania przedstawi. Także to jest taki wyraźny sygnał też dla organizacji, że nie ma takiej możliwości, żeby nie wzięli pod uwagę tych oczekiwań najmłodszych pracowników na rynku pracy.
5: Jasne.
2: Z drugiej strony natomiast muszą również pracodawcy przygotować się do tego, z czym się zderzą, czyli tego, że przyjdą ci przedstawiciele pokolenia alfa do pracy, oni będą używać tych technologii i pracodawca też musi wyposażyć się w narzędzia, żeby tą pracę weryfikować, czy żeby mieć pewność, że to, co zostało wytworzone, wyprodukowane przy użyciu właśnie chociażby sztucznej inteligencji, czy różnych innych narzędzi, będzie rzetelne.
5: Czy pokolenie alfa potrafi myśleć przyszłościowo? Pokolenie są kreatywni, to już powiedzieliśmy, tak? Oni mają pewne oczekiwania. Czy potrafią myśleć przyszłościowo? Na ile są skupieni na takim tu i teraz, na sobie, na tym dobrostanie i tak dalej? A na ile myślą dalej?
3: To, co wyróżnia generację alfa, to, że oni odeszli od takiego myślenia o celów przyszłości, które mają do zrealizowania, do takiego modelu scenariuszowego. Co to oznacza? Oznacza to, że oni myśląc przyszłościowo biorą pod uwagę różne opcje tego, jak ta przyszłość się rzeczywiście potoczy. To nie jest tak, że w taki linearny sposób oni planują swoją karierę zawodową. My o tym powiedzieliśmy, że oczywiście ten model kariery polegającej na edukacji, studiach, pójściu do pracy i zostaniu tam u jednego pracodawcy przez 10 lat, to już jest bardzo rzadka praktyka. To już jest przeszłość, może się zdarzyć, ale jako raczej rzadka praktyka. W przypadku generacji alfa to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Oni już w swoim DNA mają wpisaną taką opcję konieczności posiadania planu A, planu B, planu C na wypadek różnych sytuacji, które mogą się zadziać. Mówiliśmy o tym, że oczywiście to środowisko wychowawcze w nich to ukształtowało. Tak? Z dnia na dzień przechodzili na tryb zdalny, rzeczywiście dorastali w tych warunkach różnych kryzysów i klimatycznych, i tych politycznych. Więc to branie pod uwagę różnych opcji na przyszłość, na życie. To jest dla nich rodzaj, no można powiedzieć, że takiego standardu, tak, w myśleniu o przyszłości.
2: Myślę natomiast, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, który my całkowicie w naszych rozważaniach pomijamy tak naprawdę. Że to są bardzo młodzi ludzie. My oczekujemy od nich, żeby oni na początku swojej kariery zawodowej mieli, tak jak my mieliśmy, plan na życie. Oni są tak młodzi, że oni mają prawo jeszcze tych planów nie mieć w pełni wykrystalizowanych, nie mieć tych planów w pełni ukształtowanych. Oni próbują, oni zaczynają tą swoją drogę życiową. Więc najpewniej za kilka lat te plany im się w pewnym stopniu skrystalizują.
5: To prawda, macie rację i to rzeczywiście jest chyba pierwsze takie pokolenie, które nie jest kompletnie nastawione na oczywistości, to o czym tutaj mówiliście. To jest pierwsze pokolenie, które mówi matura? No może, ale przecież niekoniecznie, tak? Studia? No można, ale niekoniecznie. Coś dla wcześniejszych pokoleń jednak nie do rozważania, nie do jakichś analiz. To jest pokolenie myślące trochę na tak zwanym spontanie.
4: Ja to myślę, że to jest znak czasów. Po pierwsze, mają dostęp do informacji, dużo podróżują, obserwują, jak wygląda życie w innych krajach. Że kompetencje na przykład językowe nie musi na kursie zdobywać, tylko może pojechać sobie na rok popracować i świetnie umie język, który chciał opanować. Że nie zawsze praca zawodowa nie zawsze dostaje się pracę zawodową po ukończeniu studiów wyższych. Mhm. Tak? Można robić świetne rzeczy i albo inwestując w kursy, albo nawet samo się edukować. Tutaj ten rozwój jest dla nich bardzo istotny, z naszych badań wynika. Mhm. Czyli zwracają uwagę, wybierając pracodawcę, czy on mi zapewni ten pracodawca możliwość rozwoju kompetencji, które chce rozwijać. I jeżeli zapewni, no to ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, bo już mam doświadczenie i mam odpowiednie kompetencje, na których mi zależy. Także no tutaj naprawdę to jest takie pokolenie, od którego, tak jak mówiliśmy, od pokolenia Z możemy się wiele uczyć, to również od tych młodych ludzi warto się wielu rzeczy też nauczyć.
5: No to jeszcze spytałabym, na ile oni poszukują, przynajmniej niektórzy, takich prostych rozwiązań

0: bo oni mają świadomość tej szybkości, oni obserwowali Zetki, to co się działo w pokoleniu Z, natomiast bardziej krytycznie też do tego podchodzą. Mają większą świadomość, że ta przysłowiowa sława jest dość kapryśną przyjaciółką i oczywiście mogę szybko zrobić karierę, mogę się bardzo szybko dorobić na tej karierze, bo to jest bardzo konkretny wymiar finansowy, zwłaszcza w przypadku tych mediów cyfrowych bardzo, tak? Ale z drugiej strony bardzo łatwo mogę się na tej karierze potknąć. Ona może się przez jeden, dwa krótkie błędy bardzo szybko skończyć i to może być bardzo twarde lądowanie. Oni mają potrzebę tej stabilności, tego bezpieczeństwa i oni też już mają świadomość tego, że ta kariera cyfrowa, ta kariera influencerska, mówiąc potocznie, bardzo szeroko rozumiana, nie jest też karierą polegającą na nagraniu prostego filmiku, bo tak wydawało się wcześniejszym pokoleniom. Odpalam telefon, nagrywam dwuminutowe stories, wrzucam i lecą pieniądze. Mhm. To oni już mają świadomość, że to nie do końca tak wygląda. Być może pierwszy, drugi, trzeci filmik tak, ale później, kiedy staje się to faktycznie pracą zarobkową, no to wyprodukowanie nawet krótkiego materiału to czasami jest bardzo duży nakład pracy, ale również nakład finansowy chociażby, tak? Bo to jest kwestia odpowiedniego sprzętu, to jest kwestia zaplanowania tego przygotowania i to jest też ciężka praca, a nie daje ona tej jednej rzeczy, która jest bardzo alfom potrzebna. Tej stabilności i tego poczucia bezpieczeństwa, które jednak całe życie żyjąc w tym wspomnianym kryzysie chyba by chcieli mieć.
1: To słowo podsumowania w takim razie, bo czas nas goni. Widzicie jakieś plusy dla pracodawców? Należałoby zaapelować, żeby dawać szansę, żeby nie widzieć tych czarnych scenariuszy. Ja tutaj specjalnie pojechałam takimi stereotypami zapowiadając audycję, ale myślę, że z częścią tych stereotypów udało nam się rozprawić.
0: Na pewno pracodawcy powinni podejść do nowego pokolenia z otwartością, ale pracodawcy potrafią podejść z tą otwartością, bo...
1: Niektórzy.
0: Niektórzy tak, natomiast większość pracodawców, patrząc historycznie, musiała podejść już z tą otwartością kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku tych firm, które dłużej funkcjonują, więc pracodawcy potrafią to zrobić, a ta otwartość może przynieść bardzo dużo korzyści. Nie mam wątpliwości, że nie będzie to proces łatwy, nie zawsze będzie to proces przyjemny czy nasz wymarzony, natomiast młodzi ludzie niosą za sobą ogromną wartość, przed którą również trzeba się po prostu otworzyć.
2: Myślę, że to nie jest tylko postulat i puste słowa, bo badania nam pokazują, że to zróżnicowanie, chociażby przez tą różnorodność generacyjną, czyli obecność w miejscu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, niesie organizacji bardzo konkretne wartości. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie kwestie integracji, natomiast właśnie tego potrzebnego nam transferu wiedzy, transferu umiejętności, transferu rozumienia pewnych emocji, postaw. Więc naprawdę to jest ważne, żebyśmy nie tylko włączali z dużą otwartością te nowe generacje w miejscach pracy, ale żebyśmy dawali szansę na to, żeby te pokolenia mogły współpracować ze sobą.
3: No to może jeszcze dodam, że naprawdę serdecznie Państwa zachęcamy do przeczytania wyników naszych badań, żeby pracodawcy zapoznali się, jakie są oczekiwania najmłodszego pokolenia, bo przede wszystkim pozwoli to na wypełnienie luki pokoleniowej. Mamy tutaj starzejące się społeczeństwo, przyciąganie talentów, natomiast pokolenie alfa oferuje bardzo wiele od siebie. Nie tylko tutaj chodzi o te umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, ale to jest bardzo też pokolenie wykazujące się kreatywnością, otwartością myślenia, nastawieniem na różnorodność. Także bardzo rekomendujemy, żeby pracodawcy wzięli to pod uwagę.
1: Rekomendowali w takim razie dr Izabela Różańska-Bińczyk, dr Patrycja Mizera, dr Paweł Łuczak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
5: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia i maja. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od życzenia powodzenia wszystkim maturzystom, którzy w Łódzkiem dzisiaj zaczynają egzamin dojrzałości i przez kilka najbliższych dni będą podchodzili do egzaminów. Pan pamięta, co było u pana na maturze z polskiego?
2: Nie pamiętam i chyba nie chcę tego pamiętać. Ja pamiętam tylko taki epizod z tej matury, że podeszła do mnie wicedyrektor mojej szkoły po 3 godzinach pisania i powiedziała, wiesz co Tomek, chyba piszesz nie na temat. I to pamiętam z tej matury, ale na szczęście jakoś zdałem.
1: A to był ważny dzień w życiu, czy jednak z perspektywy czasu można powiedzieć, że to było, poszło, zdarzyło się i było dużo więcej szumu o tym przed maturą, a później jakoś to się ułożyło.
2: Dzisiaj to łatwo o tym mówić, natomiast dzisiaj każdy maturzysta wie, że to jest najważniejszy dzień w jego edukacyjnym życiu. Ja też tak to odbierałem i nie będę silił się na to, żeby teraz powiedzieć, co to tam matura. To było bardzo ważne przeżycie, bardzo ważne wydarzenie i bardzo ważny etap w mojej edukacji.
1: Drodzy maturzyści, połamania długopisów, a my przenosimy się z sal, w których uczniowie podchodzą do egzaminu dojrzałości, do Pałacu Prezydenckiego, bo tam powołano Radę Nowej Konstytucji. Karol Nawrocki wręczył członkom Rady nominację na Zamku Królewskim w Warszawie w niedzielę 3 maja, czyli w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, drugiej na świecie, pierwszej takiej ustawy zasadniczej w Europie. W skład tej rady weszli prawnicy, jak choćby profesor Ryszard Piotrowski czy Barbara Piwnik, minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera i prokurator generalny tamże. Weszli także byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak profesor Ryszard Legutko czy profesor Zdzisław Krasnodębski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego w czasach Prawa i Sprawiedliwości Julia Przyłębska. Prezydent Nawrocki zapowiada, że chciałby przedstawić projekt nowej konstytucji do końca kadencji, czyli do 2030 roku. Pan napisał w serwisie X, zacytuję, Przyłębska będzie gotowała nową konstytucję. Dramat. Nigdy nie weźmiemy udziału w tym karolowym cyrku. I dalej. Panie Nawrocki, z włamywaczami się nie zmienia zamków w drzwiach. Możecie tam sobie kodeks kibola napisać, a od konstytucji waram. Mocne słowa jak na otwarcie nowej dyskusji o ustroju.
2: I podtrzymuję te słowa w pełni, dlatego że my w tym cyrku Karola Nawrockiego brać udziału nie będziemy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z panią Przyłębską, która była odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego, siedzieć i dyskutować o ustawie zasadniczej. Zresztą ja wiem, po co robi to Karol Nawrocki. On robi to po to, on się lubuje w powoływaniu tych różnych rad, przykrywając nieporozumienie z tego faktu, że został prezydentem. Nie było chyba po
1: Taka była wola wyborców.
2: Tak, ale nie było po 89 roku w wolnych wyborach prezydenckich człowieka, który po kilku miesiącach ma zaufanie społeczne poniżej 50% poparcia. Zawsze wiemy, że prezydenci cechują się wysokim zaufaniem społecznym, a Karol Nawrocki oprócz tego, że często powołuje rady, często wetuje i często pojawia się na wydarzeniach sportowych, tak naprawdę nic nie robi, więc Lewica w tej radzie nie będzie brała udziału, nie będzie też zmieniała i nigdy nie będzie zmieniała konstytucji z tymi, którzy nie przestrzegają konstytucji. Najświeższa sprawa, Karol Nawrocki nie chce uznać legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Więc...
1: I to jest właśnie problem, o którym mówią chociażby środowiska, którym teoretycznie jest daleko do siebie, jak Konfederacja czy Partia Razem, że rzeczywiście sądownictwo jest tym obszarem, w którym potrzebujemy resetu konstytucyjnego, bo to zaszło zdecydowanie za daleko. Ustrój mamy taki, że do zmiany konstytucji potrzeba 2/3 głosów w Sejmie. Siłą rzeczy trzeba na ten temat potencjalnie rozmawiać także z tymi, z którymi się nie zgadzacie.
2: A ja akurat uważam, że nie trzeba rozmawiać, tylko trzeba przestrzegać konstytucji. Dlatego, że nie byłoby tego zamieszania w wymiarze sprawiedliwości, gdyby PiS przestrzegało konstytucji. Co zrobili z KRS-em? Domeną konstytucyjną jest to, że 15 członków KRS-u wybieranych jest przez środowiska sędziowskie. Oni to zmienili ustawą i zdecydowali, że to Sejm będzie zmieniał.
1: Bo konstytucja mówi o tym, ilu członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera parlament, natomiast z tego wyinterpretowano to, że wcale to nie oznacza, że nie można więcej
2: panie
1: wybrać.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma na świecie takiej ustawy zasadniczej, która by niuansowała każdy szczegół. Po to jest interpretacja konstytucji i dobro Polski, żeby działać na korzyść obywateli, na korzyść narodu, a nie na korzyść własnej partii politycznej. Jeszcze raz bardzo wyraźnie chcę powiedzieć w imieniu całej Lewicy, że my w tym udziału brać nie będziemy. Niech oni się spotykają, niech oni rozmawiają. rozmawiają, ale mam złą informację dla PiSu, bo ani oni, ani Konfederacja nic nie wskurają, bo nigdy nie będą mieli takiej większości, żeby konstytucję zmienić.
1: A nie jest może tak, że po 30 latach prawie już obowiązywania tej konstytucji, od 97 roku powinniśmy rozważyć chociaż pewne zmiany ustrojowe, chociażby odejście od tej dwuczłonowej egzekutywy. Teoretycznie mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy z dominującą pozycją rządu, ale niektórzy mówią, że to jest system ćwierćprezydencki, bo w tradycyjnych systemach parlamentarno-gabinetowych głowa państwa jest wybierana przez parlament lub specjalnie powołane do tego zgromadzenie po to właśnie, żeby ta głowa państwa miała słabszą legitymację. W Polsce mamy te wybory bezpośrednie i te uprawnienia prezydenta są dość szerokie.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy różnych prezydentów, mieliśmy różne rządy i jednak fundamenty naszego państwa nigdy nie cierpiały. Do momentu, dopóki nie doszedł do władzy PiS Jarosław Kaczyński. Mieliśmy różne koabitacje. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek.
1: A nawet z Leszkiem Millerem można się pokusić, że to była kohabitacja.
2: Dokładnie tak, więc różne były, ale nigdy nie było tylu wet, nigdy nie było tylu prężenia swoich politycznych muskułów. Ja twierdzę, że jeżeli przyjdzie taki moment, to przecież chociażby fundament. Konstytucja była przyjmowana, kiedy nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, a teraz jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To też powinno być zawarte w konstytucji. Ale no nie będziemy z tymi, którzy konstytucję chcieli wyrzucić do kosza, którzy jej nie przestrzegali, siadać do stołu i z nimi rozmawiać, bo nasi wyborcy, obywatele powiedzieliby, no co wy robicie? No to jest tak, jakbym ze złodziejem ustalał zasady, jak zabezpieczyć własny dom, zaprosił go i powiedział, tu mam takie zabezpieczenie, takie, takie, a później go wypuścił, a on do tego mojego domu wszedł po kilku godzinach jak do siebie.
1: No, z jednej strony tak, ale potrzebujecie tych głosów potencjalnie do zmiany konstytucji. Oczywiście też nie wiemy, jak się ułożą mandaty w przyszłej kadencji nadchodzącej, bo przypomnijmy, już za półtora roku prawie wybory parlamentarne. Natomiast jeżeli chodzi o konstytucję, to część ekspertów mówi, że to jest dokument, który się sprawdził wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii, do NATO, w czasie transformacji. Natomiast dzisiaj okazuje się dziurawy w pewnych miejscach, bo tam jest dużo odesłań do ustaw. To znaczy szczegóły określa ustawa. I jedynym organem, który może stwierdzić w Polsce, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest Trybunał Konstytucyjny, do którego dzisiaj zaufanie, zwłaszcza wśród obywateli, jest mocno nadszarpnięte.
2: Dlatego próbujemy to zaufanie odbudować. Powołaliśmy sędziów zgodnie z procedurą. Ci sędziowie powinni pracować. Nie godzi się na to Bogdan Święczkowski, nie godzi się na to Karol Nawrocki. Proszę zwrócić uwagę, tutaj nie ma w ogóle politycznego sporu. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o większość konstytucyjną, to przecież my mamy ambicje, żeby wygrać wybory jako koalicja 15 października, jako Lewica, Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. I nie chcemy walczyć tylko o 230 głosów, tylko chcemy walczyć o zdecydowanie więcej. Może w przyszłej kadencji będzie więcej przestrzeni do tego, żeby o tym rozmawiać, ale z ludźmi, którzy mają po pierwsze o tym pojęcie, którzy mają dobre intencje i którzy chcą dla Polski dobrze, a nie tylko robić konstytucję pod siebie. Ja na pewno się nie zgodzę na to, żeby główny kibol Rzeczypospolitej Polskiej teraz tutaj próbował, cytując frazesy z kultowego polskiego serialu, zmieniał konstytucję.
1: Było, nie było. Mówimy o głowie państwa. Przypomnę, naszym gościem jest poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. W nocy prezydent Karol Nawrocki, jak już jesteśmy przy głowie państwa, rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa i trudno tutaj myśleć, że to jest w innym kontekście niż wobec tego, co ostatnio ogłosił amerykański Departament Wojny, Obrony, ichniejszy MON, czyli wycofanie 5000 żołnierzy z Europy w ciągu pół roku, nawet być może roku. Chodzi o wycofanie żołnierzy z Niemiec. Prezydent Donald Trump przekazał, że to dopiero początek i planowane jest kolejne wycofywanie amerykańskich wojsk zza Odry. Premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o to, czy żołnierze USA z Niemiec mogą zostać przeniesieni do Polski, odpowiedział, że na razie nie ma takich sygnałów. Jest się czego bać, jest się czego obawiać w związku z tym zmniejszeniem obecności amerykańskiej w Europie?
2: Nie sprawdzałem przed chwilą telefonu, bo nie wiem, czy Donald Trump nie zmienił zdania. dlatego że mamy do czynienia z wyjątkowo kapryśnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który bardzo dużo mówi, często zmienia zdanie, często odwołuje się do jakichś własnych fanaberii, więc ja bym nie do końca jeszcze brał, że to jest postanowione i na pewno tak nie będzie. Jak słyszę, że Donald Trump mówi, że w ciągu roku coś się wydarzy, to przypomnę, że w listopadzie są wybory połówkowe i Donald Trump może mieć bardzo dużo problemów. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Jakbyśmy rozmawiali tydzień temu, to pewnie musiałbym się odnosić do tego, co mówią ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze Tusk, proszę zobaczyć na Niemcy, jak oni prowadzą politykę ze Stanami Zjednoczonymi, jacy oni chcą być partnerscy, jak oni umieją się dogadać. No tak na dobrą sprawę z Donaldem Trumpem ciężko się rozmawia, więc ja nie biorę tego w 100% na poważnie, bo to się jeszcze może zmienić. Natomiast oczywiście, ja kibicuję każdemu i kibicuję Karolowi Nawrockiemu i kibicuję premierowi, wicepremierom, żeby po pierwsze stan liczebności wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmienił w dół, a jeżeli będzie perspektywa i szansa, żeby tych żołnierzy było więcej, jak najbardziej tak.
1: Premier Donald Tusk w ostatnim wywiadzie dla Financial Times słusznie według pana powiedział, że największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach, czy być może jednak to było niepotrzebne spowodowanie negatywnych emocji po stronie amerykańskiej.
2: Ja myślę, że premier Donald Tusk i cała nasza koalicja mówi bardzo wyraźnie, jednoznacznie. Musimy więcej odpowiedzialności wziąć za siebie w Europie i nie patrzeć tylko na Stany Zjednoczone. Dlatego, że jeżeli wszyscy członkowie Unii Europejskiej podążaliby drogą Polski, to nasza kondycja, nasza sytuacja i nasza pozycja militarna jako Unii Europejskiej byłaby zdecydowanie lepsza. I dla mnie, dla lewicy zawsze w pierwszej kolejności partnerem będzie Unia Europejska, w drugiej kolejności będą Stany Zjednoczone. Jedno nie wyklucza drugiego, ale Donald Tusk i wszyscy nawołujemy naszych partnerów z Unii Europejskiej na większe nakłady na zbrojenia, więcej pieniędzy, większa armia, bardziej profesjonalna armia, bo jeszcze raz, no, Donald Trump jest bardzo foszastym prezydentem. On różnie mówi. Nie poinformował nikogo, że będzie miał inwazję na Iran, a teraz mówi, że nikt mu nie chciał w tym zakresie pomóc. No naprawdę, to jest człowiek dość nieobliczalny, ekscentryczny. No taki ma styl uprawiania polityki.
1: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki. Kondolencje dla bliskich, dla parlamentarzystów, bo to jest tragedia, która dotknęła całą Polskę. Posłuchajmy tego, co powiedziała łódzka posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fan Heukelom w social mediach, sugerując, że ten tragiczny wypadek mógł nie być wypadkiem. Przypomnijmy, poseł Litewka zginął w wypadku drogowym, jechał na rowerze i został potrącony przez samochód.
3: Ja jakoś jako poseł nie mogę się uspokoić, myśląc o jego ostatnich akcjach, o jego zainteresowaniu tą straszliwą aferą w Kłodzku, aferą pedofilsko-zoofilską. Również przypominam sobie, jak kończyli inni, którzy się tą aferą zajmowali. Redaktor TVN Ewa Zdziarska rzekomo popełniła samobójstwo, choć tak naprawdę ta sprawa nigdy skutecznie nie została wyjaśniona.
1: Tytułem sprostowania, Ewa Żarska, kiedyś związana z Radiem Łódź, była dziennikarką śledczą związaną z telewizją Polsat. Panie pośle, co by pan odpowiedział posłance Wojciechowskiej?
2: No, że to jest ohydne, to jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie śmierci znanej, popularnej osoby w mediach społecznościowych i nie tylko, do tego, żeby podbić sobie swoje publicity. Ja Łukasza Litewkę bardzo dobrze znałem. On był w Łodzi, chętnie przyjeżdżał. Mieliśmy jeszcze kilka planów związanych z Łodzią. Nawet w maju mieliśmy być w naszym łódzkim schronisku. To jest wielka tragedia. I granie na tej tragedii, granie na emocjach i wrzucanie jakichś politycznych historii, to jest po prostu wielka niegodziwość. I radziłbym, aby pani posłanka tego nie robiła, bo prokuratura będzie wyjaśniała okoliczności. To już oczywiście Łukaszowi życia nie wróci, ale wszyscy zasługują na to, żeby mieć pełną wiedzę, jak było. Z informacji, które mamy dzisiaj, był to nieszczęśliwy, tragiczny wypadek, ale dajmy śledczym pracować. Natomiast odszedł z polityki ktoś wyjątkowy, który politykiem był na samym końcu. Najpierw był człowiekiem, społecznikiem, który nigdy nie odmówił pomocy ludziom, zwierzętom. Robił naprawdę fantastyczne rzeczy i takich ludzi w polityce jak Łukasz Litewka po prostu nie ma.
1: Ale widzimy, w internecie jest ten zalew różnych teorii spiskowych, różnych wersji tego, co się mogło rzekomo tam wydarzyć. Na pewno rodzina też to odczuwa i ją to boli.
2: Na pewno, natomiast myśmy byli w zeszłym tygodniu w Sosnowcu, było morze ludzi, natomiast internet ma to do siebie, że przyjmuje absolutnie wszystko i apel do wszystkich, którzy komentują, więcej powściągliwości, więcej rozsądku w tym wszystkim, bo łatwo jest napisać w internecie wszystko, szczególnie nie pod swoim imieniem, nazwiskiem i wytworzyć z tego jakieś nie wiadomo jakie historie. Śledczym muszą dokończyć całą sprawę, zweryfikować, zbadać. Są zabezpieczone telefony, wszystko jest weryfikowane. No i Łukaszowi się to należy, żeby wszyscy poznali prawdę, jak było, ale ferowanie wyroku, że na pewno było tak, wplątywanie w to Ewy Żarskiej, też, no, która tragicznie zmarła, no naprawdę, to jest takie niegodziwe, po prostu niegodziwe.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica, bardzo dziękuję za
2: rozmowę. Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień oczywiście na antenie Radia Łódź. Dobrego dnia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Polityczny poniedziałek.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia i na początku maja. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
3: Dzień dobry.
1: I Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Oczywiście życzymy powodzenia wszystkim maturzystom, trzymamy za Was kciuki, na pewno sobie poradzicie, ale przenosimy się z sal szkolnych do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i 3 maja, czyli w rocznicę 235-lecia nadania Konstytucji 3 maja, wręczył nominację ludziom mającym pracować nad nową ustawą zasadniczą. W skład tej Rady weszli prawnicy, jak profesor Ryszard Piotrowski czy Barbara Piwnik, minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, ale też byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby profesor Ryszard Legutko, profesor Zdzisław Krasnodębski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego w czasach PiS Julia Przyłębska, silnie wiązana z tym kryzysem, który panuje w tej instytucji. Prezydent zapowiada, że chciałby przedstawić projekt nowej konstytucji do końca kadencji głowy państwa, czyli do 2030 roku. Koalicja Obywatelska jest otwarta na dyskusję o nowej ustawie zasadniczej, która już ma prawie 30 lat. To jest ustawa, która została przyjęta w 1997 roku i widzimy, że w pewnych miejscach ona być może rzeczywiście zawodzi. Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: Nie dziwię się, że pan prezydent chciałby napisać nową ustawę zasadniczą, ponieważ kompletnie nie zna starej, z której wynikają jego prerogatywy i to, czego nie może robić również, na przykład różnego rodzaju głębokie badania, jakie przeprowadza nad powołanymi członkami nowego Trybunału Konstytucyjnego, których Sejm powołał legalnie. Pan prezydent sobie dowolnie tę konstytucję, która jest, interpretuje, więc choćby napisał ich 5, tak? Razem z zespołem najbardziej kontrowersyjnych ekspertów, bardziej niż Julia Przyłębska, to i tak prawdopodobnie by tej konstytucji nie przestrzegał. Moim zdaniem jest to po prostu bicie piany, takie, żeby panu prezydentowi napędzić trochę zainteresowania, trochę paliwa, trochę fejmu, żeby zgromadzić wokół niego dziennikarzy. No gadamy o nim właśnie, tak? To już jest owoc tego pomysłu. Natomiast ten zespół jest po prostu bardzo kontrowersyjny. Tutaj wymienione nazwiska, no Julia Przyłębska wiadomo, tak? Kompletna zapaść Trybunału Konstytucyjnego, odkrycie Jarosława Kaczyńskiego, kulinarne. Pan profesor Krasnodębski, z tego co pamiętam, autor podręcznika do hitu tak zwanego, tak?
1: To nie on, przepraszam bardzo.
2: Natomiast pan...
1: Ale jest to autor licznych publikacji naukowych, filozoficznych, pracujący na Uniwersytecie w Wiennie. Twórca takiej książki, takiej pracy jak Upadek Idei Postępu. Jest to było, nie było, intelektualista pewnej klasy.
2: I pan profesor Legutko, który odmawia dużej części Polaków bycia Polakami. Jeżeli ktoś czytał esej o duszy polskiej, to przeczyta tam dokładnie, że to właściwie już prawdziwych Polaków już nie ma. Więc jeżeli tacy ludzie będą nam pisać konstytucję nową, a mam nadzieję, że tak się nie stanie, no to wiadomo, że po części się w tej konstytucji wszyscy nie zmieścimy.
1: Ale w tej dyskusji wydaje się, że środowiska, którym teoretycznie jest do siebie bardzo daleko, mówią o tym, że być może w pewnych obszarach potrzebujemy resetu konstytucyjnego, jak choćby w sądownictwie. Spoglądam na Paulę Poredę z Konfederacji, bo tutaj pojawiają się takie głosy, także z skrajnej wobec państwa partii Razem.
3: No tak, to jest postulat, z którym my już dawno temu wyszliśmy. Mamy oczywiście jakieś tam swoje pomysły na to i od dawna już mówimy o tym, że ta konstytucja wymaga odświeżenia, chociażby właśnie poprzez ten reset konstytucyjny, czy też wpisanie ochrony możliwości korzystania z gotówki do konstytucji. Jak już tutaj usłyszeliśmy, woli za bardzo nie ma do tego, żeby wszystkie środowiska udało się skupić. Widzieliśmy też wpisy pana premiera na Twitterze, które od razu obśmiały ten pomysł. Niestety oczywiście kontynuacja wojny polsko-polskiej zamiast dyskusja ponad podziałami nad tym, co rzeczywiście należałoby zrobić, bo to, że ta konstytucja wymaga odświeżenia, to jest oczywista sprawa. też mam pewne wątpliwości co do tego składu tej rady ogłoszonego. Troszeczkę obawiam się, że tutaj nie możemy za bardzo liczyć na powiew świeżości w tym temacie. Przydałoby się tutaj takie po prostu świeże spojrzenie na ten temat, a obawiam się, że z tym składem rady, no niestety będzie to dalej takie przeciąganie liny, kto ma lepszy pomysł na konstytucję. Słyszymy już tutaj głosy takie, że wy nie przestrzegacie, wy też nie przestrzegacie. No pan premier tutaj wykazał się ogromną hipokryzją, biorąc pod uwagę, że sam udaje, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje i nie przestrzega tej konstytucji, co niestety doprowadza do sytuacji skrajnych i absurdalnych, że niektóre wyroki sądów są podważane w bardzo ciężkich przestępstwach.
1: To znaczy problem, który mamy z Trybunałem Konstytucyjnym i z konstytucją dzisiaj jest taki, że mamy w Polsce tylko jedną instytucję, która może powiedzieć, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją. I w naszym ustroju to jest Trybunał Konstytucyjny, którego autorytet dzisiaj jest, mówiąc bardzo eufemistycznie, mocno nadszarpnięty. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
4: No to, że akurat jest to jedna instytucja, to jest naturalne. No i w innych krajach też tak jest, że są sądy konstytucyjne, bądź trybunały. I jest to zazwyczaj jedna instytucja, która zajmuje się interpretacją tego, czy coś jest zgodne z ustawą zasadniczą, czy nie. To jedna kwestia. Jeżeli chodzi natomiast o Radę Prezydencką, no to tutaj kluczem było przede wszystkim doświadczenie w świecie nauki. Oczywiście różnych dziedzin, ale w tym są przedstawiciele i teorii prawa, ale też i praktycy prawa i osoby wywodzące się jednak z różnych środowisk, o różnych wrażliwościach. Też nie jest zamknięta kwestia tej rady. Myślę, że będzie możliwość w przyszłości do kooptowania tam innych członków. Zresztą pan prezydent również zapowiedział wczoraj, to też warto podkreślić, że zaprasza do dyskusji na temat nowej konstytucji przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych. Część zapowiedziała na 100%, że już nie będzie brała udziału w takich dyskusjach.
1: Nowa
4: część,
1: Lewica,
4: jak na przykład. PSL jeszcze się nad tym zastanawia. Ja na pewno uważam, że należy dokonać zmiany tej konstytucji ze względu na to, że ona jest, ta obecna jest wynikiem no, pewnego kompromisu na szczytach władzy w latach 90. A ona dzisiaj powoduje to, że trudno, że różne organy szachują się nawzajem. Trudno jest wypracować sprawnie pewne decyzje i trudno jest często dookreślić odpowiedzialność poszczególnych organów, poszczególnych polityków
1: obrazu,
4: za poszczególne
1: decyzje. Grona, kto tutaj jest z innego środowiska, bo mamy tak, Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu w czasach
4: Prawa i
1: Sprawiedliwości.
4: Sędzia Piwnik, tak? No, wywodzi się jednak, była ministrem w rządzie lewicowym, tak?
1: No jest też profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, który zaczynał w SLD, ale jednak ten rys jest mocno konserwatywny.
2: Znaczy Marek Jurek pochwalał bicie
4: dziecka. Czy był konserwatywny, no.
1: Zaczynał w SLD, ale potem legitymację partyjną złożył, jak wielu samorządowców, kiedy ona zaczęła przeszkadzać.
4: Tak czy inaczej, o tej nowej konstytucji dyskutuje się już od dawna. W sumie pamiętam, że no już 8 lat temu chyba pan prezydent Duda też zapowiadał dyskusję, czy nawet referendum w sprawie nowej konstytucji.
1: I z niej nic nie wyszło.
4: Na pewno to nie jest akt, który się często zmienia, tak? To taka jest praktyka w państwach, że raczej jak już się uchwala taką ustawę zasadniczą, to na dziesiątki lat. Ale myślę, że tutaj sytuacja już jest taka, że jeżeli mamy się dalej rozwijać jako państwo, to trzeba wybrać określony system. Myślę też, że ten system półprezydencki być może też należałoby zmienić.
1: Na modłę francuską?
4: No to już jest kwestia
1: do dyskusji.
4: Pan prezydent
1: ma bardzo szerokie uprawnienia, włącznie z nadawaniem prawa w ramach dekretów.
4: Żeby wejść po prostu, chodzi mi o to bardziej, żeby dookreślić już, kto faktycznie jest odpowiedzialny za pewne poszczególne sfery, a nie tak, że no dzisiaj widzimy to i w wojsku na przykład tak jest, i w niektórych resortach, i w niektórych instytucjach, że poszczególne instytucje po prostu szachują się nawzajem, tak? Nie można czasami wypracować jakiegoś konkretnego rozwiązania, bo inna instytucja może blokować, tak?
1: Hanna Gill-Piątek,
4: Koalicja Obywatelska. To niezależnie, jakie są układy polityczne,
1: czy
4: tak?
1: Ten ustrój dzisiaj rzeczywiście jest tak doskonały, że nawet nie powinniśmy spróbować rozważyć, czy nie potrzebujemy jakichś zmian systemowych, bo dzisiaj oczywiście jedni mówią, że ci nie przestrzegają konstytucji, drudzy mówią, że to ci nie przestrzegają konstytucji, ale jeżeli byśmy zrobili reset, to wszyscy musielibyśmy poniekąd w tej konstytucji wrócić do ustawień fabrycznych.
2: To nie jest chyba właściwie postawione pytanie, bo to jest pytanie, czy wymienia się zamki z włamywaczem, tak? To znaczy, czy wymienia się konstytucję z kimś, kto już ją naruszył czy złamał.
1: No potrzeba do niej potrzeba do takiej zmiany to w Sejmie większości 2/3, więc siłą rzeczy trzeba też rozmawiać z tymi, z którymi się nie zgadzamy.
2: Konstytucja, nawet jeżeli ktoś ją uważa, nie wiem, za niedoskonałą, czy niepasującą gdzieś tam w jakichś miejscach do realiów, chociaż szczerze mówiąc, ona cieszyła się dużą zgodą i była napisana dość uniwersalnie, dość dobrze, tak? To znaczy, to był naprawdę dokument, który bardzo długie lata łączył Polaków, a nie dzielił. I konstytucja była tak projektowana w latach 90. Ja się nie zgodzę, że ona była gdzieś tam pod stołem wynikiem jakiegoś kompromisu politycznego. Nie, ona była szerokim konsensusem i była pisana w taki sposób, żeby wszyscy się w niej zmieścili. To znaczy, żeby ona działała. Konstytucja nie przewiduje jednego, że ktoś będzie próbował ją hakować na procedurach. I to rozpoczął PiS, bo
1: kryzys wokół Trybunału się zaczął od nadmiarowego powołania sędziów w czasach Koalicji Obywatelskiej.
2: Ja sięgam do roku 2007, kiedy kończył się pierwszy rząd PiSu i kiedy Kaczyński zderzył się z Trybunałem ówczesnym konstytucyjnym. I wtedy było już wiadomo, że przez ten czas, kiedy będzie próbował wrócić do władzy, co się rzeczywiście później stało, to pierwszym celem ataku będzie Trybunał Konstytucyjny. I tak faktycznie było.
1: Ale rzeczywiście Koalicja Obywatelska, wtedy Platforma Obywatelska też powołała nadmiarowo sędziów pod koniec swojej kadencji, żeby zapełnić te wakaty, które potencjalnie mogłoby obsadzić Prawo i Sprawiedliwość. Owszem, później Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że wszyscy ci sędziowie powołani, cała piątka była powołana wadliwie, nie tylko ci powołani nadmiarowo i tym sposobem wstawili całą
2: piątkę. Chcę zauważyć, pani redaktorze, że cały czas jakby w tym, co pan mówi, nadal odnosimy się jako do czegoś, co stanowi standard, do owej konstytucji, którą w tej chwili pan Nawrocki chce zmieniać rękami ludzi, którzy twierdzili lub może nawet, ale twierdzą, że dzieci powinny być bite pasem, jak Marek Jurek.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja. Czy potrzebujemy tylko takich kosmetycznych zmian w tej konstytucji, bardzo upraszczając, jak właśnie wpisanie chociażby tej gotówki, czy może, jak mówi Nowa Lewica, wpisanie naszego członkostwa do Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście jest potrzebny twardy reset z rozważeniem zmiany systemu, bo dzisiaj mamy parlamentarno-gabinetowy, teoretycznie, chociaż niektórzy mówią, że ćwierć prezydencki, bo w tradycyjnych systemach parlamentarno-gabinetowych to najczęściej parlament wybiera głowę państwa, żeby ona miała słabszy mandat. My mamy prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich, przez co jego mandat jest silniejszy i uprawnienia też są większe, ale to niektórzy eksperci mówią, że mamy samochód z dwiema kierownicami, bo ta egzekutywa jest rozłożona pomiędzy rząd i pomiędzy prezydenta.
3: Panie redaktorze, ja nie jestem ekspertem od konstytucji, więc nie chciałabym rzucać takich tez. Natomiast uważam, że dyskusja na ten temat jest potrzebna. I problemem jest głównie to, że środowiska zwaśnione w Polsce, jak PiS i Koalicja Obywatelska, nie siądą prawdopodobnie do takiej dyskusji, co jest ze szkodą dla wszystkich Polaków.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
4: A ja się zastanawiam nad innym aspektem, którego nie poruszyliśmy tutaj dzisiaj. Czyli jak do tego wszystkiego odnosi się Donald Tusk? Muszę przyznać, że to jest też znamienne, że no, święto Konstytucji 3 maja, w zasadzie to drugie najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, a pan premier przebywa w Erewaniu i stamtąd pisze jakieś tweety, oskarża opozycję o to, że rzekomo jest kontynuatorką targowicy, chociaż raczej spokojnie bym określił, że to właśnie obecna koalicja podejmuje działania, które znamy z okresu upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku. No to jest kompletnie niepoważne. Nie wiem, czy to jest jakiś jego kompleks wobec prezydenta Nawrockiego, czy jakieś inne powody tutaj zaważyły, ale no, jednak najważniejsza osoba w rządzie powinna tego dnia być na miejscu tutaj w Polsce. Może jeżeli
1: nie pojechał tam w celach turystycznych, tylko rozmawia tam z premierem Kanady, Markiem Carneyem, z premierem Wielkiej Brytanii, Kirem Starmerem.
4: No dobra, on zawsze znajdzie jakiś powód, żeby... To jest jednak święto narodowe, tak? I powinien być tutaj na miejscu w Polsce.
2: No, ale jak sobie pan to wyobraża, że Donald Tusk zadzwonił do na przykład premiera Wielkiej Brytanii i powiedział, słuchaj, chciałbym wyjechać.
1: A propos, skoro jesteśmy przy telefonach, to w nocy prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i jak czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. To jest polski działacz opozycyjny na Białorusi, dziennikarz, który spędził prawie 5 lat niesłusznie osadzony w białoruskim więzieniu. Prezydenci mieli omówić tak

0: Po pierwsze Poczobut. To jest rzeczywiście ogromny sukces i polskiej, i amerykańskiej dyplomacji. I tutaj te podziękowania jak najbardziej się należały. Bardzo się cieszę, że pan prezydent jakby włączył się w to, zadzwonił, podziękował. To jest...
1: Wszyscy. Andrzej Poczobut dziękował na Zamku Królewskim prezydentowi Dudzie, prezydentowi Nawrockiemu, premierowi Tuskowi, administracji amerykańskiej. To jest efekt pracy wielu ludzi i funkcjonariuszy. Jasne.
0: I naprawdę bardzo dobrze, że Andrzej Poczobut jest już w domu. Wydaje mi się, że to jest taka oznaka tego, pewien symbol, tak? Tego, że administracja i dyplomacja może być skuteczna.
1: Czy jest się czego obawiać w związku z wycofaniem żołnierzy amerykańskich z Niemiec?
0: Tej administracji i dyplomacji powinniśmy używać w Europie wszystkimi kanałami. Mówię w Europie, nie tylko w Polsce. Do tego, żebyśmy byli bezpieczni. Jak wiadomo, Donald Trump nie jest wielkim fanatykiem NATO i wyrażał się o tym sojuszu, no, delikatnie mówiąc, bardzo negatywnie. Wręcz ludzie z jego otoczenia mówili, że to jest w ogóle niepotrzebne. I że być może NATO jest...
1: papierowym tygrysem, tak określał
0: nadużyciem,
1: sojusz.
0: Nadużyciem, tak, nadużyciem Amerykanów, jeżeli chodzi o pomoc w Europie. No, tego typu stwierdzenia spowodowały już od czasu objęcia prezydentury przez Trumpa, teraz po raz drugi, że Europa się zbroi. I to jest bardzo dobry wynik, ale... Znaczy, i to jest bardzo dobry skutek. Natomiast wycofanie wojsk z Niemiec jest bezpośrednim skutkiem tego, że kraje europejskie odmawiają pomocy w Ameryce w wojnie Trumpa w
1: Iranie. Mówimy tutaj nawet o prawie korzystania z baz wojskowych położonych w Europie, amerykańskich, do przeprowadzenia operacji w Iranie.
0: No dokładnie, no ale to nie jest nasza wojna, tak? Nie my ją rozpoczynaliśmy. To nie jest kraj, który napadł na Stany Zjednoczone. To nie narusza artykułu 5. Więc każde państwo ma prawo suwerennie decydować. Znaczy, nie jesteśmy tutaj jakby w protokołach natowskich, jesteśmy w suwerennych odpowiedziach krajów, które mówią, czy się w tę wojnę włączą, czy nie.
1: A w tej sytuacji premier powinien, jak mówią niektórzy, podgrzewać tę atmosferę i mówić o tym, że największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach, i dodawać, że Rosja może zaatakować sojusz w perspektywie raczej miesięcy niż lat. To są słowa w wywiadzie dla Financial Times. Być może to są myśli, które wielu Polakom przechodzą przez głowę, ale jednak szef rządu bierze odpowiedzialność za
0: jeżeli
1: słowa.
0: Jeżeli szef rządu mówi coś takiego, to mówi to z pełną odpowiedzialnością i ma do tego pełne podstawy w postaci informacji wywiadowczych.
1: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
2: Bardzo się cieszę, że pan redaktor wspomniał o tych słowach premiera. Wracając jeszcze do pana Poczobuta, oczywiście bardzo dobrze się stało, że pan Poczobut został uwolniony. Bardzo długo się już to ciągnęło. Sam Radosław Sikorski w tej sprawie przyznał, że prezydent Polski odegrał tutaj rolę wręcz instrumentalną, nie umniejszał jego roli w tym. Jak widać, jeśli działa się ponad podziałami, można osiągnąć bardzo dobre efekty. Bardzo, bardzo się cieszę z tej wiadomości. Natomiast co do samej właśnie wypowiedzi pana premiera odnośnie tego zagrożenia wojną. Bardzo się cieszę, że zostało to wspomniane. Pokazuje to śmieszność i niepoważność naszego premiera, ponieważ jeśli on posiada takie twarde informacje, że w przeciągu kilku miesięcy w Polsce Polska miałaby zostać zaatakowana.
1: No, albo inny członek sojuszu, to mogą być kraje bałtyckie.
2: To ja się pytam, gdzie są jakieś konkretne działania? Gdzie są schrony? Gdzie są mobilizacje? Gdzie są ćwiczenia? Niestety, no jeśli pan premier posiada taką wiedzę i nie podejmuje jakichś konkretnych natychmiastowych działań, no to bardzo, bardzo źle świadczy o tym rządzie. Co do wycofania wojsk z Europy, jeśli mówimy o tych 5 tysiącach, no to tutaj eksperci raczej zwracają uwagę, że po pierwsze nie są to jakieś bardzo znaczące ilości, a na obecnym polu bitwy przede wszystkim w tym momencie odgrywają rolę zupełnie inne czynniki i to jest przede wszystkim uzbrojenie.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Pana niepokoi to zapowiedziane wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, z Europy?
3: Ja jeszcze też zacznę od tego Andrzeja Poczobuta, bo też cieszę się z tego, że został uwolniony, chociaż muszę przyznać, że dodałbym tutaj łyżkę dziegciu jednak do tej beczki miodu i przypomnę,

0: Wspomniał o tym, że już kilka lat temu można było dokonać wymiany chociażby za Pawła Rubcowa, rosyjskiego szpiega, który udawał dziennikarza, korespondenta zagranicznego. Wówczas rząd nie zdecydował się niestety na taki krok i wtedy na pewno duża część tych dni, które spędził w kolonii karnej Andrzej Poczobut, no, nie byłaby właśnie w tych trudnych warunkach przez niego spędzona.
1: A co ale to do wtedy, jak dobrze pamiętam, prezydent Duda mówił, że to nie do końca były też nasze ustalenia, że tutaj też duża sprawczość była po stronie Amerykanów, to mówiąc bardzo oględnie.
0: Można było pewne rzeczy, myślę, że spokojnie wynegocjować.
1: Dobrze, że Andrzej Poczobut jest już w Polsce.
0: W każdym razie, jeśli chodzi o decyzję Donalda Trumpa, to też nie jest to nic nowego. On już od dawna krytykował Niemcy, ale też innych sojuszników za to, że nie wkładają do tego budżetu natowskiego tyle środków, tyle zaangażowania, co powinni. Zresztą chwalił przy tym też zawsze bardzo Polskę. Ja też zastanawiam się, jaki jest sens dzisiaj stacjonowania tak dużego kontyngentu amerykańskiego w Niemczech. To też jest tak, że Niemcy swoją potęgę gospodarczą w dużej mierze zbudowały właśnie dzięki temu, że czuły się bezpieczne dzięki stacjonowaniu już od kilkudziesięciu lat wojsk amerykańskich na ich terytorium. Nie musiały inwestować w tą sferę życia i mogły przeznaczyć swoje siły, środki, możliwości w inne sfery funkcjonowania, zwłaszcza w gospodarce.
1: Ale to nie są tylko żołnierze w takim rozumieniu tradycyjnym, to nie są tylko przedstawiciele piechoty, ale to też są pracownicy wywiadu, służb informatycznych, cyfrowych. Stąd też część ekspertów podnosi, że niektóre działania, także te wywiadowcze, które są kluczowe, mogą przebiegać mniej sprawnie niż dotychczas.
0: Na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby kontyngent i stała obecność amerykańska była w krajach bukaresztańskiej dziewiątki.
1: Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
2: Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie jest naszym wspólnym kluczowym celem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I tutaj nie ma wątpliwości, że powinniśmy zrobić tak naprawdę wszystko, żeby tę obecność bardziej utrwalać i powiększać i utrzymać, niż z niej rezygnować.
1: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Jak już rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, jeżeli w serwisie X, w dawnym Twitterze wejdziemy na konto Zbigniewa Ziobry i wejdziemy w zakładkę informacje, to widzimy, że to konto ma działać w Stanach Zjednoczonych. Czy według pana wiedzy Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, dzisiaj jest już w Stanach Zjednoczonych, a nie w Budapeszcie?
0: Nie mam pojęcia zielonego, sam znajduję się w studiu w Łodzi. Natomiast jest tak, że faktycznie pojawiały się te informacje na portalu X. Pytanie, czy to jest na przykład łączenie się za pomocą VPN-a, czy faktyczna obecność. Ja w tej chwili nie jestem w stanie państwu stwierdzić i przekazać informacji jakiejś wiarygodnej na ten temat.
1: A rozmawiał pan ostatnio ze Zbigniewem Ziobrą?
0: Rozmawiałem z nim w ostatnim czasie telefonicznie. Wydaje mi się, że był raczej w naszej strefie czasowej, czyli raczej był zdecydowanie w Europie. Nie wiem, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie.
1: A też powinien się tam udać według pana? Pan by mu to doradzał?
0: Ja nie chcę podejmować takiej decyzji, takiej brać odpowiedzialności. Myślę, że pan minister już tutaj sam we własnym zakresie podejmie taką decyzję. Wiem, że ostatnio szykował się jednak na batalię sądową na terytorium Węgier.
1: Na terytorium?
0: Jeśli chodzi o te kwestie związane z ewentualnym późniejszym walką w sądzie o to, czy miałby zostać uchylony ten azyl polityczny dla niego, czy nie.
1: A dlaczego Janusz Kowalski, też pański były kolega z Solidarnej, suwerennej Polski, wciąż aktualny kolega, tylko nie z jednej partii, odszedł z Prawa i Sprawiedliwości? Bo słyszymy o tych powodach, że, ujmując to eufemistycznie, kiepsko mu się współpracowało ze strukturami na Lubelszczyźnie. On mówi o układach. Natomiast z kolei część mediów donosi o tym, że to był ruch wyprzedzający, bo albo miał dostać kiepskie miejsce na liście, albo też miały wyjść na jaw jakieś informacje dotyczące jego związków z Zonda Krypto.
0: Czy ja myślę, rozmawiałem z nim nawet wczoraj, przez chwilę mieliśmy okazję się widzieć przy okazji jednego z programów telewizyjnych. On sam nie wyklucza tego, że w ogóle będzie poza polityką. Nie wie jeszcze, jak się jego przyszłość polityczna ułoży. Było to dla mnie na pewno duże zaskoczenie, ta jego decyzja. Myślę, że jeżeli chodzi o te związki z Zonda Krypto, to nie do końca tak, bo wiem, że wystosował on prywatny akt oskarżenia wobec redaktora Wirtualnej Polski, który ten artykuł przygotował. wobec niego, więc podejrzewam, że musi być, już wysłał też ten akt oskarżenia, więc podejrzewam, że no, musi mieć twarde argumenty tutaj, jeżeli dochodzi swoich praw. Także myślę, że to raczej kwestia, no sam Janusz Kowalski nagrał film, w którym no, krytykował lokalność.
1: 13 minut on trwa, ale...
0: Na Lubelszczyźnie. No i tam wyjaśnia w zasadzie powody swojego odejścia. No, trudno no,
1: wszyscy
0: jest
1: wiemy, że jak polityk coś mówi
0: tak?
1: publicznie, to nie no, zawsze to musi być prawda. Wszyscy jesteśmy dorośli. Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja. Czy wy się cieszycie, czy raczej patrzycie z niepokojem na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? Na te pęknięcia, na te ruchy tektoniczne?
3: Znaczy to jest coś, przed czym my ostrzegaliśmy od dawna. Znaczy my mówiliśmy, że to się prędzej czy później wydarzy. Tam już są takie tarcia i... Takie walki i takie wojny wewnętrzne, że to się musiało gdzieś tam troszeczkę rozsypać. Czy my się cieszymy? Nie wiem, zobaczymy, co czas pokaże, bo jak wiemy, politycy, żeby dostać się do koryta, są skłonni zrobić wiele różnych rzeczy, więc być może ostatecznie się pogodzą, byleby lepiej to wyglądało.
1: A pani byłaby gotowa przyjąć Janusza Kowalskiego na listy Konfederacji? Byłby cennym
3: nabytkiem?
1: Nawet
3: taki żart nawet krążył po Twitterze, że podanie sobie ręki, uściśnięcie, przywitanie się w Sejmie nie oznacza jeszcze zaproszenia do partii.
1: Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska. Paula Poreda, Nowa Nadzieja. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i oczywiście tydzień na antenie Radia Łódź.
4: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Gorący chłonk.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tramwaje mogą wrócić na Wróblewskiego w Łodzi. Nie było ich tam 18 lat. Paweł Kozanecki poszukiwany przez policję. Wydano list gończy za adwokatem od trumny na kółkach. Putin ogłosił zawieszenie broni. Zełenski ripostuje. Znamy nowy termin rozejmu. Dzień zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach do 26 stopni. Łodzianie chcą powrotu dawnej linii tramwajowej. Po 18 latach tramwaje mogłyby wrócić na ulicę Wróblewskiego. To połączenie między rynkiem Górniaka a Piotrkowską. W trakcie zeszłorocznego remontu na odcinku od Wólczańskiej do Alei Politechniki przygotowano pas pod torowisko. Daje to możliwość powrotu zamkniętego przed laty połączenia. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
3: Łodzianie chcą powrotu tramwaju i podkreślają, że usprawni to komunikację w centrum miasta.
4: To było całkiem przydatne tak mieć jedną linię więcej.
5: Myślę, żebym korzystał.
6: Uważam, że tramwaje na Wróblewskiego powinny wrócić, bo była bardzo dogodna komunikacja i fajnie łączyła dwie główne ulice w Łodzi.
7: Przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek.
3: Jak przekazał Radiu Łódź Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, miasto rozważa ponowne uruchomienie trasy, ale jest to odległa perspektywa.
8: Rozważamy taką możliwość w kolejnej jakby perspektywie unijnej. W tej chwili staramy się o dofinansowanie na ostatnie inwestycje tramwajowe.
3: W planach jest również stworzenie połączenia do CKD czy Szpitala Matki Polki. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: Na razie urzędnicy w Łodzi skupiają się na remontach istniejącej siatki połączeń. Jest list gończy za łódzkim adwokatem od trumny na kółkach. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim. Pod Barczewem zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się jednak do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany listem gończym. Określenia adwokat od trumien na kółkach używają media. Po tym jak Paweł Kozanecki nazwał Audi, którym jechały ofiary wypadku, trumną na kółkach, porównując je ze swoim, jak podkreślał, bezpieczniejszym Mercedesem. Szczegóły sprawy opisujemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Trwają egzaminy maturalne. Dziś o 9:00 absolwenci w całej Polsce przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wielu uczniów Królowa Nauk jest jednym z najbardziej stresujących egzaminów maturalnych. W środę rano maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Następnie czekają ich testy na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne. Prezydent Ukrainy ogłosił zawieszenie broni w wojnie z Rosją. Z 5 na 6 maja Ukraina zawiesza działania zbrojne, ogłosił Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca nie podał daty końcowej. To reakcja na wcześniejsze, jednostronne ogłoszenie zawieszenia broni w dniach 8 i 9 maja przez Władimira Putina. Jak wynika z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony, chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.
9: Rosja zagroziła Ukrainie odwetem, jeśli ukraińskie siły zbrojne zakłócą przebieg parady wojskowej zaplanowanej na 9 maja. Z komunikatu resortu obrony wynika, że rosyjskie rakiety miałyby zostać wystrzelone w kierunku centrum Kijowa. Ukraina nie przestraszyła się tych gruźb, ale poszła krok dalej. Jak napisał w internecie Wołodymyr Zełenski, ważniejsze jest ludzkie życie niż świętowanie jakiejkolwiek rocznicy. Wkrótce prezydent Ukrainy ogłosił tzw. reżim ciszy. Zełenski zapowiedział, że jego armia przerwie działania zbrojne od północy z 5 na 6 maja. Ukraińcy mają działać lustrzanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Ostatni rozejm w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy. Ukraina przekazała, że podczas wielkanocnego rozejmu Rosja złamała warunki zawieszenia broni ponad 10 tysięcy razy. Czeka nas zmiana pogody i spore różnice temperatur. Majówka była słoneczna i ciepła, podobnie pierwsze dni tygodnia, ale od środy zacznie się ochładzać w całym kraju, także w regionie łódzkim. Już wcześniej przymrozki zniszczyły część upraw w Łódzkiem. W całym województwie do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez zbyt niskie temperatury w minionym tygodniu. Najbardziej ucierpiały sady, a to może oznaczać wyższe ceny owoców. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet wsparcia dla poszkodowanych. Między innymi o tym porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja na skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6.30.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, dzisiaj w regionie od 25 do 26 stopni, a więc ciepło, wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Tak, dziś matematyka na maturze. Mocno trzymamy kciuki. Będzie dobrze, niech Królowa Nauk będzie łaskawa dla tegorocznych maturzystów. Na zegarze 5 minut po godzinie 6. My mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Mamy wtorek, to jest 5 dzień maja. Patrycja Wojsznic, Marcin Pośpiech. Słyszymy się do 9.

Słuchamy radio w audycji porannej na zegarze prawie 10 minut po godzinie 6. No i chyba możemy się umówić, że dzisiejsza piosenka z naszego muzycznego kalendarium ze specjalną dedykacją dla tegorocznych maturzystów, tak żeby dodać ci otuchy, no i trochę bojowo nastawić się przed tym dniem. Zresztą pamiętam takie czasy, kiedy zespół, który zaraz usłyszymy, wystąpił w jednym z łódzkich ogólniaków jakoś tak przed maturą, ale zanim muzyka, życzenia. Najlepsze życzenia dla Piotra Roguckiego, który dziś świętuje 48. urodziny. No i już wiadomo, jaki to zespół. Nie wiemy jeszcze, jaka piosenka, może tak, 08 Matma, a może Wojna.

No to mam nadzieję, że wszyscy już obudzeni. Teraz na zegarze 13 minut po godzinie 6. Zresztą do kalendarium muzycznego jeszcze będziemy wracali, bo poza Piotrem Roguskim urodziny świętuje dzisiaj Adele. Jej muzyka z pewnością pojawi się w Radiu Łódź przed godziną 9. Swoją drogą najlepsze życzenia dla wszystkich urodzonych 5 maja. Także dla solenizantów, a więc Ireny, Waldemara i Gotarda. Niech to będzie dla Państwa piękny dzień. Zaglądamy jeszcze do naszego kalendarza. Wschód słońca dzisiaj 2 minuty przed godziną 5. Słońce zajdzie 8 minut po godzinie 20. A to oznacza, że dzień potrwa 15 godzin i 10 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 28 minut. A niebawem więcej o tym, co przed nami w audycji.

0: 16 minut po godzinie 6, która odjęła się audycja poranna. No to słowo o tym, co przed nami do godziny 9. Oczywiście będzie poranna prasa, to po godzinie 6.30. A w niej między innymi czytamy, że łódzka kuria przestrzega wiernych przed fałszywymi zaświadczeniami potrzebnymi do ślubu czy też do chrztu. Ta sprawa wraca, a do akcji ma wkroczyć także policja, aby wszystkie te kwestie wyjaśnić. No i oczywiście także zatrzymać tych, którzy takie dokumenty fałszują. To w porannej prasie, ale powiemy także o ograniczonym dostępie do jednego z orlików na Widzewie. Okoliczni mieszkańcy nie kryją zaskoczenia tą właśnie decyzją.
1: Takie obiekty powinny być jakoś otwierane, albo może, nie wiem, ktoś powinien być, kto by nadzorował, jakaś osoba. Dla młodzieży i dzieci byłoby to korzystniejsze.
2: Powinny być czynne cały czas, no.
3: Powinien być otwarty, jest wyremontowany, więc powinien być otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich. Tak było kiedyś.
0: Także sprawy komunikacyjne u nas. Pierwszy raport drogowy przed godziną 7:00 polecamy, ale powiemy także o tym, że busy na żądanie mają wrócić się do Zgierza, no i stać się alternatywą dla regularnej komunikacji miejskiej.
4: Będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce.
5: Niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
0: Po godzinie 8:00 spotkanie z gościem. Przymrozki zniszczyły część upraw w Łódzkiem. W całym województwie do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez zbyt niskie temperatury, z którymi mieliśmy do czynienia w minionym tygodniu. Najbardziej ucierpiały sady, a to może oznaczać wyższe ceny owoców. Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet wsparcia dla poszkodowanych. No i o tym pakiecie między innymi porozmawiamy z wiceministrem rolnictwa Adamem Nowakiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta rozmowa tradycyjnie po godzinie 8:00 w Radiu Łódź. A na zegarze 18 minut po 6:00.

21 minut po godzinie 6 słuchamy Radio Ucie audycji porannej. Swoją drogą w każdej sprawie polecamy kontakt z nami, jeżeli chcieliby Państwo coś dorzucić od siebie, jeżeli chodzi o poruszane przez nas tematy na antenie, no to jest taka możliwość, a właściwie trzy możliwości powinienem powiedzieć, bo oczywiście mailowo studio@radioucie.pl, oczywiście telefonicznie 606 78 78 78, no i ta nowa możliwość, a więc wiadomości głosowe, które można do nas przesyłać za pośrednictwem naszego portalu radioucie.pl. Także zapraszamy serdecznie, proszę komentować, proszę pisać, proszę dzwonić. A na zegarze 22 minuty po godzinie

0: Reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
3: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
4: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
8: Zbliża się 6:30.

0: Czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
1: Szacowanie strat po przymrozkach. W całym województwie łódzkim do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez niskie temperatury w końcu kwietnia. Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zapewnia, że sytuacja jest monitorowana, a Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników.
2: Wśród proponowanych rozwiązań dla rolników i sadowników są dopłaty do zniszczonych upraw, preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, a także ulgi w składkach i podatkach.
1: Rolnicy, którzy chcą skorzystać z zapowiadanego pakietu pomocowego, powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin, jeszcze przed zbiorami. Jest list gończy za łódzkim adwokatem od trumny na kółkach. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się jednak do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany listem gończym. Określenie adwokat od trumien na kółkach używają media po tym, jak Paweł Kozanecki nazwał Audi, którym jechały ofiary wypadku, trumną na kółkach, porównując je ze swoim, jak podkreślał, bezpieczniejszym Mercedesem. Szczegóły sprawy opisujemy na naszej stronie. Trwają egzaminy maturalne. Dziś o godzinie 9:00 absolwenci w całej Polsce przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wielu uczniów Królowa Nauk jest jednym z najbardziej stresujących egzaminów maturalnych. Jutro rano maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Następnie czekają ich testy na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne. Prawie połowa Polaków nie wie, że choruje. Przewlekły kaszel, świszczący oddech lub duszności to mogą być objawy astmy. Nie warto ich lekceważyć. Astma jest trudna do diagnozowania, gdyż objawy są zmienne, a nieleczona prowadzi do astmy ciężkiej. Podstawowym badaniem w kierunku astmy jest spirometria. W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów. Natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma 4 miliony osób. Teraz to wszystko. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
0: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie za naszym radiowym oknem. Sporo słońca nawet jak na tę godzinę, a w ciągu dnia niestety może się więcej chmurzyć, a z tych chmur na zachodzie i północy naszego regionu popada słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 11 stopni, w ciągu dnia temperatura maksymalna do 26 stopni, a więc naprawdę ciepło. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, na barometrze 988 hektopaskali.
3: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A na zegarze 28 minut po godzinie do godziny 7:00 wolne duchy i męskie granie orkiestra przed nami muzycznie.

24 minuty do godziny 7. Słuchamy radio w audycji porannej, a niebawem posłuchamy o tym, co w porannej prasie, a w niej między innymi o tym, że oddział chorób płuc w Tuszynku idzie do likwidacji. Pytanie, co z pacjentami? No i lekarze pracujący w tym miejscu, także okoliczni mieszkańcy, są przerażeni tą właśnie decyzją. Do tego tematu wrócimy za kilka chwil. Słuchamy radio w audycji porannej.

0: 7 Days in San June i Jamiroquai w Radiu Cioparanko. Na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i sprawy lokalne i Dziennik Łódzki. Tutaj temat, o którym już trochę wspominałem i o którym mówiłem. Od 1 lipca drugi oddział chorób płuc w szpitalu w Tuszynku, który dysponuje 65 łóżkami, ma być przeniesiony do szpitala w Łagiewnikach, no ale w placówce w Łodzi łóżek ma być mniej. Pacjenci i pracownicy szpitala z powiatu piotrkowskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego, pabianickiego, łódzkiego wschodniego i rawskiego, którzy leczą się w szpitalu w Tuszynku lub tu pracują, są przerażeni. Jak piszą w liście, ani dyrekcja szpitala, ani urząd marszałkowski nie chcieli ich wysłuchać. Oddział zapewniał specjalistyczną opiekę pulmonologiczną mieszkańcom okolicznych powiatów. Jego likwidacja oznacza w praktyce znaczące ograniczenie dostępu do diagnostyki, leczenia oraz hospitalizacji dla osób cierpiących na choroby płuc, w tym schorzenia przewlekłe oraz wymagające pilnej interwencji. Jak piszą dalej autorzy pisma, w naszym regionie brakuje łóżek pulmonologicznych, a kolejki do specjalistów się wydłużają. Zamknięcie drugiego oddziału chorób płuc w Tuszynie spowoduje, że dostępność do tych świadczeń jeszcze bardziej się pogorszy, a chorzy będą musieli szukać pomocy w odległych placówkach. Ten temat dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Jeżeli chodzi o prasę ogólnopolską, w Dzienniku Gazecie Prawnej pytanie, czy potrzebna jest Polsce nowa konstytucja, no i pytanie, czy jej uchwalenie w ogóle jest możliwe. Przy ulicy Nowogrodzkiej, a więc w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości, słychać, że decyzja prezydenta o rozpoczęciu prac nad nową konstytucją nie była konsultowana z kierownictwem PiSu, dlatego partia podchodzi do tej inicjatywy z dystansem. Prezes Jarosław Kaczyński dał co prawda zielone światło, by kogoś delegować do tej sprawy i nią się zajmować, ale nie wierzy, że coś z tego wyjdzie. Tak słychać nieoficjalnie w PiSie. Równolegle partia zamierza rozpocząć pracę nad własnym projektem zmierzającym do wzmocnienia władzy premiera. W przyszłości może być to źródło konfliktu w obozie prawicy, czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Powołując Radę Nowej Konstytucji, Karol Nawrocki podkreślał, że powinniśmy się zdecydować, czy chcemy mieć system premierowski, czy też prezydencki. Eksperci, z którymi rozmawia Dziennik, zgadzają się co do tego z głową państwa, lecz ich całościowa diagnoza jest jednak odmienna. Wbrew temu, co mówi prezydent, nie mamy konsensusu, który pozwoliłby na stworzenie takiej nowelizacji, która służyłaby dobru wspólnemu, a nie partykularnym interesom danego ugrupowania. To po prostu wyklucza nowelizację, pomijając nawet arytmetykę sejmową, mówi Kamil Stępniak, prezes Centrum Prawa Konstytucyjnego i Monitorowania Praworządności. Czytamy o poranku w Dzienniku Gazecie Prawnej. Do porannej prasy będziemy jeszcze wracali, ale póki co na zegarze 17 minut do godziny 7.

0: Na zegarze 11 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Bez wątpienia była jedną z największych bohaterek czasu II wojny światowej. 5 maja 1923 roku w Łodzi urodziła się Halina Schwartz, najmłodsza agentka akowskiego wywiadu. Po wybuchu wojny w wieku zaledwie 16 lat zgłosiła się do konspiracji w Związku Walki Zbrojnej Okręgu Łódzkiego. Na polecenie dowództwa szybko nauczyła się języka niemieckiego i podjęła starania o Volkslistę, powołując się na swoje niemieckie korzenie. W listopadzie 1943 roku wyjechała do Wiednia pod pseudonimem Jacek II i tu, by nie wzbudzać podejrzeń, zapisała się na studia medyczne. Działała w Hamburgu, Berlinie i Monachium. Ustaliła m.in. położenia obiektów wojskowych w Hamburgu, co z kolei umożliwiło aliantom ich zniszczenie. W 1944 roku, po powrocie do Łodzi, została aresztowana przez Gestapo, torturowana i skazana na śmierć. Uciekła Niemcom 18 stycznia 1945 roku w okolicach Pabianic podczas pierwszej ewakuacji więźniarek. Po wojnie została profesorem nauk medycznych.

0: Proszę mi to nagraj, proszę to zachowaj.
1: To grupa Micro Music, a przed nami mikroinformacja, bo za 6 minut u nas pierwsze poranku raporty drogowe, także najważniejsze informacje. Proszę zostać z nami.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 7.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Przed nami najważniejsze informacje drogowe i Seweryn Potentas. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień dla pasażerów MPK. Kilkanaście minut temu zatrzymały się tramwaje na Kilińskiego przy Dąbrowskiego i choć ruch już wznowiono, to kolejne tramwaje linii 1 i 5 jadące w kierunku Hojen mogą być opóźnione. Pierwsze utrudnienia także na łódzkich drogach. Gęściej m.in. na wjeździe do miasta, w tym na Rokicińskiej przy Gajcego i Pabianickiej przed Rudzką. Poza tym zatory pojawiły się też na Alei Bandurskiego przed Estakadą i na Kopcińskiego, jadąc od Ronda do ulicy Narutowicza. Na problemy z przejazdem natknął się też kierowcy z Sieradza. Na ulicy Sienkiewicza przy skrzyżowaniu z Widawską trwają prace drogowe. Jezdnia w tym miejscu może być zwężona. A kolejne informacje z dróg już za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź. Minęła godzina 7, przed nami najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
8: Paweł Kozanecki, adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany przez policję, wydano list gończy. Łodzianie chcą powrotu dawnej linii tramwajowej. W rozkładzie jazdy nie było jej 18 lat. Trwają matury, dziś czas na królową nauk. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Jest list gończy za łódzkim adwokatem od trumny na kółkach. Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się do odbycia kary, więc jest poszukiwany listem gończym. Informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
9: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
8: Określenia adwokat od trumien na kółkach używają media po tym, jak Paweł Kozanecki nazwał Audi, którym jechały ofiary wypadku, trumną na kółkach, porównując je ze swoim, jak podkreślał, bezpieczniejszym Mercedesem. Szczegóły sprawy opisujemy na naszej stronie.
5: Więcej na radiołódź.pl.
8: Jest szansa na powrót tramwajów na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały przez łącznik tramwajowy między Górniakiem a Piotrkowską przez 18 lat. Ich powrót w przyszłości jest możliwy, dlatego podczas zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego między Wulczańską a Aleją Politechniki drogowcy wydzielili pas pod torowisko tramwajowe. Nowa trasa usprawniłaby komunikację, jednak na te inwestycje musimy poczekać. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu skupia się na remontach istniejącej siatki połączeń. Planowana jest modernizacja 20 km torowisk. Przymrozki zniszczyły część upraw w Łódzkiem. W całym województwie do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez zbyt niskie temperatury w minionym tygodniu. Łódzki Urząd Wojewódzki zapewnia, że monitoruje sytuację, a Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników. Mówi Radiu Łódź Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
10: Wśród proponowanych rozwiązań dla rolników i sadowników są dopłaty do zniszczonych upraw, preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, a także ulgi w składkach i podatkach.
8: Rolnicy chcący mający skorzystać z zapowiadanego pakietu pomocowego powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Później komisja przeprowadzi oględziny i sporządzi protokół strat. Kiedy ministerialny program wsparcia zostanie uruchomiony, rolnicy będą mogli złożyć wnioski o konkretne wsparcie. A dziś gościem Radia Łódź będzie wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy m.in. o zniszczeniu plonów przez przymrozki oraz o częściowym wejściu w życie umowy Unii Europejskiej Mercosur. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. Rośnie napięcie w cieśninie Ormus. Wojsko amerykańskie poinformowało, że dwa amerykańskie niszczyciele wpłynęły do Zatoki Perskiej, aby przełamać irańską blokadę oraz, że dwa amerykańskie statki handlowe przepłynęły przez cieśninę Ormus po tym, jak Iran oświadczył, że uniemożliwił wejście do Zatoki amerykańskiemu okrętowi wojennemu. Islam twierdzi, że w ostatnich godzinach żaden statek nie przepłynął przez cieśninę Ormus i odrzucił twierdzenia USA. Od wczoraj trwa zapowiadany przez Donalda Trumpa projekt Wolność, w ramach którego amerykańska marynarka wojenna ma przeprowadzać statki, które utknęły w cieśninie Ormus i w Zatoce Perskiej. Iran zasygnalizował agresywną reakcję na tę najnowszą próbę przełamania jego dominacji nad cieśniną. Trwają egzaminy maturalne. Dziś o godzinie 9:00 absolwenci w całej Polsce przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wielu uczniów Królowa Nauk jest jednym z najbardziej stresujących egzaminów maturalnych, choć część z nich bardziej przeżyła wczorajszy język polski.
4: No, przed matematyką to na luzie, bo my z rozszerzenia z matematyki, więc podstawa to tam.
11: Podstawy się nie boję tak naprawdę, to jest tylko wejść, napisać, wyjść. O rozszerzeniu trochę bardziej myślę, że tu już będzie większy problem.
12: No przed matematyką niestety trochę gorzej, nie jest to moja jakaś bardzo mocna strona. Jednak jak ktoś umie 2 do 2 dodać, z kart korzystać i kalkulatora, to też nie ma wielkiego stresu.
8: Jutro rano maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Następnie czekają ich testy na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne. Matury pisemne potrwają do 21 maja, a ich wyniki zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 8 lipca. Teraz to wszystko. O 7:30 zapraszam na same dobre wiadomości.
6: A my sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w świecie sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Adam Marciniak będzie nowym dyrektorem Akademii ŁKS-u Łódź. Po zakończeniu obecnego sezonu zastąpi na tym stanowisku Krystiana Kieracha. Celem jest lepsza współpraca Akademii z pierwszą drużyną, do której ma trafiać też więcej młodych piłkarzy. Do tej pory Marciniak w ŁKS-ie pracował w Departamencie Rozwoju Indywidualnego, a tam monitorował rozwój sportowy najzdolniejszych piłkarzy Akademii ŁKS-u. Współpracował także ze sztabem szkoleniowym drugoligowych rezerw. Wcześniej oczywiście był piłkarzem, wychowankiem ŁKS-u, w barwach którego w Ekstraklasie rozegrał ponad 100 spotkań, a łącznie w najwyższej klasie rozgrywkowej zagrał prawie 300 meczów. Rozpoczęło się zgrupowanie siatkarskiej reprezentacji Polski. Przez najbliższe dni kadra trenować będzie w Spale, na razie w okrojonym składzie. W tej sytuacji szansę od trenera Nikoli Grbicia dostał m.in. środkowy PGE GiEK Skrybełchatów Mateusz Nowak, który nie jest jedynym przedstawicielem żółto-czarnych w Spale.
14: Zawsze raźniej Bartek Lemański, Maksym Kędzierski i oczywiście też jadą na reprezentację. I bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że pokażę się jak najlepiej i że dam trenerowi dobre podstawy, żeby mógł na mnie stawiać.
13: A najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu będą wrześniowe Mistrzostwa Europy, których zwycięzca zapewni sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Radomiak Radom wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i ten wynik sprawia, że Radomiak jest już niemal pewny utrzymania, ma bowiem 43 punkty. Lechia znajduje się tuż nad strefą spadkową z dorobkiem 38 oczek i to o 2 więcej od 16. Widzewa Łódź. W najbliższą sobotę Widzew podejmie właśnie Lechię. Ten mecz 9 maja o 14:45. Stawka, no jak można było usłyszeć, bardzo wysoka, a relacja tekstowa na radioloc.pl i oczywiście w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
6: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia może się chmurzyć, na z tych chmur na północy naszego regionu, ale także na zachodzie może przelotnie popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach nadal 11 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 23 stopni, 26, przepraszam, poprawka, będzie jeszcze cieplej. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, na barometrze 988 hektopaskali.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 7 minut po godzinie 7 przed nami druga godzina porannego spotkania.

podsiadło. 10 minut po godzinie 7. Ważne muzyczne daty, ważne muzyczne rocznice. Wspominaliśmy godzinę temu, 5 maja 1978 roku. W Łodzi przyszedł na świat Piotr Rogucki, aktor, ale także oczywiście lider łódzkiego zespołu Koma. No i oczywiście muzyka Komy pojawiła się na naszej antenie. No to teraz idźmy za ciosem, dokładnie 10 lat później, a więc w 1988 roku, nie w Łodzi, a w Londynie. Też ładnie. Przyszła na świat Adele Roaring Blue Atkins, a więc po prostu Adele. Jej płyta z 2011 roku sprawiła, że stała się pierwszą wykonawczynią, która sprzedała w jednym roku ponad 3 miliony egzemplarzy swojego właśnie albumu. Jej wydawnictwa 19 oraz 21 osiągnęły kasowy i artystyczny sukces, a single Rolling in the Deep, Rumor Has It, Someone Like You czy Chasing Pavements zdobyły wysokie miejsca na listach przeboju. No i przyszedł także rok 2013, wtedy pojawia się film Skyfall, no i piosenka w wykonaniu Adele o tym samym tytule. Oczywiście film o przygodach Jamesa Bonda, no i Adele została nagrodzona Oscarem w kategorii właśnie za najlepszą piosenkę filmową. No to Adele teraz muzycznie przed nami.

0: Na zegarze 17 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: Ależ ten czas leci, bo już na zegarze 18 minut po godzinie 7. Tak czy inaczej zaglądamy do porannych gazet i raz jeszcze Dziennik Łódzki tutaj o tym, że łódzka kuria przestrzega wiernych przed fałszowaniem zaświadczeń do ślubu i chrztu. Księża rozpoznają takie dokumenty i nie dopuszczają kandydatów do sakramentów, ale może też wkroczyć policja. Kuria archidiecezji łódzkiej dostrzega problem podrabianych zaświadczeń przynoszonych przez kandydatów na rodziców chrzestnych. Chodzi o dokumenty potwierdzające, że dana osoba jest praktykującym katolikiem, jest ochrzczona, bierzmowana i formalnie może być rodzicem chrzestnym. Takie dokumenty powinien wystawić proboszcz w parafii kandydata, jednak namierzone przez kurię fałszywe dokumenty mają stemple nieistniejących parafii, na przykład parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Marii Saletyńskiej w Łodzi, czy parafii świętego Mikołaja w Warszawie. No i takie parafie nie istnieją. Żadna z tych parafii nie funkcjonuje, natomiast imiona i nazwiska podpisanych rzekomo księży są fikcyjne, informuje w specjalnym oświadczeniu łódzkiej kurii jej kanclerz ksiądz Zbigniew Tracz. Kuria nie precyzuje, jakie konsekwencje ponoszą osoby tworzące i posługujące się fałszywymi zaświadczeniami. Ksiądz Zbigniew Tracz zaznacza jednak w oświadczeniu, że takie dokumenty nie mają żadnej mocy prawnej i nie będą przyjmowane w parafiach, w kancelariach parafialnych. Wszelkie dokumenty są szczegółowo weryfikowane pod względem autentyczności, między innymi przez osobisty kontakt z kapłanem, który podpisuje dany dokument. Doświadczenia z fałszywymi dokumentami ma wielu księży z naszego regionu. Spotkałem się z lewymi zaświadczeniami kilka razy, mówi w rozmowie z dziennikiem proboszcz jednej z łódzkich parafii. Spotkałem raz człowieka, który zapłacił 300 zł za takie właśnie zaświadczenie. Kupił je, bo bał się, że prawdziwego może nie dostać. Po rozmowie dopuściłem go na ojca chrzestnego. Okazało się, że nie miał żadnych przeszkód, mówi duszpasterz. Jak podkreśla, oszuści wykorzystują niewiedzę i obawy wiernych, by wyciągnąć od nich pieniądze, bo prawdziwe zaświadczenia można otrzymać bezpłatnie. Lewe zaświadczenia dla chrzestnych. Więcej na ten temat do przeczytania w dzisiejszym wydaniu Dziennika Łódzkiego. A na zegarze już 20 minut po godzinie 7.

Lipiec, ale podpiekać się zacznie już Blok i Maj, bo dzisiaj na termometrach nawet 26 stopni w naszym regionie. Na zegarze 23 minuty po godzinie 7, niebawem same dobre wiadomości.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
3: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
2: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
1: Po reklamie.
10: Zbliża się 7.30.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach Łodzi i regionu, a w studiu Seweryn Potentas.
13: Poranny ruch ożywia się na kolejnych łódzkich ulicach. Zapełnił się przejazd ulicami Aleksandrowską i Limanowskiego z Teofilowa do centrum. Pierwsze problemy pojawiły się też w okolicy Parku Śledzia. W obu kierunkach blokuje się ulica Północna. Korkuje się też wyjazd z Nowomiejskiej w Ogrodową i ulica Zachodnia. Coraz gęściej także przy trasie WZ. Uwaga przy Niciarnianej, gdzie blokuje się ruch od CKD i Widzewa. Poza tym zapełnił się dojazd Aleją Piłsudskiego od Targowej do Przędzalnianej. Utrudnienia także na Krajowej 91 pod Piotrkowem Trybunalskim. W miejscowości Janówka doszło do kolizji. Droga blokuje się w obu kierunkach, a na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Na zegarze 7.30.
14: Same dobre wiadomości.
12: I Wiktoria Makowska.
15: Stadion Miejski w Ozorkowie odzyska dawny blask. Chodzi o obiekt przy ulicy Łęczyckiej. Jak przekazała Radiu Łódź rzeczniczka Urzędu Miasta w Ozorkowie Izabela Dobrynin, modernizacja boiska była konieczna, bo od dawna pojawiały się tam problemy z nawierzchnią.
16: Był tam problem, zwłaszcza po opadach deszczu, z wilgotnością. Na boisku długo bardzo utrzymywała się woda, robiło się błoto, dlatego trzeba było wymienić warstwy płyty boiska i oczywiście zamontować odpowiedni system odwodnienia.
15: Łącznie miasto na modernizację boiska wyda ponad 2,5 miliona złotych. Obiekt ma być gotowy w przyszłym roku, w czerwcu. Tego lata będzie łatwiej przejechać ulicami z Duńskiej Woli. W decydującą fazę wkracza przebudowa ulic Jodłowej i Staszica w tym mieście. To trzeci, ostatni fragment ważnego ciągu komunikacyjnego, łączącego centrum tego miasta z dzielnicą Karsznice. Finał prac, tym samym trwające od jesieni utrudnienia dla kierowców, mają skończyć się latem. W czasie nadchodzących wakacji na tory ponownie wyjedzie pociąg, który zawiezie podróżnych z polskich miast do Chorwacji. Za połączenie jest odpowiedzialna spółka PKP Intercity. Rozpoczęła się już sprzedaż biletów. Światło to twoje paliwo. Zamiast po omacku szukać ekspresu do kawy, najpierw odsłoń rolety. Ekspozycja na światło słoneczne zaraz po przebudzeniu to sygnał dla twojego mózgu, by przestał wytwarzać hormon snu, a zaczął produkować kortyzol i serotoninę. Badania naukowców potwierdzają, że osoby wystawiające się na poranne słońce mają lepszą jakość snu i rzadziej zmagają się ze stanami depresyjnymi. Już 10 czy 15 minut wystarczy, by nastroić swój zegar biologiczny. A rano, tak przed pracą, zamiast przeglądać z przyzwyczajenia media społecznościowe, lepiej wymienić w myślach trzy rzeczy, za które jest się wdzięcznym. Psychologowie z Harvardu dowiedli, że praktykowanie wdzięczności zwiększa poczucie ogólnego dobrostanu o 25%. Ludzie wdzięczni są bardziej odporni na stres i rzadziej chorują na serce. Ja życzę Państwu miłego dnia i do usłyszenia w pełnych wiadomościach Radia Łódź o 8.
12: To jeszcze do samych dobrych wiadomości dorzucam dobre wiadomości pogodowe, bo przed nami w sumie pogodny dzień, chociaż przelotnie może popadać słaby deszcz, no ale oczywiście deszcz także się przyda, jeżeli chodzi o to opady, to tak konkretnie już rzecz ujmując, popadać może na zachodzie i północy województwa łódzkiego. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to tutaj mamy zmianę. Było 11, teraz mamy 14. W ciągu dnia maksymalnie do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni na barometrze 988 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 27 minut do godziny 8. Zerkam na naszą muzyczną rozpiskę. No i niezły duecik nam się tutaj ułożył. Myslowiec przed nami muzycznie. Scenariusz dla moich sąsiadów. A jeszcze chwilę później grupa Pink Floyd. Co to będzie? No to proszę poczekać i proszę zostać z nami.

24 minuty do godziny 8, no i grupa Mysłowic za nami, jak się okazuje, ulubiony zespół Michała Dąbrowskiego, który niebawem pojawi się w naszym studiu. No to teraz jedna z moich ulubionych grup, a więc Pink Floyd. Mówiłem, że Floydzi pojawią się jeszcze przed godziną 8, no i się pojawią. Jaka piosenka? Myślę, że nie trzeba jej zapowiadać.

0: 20 minut do godziny 8, no to teraz pan będzie mógł rozwinąć wątek grupy Myslowic.
1: Uwielbiam Artura Rojka i Myslowic, to jest zestaw najlepszy, jaki może być na świecie. Kocham Oasis, kocham Pink Floyd, kocham Davida Bowiego, ale jednak ta głębia tekstów Myslowic z Arturem Rojkiem mają coś takiego, że w każdym momencie i w każdym stanie są w stanie przenieść cię w zupełnie inne miejsce w twoich emocjach, niż to, w którym właśnie przed chwilą byłeś po posłuchaniu tych utworów. I to jest magiczne.
0: Michał Dąbrowski, dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Serwus, tak jest. Serwus musi być o poranku. Myslowic, Pink Floyd za nami, a przed nami sprawy polityczne, które też może nie kochasz, a może kochasz, ale na pewno się nimi zajmujesz. Tak. Po godzinie 8 spotkanie z gościem.
1: A dzisiaj porozmawiamy o polityce takiej bardzo namacalnej, bo będziemy rozmawiali o polityce rolnej i żywnościowej. Przypomnijmy, w ostatnim tygodniu przez cały kraj przeszła fala przymrozków. Czasami temperatura w nocy sięgała nawet minus 7, w niektórych regionach w kraju do minus 10. Część upraw została zniszczona przez właśnie te zbyt niskie temperatury, chociażby na Lubelszczyźnie. W Łódzkiem trwa szacowanie strat. Najbardziej mieli ucierpieć rolnicy i ich uprawy w powiecie rawskim na wschodzie województwa. I między innymi właśnie o tym porozmawiamy z naszym gościem. Czy już jest gotowy ten pakiet pomocowy, o którym mówi Ministerstwo Rolnictwa dla tych rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku tych przymrozków? Ma chodzić między innymi o ulgi w podatkach, w składkach oraz o preferencyjne kredyty i różne inne rozwiązania. Zapytam, kiedy to może zostać dopięte na ostatni guzik i wejść w życie? Ile będą kosztowały w tym roku truskawki i jabłka, bo jabłonie też dość mocno oberwały, mówiąc kolokwialnie, od tych przymrozków. Od 1 maja obowiązuje też już częściowo umowa Unii Europejskiej z krajami grupy Mercosur. To porozumienie handlowe od początku budziło duże kontrowersje, zwłaszcza wśród rolników, którzy obawiają się tego, że nasz kontynent zostanie zalany przez tańszą żywność podlegającą mniejszym restrykcjom niż ta produkowana w Unii Europejskiej. Czy jest szansa jeszcze na zmianę w tym obszarze? O to zapytamy wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Adama Nowaka z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
0: Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję za spotkanie i ta rozmowa po godzinie 8. Proszę zostać z Radiem Łódź.

0: 15 minut do godziny 8. Po godzinie 8 przypominamy, bardzo ważna rozmowa o sytuacji polskiego rolnictwa. Naszym gościem będzie wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To po godzinie 8 w Radiu Łódź. My teraz o sytuacji na Widzewie, bo tam mieszkańcy skarżą się na niedostępność Orlika. Mowa o obiekcie przy ulicy Czernika. W ostatnim czasie na płocie boiska pojawiła się kartka z informacją, że będzie ono nieczynne w weekendy po godzinie 15 dla grup niezorganizowanych. Okoliczni mieszkańcy nie mogą zrozumieć tej decyzji.
1: Nie powinno być tutaj żadnych ograniczeń. To jest piękna budowla zrobiona tylko do korzystania. No bieżnia jest na szczęście otwarta i można pobiegać sobie, ale tam też powinno można być wejść, ograć w piłkę, czy w kosza, czy w cokolwiek, kto lubi.
2: Byłoby fajnie, jakby dzieci mogły korzystać i tak dalej, ale teraz z tego co wiem, to chyba jakiś musi być animator, czy tam ktoś, kto zarządza tym Orlikiem, żeby w ogóle można było z niego korzystać. Więc no tak naprawdę jest nieużytkowany, tak jak chyba być powinien, mi się wydaje. Myślę, że chyba takie obiekty powinny być jakoś otwierane, albo może, nie wiem, ktoś powinien być, kto by nadzorował jakaś osoba. Dla młodzieży i dzieci byłoby to korzystniejsze, gdyby jednak takie miejsca były zawsze otwarte i żeby można było z nich korzystać.
3: Jest wyremontowany, więc powinien być otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich. Tak było kiedyś.
4: Wojciech Ulatowski, dyrektor 47. Liceum Ogólnokształcącego i jednocześnie zarządzający Orlikiem.
5: Dużo mieszkańców oburzyło się, że w weekendy ten Orlik był nieczynny w takich godzinach popołudniowo-wieczornych, no bo to od godziny 15. Z czego to wynika, że ten Orlik no, jest nieczynny w tych godzinach?
4: Pierwsza kwestia dotyczyła przepisów prawa, bo chodzi o kwestię odpowiedzialności za osoby, które są na Orliku. Druga kwestia dotyczyła samego Orlika, żeby jest nowy Orlik, żeby ten Orlik nie został zniszczony. Tak, mieliśmy trochę problemów, chodziło o kwestię ustalenia procedury całej, natomiast udało się problem już rozwiązać. Ze współpracy z Urzędem oczywiście Miasta i również tam przy wsparciu prawników udało się problem rozwiązać. No i mogę powiedzieć, że od następnego tygodnia, czyli do soboty 9 maja, 9-10 maja już będą, Orlik będzie czynny. Od 9 rano do 20 będzie udostępniony dla mieszkańców. Będzie się pojawiał oczywiście animator, który będzie najpierw otwierał tego Orlika, będzie można się do niego ewentualnie zwrócić i z nim konsultować, a potem o 20 będzie ten Orlik zamykany. No i też będziemy sprawdzali, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy warunki bezpieczeństwa są właściwe i że mogą mieszkańcy kolejni przychodzić na Orlika.
5: A w ogóle tutaj na Widzewie brakuje takich no, miejsc dla dzieci, żeby gdzieś mogły ten sport pouprawiać?
3: Zdecydowanie. To jest największy taki obiekt, który tutaj jest. No i jeszcze jeden znajduje się po drugiej stronie, ale tam też głównie z boisk korzystają te drużyny, które tam trenują. Także tak po prostu dla dzieci to mało jest takich dostępnych miejsc.
2: Znaczy wydaje mi się, że dużo jest w porównaniu do innych części Łodzi. Ja mieszkałam w różnych częściach Łodzi, to Widzew jest tak mocno przygotowany sportowo, sporo jest. Myślę, że tu nie ma co narzekać.
1: Tutaj zaraz tam jest, przy szkole jest następny i tam widzę, że jest dosyć mocno oblegany. No kiedyś wiem, bo tam z kolegami próbowaliśmy sobie grać na takim obiekcie. No i były duże problemy, żeby znaleźć tam miejsce. No trzeba było rezerwować i tak dalej, ale też można było wieczorami zagrać. No.
4: W Orliku mieliśmy akurat problem, był taki, że po 20 się zbierało towarzystwo, które niekoniecznie korzystało właściwie z tego Orlika. Myśmy troszkę tam zmienili ustawienie, nie ma już daszków, wprawdzie nie ma gdzie się schować, ale był. Natomiast no, nie ukrywam, że no, niektórzy wykorzystywali Orlika niezgodnie, że tak powiem, no po prostu sobie urządzali tam różne spotkania towarzyskie, a tego chcemy uniknąć po to, żeby to również było bezpieczne dla mieszkańców, bo nie może być takiej sytuacji, że ktoś rano przyjdzie, potem nie wiem, w sobotę odbędzie się impreza, a w niedzielę ktoś wejdzie na przykład i nie wiem, wejdzie w szkło, tak, albo będzie między śmieciami, że tak powiem, musiał się poruszać. W związku z tym dlatego ten Orlik na noc będzie na pewno zamknięty. Zresztą no, będzie potem, jeśli robi się już ciemno, granie na takim obiekcie jest mniej bezpieczne.
0: Te relacje przygotował nasz reporter Kacper Józefowicz. Bardzo dziękujemy. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 8, a przed nami Krystyna Prońko i Deszcz Wcisnej.

0: to promocja.
1: Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
4: To jest XXI wiek.
5: A administracja nie pomoże.
6: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
2: Każdego dnia rozwiązujemy Wasze problemy.
7: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
8: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
9: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na

0: www.peraleoc.com.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 8.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Zapraszamy zatem na raport drogowy i Seweryn Potentas.
7: Zwiększył się ruch na łódzkim Zdrowiu. W porannym korku stoi już Drewnowska i dojazd do Ronda Przysiewnej od ulic Krakowskiej i Rąbieńskiej. Coraz gęściej jest też przy Rondzie Solidarności. Na niemal całym odcinku od Wojska Polskiego stoi Aleja Palki. Więcej czasu zostawić trzeba też na Źródłowej, Telefonicznej i Spornej. Pierwsze zatory czekają także na Górnej. Blokuje się Pryncypalna przed Aleją Bartoszewskiego i ulica Dąbrowskiego przy Śmigłego Rydza. Uwaga także na ulicach Bełchatowa. Zapełnił się już dojazd do centrum ulicą Czapliniecką. Utrudnienia także na skrzyżowaniu ulicy Lipowej z Aleją Włókniarzy, gdzie doszło do kolizji. A kolejny raport z dróg już za pół godziny.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje, Wiktoria Makowska.
8: Zadymienie i ewakuacja noworodków w łódzkiej Matce Polce. Za chwilę szczegóły. Rolnicy szacują straty po przymrozkach, a ministerstwo przygotowuje pakiet pomocowy. Powiemy też o remoncie boiska w Ozorkowie. Dzień zachmurzeń umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Ewakuacja noworodków na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wczoraj w szpitalu doszło do zadymienia, którego przyczyną była awaria wentylatora w skrzydle budynku, gdzie przebywają dzieci. Jak poinformował rzecznik Straży Pożarnej, do pożaru nie doszło, ale konieczna była ewakuacja 16 noworodków na inne piętro. W wyniku zadymienia dwóch pracowników szpitala zgłosiło zawroty głowy i słabsze samopoczucie. W akcji gaśniczej wzięło udział 35 strażaków. Przymrozki zniszczyły część upraw w województwie łódzkim. Trwa szacowanie strat. Jak dowiedziało się Radio Łódź, do urzędów gmin trafia coraz więcej wniosków o wsparcie dla rolników. A szczegóły zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
9: W minionym tygodniu przez całą Polskę, także przez łódzkie, przeszła fala przymrozków. Temperatura w wielu miejscach spadła poniżej zera, co doprowadziło do zniszczenia części upraw w kraju i województwie.
10: Najbardziej ucierpiały drzewa i krzewy owocowe,
9: mówi Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przymrozki najmocniej miały dotknąć powiat rawski na wschodzie województwa. Rolnicy chcący ubiegać się o wsparcie powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników, których uprawy ucierpiały przez przymrozki. Między innymi o tym porozmawiamy z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Michał Dąbrowski zaprasza po ósmej. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Według śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z Audi jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim kobiety. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak.
11: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
8: O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Więcej o sprawie piszemy na naszej stronie.
0: Więcej na radiołódź.pl.
8: Długopisy i kalkulatory w dłoń. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Start za niecałą godzinę o 9. A więcej o królowej nauki egzaminie Martyna Szymczakowska.
3: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
3: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający nie są zdenerwowani tym egzaminem.
12: To dobrze. Z zamkniętymi oczami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
13: Przypadł mu to raczej podstawą to luź.
14: Dobrze, matma to tam z góry, teraz z górki.
3: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
8: Matury pisemne potrwają do 21 maja, a ich wyniki zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 8 lipca. Stadion Miejski w Ozorkowie odzyska dawny blask. Jak przekazała Radiu Łódź rzeczniczka Urzędu Miasta w Ozorkowie Izabela Dobrynin, modernizacja boiska przy Łęczyckiej była konieczna, bo od dawna pojawiały się tam problemy z nawierzchnią.
15: Był tam problem, zwłaszcza po opadach deszczu, z wilgotnością. Na boisku długo bardzo utrzymywała się woda, robiło się błoto, dlatego trzeba było wymienić warstwy płyty boiska i oczywiście zamontować odpowiedni system odwodnienia.
8: Miasto na modernizację boiska wyda ponad 2,5 miliona złotych, a obiekt ma być gotowy w przyszłym roku w czerwcu. O 8.30 zapraszam na skrót wiadomości Radia Łódź.
6: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia może się delikatnie chmurzyć, no i z tych chmur przelotnie popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, na barometrze 988 hektopaskali.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: To teraz pozwolę sobie delikatnie się nie zgodzić. Lepiej już było, tak zatytułowana jest ta piosenka Krzysztofa Zalewskiego. Lepiej to dopiero będzie.

0: gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam mieszkańców ziemi łódzkiej, nasze słuchaczki i słuchacze.
1: A rozmawiamy wyjątkowo o słoneczny majowy dzień, ale zaczniemy od ubiegłego tygodnia, kiedy temperatury czasami sięgały minus ujemnych temperatur, zdecydowanie nawet minus 7 czy minus 10 w niektórych częściach kraju, bo wszystko wskazuje na to, że przymrozki zniszczyły część upraw w Łódzkiem. Trwa szacowanie strat w całym województwie. Do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez zbyt niskie temperatury w ubiegłym tygodniu. Najbardziej ucierpiały uprawy sadownicze, drzewa, krzewy owocowe. Trwają szacunki. W niektórych gospodarstwach możemy mówić o stratach 100%, mówił w piątek minister rolnictwa Stefan Krajewski w jednej z miejscowości na Lubelszczyźnie. Zapowiedział także szybkie działania pomocowe. Jakie działania są na stole? I kiedy one mogą realnie zacząć funkcjonować?
2: Przede wszystkim to są te działania, które możemy i realizujemy przy takich sytuacjach klęskowych, przy klęskach żywiołowych, przymrozkach i innych zagrożeniach. Czyli muszą komisje jak najszybciej oszacować skalę tych strat, skalę zniszczeń. Ja też jestem w kontakcie z samorządowcami z naszego regionu, z rolnikami. Tu, jeśli chodzi o sadowników, to głównie ze wschodniej części naszego województwa, z powiatu rawskiego, skierniewickiego, części powiatu łopoczyńskiego. I wiem, że do tych prac już przystąpiono, żeby jak najszybciej oszacować te straty. Jestem też świeżo po rozmowie z ministrem Stefanem Krajewskim, który przebywa na Cyprze na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. I też ten temat konieczności uruchomienia rezerwy na ten cel poruszył, podjął. Plus oczywiście, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o szacowanie strat, to są te środki z budżetu państwa w ramach rezerwy, którą dysponujemy. Chcę przypomnieć, że w poprzednich latach, gdy takie klęski, gdy takie sytuacje występowały, czy to w roku 2025, jeśli chodzi o przymrozki, grad, czy deszcze nawalne, czy w roku 2024, również dotyczące przymrozków, chociażby na terenie powiatu rawskiego, ta pomoc została w bardzo znacznym stopniu udzielona i to również tym razem rolnicy i też, można powiedzieć, pośrednio konsumenci nie zostaną bez pomocy.
1: To co jest na stole? Mówimy o dopłatach, preferencyjnych kredytach, zwolnieniach
2: mówimy o wsparciu finansowym z budżetu państwa, o takich rekompensatach. To jest mechanizm rolnikom doskonale znany, bo on w poprzednich latach i w przypadku przymrozków, i w przypadku suszy był wykorzystywany. Przy czym, gdy mówimy o przymrozkach, to te możliwości wsparcia są dużo większe, dużo łatwiejsze, bo nie ma tak wielkich problemów z szacowaniem, z określaniem stopnia zniszczeń, jak ma to miejsce chociażby w przypadku suszy.
1: A w Łódzkiem wiemy, czy są takie gospodarstwa, które też tak jak na Lubelszczyźnie zostały niemal w 100% dotknięte tymi przymrozkami? Pan otrzymuje takie sygnały od mieszkańców?
2: W mojej ocenie jest za wcześnie na to, żeby gospodarstwo było w stanie powiedzieć, czy będzie miało 100% stratę, czy nie, jeśli chodzi o konkretną uprawę, konkretne drzewa czy krzewy. Ja też pamiętam rozmowy chociażby z burmistrzem Białej Rawskiej, Jackiem Otulakiem, który jest również sadownikiem i sytuacja jest taka, że te straty, które dzisiaj obserwujemy, one są istotne i będą bardzo odczuwalne, ale czasem i ta fala przymrozków i poszczególne odmiany, to też Instytut Ogrodnictwa często nam to sygnalizuje, w różny sposób reagują. Natomiast chcę raz jeszcze potwierdzić, że sadownicy, rolnicy otrzymają pomoc, a minister bardzo szybko, bo już w ten weekend majowy, podjął konkretne działania z rolnikami na Lubelszczyźnie, się spotkał, ale również rolnicy w naszym regionie na takie wsparcie, jeśli wystąpiły straty, a będą one potwierdzone przez komisje szacujące, będą mogli liczyć.
1: To za które owoce prawdopodobnie zapłacimy więcej w tym roku?
2: Panie redaktorze, ciężko w tej chwili powiedzieć, bo nie wiemy, jaki ten końcowy plon będzie, końcowy zbiór i w Polsce, jak to będzie wyglądało
1: też w naszym
2: regionie. Ale rok
1: temu też był problem z przymrozkami. Historia się nie powtarza, ale rymuje.
2: Natomiast ja chcę zwrócić uwagę, że poza tymi problemami z przymrozkami mamy nasilające się, coraz bardziej dotkliwe skutki suszy w rolnictwie. I one dotyczą nie tylko sadowników czy ogrodników, którzy w dużej mierze korzystają z nawadniania, ale również dotyczą tych gospodarstw, które prowadzą chociażby produkcję zbóż czy pozostałych upraw. to też będzie miało skutki w okresie krótkim na ceny na naszym rynku, ale przede wszystkim będzie miało negatywny wpływ na kondycję tych gospodarstw i tu te działania systemowe są potrzebne.
1: Co to też widzimy od razu, powiedzmy, spoglądając na termometr. Dzisiaj maksymalnie on pokaże nawet 27 stopni. W weekend było 25 i mamy początek maja i jeszcze nie było opadów deszczu.
2: Tak, dlatego widzimy, że to są skutki zmian klimatu. My możemy zaklinać rzeczywistość, mówić, że nie ma globalnego ocieplenia, że nie ma zmian klimatu. Powiedzieć można wszystko, tylko rzeczywistość niestety czasem stoi z tymi słowami w sprzeczności takiej krytyki, bo te anomalia, z którymi mamy do czynienia. Jak do tego jeszcze dołożymy też pewne skutki działania człowieka, skutki leja depresyjnego, który na terenie naszego województwa i w tej części Bełchatowa, i w tej części Łęczysko-Kutnowskiej, jeśli popatrzymy na ten wpływ Wielkopolski, ma miejsce, to wszystko doprowadza do tych dużych niepewności. Natomiast chcę uspokoić konsumentów, bo Polska jest dużym producentem i dużym eksporterem żywności, że tych produktów na polskim rynku nie powinno zabraknąć, a te działania, które realizujemy na rzecz gospodarstw i w ramach tej pomocy doraźnej, ale też wsparcia z funduszy europejskich, jesteśmy w bardzo ważnym momencie negocjacji nowej perspektywy finansowej i tu bardzo duże środki finansowe wynegocjowane w nowej perspektywie dla rolnictwa i rozwoju wsi.
1: Jakie są kroki jeszcze planowane, zwłaszcza w Łódzkiem, bo nasz region już od kilku dobrych lat miejscami boryka się z problemami nawet pustynnienia, jak mówią naukowcy.
2: Tutaj mogę też jako radny sejmiku województwa łódzkiego, szef klubu radnych PSL w sejmiku powiedzieć, że bardzo dobre działania podejmuje samorząd wojewódzki, chociażby we współpracy z tymi instytucjami rządowymi, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To są te działania mające na celu z jednej strony retencję, odbudowę zbiorników wodnych, wspieranie samorządów w przygotowaniu, w zamawianiu i montowaniu stacji meteorologicznych i działania chociażby związane z wapnowaniem pól, co docelowo też zwiększa pojemność glebową. Bo ktoś może powiedzieć, no jaki wpływ ma wapnowanie na suszę? Otóż ma, bo poprawia pojemność glebową i każdy opad, ten, który trafia na pola, jest przez dłuższy czas retencjonowany. Więc te działania są na odpowiednim poziomie realizowane, ale niestety te siły przyrody są tak potężne, że ani decyzją rządową, ani ustawą, ani uchwałą, ani środkami finansowymi niektórych kwestii nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od początku maja częściowo weszła w życie umowa Unii Europejskiej z krajami grupy Mercosur. Mówimy tutaj o czterech krajach, o Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. To porozumienie handlowe między krajami Europy i właśnie Ameryki Południowej, które od początku budzi kontrowersje w Polsce, bo rolnicy obawiają się tego, że nasz kontynent zostanie zalany żywnością, która jest produkowana taniej i przy zachowaniu mniejszych restrykcji niż jest to wymagane w Unii Europejskiej. Spoglądam na stronę Ministerstwa Rolnictwa i widzę tutaj dwa artykuły. Podpisanie umowy UE-Mercosur wstrzymane, to jest 20 grudnia. Umowa UE-kraje Mercosur zatrzymana, to jest 21 stycznia. Coś chyba poszło nie tak.
2: Przede wszystkim, jeśli mówimy o umowie Unii Europejskiej z Mercosurem, ta umowa była negocjowana, to o czym dzisiaj mówimy, co chcemy zaskarżyć, te kwestie były podejmowane przed kilkoma laty. My w tych negocjacjach nie uczestniczyliśmy, jeśli chodzi o szczegóły i zapisy tej umowy.
1: No cała ta umowa jest negocjowana od prawie 30 lat, to
2: tak,
1: 99 roku.
2: Ale mogę powiedzieć jedno, że w tym procesie pewnego łagodzenia skutków tej umowy, blokowania, wstrzymywania na każdym etapie, mieliśmy bardzo aktywny udział. Mówię o Ministerstwie Rolnictwa i też o Polskim Stronnictwie Ludowym. Pamiętam działania, które wspólnie z europosłem Krzysztofem Hetmanem, również naszym łódzkim europosłem Dariuszem Jońskim, podejmowaliśmy na arenie europejskiej, poskutkowały dodatkowymi środkami w budżecie europejskim na nową perspektywę, które na wieś i rolnictwo mogą być przeznaczone. Skarga przygotowana właśnie na poziomie Parlamentu Europejskiego jest kolejnym dobrym przykładem. No i przede wszystkim zdeterminowana postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego, premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra Stefana Krajewskiego doprowadziła do tego, że udało nam się przekonać pana premiera Donalda Tuska. Pan premier już o tym rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Polska tę umowę zaskarży, zwracając uwagę na właśnie te niekorzystne zapisy dotyczące części rolnej standardów bezpieczeństwa żywności.
1: A ta skarga już jest gotowa? Ona już jest przygotowana do złożenia do TSUE?
2: My w SAD w Ministerstwa Rolnictwa już długi czas temu przygotowaliśmy. Za to odpowiada minister finansów i gospodarki, czyli pan minister Andrzej Domański.
1: I MSZ.
2: I myślę, że do słów pana premiera tak w sposób rzetelny i pełny się pan minister zastosuje. Ale jeszcze jedna rzecz. Szkoda, że dzisiaj ci, którzy za umową Unii z Mercosurem, jak chociażby premier Mateusz Morawiecki, tu nasz lokalny były komisarz europejski Janusz Wojciechowski byli, dziś tak bardzo tę umowę krytykują, no ale przyzwyczailiśmy się do podwójnych standardów ze strony niektórych osób. A chcę powiedzieć ostatnią rzecz, ważną z ostatnich dni. Przygotowaliśmy regulację prawną, która blokuje możliwość importu do Polski, wprowadzania na polski rynek produktów z zagranicy, które nie spełniają tych norm, które muszą spełniać polscy rolnicy. I dziękuję chociażby Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naszym poszczególnym ekspertom, departamentom za to, że przygotowaliśmy regulację, która nie tylko chroni rolników przed zawirowaniami na rynku, ale przede wszystkim chroni konsumentów, bo pamiętajmy, że Ministerstwo Rolnictwa jest nie tylko ministerstwem rolników, ale jest ministerstwem wszystkich konsumentów, a bezpieczeństwo żywnościowe jest jednym z filarów bezpieczeństwa państwa.
1: Minister rolnictwa zapowiadał też oprócz zaskarżenia umowy Unii Europejskiej z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zapowiadał też złożenie wniosku, który wstrzymywałby wejście w życie tej umowy i jej wykonanie do momentu zakończenia postępowania przed TSUE, bo ono nie potrwa ani dni, ani tygodni. Mówimy tutaj na pewno o latach. W minionym tygodniu gościem Radia Łódź był były minister rolnictwa Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział, że na taki ruch jest już zdecydowanie za późno. Umowa Unii Europejskiej z Mercosurem gwarantuje prawo do kontrolowania jakości i bezpieczeństwa żywności, ale według naszego rozmówcy to nierealne, bo, tu cytat, niedawno wołowina z Brazylii wpłynęła do Europy i po czasie okazało się, że była zatruta. To jest nie do sprawdzenia. Pan by się podpisał pod tymi słowami?
2: Dziwią mnie słowa ministra Roberta Telusa, że poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły. Bo jako minister rolnictwa pan minister Telus odpowiadał za działania służb i inspekcji, to wspomniane inspekcji jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, czy inspekcji ochrony roślin, czy też weterynarii, inspekcji weterynaryjnej. I wie pan minister, że to, że zostały wykryte w Polsce te partie, to, że często mamy wycofania z rynku produktów importowanych, które nie spełniają standardów, są dowodem na sprawność działania inspekcji i instytucji, które za to bezpieczeństwo żywności odpowiadają. Jak porównamy poziom bezpieczeństwa żywności w Polsce z poziomem bezpieczeństwa w innych krajach poza Unią Europejską, no to jest porównanie dnia do nocy. I dziwi mnie też to, że minister, który jest związany z rolnictwem, w taki sposób sieje pewną panikę, strach wśród konsumentów, gdy wiemy, że polscy rolnicy spełniają najwyższe standardy i sami rolnicy, a mamy wśród naszych słuchaczy, serdecznie pozdrawiam wszystkich rolników, tych, którzy wiedzą, jak szczegółowe są to inspekcje, kontrole, również dotyczy to przetwórców, różnych przedsiębiorstw. I jeśli popatrzymy na te przepisy, które właśnie wprowadzamy, żeby nie było możliwości importu, zresztą tej możliwości nie ma, to jest doszczegółowione, produktów, które zawierają substancje zakazane na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski, no to mówimy o całym kompleksowym systemie bezpieczeństwa żywności, a ten system w Unii Europejskiej należy do najbardziej rozbudowanych, do takich najbardziej szczegółowych na świecie.
1: Panie ministrze, a czy już na koniec da się zawrócić tę umowę Unii Europejskiej z Mercosurem, jak wydaje się, że na tym etapie chce polski rząd, a przynajmniej chce wstrzymania wykonania, zaskarżenia tej umowy i być może uchylenia jej pewnych przepisów. Widać, że Komisja Europejska, a zwłaszcza jej przewodnicząca, była bardzo zdeterminowana do tego, żeby tę umowę przyjąć. No mówimy o stworzeniu strefy wolnego handlu bezcłowej, składającą się z prawie 700 milionów ludzi. No to jest potężny rynek.
2: No i ja pamiętam rozmowę sprzed paru tygodni, 2-3 miesięcy tu na antenie również Radia Łódź, gdy mówiłem, że musimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo żywności, na te standardy. I Ministerstwo Rolnictwa tę lekcję odrobiło, przygotowało odpowiednie przepisy, ale jednocześnie dać przestrzeń do eksportu tych produktów, które w naszym regionie są produkowane. Bo jeśli mówimy o strefie ekonomicznej, czy o produkcji sprzętu RTV AGD na terenie naszego województwa, zaawansowanych produktów przemysłowych, maszyn rolniczych, urządzeń, część Kutna, Wielunia, Radomska, Ksawerowa, to myślę, że trzeba na to spojrzeć dużo szerzej. Więc umowy handlowe są dla Polski ważne. Polska jest ważnym eksporterem, a musimy jednocześnie dbać o bezpieczeństwo żywności.
1: Wiceminister rolnictwa Adam Nowak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję, pozdrawiam strażaków. Dzień po Dniu Strażaka, który wczoraj, 4 maja, z okazji Święta Floriana obchodziliśmy. Ducha nie gaście.
1: Wszystkiego najlepszego. Kłaniamy się. Miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się 8.30.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Czas na wiadomości drogowej, Seweryn Potentas.
15: Blokują się kolejne drogi wjazdowe do Łodzi. Gęsto jest na Brzezińskiej w Nowosolnej i na trasie od Zgierza. Uwaga też na Pabianickiej. Przed Rudzką doszło do kolizji, przez co trasa w kierunku centrum wydłuża się o co najmniej 5 minut. Coraz większe problemy też przy parku Śledzia. Nawet do 10 minut stracić można na Zachodniej, jadąc na odcinku od Limanowskiego do Ogrodowej. W tej części miasta stoją też ulice Wojska Polskiego, Zgierska czy Nowomiejska. Zdecydowanie wolniej jedzie się też ulicami Wielunia. Utknąć można na Sieradzkiej i Warszawskiej, dojeżdżając do ulicy Głowackiego. Gęściej także w centrum, na Piłsudskiego i 18 stycznia. A kolejne informacje z dróg minutę przed 9.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Teraz na zegarze 8.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Wiktoria Makowska.
16: Ewakuacja noworodków na oddziale dziecięcym w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Wczoraj w szpitalu doszło do zadymienia, którego przyczyną była awaria wentylatora w skrzydle budynku, gdzie przebywają dzieci. Jak poinformował rzecznik Straży Pożarnej, do pożaru nie doszło, ale konieczna była ewakuacja 16 noworodków na inne piętro. W wyniku zadymienia dwóch pracowników szpitala zgłosiło zawroty głowy i słabsze samopoczucie. W akcji gaśniczej wzięło udział 35 strażaków. Jest szansa na powrót tramwajów na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały przez łącznik tramwajowy między Górniakiem a Piotrkowską przez 18 lat. Ich powrót w przyszłości jest możliwy. Dlatego podczas zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego między Wólczańską a Aleją Politechniki drogowcy wydzielili pas od torowiska tramwajowego. Nowa trasa usprawniłaby komunikację, jednak na te inwestycje musimy poczekać. Obecnie Zarząd Dróg i Transportu skupia się na remontach istniejącej siatki połączeń. Planowana jest modernizacja 20 km torowisk. Trwają egzaminy maturalne. Dziś o godzinie 9 absolwenci w całej Polsce przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Dla wielu uczniów Królowa Nauk jest jednym z najbardziej stresujących egzaminów maturalnych. Jutro rano maturzyści przystąpią do egzaminu z języka obcego. Następnie czekają ich testy na poziomie rozszerzonym i egzaminy ustne. Busy na żądanie jako alternatywa dla regularnej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie będzie możliwe w Zgierzu od czerwca, na razie pilotażowo. Dostępnych będzie 10 busów, które pojadą trasą wyznaczoną przez pasażera. Przyjazd pasażerskiego busa można będzie zamówić przez aplikację. Mieszkańcom pomysł się podoba, ale zwracają uwagę, że zamawianie przez aplikację może utrudnić seniorom skorzystanie z tego rozwiązania. Podobnie jak brak możliwości zapłacenia za przejazd gotówką u kierowcy. Busy mają docierać do miejsc, do których nie dojeżdżają zgierskie autobusy komunikacji miejskiej. Mieszkańcy wskazują, że takie uzupełniające kursy przydałyby się w kierunku osiedla Kurak, do pobliskich Proboszczewic i Ozorkowa. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
14: A my zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pogodny dzień, chociaż w regionie na północy i na jego zachodzie przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz bez zmian. Na termometrach mamy 18 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 26 stopni, a więc krótko mówiąc ciepło. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni, na barometrze 988 hektopaskali.
17: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
14: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9.

24 minuty do godziny 9. Przypominamy i polecamy w każdej sprawie. Studio @radiouciek.pl 606-78-78-78. No i ten nowy sposób łączności z Radiem Łódź, a więc nagranie głosowe za pośrednictwem radiouciek.pl, a więc naszego portalu. Polecamy. Proszę zaglądać, no i przesyłać do nas wiadomości. Będziemy zobowiązani. A niebawem o tym, że trwają przygotowania do rewolucji komunikacyjnej w Zgierzu. Na czym ta rewolucja ma polegać? O tym opowiemy za kilka chwil.

0: 20 minut do godziny 9:00. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, a przed nami kolejny temat. Trwają przygotowania do rewolucji komunikacyjnej w Zgierzu. Za miesiąc będzie można zamówić osobowego busa, który zabierze pasażerów z wybranego przez nich miejsca i zawiezie pod wskazany adres. Tak ma to wyglądać, a taki bus na żądanie to coś pomiędzy taksówką a autobusem. Mieszkańcy pomysłu generalnie oceniają bardzo dobrze, jednak problemem mogą okazać się płatności. Czemu? Za przejazd trzeba będzie zapłacić w specjalnej aplikacji, a to może okazać się trudne, szczególnie dla osób starszych. A do Zgierza, by zbadać tę sprawę, pojechał nasz reporter Adam Murzyński.
1: Które miejsca w mieście lub w gminie autobusy zgierskie powinny docierać częściej?
2: Na Proboszczewice, tu w mieście Zgierz, w okolice szpitala.
3: No myślę, że tak jak przyjechałam z Łodzi i czekam do Ząbkowa na autobus, no to godzinę i 15 minut czekałam. Tramwaje chodzą fajnie, ale dalej ciężko.
1: Od czerwca rusza pilotażowy program busów na żądanie. Mają docierać do miejsc, do których nie kursują autobusy, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
4: Będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego na życzenie, krótko mówiąc, jaki będzie od czerwca wprowadzany w formie pilotażu. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście auta pokazowe, które można już obserwować, zaznajamiać się chociażby z adresem, który będzie dosyć ważnym elementem całego systemu, a później już wczytywać się w szczegóły, jak należy z nich korzystać.
5: To jest istotne, zwłaszcza dla osób starszych, emerytów, no to jest ważna, jaka to by była cena, bo owszem, to by było coś może ciekawego i dobrego.
2: Ja bym z tego skorzystała, bo jestem w stanie obsłużyć aplikację, natomiast jest dużo osób, które tego nie zrobią. Na przykład osoby starsze, które z aplikacjami no nie są za pan brat.
1: Będzie możliwość płacenia wyłącznie przez internet, podczas zamawiania z aplikacji. Czy to może jakoś utrudnić seniorom?
5: Tak, oczywiście, że tak, wie pan. No nie, naprawdę niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
6: Dla mnie jest wygodne, bo ja wszędzie płacę kartą, także czy blikiem, czy kartą, wszystko jedno.
2: Dla mnie osobiście jest to dobry pomysł, bo w momencie tam, gdzie potrzebuję, tam wsiadam i tam, gdzie potrzebuję, tam dojeżdżam. Natomiast no nie każdy będzie w stanie z tego skorzystać.
1: Co powinno się zmienić w komunikacji miejskiej w Zgierzu? Korzystają panie z autobusów?
3: Tak, żeby były częściej, żeby przede wszystkim autobus jeden, drugi czy trzeci nie jeździł jeden za drugim. Nie przyjeżdżają też, więc to też utrudnia.
1: Dosyć często pojawiają się takie no niezbyt przychylne wypowiedzi na temat przewoźnika obecnego. Proszę powiedzieć, czy te busy, ta dodatkowa elastyczność, to jakoś może poprawić sytuację?
4: Trudno mi określać, jakie są dokładnie głosy, ponieważ głosów może być tyle, ile rzeczywiście osób. Rzeczywiście ten transport się modyfikuje. My jesteśmy w trakcie procedury postępowania przetargowego. Proszę pamiętać, wyłaniamy nowego wykonawcę, a to jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniający potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, właśnie chociażby wynikających z obszarów, które w mieście funkcjonują jako wyłączone komunikacyjnie, ale dzisiaj w trybie transportu publicznego trudno byłoby nawet formalnie poprzez autobusy je obsługiwać.
3: 10 lat jeżdżę tą komunikacją i w tym okresie nie było wcale dobrze.
1: To wygląda na to, że mieszkańcy Zgierza naprawdę długo czekają na dobrą komunikację. To tak jest?
7: Bardzo.
8: Mi się wydaje, że częściej było wstecz, a teraz chyba oni zmniejszyli to.
1: Czy możemy w tym roku spodziewać się dużych zmian w transporcie publicznym w Zgierzu?
4: Na pewno od tego roku zaczyna się pewna ewolucja, natomiast sama obsługa będzie zależna od de facto rozstrzygnięcia postępowania i elementu wdrożenia jego w system. Pamiętajmy, że mamy okres przejściowy, przynajmniej ten 18-miesięczny do uruchomienia świadczenia nowej usługi, w którym będą zmiany na pewno wprowadzane, będą też relacje nowych połączeń weryfikowane po to, żeby za te przysłowiowe 2 lata można było rozpocząć świadczenie usługi już na pełny zakres.
0: Łącznie na ulicę miasta i gminy Zgierz ma wyjechać 10 osobowych busów. Te informacje zebrał Adam Murzyński. Na zegarze 16 minut do godziny 9:00. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej.

0: 10 minut do godziny 9:00, słuchamy Radia Łódź.
1: Przegląd prasy.
0: Słuchamy i zaglądamy do porannej prasy, a tutaj o zmianach. Nawet 30 tysięcy złotych może wynieść mandat za rozpalenie ogniska lub grilla w lesie. Najniższa kara to 5 tysięcy złotych. Przepisy zmieniły się, no właśnie, przed tym sezonem. Czytamy w Dzienniku Łódzkim. No i mamy drastyczną podwyżkę stawek. Jeszcze w zeszłym roku maksymalny mandat za leśne ognisko lub grilla wynosił 500 zł, zaś sąd mógł nałożyć maksymalnie 5 tysięcy złotych grzywny. Stawki nie były od dawna aktualizowane, a nowe mają lepiej chronić lasy. Z danych Lasów Państwowych wynika, że 9 na 10 pożarów lasów wywoływanych jest, no właśnie, przez człowieka. Zarówno przez nieostrożność, jak i przez celowe podpalenia. Tylko w tym roku na terenie niepodlegającym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wybuchło 27 pożarów, które objęły ponad 12 hektarów lasu. W ubiegłym roku pożarów było 120. No i warto pamiętać, że Polska jest jednym z najbardziej zagrożonych pożarami lasów krajem Starego Kontynentu, a zmiany klimatu i susze nasilają właśnie to zagrożenie. Kiedyś najgorzej było latem, ale ostatnio sucho jest także wiosną. W ubiegłym roku największe zagrożenie pożarami odnotowano w kwietniu, no i później w sierpniu. 9 minut do godziny 9:00, słuchamy Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Bird of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat.

0: 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 9.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Czas na raport drogowej Seweryn Potentas.
5: Utrzymują się utrudnienia na łódzkiej trasie WZ. Do 10 minut można stracić na Alei Bandurskiego przed Włókniarzy, a co najmniej 5 zabiera dojazd Piłsudskiego od Targowej do Przędzalnianej. Cały czas lepiej omijać także Rondo Solidarności. Najgorzej jest na Alei Palki, która stoi od ulicy Wojska Polskiego. Nieciekawie jest też na ulicach Źródłowej i Pomorskiej. Gęsto jest też na trasie z Teofilowa do Centrum. Blokują się ulice Aleksandrowska i Limanowskiego, a utrudnienia zaczynają się jeszcze przed światłami z Bielicową. Nie zmniejsza się też ruch w Wieluniu. Poza ulicą Sieradzką cierpliwość przyda się też przy ulicach Żubr i 3 maja. Dziękuję i do usłyszenia.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Tu Radio Łódź, minęła godzina 9. Czas na najważniejsze informacje i Wiktoria Makowska.
6: Paweł Kozanecki, adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany przez policję, wydano list gończy. Rolnicy liczą straty po przymrozkach. Ministerstwo planuje pomóc. Dzisiaj ciepło, ale od jutra już ochłodzenie i to w całym kraju. Dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety, ale nie stawił się do odbycia kary.
7: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
8: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
7: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
9: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
7: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły 2 kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
6: A relację przygotowała Jolanta Turkowska. Łódzkie liczy straty rolników po przymrozkach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w minionym tygodniu temperatura sięgała nawet kilku stopni na minusie. Część upraw ucierpiała, zwłaszcza na wschodzie województwa. Rząd zapowiada pakiet pomocowy, o którym rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, wiceministrem rolnictwa Adamem Nowakiem z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z nami w studiu Michał Dąbrowski. Michale, które uprawy w Łódzkiem najbardziej ucierpiały?
10: Przede wszystkim sady, czyli drzewa i krzewy owocowe. Taką informację przekazał nam Urząd Wojewódzki, a potwierdził to wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
11: Ja też jestem w kontakcie z samorządowcami z naszego regionu, z rolnikami. Tu, jeśli chodzi o sadowników, to głównie ze wschodniej części naszego województwa, z powiatu rawskiego, skierniewickiego, części powiatu łopoczyńskiego. I wiem, że do tych prac już przystąpiono, żeby jak najszybciej oszacować te straty.
10: Wiceminister Nowak dodaje jednak, że jest za wcześnie na stwierdzenie, czy i ile upraw zostało zniszczonych. Rozmawialiśmy też o budzącej kontrowersję umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosur, obowiązującej od początku maja. Co to oznacza dla polskich konsumentów i rolników? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Więcej na radiołódź.pl.
6: Najpierw przymrozki, później upała, teraz znów czeka nas zmiana pogody i spore różnice temperatur. Majówka była słoneczna i ciepła, podobnie pierwsze dni tygodnia, ale od środy zacznie się ochładzać w całym kraju, także w regionie łódzkim, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
12: Temperatura maksymalna obniży się i będzie wynosiła w czwartek, piątek i sobotę od 16 do 19 stopni powyżej zera. Pojawią się opady, które okresami mogą być intensywne, oraz burze.
6: Ciepło będzie jeszcze tylko dzisiaj, prognoza na najbliższe godziny po wiadomościach. Kolejna edycja Nocy Muzeów już niebawem w Łodzi. W tym roku atrakcje przewidziano 16 maja od godziny 18 do 1 w nocy. W tym czasie łódzkie galerie, muzea i kilkadziesiąt innych instytucji kultury otworzy swoje niedostępne zazwyczaj przestrzenie dla zwiedzających. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Noc Muzeów to nie tylko zwiedzanie wnętrz.
2: To są również warsztaty, to są również atrakcje, pokazy filmowe, pogadanki, spotkania autorskie. Myślę, że taką bardzo ciekawą atrakcję przygotował również sąd okręgowy.
13: Będzie spotkanie z technikiem kryminalistyki. Będą warsztaty, będą wykłady. Będziemy badać ślady zbrodni, będziemy pobierać odciski palców. Przygotowana jest gra terenowa. Tradycyjnie przygotowaliśmy również spotkanie z panią sędzią Anną Marią Wesołowską.
6: Dodaje Agnieszka Cesarz-Cerska z Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd zaplanował też inscenizację procesu ślepego Maxa. Dla sprawnego przemieszczania się między atrakcjami zostaną uruchomione dodatkowe, zabytkowe linie komunikacji miejskiej. Pełna lista instytucji wraz z opisami atrakcji dostępna jest na stronie internetowej Nocy Muzeów. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
3: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
14: Młodzi gimnastycy uczniowskiego klubu sportowego SP7 Łódź wywalczyli 7 medali podczas zawodów Europejskiej Ligi Gimnastycznej, które odbywają się w Krakowie. Taka forma zawodów to bardzo dobry pomysł, podkreśla trener Tomasz Rębowski.
15: To ma na celu właśnie promowanie i zachęcenie tych najmłodszych do sportu, żeby patrzyli na seniorów i brali z nich przykład. Każdy start to łapanie doświadczenia.
16: Trzeba się starać, trzeba iść do końca, pracować dużo, długo czasu trzeba. Skupiłem się na 100% i chciałem walczyć do końca, żeby dostać pierwsze miejsce.
14: Dodaje Dawid Jabłoński Yamamoto, który w swoim ostatnim starcie na ćwiczeniach wolnych sięgnął po złoto wśród juniorów, a nazwiska wszystkich łódzkich medalistów na radioloc.pl. Świetną formę w tym roku prezentują zawodnicy Łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego. Podczas niedawnych Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie karatecy Akademii zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, a wcześniej wygrali drużynowo inne prestiżowe zawody, mówi Katarzyna Krzywańska-Smoleńska.
17: Zawodów w ciągu roku jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnio również w Karate Traditional Games w Płocku zdobyliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Tam było kilkadziesiąt medali. Natomiast najważniejszą imprezą w tym roku to są jednak Mistrzostwa Polski i udało się to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczyć.
14: A trzecie miejsce drużynowo zajął Łódzki Klub Karate Tradycyjnego. Natomiast dla Akademii to już drugi z rzędu tytuł wicemistrzów Polski. Jak wygląda puchar za to osiągnięcie? Fotorelacja na radioloc.pl. Chińczyk Wu Zhijie został mistrzem świata w snookerze. W finale turnieju rozgrywanego w Sheffield Chińczyk pokonał Shona Murphy'ego 18-17. A piłkarze UKS Łódź utrzymali miejsce w strefie barażów o awans do ekstraklasy. Swoją sytuację mogą jeszcze poprawić w najbliższy czwartek. Czeka ich bowiem zaległe spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz już 7 maja o 18:00. Relacja tekstowa na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
3: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. Przed nami dość pogodny dzień, chociaż w regionie może się też zachmurzyć, szczególnie na zachodzie i północy naszego województwa. Tam też przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 19 stopni. W ciągu dnia temperatura podskoczy maksymalnie do 26 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Na barometrze 988 hektopaskali. Tak się zawahałem chwilowo z tą prognozą pogody, ale nie, wszystko się zgadza. Do 26 stopni ciśnienie też ani nie wzrosło, ani nie spadło. Paulina Klima-Stasiak, dzień dobry, kłaniam się
18: nisko. Dzień dobry. Szkoda, że ta piękna temperatura nie zostanie z nami na dłużej.
3: No właśnie, też to słyszałaś?
18: Też to słyszałam.
3: Ale spokojnie, będą jeszcze piękne dni przed nami. Dopiero się wiosna tak naprawdę
18: masz
3: zaczyna.
18: Masz rację, tak, tak. Tak musimy sobie powtarzać. Będą piękne dni. Ja słyszałam dzisiaj, że mówiłeś, lepiej to dopiero będzie.
3: Tak
18: ja się też pod tym podpisuję.
3: Tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Patrycja Wojśnic, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się nisko. Słyszymy się jutro od 6 do 9 w Radiu Łódź. Tak?
18: Tak.
3: No to do usłyszenia.
19: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

No witajcie w naszej bajce. Z uśmiechem witam się raz jeszcze. Piękny, słoneczny wtorek przed nami, a ja postaram się jeszcze kilka uśmiechów wywołać na twarzach naszych słuchaczy. Najpierw muzycznie, a za chwilę będzie o nagrodach.

0: Obiecywałam, że będę nastroje poprawiać, a ja słowa dotrzymuję. Na naszym kanale nadawczym na Facebooku wrzuciłam nasz wczorajszy post o nagrodach w biegu jubileuszowym. O tym naszym biegu będę Państwu co jakiś czas przypominać, bo to jest taki dystans dla każdego. Każdy może zebrać 5-osobową drużynę i 21 czerwca bawić się z nami. A jak widać, jest o co walczyć. Dla pierwszych 3 ekip przygotowaliśmy super nagrody, podwójne zaproszenia na koncert dla każdego członka ekipy. A na jaki koncert? Proszę zerknąć na naszego radiowego Facebooka i w komentarzu wpisać, na który Państwo najchętniej by się wybrali. A ja dzisiaj wybiorę 3 odpowiedzi i ich autorów nagrodzę upominkami.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Do kina Helios zaproszę na dowolny seans. Mam też podwójne zaproszenia na spektakl improwizowany w Teatrze Komedii Impro i na bajkę Wymyślankę. Pogoda w najbliższych dniach ma się trochę popsuć, więc będzie dobra okazja, żeby do kina czy teatru się wybrać. A póki co korzystajmy. Dzisiaj jest pięknie, słonecznie. Można po pracy pospacerować. Kasia Kowalska i Twój czas teraz w Radiu Łódź.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
9: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
8: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
10: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: 29 minut po godzinie 9, a do mnie przed chwilą zadzwonił pan Krzysztof, nasz stały słuchacz. On również cieszy się dzisiaj tym pięknym słońcem i zdradził, że wybiera się na spacer w ogrodzie botanicznym, bo podobno dzisiaj tam odbywa się spotkanie seniorów. Więc jeżeli słuchają nas jacyś seniorzy, którzy nie mają planów na dzisiaj, no to już plany są. Alanis Morissette nam teraz zaśpiewa.
13: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: No jak śpiewa Alanis Morissette, to od razu nastrój lepszy. Dużo jeszcze dzisiaj przyjemnych dźwięków będzie w Radiu Łódź, to mogę obiecać. A teraz czas na stały punkt naszego wtorkowego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest dyrektor drugiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi, pani Katarzyna Mołas. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: 7 stycznia prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zmiany w zakresie zwolnień lekarskich, przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania tych zwolnień oraz orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Ustawa wprowadza wiele zmian. Co ciekawe, te przepisy wchodzą w życie w różnych terminach. Niektóre zaczęły obowiązywać już w styczniu, inne weszły w życie w kwietniu, a są jeszcze takie, które wejdą w życie dopiero w styczniu przyszłego roku. O tych zmianach będziemy dziś rozmawiać z panią dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pani dyrektor, dlaczego ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie i sprawdza, czy to zwolnienie jest prawidłowo wykorzystywane?
3: Szanowni Państwo, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma ustawowy obowiązek przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich. ZUS jako zarządzający Funduszem Ubezpieczeń Społecznych, na którego środki składają się wszyscy ubezpieczeni i z którego wypłacane są emerytury, renty, zasiłki chorobowe, musi dbać o to, aby trafiały te świadczenia do osób uprawnionych. Zasiłek chorobowy to rekompensata za utracony zarobek, za ten czas, kiedy ktoś nie może pracować w związku z chorobą, w związku z absencją, w związku ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem, chorym członkiem rodziny. Dlatego, aby zapewnić uczciwe wykorzystywanie środków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i płatnicy składek, bo tutaj to należy podkreślić, są zobowiązani do przeprowadzania tej kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich, ale również do kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wszystko po to, aby te świadczenia trafiały do osób uprawnionych.
2: Czyli z tego, co pani mówi, mamy dwa rodzaje kontroli zwolnień. Czym się one różnią?
3: Tak, kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na, jest to kontrola przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przez płatników składek, a kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy jest to kontrola sprawowana przez lekarzy orzeczników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich polega na ustaleniu, sprawdzeniu, zweryfikowaniu, czy ubezpieczony w trakcie tego zwolnienia lekarskiego wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z przeznaczeniem, czy nie robi czegoś innego. Następuje takie, po prostu taka weryfikacja i kontrola tej prawidłowości wykorzystywania. Natomiast kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy jest to kontrola sprawowana przez lekarza orzecznika i lekarz orzecznik w trakcie badania, czy też na podstawie dokumentacji medycznej stwierdza, czy dana osoba jest niezdolna do pracy. I jeżeli stwierdzi, że ta osoba odzyskała zdolność do pracy, to taka osoba od dnia następującego po dniu badania zgłasza się z powrotem do pracy i przysługuje jej prawo do wynagrodzenia. Już nie ma prawa do zasiłku chorobowego.
2: To tyle w tej części Ekonomicznej Migawki. Na więcej informacji zapraszam na www.radiołódź.pl.
0: A ja zapraszam po więcej naszych podcastów. Znajdziecie je Państwo w naszej aplikacji mobilnej.

Przypominam, że można dzisiaj zgarnąć bilety do kina, ale też bilety do Teatru Komedii Impro. Wystarczy odszukać nasz post na Facebooku dotyczący nagród w naszym biegu jubileuszowym i wcale jakoś specjalnie szukać nie trzeba. Wystarczy na tego naszego radiowego Facebooka wejść i na samej górze jest podpięty post. W komentarzu proszę wpisać, który koncert by Państwo wybrali. Na razie wygrywa Mrozu, ekipa, która w naszym radiościowym biegu 21 czerwca zajmie drugie miejsce. Właśnie na taki koncert będzie mogła się wybrać. Każdy członek drużyny dostanie podwójne zaproszenie na takie wydarzenie. No sami Państwo widzicie, że warto się z nami pobawić. 21 czerwca, Park Baden-Powella. Można zgłosić 5-osobową ekipę i pokonać wspólnie dystans 5 kilometrów. Każdy będzie miał do pokonania 1 kilometr, więc naprawdę jest to dystans dla każdego. Można nawet ten dystans przespacerować. Będzie świetna zabawa, a szczegóły można znaleźć na naszej stronie radio.pl. Piszemy o tym również w naszych social mediach. Oczywiście można też pisać do mnie na studio@radio.pl. Jestem dzisiaj z Państwem do godziny 12, więc jeżeli ktoś nie ma Facebooka, nie chce na Facebooka wchodzić, to może pisać tutaj do mnie. Nagrodzę aktywnych słuchaczy i tych, którzy piszą właśnie komentarze na Facebooku, ale również tych, którzy podzielą się mailowo ze mną taką informacją, na jaki koncert najchętniej by się Państwo wybrali. Zapraszam.

Pomału zbliżamy się do godziny 10:00. O pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Dodam tylko, że można je śledzić na bieżąco. Wystarczy pobrać naszą aplikację mobilną. Pojawiło się w niej trochę nowości, więc jeżeli ktoś nie zainstalował jeszcze, to zachęcam. A jak ktoś ma już naszą aplikację, no to proszę ją zaktualizować. Dzięki temu będzie można wygodnie słuchać nas właściwie z każdego miejsca na świecie. Można też słuchać naszych ciekawych rozmów, no i być na bieżąco z wiadomościami.

0: Reklama. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na crsieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie. Poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
7: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły.

0: Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
1: I tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
5: Zadymienie i ewakuacja noworodków w łódzkiej Matce Polce, na miejscu ponad 30 strażaków. Powiemy też o komunikacyjnej rewolucji w Zgierzu i o problemach alergików. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Na początek jednak informacja dla kierowców. Podwójne dachowanie w powiecie poddębickim w miejscowości Józefów. Nie żyje jedna osoba. Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący pojazdem marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Peugeotem, doprowadzając do bocznego zderzenia obu pojazdów. Samochody dachowały, a jak informuje policja, kierujący Volkswagenem poniósł śmierć na miejscu. Policja i prokurator ustalają dokładne okoliczności tego zdarzenia. Na drodze mogą występować utrudnienia w ruchu. Dym i interwencja Straży Pożarnej w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Konieczne było ewakuowanie kilkunastu noworodków. Do groźnego zdarzenia doszło w nocy. Szczegóły zna Seweryn Potentas.
6: Zadymienie pojawiło się na drugim piętrze szpitala około godziny 22:00. Przez to konieczne było przeniesienie części noworodków.
7: 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
6: Mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Jak dodają służby, sytuacja była od początku pod kontrolą, bo nie doszło do pożaru.
7: Okazało się, że źródłem zadymienia jest stopiona częściowo instalacja elektryczna oraz lampa w pomieszczeniu technicznym.
6: Na miejscu pracowało ponad 30 strażaków, którzy przez kilka godzin usuwali zadymienie z budynku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
5: Ze względu na duże zadymienie, dwie osoby z personelu szpitala trafiły pod obserwację lekarza, bo skarżyły się na ból i zawroty głowy. Na miejscu pracowało łącznie 11 zastępów Straży Pożarnej.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Polska zaskarży umowę Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Ministerstwo Rolnictwa przygotowało materiał do skargi, która ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z materiałami z innych resortów. Porozumienie Unii z krajami Ameryki Południowej od początku budzi kontrowersje i obawy. Rolnicy boją się zalewu Europy tańszą i gorszą żywnością, mówi poranny gość Radia Łódź, wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
9: Pan premier już o tym rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i Polska tę umowę zaskarży, zwracając uwagę na właśnie te niekorzystne zapisy dotyczące części rolnej, standardów bezpieczeństwa żywności.
5: Rozmawialiśmy też o skutkach ostatnich przymrozków, które zniszczyły część upraw. Jakie działania planuje rząd? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Komunikacyjna rewolucja w Zgierzu. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z busów, które na życzenie dowiozą pasażerów w wybrane przez nich miejsca. I jeszcze w tym roku może zostać wybrany nowy przewoźnik. Na działalność obecnego pasażerowie często się skarżą. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
10: Mieszkańcy Zgierza chcieliby, żeby autobusy przede wszystkim kursowały częściej i bardziej punktualnie.
11: Żeby przede wszystkim autobus jeden, drugi czy trzeci nie jeździł jeden za drugim. Nie przyjeżdżają też, więc to też utrudnia.
10: Przydałyby się dodatkowe kursy w kierunku osiedla Kurak lub Proboszczowic. Od czerwca rusza pilotażowy program busów na żądanie. Mają docierać do miejsc, do których nie kursują autobusy, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
12: To jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniających potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
10: Od czerwca dostępnych będzie łącznie 10 busów, które będzie można zamówić na żądanie przez aplikację.
5: Nowy przewoźnik ma być wyłoniony w przetargu jeszcze w tym roku. Maj to trudny czas dla alergików. Według ostatnich badań nawet 40% Polaków zmaga się z alergią. W maju najmocniej pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Jak mówi Radio Łódź alergolog Piotr Niedziałkowski, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, ale wymagają innego leczenia.
13: Zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
5: W sezonie pylenia warto pamiętać o prostych zasadach, takich jak dbanie o higienę czy unikanie suszenia ubrań na zewnątrz. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 11. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, ale miejmy nadzieję, że to słońce będzie nam dzisiaj towarzyszyć i poprawiać nastroje. Na zachodzie i północy regionu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 26 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i ten wiatr przywieje nam niestety zmianę pogody. Jutro jeszcze ponad 20 stopni, ale w czwartek już 15.
14: W środku dnia z Radiem Łódź.
5: Nie myślimy o czwartku, cieszymy się dzisiaj tą piękną pogodą i planujemy spacery w promieniach słońca. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Patrycja Wojsznis i ma nam w Radiu Łódź. Biegnij razem ze mną, no to biegniemy.

0: Obiecywałam Państwu, że zajrzy dzisiaj do mnie nasz szef muzyczny Bartek Florczak.
1: Dzień dobry.
0: Jest Bartek, dzień dobry, ale nie sam, bo przyprowadził nam gościa.
1: Tak, jest.
0: Z nami również Chris Korczak.
1: Producent muzyk, witamy Cię Chris serdecznie. Sprawa jest pilna, więc chcemy Państwa powiadomić, że trzeba działać szybko, bo Chris przychodzi z taką propozycją dla młodych twórców, artystów, muzyków. Właściwie chcę pomóc wystartować im. Stworzyłeś Akademię Joy Studio, to jakbyś mógł troszeczkę o tym powiedzieć, na czym polega cała ta inicjatywa, kto się może zgłaszać. Do czwartku o tym jeszcze powiemy, ale o co chodzi w ogóle?
2: Tak, witam Was, witam Państwa, więc no tak, stworzyliśmy taką akademię, Akademię Joy Studio, ponieważ skąd to się wzięło? Ja mam studio nagraniowe tutaj w Łodzi, gdzie przychodzi cała masa artystów. I zawsze był taki problem, że szczególnie młodych artystów, oni po nagraniu utworu nie do końca wiedzieli, co zrobić dalej. Jak to się dzieje, że utwór trafia na Spotify, że on jest słuchany, że to trafia do radia, jak zabukować sobie koncert. No i idea wzięła się gdzieś tam rok temu, żeby stworzyć taką akademię, która będzie kompleksowo uczyć młodych, samozarządzających się artystów, a nie tylko artystów, także ekspertów z branży, może jakichś menadżerów, raperów, DJ-ów, po to, żeby oni wiedzieli, jak dalej zaplanować swoją karierę, ponieważ to nie jest tak, że kariera sama się nagle robi i ktoś wystrzeliwuje w kosmos ze swoim materiałem. Nie, jednak to trzeba zaplanować. Trzeba to spokojnie zaplanować, że jakby kariera muzyczna to nie jest sprint, a raczej maraton. Dlatego też stworzyliśmy taką akademię, która jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Instytutu Przemysłów Kreatywnych, który ten program się nazywa Rozwój Sektorów Kreatywnych. I dzięki tym funduszom mogliśmy stworzyć już drugą edycję w tym roku, gdzie zapraszamy totalnych takich praktyków, ekspertów z branży i oni uczą 20-osobową grupę od początku do końca wszystkich etapów, jakie są potrzebne do zaplanowania swojej kariery. A mamy totalnie fajną i niesamowitą kadrę, bo oprócz takich artystów jak Daria ze Śląska, która będzie uczyć tekstu i opowie też case study swoje, i menadżer Chris Wachowiak, który też miał klub NRD, robi festiwal Nada, więc też będzie opowiadał, jak zabukować koncert. Leon z Audio River, czyli booker Audio River, opowie, jak to wygląda z perspektywy takiego bookera, jak to wygląda znajdywanie, na co patrzą bookerzy tak naprawdę, żeby taki artysta młody mógł się dostać. Cała masa. Ania Pezińska z A&R z ekipy opowie, jak dostać się do wytwórni. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wojtek, który jest tu z nami, wspaniały fotograf, który robi zdjęcia na Audio River nie tylko i jest sam Gezafelstein wziął jego pracę na swoją wystawę, będzie opowiadał, jak zrobić materiał marketingowy takim własnym sumptem.
1: Czyli mówiąc krótko, taki know-how po prostu, bo to nie jest tak, że ktoś, kto ma największy talent, automatycznie jest skazany na sukces. Właśnie potrzeba dużo szczęścia, potrzeba dużo wiedzy, czasami pewnie trochę też pomocy z zewnątrz, właśnie, którą wy oferujecie. I to jest dla mnie właśnie niesamowite, że doszliśmy do takich czasów, że nie postrzegamy w tej branży muzycznej siebie jako konkurencję, tylko wspieramy się, próbujemy sobie pomóc, bo tego miejsca jest naprawdę mnóstwo dzięki internetowi, dzięki wielu festiwalom, przeglądom dla rozmaitych twórców, więc to zawsze było tak, że artysta nagrał piosenkę, no i właśnie, co dalej? Bo dzisiaj nagranie piosenki jest chyba najłatwiejsze w tym wszystkim, prawda?
2: Tak, ja też
1: technicznie mówię, bo właściwie możemy to zrobić w domu nawet.
2: Tak, teraz powiedziałeś też o talencie. Ja zawsze podchodziłem do tego, że talent to jest suma determinacji i pracy. A tym elementem właśnie pracy jest między innymi właśnie zaplanowanie tej kariery. I nagranie piosenki faktycznie dzisiaj jest całkiem łatwe, bo możesz to zrobić na komputerze w domu. Już dzisiaj nawet nie potrzebujesz ogromnych studiów nagraniowych. Ktoś oczywiście może ci wskazać, może ci pomóc w pewnych etapach nagrania utworu, czy zrobienia jego, ale tak naprawdę swój pomysł możesz już przelać w domu przy komputerze na słuchawkach. Ale jednak dalszy ten etap, czyli zaplanowanie tej kariery, dowiedzieć się, kto jest kim, jak to się w ogóle wszystko robi, no to jednak potrzeba się trochę poduczyć, a tego chyba mi się wydaje, że nie w każdej szkole uczą.
1: No to jest doświadczenie, coś, co tak. Po prostu trzeba nabyć. No ty masz akurat to doświadczenie, bo grałeś w wielu zespołach, produkowałeś wielu artystów, byłeś na wielu różnego rodzaju warsztatach, takich spotkaniach branżowych, po prostu przez lata nabyłeś tego doświadczenia. A powiedz jeszcze, no bo już zgłosiło się trochę twórców do tego projektu, jaki to jest przekrój tak muzyczny mniej więcej?
2: No i to jest dobre pytanie, bo my tak tak naprawdę nie stawiamy na jakiś konkretny gatunek. Właśnie chodzi o różnorodność. Chcemy, żeby to była naprawdę... Akademia jakby skierowana jest do bardzo szerokiego grona gatunków muzycznych, można tak powiedzieć. Ponieważ dla każdego, nieważne jaki gatunek wykonujesz, nieważne jakim jesteś artystą, zasada jest mniej więcej ta sama. Za każdym razem musisz zaplanować tą karierę. Musisz zrobić jakiś content, musisz zaplanować jakoś swoją karierę, musisz dowiedzieć się, jak się bukuje, jak się pisze maile, jak się kontaktuje, kto jest kim w branży muzycznej. Te pojęcia są uniwersalne, bez względu na gatunek. Różnice są naprawdę bardzo, bardzo drobne między tym, jak się coś promuje, albo jaka jest... co się bardziej liczy na przykład w danym gatunku, czy sprzedaż koncertów, czy sprzedaż utworów streamingu, że tak powiem. Ale tak naprawdę liczymy na to, że zgłosi się jak najwięcej najszerszych jakby gatunkowo artystów, po to, żebyśmy mieli bardzo różnorodną grupę, żeby oni od siebie też się nawzajem uczyli, bo to też jest... Rok temu mieliśmy taką sytuację, że byliśmy bardzo zróżnicowaną grupę i ci uczestnicy się od siebie nawzajem uczyli, nie tylko od tych nauczycieli.
1: No tak, to jest wymiana kontaktów, tak. Nie mówię o mailach, ale po prostu doświadczeń, kontaktów, zawiązują się pewne znajomości, które dokładnie później procentują. A powiedz jeszcze, czy w tym całym procesie promocji muzyki dzisiaj AI już jest bardzo zaawansowane, obecne?
2: Sztuczna inteligencja? Na pewno jest AI bardzo ważne i nie tylko nawet w procesie takiego promowania, ale też w procesie tworzenia muzyki. I o tym też będziemy mówić, ponieważ te narzędzia wcale nie muszą być złe, mogą być dobre i mogą być wykorzystywane w dobry sposób. Ale też na przykład Wojtek, który jest tutaj z nami w studiu i kręci tutaj moje spotkanie, on sam będzie opowiadał o tym, jak wykorzystać AI w tworzeniu swoich własnych materiałów marketingowych. Gdzie dzisiaj już nie potrzebujesz mieć super sesji, super fotografa, tylko wystarczy ci telefon, trochę takiego kreatywnego podejścia, parę narzędzi AI, może stworzyć niesamowite efekty, które przyciągają wzrok w internecie i zdobywasz atencję tego swojego potencjalnego fana, więc jakby naprawdę, dzisiaj sky's the limit.
1: Paulina, chyba będziemy aplikować.
0: No właśnie tak, wiesz co, słucham i zastanawiam się, bo mówisz, że dla młodych i początkujących, no właśnie tylko dla początkujących, czy też dla tych, którzy już są w tym od jakiegoś czasu, no ale nie do końca im się dotychczas udało zaistnieć.
2: Oczywiście, też dla takich osób, no bo wiadomo, ktoś może już jakiś czas próbować w tej branży i popełniać jakieś błędy, mieć jakieś braki wiedzy, gdzie to jest całkowicie normalne i to nie jest nic złego. I dla takich osób też jest miejsce. Oczywiście może się każdy zgłosić, jeżeli ktoś utknął gdzieś w jakimś miejscu, to na pewno taka akademia w jakiś sposób pomoże mu ruszyć z tego miejsca. I też mieliśmy takie przypadki rok temu i się super to udało.
1: Okej, to prawie na koniec zapytam cię jeszcze, czy z tamtego roku, z tych artystów, których miałeś, komuś już coś udało się osiągnąć? Są jakieś wyraźne efekty?
2: Widać efekty, tak. Jedni mniejsze, drugie większe. My tam monitorujemy, staramy się zobaczyć i dowiedzieć, co u kogo idzie. Pamiętajmy, to był tylko rok. Tak jak mówię, to nie jest sprint, to jest maraton, to trwa, więc tak naprawdę realne efekty zobaczymy jeszcze za jakiś czas. Ale już widzę, że idą w dobrym kierunku i też spodziewam się tego, że w tym roku, bo jest tak bardzo liczna kadra, jest tak wiele wspaniałych osób, jeszcze nie wszystkich ogłosiliśmy, niektórych zostawiamy na taką niespodziankę, że tak powiem. I to nawet bardzo fajnych i znanych artystów, którzy opowiedzą swoje case study. Tylko i wyłącznie właśnie po to, żeby młodzi artyści, nie tylko młodzi, żeby ci uczestnicy mogli rozwinąć właśnie swoją karierę. Bez względu na to, z jakim problemem się zmagamy, będziemy kompleksowo starać się ich wyedukować i przygotować.
1: No to jeszcze przypomnijmy, gdzie trzeba się zgłosić, do kiedy, żeby państwo sobie to gdzieś zapamiętali.
2: No to oczywiście wpiszcie sobie www.joyacademy.pl, wpiszcie w Google Akademia Joy Studio lub nasze sociale, chociażby na Instagramie joyacademy.pl. Zgłoście się, jesteśmy czynni z rejestracją wniosków do 7 maja do godziny 12, ale znając życie, że wszyscy wysyłają na ostatnią chwilę, to umówmy się, że środa wieczór, środa w nocy, bo ktoś może już po nocach siedzieć, środa w nocy, umówmy się, że już wpisujecie okay. I koniec.
1: Czyli Joy Academy, tak. Dodajmy tylko, że rzecz... Całe to przedsięwzięcie będzie działo się w Łodzi, także tutaj na miejscu. A Chris jeszcze ma mnóstwo różnych naprawdę świetnych pomysłów i myślę, że będziemy się też nawzajem nimi wymieniać i tobie też pomagać i przede wszystkim młodym ludziom, którzy zaczynają swoją karierę muzyczną. Bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję, że do mnie zajrzeliście.
1: Ugościłaś.
0: Miło było posłuchać.
2: Super, dzięki.
1: No to posłuchajmy w takim razie jednej z tych mentorek, która będzie na Akademii, to Daria ze Śląska.

To była Daria ze Śląska. No świetna inicjatywa Joy Academy. Będę jeszcze o tym dzisiaj przypominać. Może są wśród naszych słuchaczy młodzi, początkujący artyści, którzy marzą o wielkiej karierze.

0: Autopromocja.
1: To jest temat.
2: I to jest czas do dyskusji. Rezerwujemy go dla Państwa.
3: Ja rozumiem, że jest to zmiana wprowadzona z gruntu ideologicznego pod pewnymi naciskami pewnych środowisk.
4: To jest moje zdanie i to nie znaczy, że każdy musi mieć identyczne.
5: To nie wynika z tego, że ktoś, nie wiem, nie ma kasy. No nie na tych stanowiskach. Po prostu mu się nie chce.
6: Świetnie, że Państwo mówicie, bo to nie jest temat zarezerwowany do Afryki.
2: Nie, to są tematy dla słuchaczy Radia Łódź. 606-78-78-78 studio@radioloc.pl. Czekamy na Państwa codziennie w samo południe.
7: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
8: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
9: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
10: Na śniadanie angielka albo żulik.
11: No i chodzimy na Pietrynę.
12: No, to jest galanta ulica.
7: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
13: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
14: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
17: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
18: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
16: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
17: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
0: Po reklamie.
7: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
2: 29 minut po godzinie 10, a my wracamy do dobrej muzyki. Maria Sadowska i Kaja już teraz w Radiu Łódź z pięknym przesłaniem. Kocham cię.

0: gotowi na wszystko.
1: Radosław Wilczek w programie Gotowi na Wszystko. Witam kaprala Marcina Leśniaka z 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej, który wie doskonale, jak reagować na dziwne sytuacje.
2: Dzień dobry. Te dziwne sytuacje, przede wszystkim musimy pomyśleć o skali mikro takich zagrożeń i rozpocząć wszystko od edukacji naszej osobistej. Musimy zadbać o własne bezpieczeństwo w taki sposób, żeby nauczyć rozpoznawać sygnały o nadchodzącym zagrożeniu. To mogą być różne sygnały i to wszystko brzmi bardzo mądrze i naukowo, ale tak naprawdę jest bardzo proste. Bo jeżeli widzimy, że w lesie tli się ściółka, to wiemy, że jeżeli nie zareagujemy, to za chwilę będzie z tego duży pożar. Jeżeli widzimy sytuację, gdzie większe dziecko popycha mniejsze w pobliżu schodów, to wiemy, że za chwilę może dojść do tragedii. No więc reagujemy, musimy reagować na takie rzeczy, a w takiej bardziej szerokiej skali, w jaki sposób się do tego przygotować. Przede wszystkim być uważnym i obserwować swoje stałe miejsce, w którym przebywamy, nasze otoczenie. Czy to będzie obszar wokół naszego domu, miejsca pracy, czy droga z domu do pracy i odwrotnie. Możemy zaobserwować takie niepokojące sygnały, kiedy na przykład. Jeżeli przed naszym domem długo stoi zaparkowany samochód, w którym ktoś siedzi. Może to być sygnał o tym, że ktoś obserwuje nasz dom. W skali bardziej globalnej, jeżeli widzimy, że w naszym mieście czy w naszym regionie pojawia się duży ruch samochodowy, czy nawet ruch pieszy, ludzi, których my nie znamy, nigdy wcześniej ich nie widzieliśmy, to też może świadczyć o nadciągającym zagrożeniu.
1: Ale jeżeli zauważamy coś dziwnego, no to też trzeba przykładać odpowiednią miarę, trzeba to skalować.
2: Skalowanie zagrożenia jest jedną z ważniejszych umiejętności. Bardzo często zdarza się, że takie programy, nawet jak ten, który w tym momencie nagrywamy, one często mogą zadziałać w niewłaściwy sposób, a mianowicie wywołać panikę. Bo ktoś pomyśli sobie, ojej, jak już mówią o tym w radio, czy pokazuje to telewizja, to na pewno jest to bardzo poważne zagrożenie. Nie wygląda to aż tak źle i wszędzie potrzebny jest umiar. To, że trenujemy na nadciągające zagrożenie, to nie znaczy, że mamy się przemieszczać po mieście jak żołnierze jednostek specjalnych czy policjanci antyterroryści, tylko mamy mieć w tym wszystkim umiar. Widzimy zagrożenie, to najpierw zadajemy sami sobie pytanie, na ile ta sytuacja jest niebezpieczna, co z niej wynika. Przykład. Jeżeli będzie duże zbiorowisko ludzi, to nie dzwonimy od razu na policję mówiąc, że tam dzieje się coś złego, ale dzwoniąc na tę policję możemy poinformować po prostu, że w tym miejscu dzieje się taka sytuacja. Mamy duże skupisko mężczyzn, oni mają ze sobą na przykład plecaki albo jakieś dziwne kufry albo cokolwiek innego, no to może być podejrzane. Ale z drugiej strony to równie dobrze mogą być pracownicy budowlani, którzy mają sprzęt, wyglądają nieciekawie jak na nasze standardy, są brodaci, zarośnięci, bo wracają z delegacji, są 6 dni w robocie, są zmęczeni, są zarośnięci, ale nie stanowią żadnego zagrożenia. Dlatego też tutaj polecam bardzo umiar w takich działaniach, bo czasami możemy niepotrzebnie zaangażować służby w miejsce, w którym jest to niepotrzebne, a w tym czasie może wydarzyć się coś złego w innym miejscu.
1: Jak reagować w różnych sytuacjach?
2: Reagowanie na sytuacje zagrożenia naszego bezpieczeństwa możemy podzielić na osobiste i na globalne. Jeżeli chodzi o zagrożenia osobiste, ja zalecam udział w warsztatach, w szkoleniach wszelkich dotyczących bezpieczeństwa osobistego, samoobrony, w tematach takich jak rozpoznawanie właśnie tych zagrożeń, jak negocjacja kryzysowa, poznawanie systematyki pracy agresora, czego on chce, czego on nie chce. Zapewnienie nam bezpieczeństwa osobistego spowoduje, że nasze zmysły również będą bardziej wyczulone na zagrożenia globalne. O zagrożeniach globalnych słyszymy w mediach, możemy czytać w internecie. Oczywiście tutaj też zwracam bardzo szczególną uwagę na filtrowanie tych informacji, ponieważ wojna informacyjna jest czymś, co w XXI wieku występuje bardzo szeroko i wprowadzanie dezinformacji do mediów społecznościowych może wywołać naprawdę bardzo dużą falę paniki, zupełnie niepotrzebnie. Jeżeli już wiemy, że coś dzieje się złego, jak reagować? No jeżeli wiemy, że następują ruchy w naszym mieście, w naszym miejscu zamieszkania, gdzie wymagana jest ewakuacja, gdzie być może wystąpił atak, jeżeli tylko możemy, uzupełniamy zapasy żywności, paliwa, to jest cały czas to postępowanie, które występują w każdych procedurach kryzysowych. Tylko to musimy wiedzieć, musimy zgłębiać wiedzę. Jestem zwolennikiem nauczania i przekazywania wiedzy w taki sposób, żeby nie pokazać gotowe rozwiązanie, a bardziej pokazać ciąg przyczynowo-skutkowy, czyli pokazać ludziom, gdzie coś się zaczyna i dokąd zmierza, a wtedy ludzie sami są w stanie uzupełnić tę wiedzę.
1: Czyli trzeba przewidywać, ale żeby to zrobić, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć wiedzę. A skąd ją mieć? No choćby z takich programów jak dzisiejszy, ale gdzie indziej jeszcze można znaleźć takie informacje?
2: Dzisiaj internet jest źródłem wiedzy wszelakiej. Młode, najmłodsze pokolenia korzystają z tego internetu w sposób nie do końca właściwy, ponieważ oglądają głównie przefiltrowaną papkę, czyli powiedzmy jakieś krótkie rolki, które są na TikToku, czy Instagramie, czy innych mediach społecznościowych. Natomiast nie szukają opracowań źródłowych, nie szukają wiedzy faktycznej, która mogłaby się przydać. Ale jak możemy skorzystać z tego internetu? Możemy w naszym mieście, czy w naszym regionie, czy nawet w naszym kraju, przecież Polska to nie jest aż tak olbrzymi kraj, żebyśmy nie mogli przejechać 200 czy 300 kilometrów, znajdując właściwe dla siebie szkolenie. Jest mnóstwo firm prywatnych, które realizują takie szkolenia. Również nasz program w gotowości, który jest organizowany przez Wojska Obrony Terytorialnej, zakłada przekazanie społeczeństwu masy wiedzy dotyczącej chociażby udzielania pierwszej pomocy, czy właśnie rozpoznawania takich fake newsów w mediach, również przetrwania survivalu. Dlatego gorąco zachęcam, bo te szkolenia są zupełnie bezpłatne. Wystarczy się na nie zapisać na stronach rządowych i możemy uczestniczyć w takim szkoleniu, które nasza brygada również organizuje.
1: Bardzo dziękuję, a jest to 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej Kraju, a gościem programu Gotowi na Wszystko był pan Marcin Leśniak, kapral tejże właśnie formacji.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę.

I zbliżamy się pomału do godziny 11:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale zanim to jeszcze No Doubt, Sunday Morning.

0: Reklama.
1: Szukasz pomysłu na siebie, ale nic ci nie pasuje? Scrollujesz i mielisz oferty. Wysyłasz CV, a może po prostu nie wiesz, czego szukasz?
2: Myślisz, że nie ma dla ciebie rozwiązań? Postaw na konkretną i rzeczową rozmowę, by wytyczyć pierwsze kroki i pewnie stanąć na nogi. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź LLL.lodzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
12: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
13: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
12: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego, czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego

0: Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 11. A w naszym studiu jest Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
3: Dwa samochody dachowały na polach pod Poddębicami. Zginął jeden z kierujących. Kilkanaście noworodków przeniesiono na inne piętro szpitala Matki Polki w Łodzi, bo na ich oddziale było niebezpieczne zadymienie. Spór o drogi znajdzie swój finał w sądzie. Prezydent Bełchatowa nie chce być na siłę uszczęśliwiany. W regionie dziś kolejny dzień lata, wiosną. Dużo słońca i do 26 stopni. Podwójne dachowanie pod Poddębicami. Zginął jeden z kierujących. Do zdarzenia doszło przed godziną 8 w miejscowości Józefów, mówi młodszy aspirant Alicja Bartczak z poddębickiej policji.
4: Kierujący pojazdem marki Volkswagen, 27-letni mieszkaniec gminy Poddębice, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 19-letniemu mieszkańcowi gminy Uniejów, kierującemu pojazdem marki Peugeot.
3: W zdarzeniu na miejscu zmarł 27-latek kierujący Volkswagenem. Drugi uczestnik zdarzenia, 19-latek, trafił do szpitala. Dokładne okoliczności zdarzenia na miejscu bada prokuratura.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Zadymienie i przenosiny noworodków w łódzkim szpitalu. Minionej nocy strażacy interweniowali w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Późnym wieczorem dym pojawił się na jednym z oddziałów dziecięcych. Nie doszło do pożaru, ale część małych pacjentów przeniesiono na inne piętro, mówi kapitan Łukasz Górczyński z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Łodzi.
5: Po przyjeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że źródłem zadymienia jest stopiona częściowo instalacja elektryczna oraz lampa w pomieszczeniu technicznym, wentylatorowni. Była konieczność przeniesienia 16 noworodków z tego oddziału na inne kondygnacje. Kolejnych 11, które pozostawały na tym oddziale, nie wymagało ewakuacji.
3: W zdarzeniu ucierpiały dwie osoby z personelu szpitala, które skarżyły się na ból i zawroty głowy. W akcji uczestniczyło ponad 30 strażaków. Spór o drogi znajdzie swój finał w sądzie. Radni powiatowi zdecydowali, że to urzędnicy z Bełchatowa będą odpowiedzialni za ulicę Czapliniecką i Wojska Polskiego. Problem w tym, że według prezydenta Bełchatowa ta decyzja została miastu narzucona. Patryk Marian złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Z kolei starosta bełchatowski Jacek Zatorski uważa, że miasto wiedziało dużo wcześniej o zamiarze przekazania dróg.
6: W styczniu zarząd powiatu podjął uchwałę o zamiarze przekazania miastu dróg. Z 30-dniowym wyprzedzeniem musimy poinformować zarządcę drogi, czyli miasto. I to zrobiliśmy. I pan prezydent przez 2 miesiące nie zrobił z tym nic. Miał tą wiedzę.
7: To, że uchwała Rady Powiatu została podjęta, to nie znaczy, że te rozwiązania wejdą w życie. My oczywiście mamy swoje uwagi w tym zakresie. Złożyliśmy skargę na tą uchwałę.
3: Dodał prezydent Patryk Marian, który uważa, że przekazanie dwóch ulic oznacza dla mieszkańców Bełchatowa mniej inwestycji, wydarzeń i wydatków na oświatę. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W minioną sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiała się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. O szczegółach Adam Górczewski.
8: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie.
3: Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa. Co dalej z majowym zawieszeniem broni w wojnie na Ukrainie? Ekspert nazywa działania w tej sprawie przeciąganiem liny. Władze Ukrainy zapowiadają zawieszenie broni o północy 5 maja i od tego czasu będą działać na zasadzie wzajemności. Rosjanie chcą wstrzymania działań wojennych 8 i 9 maja na czas świętowania Dnia Zwycięstwa. Profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podkreśla, że Moskwa szczególnie obawia się ukraińskiego ataku w czasie obchodów Narodowego Święta.
9: Będzie prawdopodobnie przeciąganie liny do samego końca. To znaczy, wydaje mi się, że stroną bardziej zainteresowaną w jego uzyskaniu tego zawieszenia jest Putin, ponieważ nie chce żadnej przykrej niespodzianki podczas uroczystości, a wiemy doskonale już dzisiaj, że strona ukraińska może takiego psikusa w każdej chwili mu sprawić.
3: Eksperci wojskowi zwracają uwagę, że ogłoszenie przez Moskwę i Kijów tych rozejmów może mieć skutek odwrotny. Zamiast uspokojenia sytuacji na froncie dojdzie do eskalacji. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam w południe.
2: No, prawdziwe lato wiosną. 26 stopni. Zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Dużo słońca. Na razie niebo bezchmurne, ale według synoptyków będzie się chmurzyć w ciągu dnia. W niektórych miejscach może również przelotnie popadać. Na horyzoncie widać zmianę pogody, ale dopiero od czwartku i to chwilową zmianę. Słońce szybko do nas wróci, wyższe temperatury również, także nie mamy się czym przejmować.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
2: Kamp nam teraz zaśpiewa, a zaraz potem zapraszamy na kulturalne newsy w Radiu Łódź.
10: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: No i w naszym studiu pojawiła się Ania Groblińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czas na obiecane kulturalne newsy.
2: Czas na kulturę.
1: A w EC1 Łódź Miasto Kultury dziś rozpoczyna się dwudniowy kongres regeneracji miast. Szósty już kongres. Łódź po raz kolejny staje się centrum debaty o przyszłości miast europejskich. W tym roku dyskutanci skupią się na zdrowiu, na tym, czy przestrzeń miejska, właściwie nie czy, bo wiadomo, że tak, ale jak dokładnie wpływa na ludzkie zdrowie. To jest kongres organizowany przez Miasto Łódź oraz Open Eyes Economy. A dzisiaj i jutro w EC1 spotykają się przedstawiciele nauki, samorządów, administracji publicznej, biznesu, organizacji społecznych. I wydarzenie towarzyszące temu kongresowi to jest New Media Days. To jest cykl wydarzeń organizowanych przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, zarówno w różnych przestrzeniach Akademii, jak i w uczelnianej galerii przy ulicy Piotrkowskiej 68. No i tutaj mamy cykl wystaw, ale także i przeróżnych innych wydarzeń, które dotyczą refleksji nad przyszłością sztuki, między innymi refleksji nad przyszłością sztuki w dobie tak bardzo szybko rozwijających się technologii. Zatem New Media Days też polecamy, czy New Media Days właściwie trzeba by było powiedzieć, polecamy naszym słuchaczom. Premiera w Teatrze imienia Jaracza, Pływalnia Magdaleny Drab. Reżyseruje Rafał Sabara. To jest niepozbawiono humoru opowieść o starości, skierowana do wszystkich, do młodych, starych i do średnich także, a miejski basen staje się tutaj metaforą, jak utrzymać się na powierzchni życia. Bardzo dobra obsada. Dorota Kiełkowicz, Izabela Noszczyk, gościnnie Magdalena Kuta i Edyta Jungowska, a także Bogusław Suszka, Pływalnia od dziś w Teatrze imienia Jaracza w Łodzi. Natomiast w Teatrze Dom wystąpi legendarna postać Jaromir Nohawica, wielki czeski bard, który popularny jest także w Polsce. Zresztą mówi płynnie po polsku, jest z naszym krajem i jego mieszkańcami już można powiedzieć zaprzyjaźniony. To pieśniarz, ale także aktor, a jako pieśniarz wykonuje zarówno nastrojowe ballady, jak i takie rubaszne niemalże pieśni. No i w Teatrze Dom dzisiaj jego koncert o godzinie 19:00, a skoro o Czechach mowa, to dzisiaj spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Czechy, Włochy i więcej. To będzie spotkanie autorskie podróżników Beaty i Pawła Pomykalskich, którzy opowiedzą o swoich wyprawach, doświadczeniach z różnych zakątków świata, ale właśnie skupią się na zaskakujących miejscach w Czechach i w północnych Włoszech. Zapowiedzą także premierę ich nowej książki poświęconej Bośni i Hercegowinie. To spotkanie w bibliotece przy ulicy Gdańskiej 100/102 dziś o godzinie 17:00. I jeszcze o tym, że w galerii imienia Eugeniusza Hahnemanna otwarcie wystawy pokonkursowej Cienie Męskości. Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne organizuje czasem takie konkursy właśnie skierowane do bardzo konkretnego odbiorcy. Był na przykład konkurs fotograficzny tylko dla kobiet, co kręci kobiety. Tutaj co prawda temat męski, ale konkurs był otwarty i wśród nagrodzonych i kobiety i mężczyźni. Pozwolą Państwo, że nie będę wymieniać, bo to jest bardzo duże grono, a ich pracę można właśnie zobaczyć na wystawie przy ulicy Piotrkowskiej 102. Wernisaż dzisiaj o godzinie 18:30. Cienie męskości.
0: No bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra i utwór Nareszcie w Radiu Łódź. Wtorek, 5 maja, nie sposób nie przypomnieć o tym, że dzisiaj drugi dzień egzaminów dojrzałości. O godzinie 9 absolwenci liceów i techników zaczęli pisać egzamin z matematyki. Królowa nauk dzisiaj. No ja w drodze do pracy mijałam elegancko ubranych maturzystów. Nie wyglądali na zestresowanych. My oczywiście trzymamy kciuki za wszystkich.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Bird of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
3: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
4: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
5: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
6: Krótki przekaz dominuje.
7: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
3: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
8: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
9: Świat mediów bez tajemnic.
3: W każdą środę o 10:40.
9: Anna Karp
3: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: 11:30 dokładnie na zegarze, a my wracamy do muzyki i tym razem duet Maryla Rodowicz i Ralf Kamiński. Nie ma jak pompa.

0: To był duet Maryla Rodowicz i Ralf Kamiński. A w naszym studiu pojawiła się Iza Berkowska. Dzień dobry.
1: W duecie z Pauliną.
0: Dokładnie. I to znak, że porozmawiamy o magazynie, to jest temat. To co tym razem, Izo, po 12?
1: Tak, po 12 w programie troszeczkę w nawiązaniu do dzisiejszej daty, bo dzisiaj mamy 5 maja, a to jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością. Sprawnością intelektualną. No i w ramach tejże godności zastanowimy się, jak to jest z pracą wśród osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. W ogóle przybywa nam lawinowo osób z takim orzeczeniem i te osoby w większości nie podejmują pracy. Ponad 40% mówi, nie pracuję, bo się nie nadaje. Nie pracuję, bo mam niepełnosprawność. Nie pracuję, bo mam orzeczenie. Nie szukam pracy, no bo w zasadzie po co? No i do tego, no to jest po stronie samych osób z niepełnosprawnością. Natomiast pracodawcy też mają różnego rodzaju bariery tutaj. Między innymi mogą przeczytać w takim orzeczeniu niezdolny do pracy. Jak mam zatrudnić osobę, skoro specjaliści uznali, zapisali czarno na białym, że on się nie nadaje do pracy albo może pracować tylko w specjalnych warunkach. Jak w takiej sytuacji walczyć z tym bezrobociem osób z niepełnosprawnością? To jest pytanie otwarte. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli swoje przemyślenia na ten temat. Czekam pod numerem telefonu 606-787-8778, 42-678-7878. Te dwa numery telefonu do Państwa dyspozycji, a już można pisać.
0: Tak, można do nas pisać studio@radiołódź.pl i zapraszamy po godzinie 12.
1: Do usłyszenia.

A ja przypomnę jeszcze o inicjatywie, o której dzisiaj opowiadaliśmy po godzinie 10. Nasz szef muzyczny Bartek Florczak odwiedził mnie ze swoim gościem. Chris Korczak opowiadał o Joy Academy. Akademia Joy Studio współpracuje z wiodącymi partnerami branży muzycznej, żeby otworzyć przed uczestnikami realne ścieżki rozwoju kariery. W trakcie warsztatów wyłoniona zostanie osoba, która otrzyma wyjątkową nagrodę. Profesjonalne nagranie i produkcję singla w studiu nagraniowym na najwyższym poziomie. To szansa na profesjonalny debiut i wejście na rynek muzyczny z pełnym wsparciem branżowych ekspertów. Szczegóły tego projektu można znaleźć na stronie joyacademy.pl. No warto tam zajrzeć, jeżeli są wśród Państwa osoby, które marzą o takiej muzycznej karierze. Jak wspominał Chris, projekt dedykowany jest nie tylko młodym, początkującym artystom, ale również tym, którzy już od jakiegoś czasu próbują swoich sił, ale nie do końca skutecznie. Pod okiem profesjonalistów z branży będzie można poznać wszystkie tajniki i wkroczyć na ten rynek muzyczny. Ja oczywiście trzymam kciuki.

0: No piękny klimat. A ja nie zapominam oczywiście, że obiecywałam dzisiaj nagrody aktywnym słuchaczom. Prosiłam o pisanie komentarzy pod naszym postem na radiowym Facebooku, w którym zdradzamy, jakie nagrody przygotowaliśmy dla uczestników naszego radiościowego biegu jubileuszowego. Bieg odbędzie się 21 czerwca. No i serdecznie zachęcam do udziału w tej zabawie, bo to nie będzie zwykły bieg. Dystans do pokonania niewielki, dla każdego, no i dużo fajnych dodatkowych atrakcji. Szczegóły można znaleźć oczywiście na radio.pl i w naszych social mediach. A ja wracam do dzisiejszych nagród.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina pójdzie pani Agnieszka, a do Teatru Komedii Impro zapraszam panią Kasię. Zaproszenia są podwójne, także można jeszcze komuś poprawić dzisiaj nastrój. A jeżeli ktoś z państwa ma ochotę dzisiaj na takie zaproszenia, to po godzinie 13 na pewno będzie jeszcze taka szansa.

Przypominam Państwu o możliwości nagrywania i wysyłania nam głosówek. Każdy, kto chciałby nam o czymś opowiedzieć, a potem posłuchać się na naszej antenie, ma taką możliwość. Wystarczy wejść na naszą stronę radio.pl. Tam na stronie głównej jest taki przycisk Nagraj głosówkę. No nic prostszego. Te nagrania trafiają tutaj prosto na naszą skrzynkę w studiu i możemy je potem na antenie odtworzyć. Zachęcam. Zbliżamy się do godziny 12, czyli najnowsze wiadomości już za chwilę, a w nich między innymi o coraz bardziej realnym powrocie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. A po 12 magazyn to jest temat. Ale zanim to wszystko, to jeszcze...

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
5: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
6: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
5: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
7: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
8: I wybiła 12.
9: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.

0: Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Remigiusz Fladerowski.
1: Powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi coraz bardziej realny. Jest porozumienie i są na to pieniądze. Prokuratura w Sieradzu wraca do sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat. Umożliwiła to rekonstrukcja wizerunku ofiary. Chińskie samochody mogą szpiegować polskich kierowców, ostrzegają eksperci. Na razie jeszcze bardzo ciepło, ale za kilkanaście godzin będą deszcz i burze. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi staje się coraz bardziej realny. Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podpisało w tej sprawie porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA. Resort podpisał również list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego, który stanowi deklarację przejęcia szpitala Pirogowa w Łodzi przez ministerstwo, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
2: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno zwiększenie zdolności operacyjnych w momencie kryzysu, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
3: Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Wynika to i z tradycji, i wynika z doświadczeń, i wynika z tego, że ta baza, która jest w Łodzi, jest po prostu najlepsza z możliwych.
1: Dodaje sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Minister Obrony Narodowej zabezpieczył na to w swoim budżecie prawie 500 000 zł.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: Prokuratura w Sieradzu wraca do sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat. Umożliwi to rekonstrukcja wizerunku ofiary. Policja szuka osób, które rozpoznają mężczyznę. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
5: Służby ponownie przyjrzą się sprawie morderstwa sprzed ponad 32 lat, mówi komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: 14 stycznia 1994 roku dyżurny sieradzkiej komendy został powiadomiony o odnalezieniu zwłok mężczyzny w lesie w pobliżu miejscowości Mokre Zborowskie przy trasie Sieradz-Rososzyca.
5: Dzięki pracy specjalistów z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie udało się zrekonstruować wizerunek ofiary. Teraz policja apeluje o pomoc.
6: Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu tożsamości denata lub okoliczności jego śmierci proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji.
5: Seweryn Potentas, Radio Łódź.
1: Sprawę pod nadzorem Sieradzkiej Prokuratury Okręgowej prowadzą funkcjonariusze ze specjalnego zespołu do spraw przestępstw niewykrytych działającego przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Zbliża się zmiana w pogodzie. Pojawią się przelotne opady i burze. Na razie nie możemy narzekać na słońce, temperatury i spokojną aurę, ale już tej nocy powoli zacznie się to zmieniać. Z zachodu nad województwo łódzkie napłyną chmury i wieczorem w północnej i zachodniej części regionu może popadać. Jak informuje Radio Łódź synoptyk MGW Dorota Pacocha, jutro pogoda się zmieni i mogą pojawić się burze.
7: Będzie pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, pojawią się także lokalne burze z opadami do około 10 litrów na metr kwadratowy i wiatrem w porywach osiągającym do 55 km na godzinę. W kolejnych dniach temperatura utrzyma się w województwie łódzkim na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza w ciągu dnia i pojawiać się będą przelotne opady deszczu.
1: Choć pogoda się pogorszy, to zapowiadane burze i deszcz na pewno ucieszą rolników, którzy borykają się z suszą. Może być wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Tymi rozwiązaniami za chwilę zajmie się rząd. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd. Klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Chińskie samochody mogą szpiegować swoich kierowców, ostrzegają eksperci. Dane zbierane przez chińskie samochody mogą trafiać do chińskiego rządu, a ten może je wykorzystywać w celach szpiegowskich, mówi dr Igor Protasewicki, specjalista do spraw bezpieczeństwa. Ekspert podkreślił, że w dzisiejszych czasach wszystkie nowe auta są wyposażone w sprzęt monitorujący.
8: Ten sprzęt non-stop analizuje swoje otoczenie. W zasadzie każdy współcześnie produkowany i wypuszczany na rynek samochód w jakiś sposób obserwuje, co się dzieje dookoła nas i robi to albo przy użyciu kamer, albo przy użyciu lidarów.
1: Od lutego w Polsce obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów wyprodukowanych w Chinach na teren chronionych obiektów wojskowych. Chodzi właśnie o ochronę przed ewentualnym szpiegostwem cyfrowym. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 13.
0: Bardzo przyjemnie dzisiaj, ciepło, pogoda jak latem, 26 stopni maksymalnie zobaczymy na termometrach. Jutro 24, ale już więcej chmur, a od czwartku wyraźniejsze ochłodzenie, ale tylko chwilowe z tego, co tak patrzę w długoterminowe prognozy. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i możliwe burze. W czasie burz wiatr może być porywisty, temperatura spadnie do 14 stopni. Pięć minut po godzinie 12:00. Ja już się z Państwem żegnam. Bardzo dziękuję za te trzy wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Patrycja Wojsznis, a już za chwilę magazyn To jest temat i Iza Berkowska.

0: To jest temat.
1: Piąty maja to jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, w Polsce także Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jak wiadomo, powszechnie godność naszą zapewnia w dużym stopniu praca. Zapytajmy zatem, jak z pracą sytuacja wygląda, kiedy mówimy o osobach z niepełnosprawnością, czy w Polsce praca osób z niepełnosprawnością to jest norma, czy wciąż spotykają się z jakimiś barierami, czy w ogóle same te osoby z orzeczeniami myślą o pracy, czy chcą pracować. 606-78-78-78, 42-678-78-78 i studio@radiolots.pl. W ten sposób można się z nami kontaktować. Iza Berkowska, zapraszam do rozmowy wraz z gośćmi. Są z nami Marta Pługowska-Kosel, dyrektor łódzkiego oddziału Fundacji Aktywizacja.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Joanna Bednarek, także z Fundacji Aktywizacja, Job Crafter.
3: Dzień dobry.
1: I Paulina Wieczorkiewicz, dyrektor HR-owy w firmie Hash Office.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Zacznijmy od podstaw. Może Pani Marto, od Pani zaczniemy. Ile mamy osób z orzeczoną niepełnosprawnością w Polsce?
2: Generalnie przyjmuje się, że jest w Polsce około 4 miliony osób z niepełnosprawnościami.
1: No to dużo, można by powiedzieć. Ja pamiętam, że myśmy kilka lat temu rozmawiały i mówiłyśmy o 3 milionach.
2: Dużo, bo to jest ponad 10% naszego społeczeństwa.
1: No ale jak się z tych w ciągu 2 czy 3 lat z 3 milionów zrobiło 4? Ja bym chciała się dowiedzieć.
2: Wszystko też zależy od tego, jak liczymy, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że po pierwsze społeczeństwo nam się starzeje, czyli osób z niepełnosprawnościami przybywa. Zwiększa się świadomość ludzi, więc zwiększa się też jakby diagnostyka i orzecznictwo. Jeszcze parę lat temu rzesza osób z niepełnosprawnościami po prostu ją miała, tylko jakby się do tych niepełnosprawności nie przyznawała. Mhm.
1: A teraz się przyznajemy?
2: No, jest coraz lepiej. Świadomość, jak zwiększa się świadomość społeczna, to zwiększa się też taka samoakceptacja i własna, i na przykład rodziców, którzy posiadają dzieci, którzy są w stanie te dzieci zdiagnozować, pójść do specjalisty i zabiegać o to, żeby mogły funkcjonować w społeczeństwie.
1: Mhm. I Paulino, do was się więcej osób zgłasza ostatnio z jakimiś orzeczeniami o niepełnosprawności?
4: Tak, myślę, że to nawet nie jest kwestia tego, czy więcej osób się do nas zgłasza, natomiast przekrój ról, które są do zaproponowania na otwartym rynku pracy, są również bardzo mocno dedykowane dla osób z niepełnosprawnościami. Dopowiadając do tego, co Marta przed chwileczką powiedziała, ta ilość osób też się zwiększa z orzeczeniem, ponieważ świadomość pracodawcy jest dużo większa. To znaczy dzisiaj dostęp do wiedzy, do tego, jakie korzyści mogą być po stronie pracodawcy i też do tego, że pracownik z niepełnosprawnością czasem jest na rynku bardziej adekwatny i bardziej dobrany do roli niż osoba, która jest pełnosprawna. Oczywiście wszystkie benefity wynikające z PFRON-ów, z dofinansowań, z SOD-u.
1: Ale przepraszam, chcesz to powiedzieć, że świadomość pracodawcy spowodowała, że więcej osób chce mieć orzeczenie o niepełnosprawności?
4: Myślę, że tak. Zdecydowanie. Ponieważ daje to zarówno więcej uprawnień pracodawcy, ale też daje więcej korzyści obu stronom. Są firmy doradcze, które prowadzą w dużych korporacjach projekty, w których wyławiają osoby, które potencjalnie mogłyby mieć orzeczenie, po to, żeby obydwie strony mogły z tego dostać benefity.
1: To tak. A ja słyszałam, że kryzysy psychiczne też nam się wpisują tutaj. Może do pani Janny to pytanie. Na przykład ja nie wiedziałam, teraz przygotowując się do tej rozmowy, dowiedziałam się, że na przykład depresja czasem uprawnia też do uzyskania orzeczenia.
3: Tak, oczywiście o tym, czy dana osoba otrzyma orzeczenie tutaj ze względów na choroby natury psychicznej, nazwijmy to w ten sposób, decyduje cała komisja, lekarz, orzecznik i jakby dokumenty medyczne, które są przedstawiane na komisji. Także to jest bardzo indywidualna kwestia każdej osoby, która zgłasza się i ubiega się o orzeczenie. Natomiast my u siebie w fundacji jak najbardziej zauważamy duży i szybki wzrost liczby osób zgłaszających się właśnie z tym kodem na orzeczeniu.
1: Mm-hmm. No mimo wszystko jest to trochę zastanawiające, ale być może rzeczywiście otwartość pracodawców też będzie tutaj nie bez znaczenia. Mamy, powiedziała pani Marto, około 4 milionów osób z orzeczeniem. Ile spośród nich pracuje?
2: Cały czas w Polsce nie pracuje ponad 1 milion osób z niepełnosprawnościami, którzy są w wieku produkcyjnym. Warto jeszcze dodać, że ponad połowa tej liczby, czyli ponad 500 tysięcy, to są osoby, które mają albo lekki, albo umiarkowany stopień niepełnosprawności. Mhm. Czyli to są osoby, które no potencjalnie są w stanie podjąć pracę na tak zwanym otwartym rynku pracy, czyli w firmie. U pani Izo, jakby pani miała działalność, czy u firmie, u Pauliny. Wystarczy tylko dostosować jakby stanowisko, zadbać o dobranie zakresu obowiązków pod kompetencje, tak jak teraz się tak naprawdę powinno zarządzać w ogóle talentami w firmach. Że nie sprowadzamy ludzi do wspólnego mianownika i nie próbujemy ułożyć ich wszystkich według tego samego klucza, tylko zarządzamy zadaniami pod kompetencje i talenty. I wtedy niepełnosprawność nie przeszkadza już tutaj zupełnie.
1: Mhm. No tak, to z tym, że tutaj mówimy o układaniu pracy pod konkretną osobę z konkretnym orzeczeniem, to za chwileczkę myślę, że do tego dojdziemy, tylko ja bym chciała trochę tych szczegółów jeszcze takich podstawowych od was uzyskać. Mówimy tak, 4 miliony osób z orzeczeniem. Powiedzmy, ile spośród nich pracuje?
2: W Polsce pracuje 32% osób.
1: 32%.
2: Na tle Europy to jest jeden z gorszych niestety wyników cały czas, mimo że powolutku się poprawia. Średnia europejska to jest
1: 50%. 50%. No ale są kraje, które zatrudniają więcej. Tutaj bodajże kraje skandynawskie chyba są na przodzie.
2: Zdecydowanie tak.
1: Nawet pamiętam, że się tak mówiło, że w krajach skandynawskich to jest dużo osób z niepełnosprawnością, a tymczasem okazało się, że nie tyle jest ich dużo, co po prostu są widoczni, bo chodzą do pracy.
2: Chodzą do pracy i biorą udział w życiu społecznym. Czyli, że to jest tak, to, co na początku mówiliśmy, nie są zamknięci w tak zwanych czterech ścianach, tylko są pełnoprawnymi obywatelami, czyli mają prawo korzystać z kultury, z rozrywki, mają prawo podróżować i te wszystkie sektory powinny być dostępne.
1: Ale to co, to w Polsce nie mają prawa?
2: Mają, aczkolwiek dostępność jest ograniczona, bo się okazuje, że nie ma podjazdu do kina, że w hotelu jest tylko jeden pokój dla osób z niepełnosprawnościami, że niepełnosprawność pojmowana jest tylko przez niepełnosprawność ruchową, a nie bierze się pod uwagę innych udogodnień, że rejestratorki na przykład w hotelu nie są w stanie porozumieć się z osobą głuchą. No i tak możemy długo.
1: Dobrze, to teraz spróbujemy się zastanowić, dlaczego tak wiele osób spośród tych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, nie pracuje, bo nie zawsze wina będzie po stronie pracodawcy i na tym na początek chciałabym się zatrzymać. Wiele osób z niepełnosprawnościami, tutaj jeszcze może wyjaśnijmy, dlaczego my mówimy o osobach z niepełnosprawnościami, a nie o osobach niepełnosprawnych, bo to w jakiś sposób nawiązuje chyba do rynku pracy, prawda?
2: No bardzo nawiązuje.
3: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim kwestia nazewnictwa jest bardzo ważna, szczególnie dla osób z niepełnosprawnościami, bo mówimy tutaj o ludziach. Każdy z nas ma swoje cechy, swoje mocne, słabe strony, swoje kwalifikacje, kompetencje. Niepełnosprawność jest jedną z cech. Natomiast jakby nie przyświeca całokształtowi, tak? Mówimy o kandydacie na dane stanowisko, patrzymy na niego jak na każdego innego kandydata z perspektywy jego kompetencji i tego, czego dany pracodawca poszukuje, jakiej osoby do swojego zespołu. Natomiast niepełnosprawność jest jedną z cech, która nie powinna być priorytetowa w procesie rekrutacji i później w pracy.
1: Jasne. To teraz skupmy się na tych osobach z niepełnosprawnością. Takie osoby, jak czytam, ponad 40% mówi, nie pracuję, bo się nie nadaje, nie pracuję, bo mam niepełnosprawność, nie szukam pracy, bo po co? Mam orzeczenie. No i co? Pani Marto, no nie pracuję, bo mam orzeczenie.
2: Znaczy to teraz, no to jest taki szerszy temat, tak, bo samo orzeczenie w sobie, czy tak prozaicznie, zwykle idziemy do pracy, bo potrzebujemy środków na życie. Znaczy praca daje nam samorealizację, możemy się rozwijać, zapewnia nam potrzeby, że tak powiem, takie bardziej intelektualne. Natomiast proza życia jest taka, że bardzo często pracujemy dlatego, że potrzebujemy środków na życie. I teraz tak, samo orzeczenie nam tych środków na życie absolutnie nie zapewnia. Osoby, które posiadają orzeczenie, mogą posiadać rentę, ale to nie jest kompatybilne, że tak powiem. To nie jest jednoznaczne, że każdy, kto ma orzeczenie, posiada rentę. I to warto też o tym pamiętać, bo często jest taki skrót myślowy, że jak ktoś ma orzeczenie, to posiada rentę. I często pracodawcy właśnie, tu nie, absolutnie nie do Pauliny, ale tym tokiem
1: to
2: myślenia
1: zaraz powiemy
2: idą.
1: Też o pułapce rentowej i o różnych takich problemach, które nam się pojawiają. A teraz poproszę was o założenie słuchawek. Pan Leszek jest z nami. Witamy, panie Leszku.
5: Witam serdecznie. Otóż wypowiem się, bo wiem, jak to jest. Tu pani poruszyła bardzo ważną kwestię. Osoba niepełnosprawna, która nie posiada renty, ma orzeczenie, powiedzmy, w stopniu umiarkowanym lub ciężkim. I nawet gdyby chciała pracować, to ile w dużych ośrodkach miejskich być może ta praca do takiej osoby jest, ale jeżeli ktoś mieszka poza Łodzią, gdzie nie ma takiej pracy, to jak taka osoba ma dojechać? Ją trzeba byłoby przywieźć i odwieźć. Poza tym renta taka socjalna osobie niepełnosprawnej przysługuje tylko tym, którzy kiedykolwiek pracowali. A co w sytuacji, kiedy niepełnosprawność powstała, kiedy dziecko było nieletnie i nigdy nie pracowało? Ja wiem, jak to jest, bo ja się z takim problemem zderzyłem. I tutaj niestety państwo nie działa, bo uważa, że no skoro tak, no to nie. I dla takich osób, które mają tą, nazwijmy, niepełnosprawność i lata lecą, wchodzą w wiek dorosły, one nigdy takiej renty nie otrzymają, bo nigdy nie pracowały. Nie przysługuje im żadna emerytura, nic. Prawda? No i tu należałoby wprowadzić rozwiązania systemowe. Skoro dziecko jest niepełnosprawne, prawda, i ono nigdy nie mogło pracować, to w jaki sposób ono ma nabyć prawa do takiej renty czy emerytury? Nawet jeżeli w wyniku działań rodziców czy stosowania leków stan zdrowia się poprawił i taka osoba mogłaby pracować, to tej pracy zwyczajnie po prostu nie ma, bo takie jest wykluczenie społeczne i komunikacyjne. Najczęściej taka osoba nie jest na tyle samodzielna, żeby przejechać gdzieś, wsiąść tramwaj czy w autobus i pojechać 20 czy 25 kilometrów gdzieś do zakładu pracy i potem wrócić. No tego nie ma.
1: To znaczy, się zastanawiam, panie Raszku, czy to właśnie tak powinno wyglądać, że taka osoba jest po prostu niesamodzielna i my to przyjmujemy za normę, bo gdybyśmy tak spojrzeli na taką na przykład Szwajcarię, gdzie pracuje 60% czy ponad 60% osób z niepełnosprawnością, to one są uczone po prostu, edukowane tego, że powinny być niezależne.
5: Tak, ale są pewne jednostki chorobowe, które że tak powiem, powodują to, że taka osoba będzie dobrze funkcjonowała, będzie nawet mogła pracować, natomiast będzie dla niej trudnością przemieszczanie się w środowisku dla niej obcym, prawda, które ona będzie traktowała jako zagrożenie czy jakieś inne. I oczywiście praca z taką osobą, nauczenie jej, że może się poruszać, iść tu, to jest okej, natomiast to wymaga czasu i taka osoba najczęściej porusza się w terenie, który już wcześniej poznała. Czyli stąd dotąd znam, mogę iść, poruszać się, czuję się bezpiecznie. Natomiast zmiana jakiegokolwiek tego otoczenia czy sposobu przemieszczania się, no już wywoła, powiedzmy, taką reakcję, że nie. I u nas nie ma takich rozwiązań systemowych, które mogłyby takim osobom czy rodzinom, w których są takie osoby, pomóc. Ja to zawsze powtarzam, bo niestety w kwestiach takich społecznych, związanych generalnie z taką pomocą społeczną, to rodziny są zostawiane tak naprawdę same sobie. Jeżeli nie mają środków, nie mają możliwości, to tak naprawdę państwo tych osób nie widzi. Zwyczajnie po prostu nie widzi. I jest to dokładnie taka sama sytuacja w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, bez względu na to, jakie są te niepełnosprawności. I to jest troszeczkę taka sytuacja podobna dla osób mocno zaawansowanych wiekiem, które cierpią na demencję, czy mają tam 90 czy 100 lat i ta choroba, demencja, prawda, ich dopadnie i tu też państwo nie działa. A przecież w sensie takim ogólnym, społecznym, to ta osoba też jest niepełnosprawna, bo ona sama sobie nie da kompletnie rady. I to są dwa takie punkty, w których niestety tutaj państwo kompletnie nie działa i najczęściej rodziny są zostawione same sobie. Nawet gdyby chciały i szukały, gdzie tą pracę znaleźć, to zwyczajnie dla takich osób tej pracy nie ma.
1: Może czyli potrzeba rozwiązań
5: tak,
1: systemowych.
5: Rozwiązań systemowych, dokładnie tak.
1: Panie Reszku, będziemy się do tych słów odnosić. Kłaniamy się również. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Pani Marta, ja widziałam, że pani się tutaj chyba rwała do odpowiedzi.
2: Nie chciałam przerywać słuchaczowi. Znaczy faktycznie słuchacz poruszył wiele ważnych kwestii. Faktycznie jest bardzo duża różnica pomiędzy dostępnością w dużych aglomeracjach miejskich, jak my na przykład mieszkamy w mieście Łodzi, czy inne duże miasta, a osobami mieszkającymi na peryferiach, czy też w ogóle w mniej zurbanizowanych terenach. I faktycznie tutaj chociażby komunikacja taka, komunikacja, żeby się przedostać do innego miejsca, ma to znaczenie. Natomiast co do rozwiązań takich systemowych i rentowych, to tutaj nie do końca się zgodzę z słuchaczem, ponieważ jak chodzi o renty, mamy dwa rodzaje renty. Mamy rentę chorobową i na tą rentę faktycznie musimy sobie, brzydko mówiąc, zapracować, czyli musimy wyrobić 5 lat, odprowadzać składki, żeby potem nam ta renta przysługiwała. Natomiast istnieje coś takiego jak renta socjalna, która właśnie należy się osobom, które chorują od dziecka. Cierpią na jakieś schorzenie od dziecka lub wieku szkolnego, nabyły niepełnosprawność będąc w wieku szkolnym i wówczas należy się ta renta no, przez całe życie, jeżeli schorzenie nas dotyka i będzie nam utrudniało funkcjonowanie przez całe życie. To nie są wysokie kwoty, tak? To nie są kwoty pozwalające na komfortowe życie finansowe, natomiast jakieś tam wsparcie jest. Wiele mechanizmów nasze państwo wprowadziło w ostatnim czasie. Tutaj nie możemy temu zaprzeczyć, tak? Bo jest i świadczenie wspierające dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, więc różne rozwiązania się pojawiają. Ja nie mówię, że to jest wystarczające, że nie powinno być inaczej, że cały czas trzeba na ten temat rozmawiać. Natomiast te rozwiązania się pojawiają.
1: No ale może w związku z tymi rozwiązaniami też, które się pojawiają, to może tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością, które nie szukają pracy, bo o takich najpierw zaczęliśmy mówić, boją się utraty tych świadczeń, jakichś zasiłków, rent, ulg, dodatków. Nie jest tak?
2: Znaczy jest tak, ponieważ no, nasz system jest bardzo zbiurokratyzowany, nazwijmy to tak. I faktycznie uzyskanie świadczenia w naszym systemie jest trudne. Ono jest trudne i czasochłonne przede wszystkim. I ludzie, którzy pobierają świadczenie, bardzo boją się tego, że to świadczenie zostanie im zabrane. A jak zostanie zabrane lub zawieszone, to potem pozyskanie na nowo tego świadczenia znowu zajmie ileś czasu. I w związku z tym narastają nam tutaj liczne mity na ten
1: czyli
2: temat.
1: Może lepiej nie szukać tej pracy
2: no,
1: w tej sytuacji.
2: Ale dokładnie z tego się te mity biorą. Zupełnie irracjonalne myślenie. Lepiej nie pracować, bo jak pójdę na komisję, to mi ZUS zabierze rentę. I bardzo często nasi klienci tak mówią. Albo zbliża się termin komisji, ja nie podejmę teraz pracy, bo za pół roku mam komisję. Bo to jest lęk, że świadczenie zostanie zabrane, a to, że ktoś w tym momencie jest w stanie świadczyć pracę, to bardzo często, no on nie jest zdrowy, tak? Posiada to orzeczenie, czyli to nie jest osoba, która jest w pełni sprawna. Być może za pół roku kondycja psychofizyczna nie pozwoli pracować. I wtedy ta osoba się strasznie boi, że zostanie bez jakichkolwiek świadczeń.
1: Co państwa zdaniem jest powodem takiego niskiego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością? 42 678 78 78 606 78 78 78. Nie wiem, czy mamy kolejny telefon. to nie mogę się w tej chwili porozumieć. 600 studio@radioloc.pl. Paulino, ty chyba chciałaś
4: tak,
1: coś wtrącić.
4: Tak, chciałam odpowiedzieć na twoje pytanie teraz, bo to głównie zapytałaś o to, dlaczego jest taki duży wskaźnik bezrobocia wśród osób niepełnosprawnych. To ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, jakie wyzwania stoją przed pracodawcami. Bo myślę, że dzisiaj to jest kluczowe. Przede wszystkim to jest brak wiedzy i pewne obawy. Obawy, czy też niepewność. Co nam wolno, czego nam nie wolno jako pracodawcy? W jaki sposób powinniśmy traktować osoby z niepełnosprawnością? Czy powinny być one traktowane na jakichś innych zasadach? Jak jest regulowane zatrudnienie osób niepełnosprawnych w kodeksie pracy? Dodatkowo lęk przed kosztami i przed odpowiedzialnością, która stoi przed pracodawcą. Pewne stereotypy, jeżeli chodzi o myślenie, w jaki sposób na równych warunkach mamy traktować osoby z niepełnosprawnością, czy też osoby pełnosprawne. Dalej, dostosowania organizacyjne, czyli zawsze czas pracy, podejście do elastycznego czasu pracy, komunikacja w zespole, organizacja zadań. Czy my możemy na stanowisku księgowym inne zadania zlecić dla osoby, która ma niepełnosprawność, czy też jej nie ma. Na koniec cała infrastruktura i procesy, bo to też jest bardzo ważne. Dostępność do budynku, ergonomia, systemy IT, narzędzia pracy. I myślę sobie, że w tym miejscu chciałabym też odnieść się do pytania naszego słuchacza. Marta, tutaj bardzo dużo powiedziałaś o tym, jak system funkcjonuje. Oczywiście nie wiemy, o jakiej niepełnosprawności mówiliśmy tutaj. Natomiast wydaje mi się, że ograniczenie, które polega tylko i wyłącznie na przemieszczaniu się, nie jest dzisiaj czymś, co całkowicie zabiera dostęp do rynku. Mamy dzisiaj bardzo różne formy zatrudnienia. Pracę zdalną, mamy pracę na kontraktach, mamy zlecenia międzynarodowe. Bardzo często osoby, które przed programem rozmawiałyśmy chwileczkę na ten temat, tak, że pandemia była takim momentem, kiedy pracownik, nie okazując pracodawcy orzeczenia o niepełnosprawności, pracodawca nawet nie wiedział, kogo ma po drugiej stronie. Mogło się okazać, że to jest człowiek, który nie chodzi, człowiek, który nie widzi na przykład, ale jest doskonałym tłumaczem polsko-angielskim. Tak? Także myślę, że nie powinniśmy się tutaj zamykać i powinniśmy sobie zadać pytanie, co taka osoba, o której słuchacz mówił, może robić, jakie ma kompetencje i w jaki sposób możemy ją dopasować do rynku pracy i do potrzeb pracodawcy. Pamiętajmy, że dzisiaj poziom bezrobocia w Polsce to jest odrobinę powyżej 3%. Nie pracuje ten, kto naprawdę nie chce pracować. Dzisiaj problem ma pracodawca, a nie kandydat.
1: I dotyczy to także osób z niepełnosprawnościami. Wiesz, ja zastanawiam się, bo w takim orzeczeniu, my często czytamy, ty tutaj mówisz o wyzwaniach, jakie stoją przed pracodawcami. Pewnie można sobie z wieloma rzeczami dać radę, ale ja bym zaczęła od takich podstaw, od tego dokumentu, który pracodawca dostaje. W którym to dokumencie czytasz niezdolny do pracy? Jak ja mam zatrudnić takiego człowieka, skoro rzeczywiście specjaliści uznali i napisali ci czarno na białym, że to jest człowiek, który jest niezdolny do pracy, albo że może pracować tylko w określonych warunkach?
4: Znaczy, no ja tutaj się odniosę bardzo mocno do prawa pracy. Każdy kandydat, który jest przyjęty do pracy, musi mieć skierowanie na badania medycyny pracy z konkretnymi czynnikami, które dotyczą tego stanowiska. I teraz, w momencie, gdy lekarz-orzecznik wyda takie orzeczenie o zdolności do pracy na tym stanowisku, to właściwie ten dokument, o którym mówisz, on niewiele znaczy w świetle pracodawcy. Ja mam zgodę lekarza.
1: Czyli dostaję
4: lekarza,
1: zaświadczenie o tym, że jestem niezdolna do pracy i później idę do pracy i okazuje się, że to nie ma znaczenia.
6: Wiążę się do Pauliny. Ta niezdolność do pracy to jest tak naprawdę zaszeregowanie do odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. To nie znaczy, że realnie ja, mając orzeczenie o całkowitej niezdolności, nie posiadam, ale jeżeli bym miała to orzeczenie, że ja realnie nie mogę pracować. Dlatego mówimy o tym, że nasz system orzecznictwa nie nadąża za zmianami. Jest stopień niepełnosprawności, który mówi o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. To człowiek, jak to słyszy, to już ma ciarki na skórze.
4: I z dużym prawdopodobieństwem u lekarza orzecznika z zakresu medycyny pracy, taka osoba również nie dostanie zdolności do pracy. Ale jeżeli ktoś ma orzeczenie o niepełnosprawności, weźmy przykład osób, które my zatrudniamy. My zatrudniamy osoby głuche. I teraz taka osoba, mając orzeczenie o niesłyszeniu, o niepełnosprawności, ona nadal podlega pod kodeks pracy. Musi iść do lekarza orzecznika medycyny pracy. Lekarz orzecznik dostanie skierowanie, na którym są czynniki, które są związane z tym stanowiskiem. I to lekarz medycyny pracy orzeka, czy taka osoba może zajmować to stanowisko i może wykonywać tą pracę, niezależnie od tego, mając orzeczenie o niepełnosprawności.
3: Ja może jeszcze dodam, bo tutaj, Paulina, mówisz o momencie, jakby w procesie zatrudnienia, kiedy już jesteśmy skierowani, kandydat jest skierowany do lekarza medycyny pracy, ale żeby dojść do tego momentu, on musi przejść jeszcze poprzednie kroki rekrutacyjne. Po pierwsze, selekcję CV, gdzie w dzisiejszych czasach pierwszy rzut robi już za nas sztuczna inteligencja, nawet nie rekruter, tylko system, który jest zaprogramowany na odsianie kandydatów. To jest jedna rzecz, więc ten kandydat musi wiedzieć, jak jego CV ma zostać zaprojektowane, żeby w ogóle system je przyjął. To tutaj też często mówimy naszym klientom.
7: Ja w CV piszę o tym, że na przykład jestem osobą niepełnosprawną. Wtedy, jeśli
3: nie ma takiego obowiązku. Natomiast jeżeli w ogłoszeniu o pracę jest informacja, że firma chętnie zatrudni osobę z niepełnosprawnością, bądź jest otwarta na zatrudnianie osoby z niepełnosprawnościami, to jak najbardziej myślę, że to jest cenna informacja.
7: A jeśli nie ma takiej informacji, i ja jeszcze muszę dopytać, korzystając z pani obecności, a jeśli nie ma takiej informacji, to mimo wszystko osoby z niepełnosprawnością mają odwagę odpowiadać na takie ogłoszenia?
3: Mają odwagę odpowiadać, ale rzadko mają odwagę pisać o tym w CV. Mówią o tym dopiero po kontakcie rekrutera. Tak? Czyli jeżeli rekruter wyłowi to CV, zadzwoni, umówi się na rozmowę rekrutacyjną, dopiero na tym etapie ten temat jest często poruszany.
6: Chyba, że boją się odrzucenia. Chyba, że to jest niepełnosprawność, która jakby no już z doświadczenia i osoba wie, że no ten proces rekrutacyjny będzie musiał być dostosowany.
4: Słuchajcie,
3: tak, oczywiście.
4: Jak tutaj wszyscy siedzimy, ale również nasi słuchacze. Ja myślę, że troszeczkę pytanie było nakierowane na pewien stereotyp. Czy osoba niepełnosprawna ma, odwagę odpowiedzieć na takie ogłoszenie? No to wszystko zależy, jakie kompetencje są oczekiwane. No bo wyobraźmy sobie case, firma poszukuje programisty. Mamy absolwenta Politechniki, świetnego dewelopera, który zna się na właściwie wszystkich możliwych językach programowania. Ale nie chodzi. Uległ wypadkowi w trakcie swojego życia. No, czy pytanie, czy on ma odwagę zaaplikować na to stanowisko, jest zasadne? Moim zdaniem nie, bo on zna swoją wartość na rynku. Jego kompetencje są 100% dopasowane do profilu, który oczekuje pracodawca i nie widzę żadnych powodów, żeby taka osoba nie miała śmiałości zaaplikować, a z drugiej strony, żeby taki pracodawca miał jakikolwiek powód na odrzucenie takiego kandydata w procesie.
3: Moje doświadczenie jest nieco inne. Dlatego, że ja na co dzień pracuję zarówno z osobami z niepełnosprawnością, jak i z pracodawcami, tak? To jest bardzo jakby ładne, co powiedziałaś, że ten pracodawca nie ma żadnych, nazwijmy to,
7: zahamowań,
3: przeciwwskazań.
7: Jest otwarty,
3: natomiast
7: tak.
3: Często ma i to właśnie my z tym na co dzień się spotykamy, z tymi stereotypami, z tym, że rozmawiamy z pracodawcami, dlaczego warto jest zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, bo jeżeli on ma jednego kandydata, który spełnia te te kwalifikacje, których pracodawca oczekuje, to jak najbardziej, super, ale często słyszę od rekruterów, że niestety albo stety ma 100 kandydatów na jedno stanowisko.
4: Ja myślę, że ten rynek pracy dzisiaj tak nie funkcjonuje. To znaczy z naszych doświadczeń i biorąc pod uwagę poziom bezrobocia, który mamy, naprawdę dzisiaj rynek bardzo potrzebuje dobrych kandydatów.
6: Ale to, co mówisz, Paulina, też myślę, że to warto jest podkreślić już to pomiędzy tą dyskusją, że bardzo jest istotne też, żeby kompetencje osób z niepełnosprawnościami nadążały za potrzebami rynku. Tak, bo tak jak stereotypy mamy po stronie pracodawców, bardzo liczne, to co i Asia tu mówiła i co rozmawiamy, tak samo te stereotypy istnieją po stronie osób z niepełnosprawnościami także. My do tej pory spotykamy się z sytuacjami, że przychodzi osoba do nas i się pyta, czy macie pracę dla osoby z niepełnosprawnością. Nie zaczyna rozmowy od kompetencji, od umiejętności, tylko czy macie pracę dla niepełnosprawnych jeszcze, bo to zwykle w
3: najlepiej jest doświadczenie życiowe tych osób.
6: Ale tak? dokładnie tak, nie?
3: Z czym się wcześniej spotkali, tak? Z jakim zachowaniem pracodawców, czy nawet nie pracodawców, bo tutaj mówimy o osobach decyzyjnych. Zespół często jest nieprzygotowany na przyjęcie osoby z niepełnosprawnością. Ta osoba może zostać zatrudniona, ale traci pracę albo sama z niej rezygnuje, bo jest nieprzyjęta w zespole.
4: Nie ma akceptacji. Tu się muszę
3: Więc
4: zgodzić.
3: Tutaj wracamy znowu do źródła, ale, czyli do wiedzy.
4: Ale z drugiej strony, jak tutaj siedzę i reprezentuję tą część pracodawcy, tą część biznesu, myślę, że ta świadomość z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok bardzo rośnie.
3: Tak, na
4: Takie
3: pewno.
4: Instytucje jak wasza bardzo nam w tym pomagają. Dla nas dzisiaj, znaczy my jako Hush Office sobie nie wyobrażamy nie mieć zespołu osób niepełnosprawnych. To są osoby, które stanowią pełnoprawną część naszego zespołu, które świetnie się w tym zespole odnajdują, które rekomendują swoich kolegów i koleżanki do tego, żeby z nami pracować w bardzo różnych procesach, w bardzo różnych zadaniach, w bardzo różnych rolach i odpowiedzialnościach. I myślę, że raz jeszcze wracając do punktu, że rynek dzisiaj potrzebuje kompetencji i coraz częściej nic, co jest poza, ma minimalne znaczenie. Oczywiście ja też pewnie patrzę z punktu widzenia dużego pracodawcy, tak? Międzynarodowej korporacji. Jeżeli tak, mówimy o małym sklepie, o małej firmie, nie wiem, też nie chcę tutaj jakby rzucać pewnymi stereotypami, nie wiem, malutkie biuro księgowe. No pewnie, gdzie każdy musi przyjść na 8 godzin do biura, odsiedzieć swoje, okej. Okay. Ale naprawdę ta świadomość rośnie i dzisiaj można tak dopasować zadania do tego, co, w czym osoba, w czym kandydat jest najlepszy, że naprawdę można przyćmić troszeczkę tą niepełnosprawność, która dzisiaj jest naszym tematem
7: no
4: naszej
7: właśnie,
4: rozmowy.
7: Poza tym, no właśnie, ten moment w dziejach, w którym pojawia nam się praca zdalna, to jest wielki też plus, prawda?
6: To jest plus pandemii, którą żeśmy wszyscy przeżyli, już dawno temu to było, tak. Ale to jest ten dorobek, który już nami został,
7: tak? Bo, i który daje
6: pamiętam czasy przedpandemiczne.
7: Możliwości.
6: I wtedy poszukiwanie pracy zdalnej dla naszych klientów to graniczyło z cudem. Osoby ze znacznym stopniem, ze schorzeniami szczególnymi, gdzie pracodawca miał bardzo duże profity finansowe, tylko wtedy wchodziła w grę praca zdalna. Rzadko kiedy można było rozmawiać o tym, żeby ktoś pracował zdalnie z domu przez cały okres.
7: No tak, a teraz mnóstwo ludzi również bez orzeczeń bardzo chce właśnie
4: Nie
7: taką
4: chce wracać
7: pracę.
4: Do biura.
7: Nie chce wracać do biura. Pan Wojciech napisał, w czasach PRL-u były spółdzielnie inwalidów. Co z takimi zakładami jest teraz? Coś wiadomo?
6: Czy rynek zamknie, to się nazywa, bo pracę, osoba z niepełnosprawnością może podjąć zatrudnienie na tak zwanym otwartym rynku pracy, tak jak my rozmawiamy tutaj, czyli w każdej firmie, tej, która chce zatrudnić jednego pracownika, jak i średniej czy dużej, ale może też podjąć pracę na tak zwanym zamkniętym, dedykowanym rynku pracy. I takie miejsca pracy cały czas istnieją. I jak wszystko, że tak powiem, każde z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy. Istnieją w Łodzi zakłady aktywności zawodowej i zakłady pracy chronionej. Żeby pracować w zakładzie aktywności zawodowej, trzeba spełniać też określone wymogi, gdzie ustawodawca to określił. Czyli to są miejsca pracy dedykowane osobom z największym poziomem niepełnosprawności. Zakres prac, które się tam wykonuje, też jest określony ściśle i zawężony. No i tak jak mówimy, wszystko ma plusy i minusy. Takie miejsce jest dedykowane osobom z niepełnosprawnościami. One często tam mają dodatkowo i rehabilitację, dodatkowe wsparcie. Natomiast wykonują też proste prace bardzo często. I teraz pytanie, jakie mamy kompetencje, czyli do tego wracamy, tak? Jakie mamy kompetencje, kwalifikacje?
7: Czyli chodzi też trochę o to, żeby nie przychodzili, tak jak tutaj pani Joanna wspomniała, osoby, które mówią, przychodzę, czy jest praca, jakakolwiek praca, dla osoby z niepełnosprawnością, tak?
6: Jeżeli chcemy się też czyli realizować.
7: Wcale nie jestem tak? pewna siebie, czyli ja dokładnie. Wcale nie mówię o tym, co ja potrafię, tak, co ja w życiu osiągnęłam, jakie mam studia, tylko
6: jeżeli
7: mówię
6: ja
7: o
6: wiem,
7: tym,
6: co potrafię,
7: czy w ogóle
6: znam swoje mocne,
7: robić.
6: Słabe strony. No ja też wtedy chcę godnie zarabiać, że tak powiem, tak? W zakładzie aktywności zawodowej no zarabiamy no, najniższy poziom wynagrodzenia możliwy z kodeksu pracy. Tam nie awansujemy. Wszystko zależy, w jakiej jesteśmy sytuacji i czego potrzebujemy na dany moment.
7: Jasne. W wielu krajach, w których poradzono sobie z niepełnosprawnością na rynku pracy, bardzo dobrze działa system asystentów osobistych. Czy u nas też działa dobrze? Chciałam was spytać. No nie wiem, zapadła jakaś taka znacząca cisza.
6: Średnio.
7: Średnio. No, stawka dla asystenta to jest maksymalnie 65 zł za godzinę pracy. Może nie tak najgorzej.
6: Znaczy z asystencją jest problem, że cały czas jest nieuregulowana ustawowo i realizowana jest poprzez projekty. I osoby, które potrzebują asystenta na stałe, żeby żyć
7: często
6: samodzielnie.
7: Często poprzez fundacje na przykład jakieś to jest realizowane.
6: Tak, stowarzyszenia, fundacje. I jeżeli osoba z niepełnosprawnością chce samodzielnie żyć, nie chce cały czas być no, ciężarem potocznie mówiąc dla swoich coraz
7: chce się
6: starszych,
7: usamodzielnić.
6: Coraz
7: po prostu
6: starszych rodziców,
7: usamodzielnić.
6: Nie czarujmy się. Tak,
7: tak, tak. Jasne.
6: My się starzejemy, to nasi rodzice tym bardziej. To ona potrzebuje tego asystenta. Niektórzy potrzebują asystenta na kilka godzin w tygodniu czy dziennie. Niektórzy potrzebują go w wymiarze niemalże 24-godzinnym. Bo muszą ci asystenci obsłużyć maszyny, które wspomagają nam różne czynności. No, wszystko zależy od sytuacji. System w Polsce, asystencja zrealizowana na poziomie projektowym, czyli zwykle od jakiegoś miesiąca do jakiegoś miesiąca, a potem mamy przerwę, bo się kończy jeden projekt i zanim będzie ogłoszony konkurs na drugi projekt, to mamy 3 miesiące na przykład przerwy w asystencji. No i wtedy nie wiadomo, co ma zrobić osoba, która bez asystenta sama sobie nie poradzi.
7: No, ale taka dobra wiadomość napłynęła, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma stworzyć ogólnopolski, bezpłatny system asystencji. Ale szacuje się, ja tutaj tak doczytuję, że docelowo wsparcie obejmie około 100 tysięcy osób. Podczas gdy mówiłyście, że w Polsce żyje łącznie blisko 4 miliony osób z orzeczeniem. No to zdawałoby się, że to nadal będzie kropla w morzu.
6: Ale nie każda osoba, która posiada orzeczenie, wymaga asystenta. Wiele osób z orzeczeniami, jakbyśmy spojrzeli, że tak powiem, na pierwszy rzut oka, nie poznamy, bo jeżeli ktoś przeszedł zawał jakiś czas temu i dostał orzeczenie z powodów kardiologicznych, to jego wydolność organizmu jest słabsza, on to orzeczenie posiada, natomiast spokojnie prace administracyjno-biurowe może wykonywać, nie może biegać po rusztowaniach.
4: Oczywiście, chory kręgosłup, depresja, którą wspomnieliśmy, to jest coś, czego na gołe oko
6: schorzenie układu trawiennego, bierzemy leki, jesteśmy pod opieką specjalistów, choroby autoimmunologiczne różnego rodzaju.
3: Spektrum.
6: Dokładnie.
3: Wady wzroku.
6: Osoby głuche muszą się nauczyć funkcjonować, znać język, mają trudności, różnego
4: ale
6: wyzwania.
4: Z założenia, tak, ale z założenia są osobami samodzielnie funkcjonującymi w życiu i na rynku pracy.
6: Inni
4: tak.
6: nie potrzebują asystentów.
4: Natomiast ja bym jeszcze chciała wrócić do jednego punktu, który tutaj poruszyliśmy bardzo krótko. Bardzo wiele zależy od motywacji takiej osoby. To znaczy, jeżeli ktoś chce pracować, jeżeli chce się rozwijać, jeżeli skończył studia, o których powiedzieliśmy, ma pewne kompetencje, to naprawdę jest mu dużo łatwiej niż takiej osobie, która przyjdzie do waszej fundacji i powie, chcę pracę.
7: No to, jakąkolwiek.
4: Jakąkolwiek. No to pytanie, co ty drogi kandydacie chcesz od życia i czego ty oczekujesz od swojego pracodawcy? Bo rzeczywiście dla takich osób pewnie miejsca na rynku pracy jest odrobinę mniej. Natomiast jeżeli ktoś ma ambicje, motywacje, wie, w jakim miejscu chce być. Ja naprawdę głęboko wierzę, że taka osoba będzie miała swoje miejsce na rynku pracy.
6: Natomiast często takie osoby, które do nas przychodzą z takim punktem wyjścia, że potrzebuje pracy dla osoby z niepełnosprawnością,
2: zaczynają u nas pracować ze specjalistami i tutaj jest cała droga wsparcia. Mamy doradców zawodowych czy jobcrafterów, tak jak Asia, gdzie one ten potencjał tak naprawdę bardzo często dopiero w wieku dorosłym zaczynają odkrywać i dopiero jakby wzmacnia się poczucie wartości danej osoby. Ona dostrzega to, co wie, potrafi, umie.
7: No ale to nie jest błąd, powiedz mi, powiedzcie mi w sposobie naszego myślenia, że właściwie na poziomie edukacji wszystko jest w porządku. Wszyscy jesteśmy mniej więcej równi, dajemy sobie takie same szanse i kończy się edukacja i co? I dlaczego ja nie idę do pracy? Przecież normalnie idę do pracy, kończę edukację i idę do pracy.
2: No bo tak nas wychowali. Tak system był ukształtowany, że każda zdrowa osoba naturalną koleją rzeczy. No najpierw jest system edukacji, etapy różne, każdy ma różną tą ścieżkę, jeden dłuższą edukacyjną, drugi krótszą, ale potem jest etap, kiedy trzeba się usamodzielnić. No teraz wiadomo, tych możliwości też jest więcej i pomysłowość młodych ludzi też jest większa.
7: Ale potem już okazuje się, że ja mam orzeczenie, już nie muszę.
2: Ale osoba, bo społeczeństwo tak nas traktowało, bo dom nas tak traktował i to nie jest zła wola rodziców, żeby była jasność. Tylko,
7: no to czyja to jest wina?
2: Sposobu myślenia, stereotypów, systemu, który tak ukształtował.
4: Powiedzieliśmy trochę na początku o tym, jaki jest socjal dla osób niepełnosprawnych, o tym, że nie chcą z tego rezygnować. To też powoduje, że jest pewne społeczne przyzwolenie na niepracowanie dla takich osób. Na powiedzenie sobie, że...
7: No, nie możemy pozbawić nikogo socjalu. To by było nie w porządku.
4: Ale właśnie chodzi o to, że tak nie jest. Że dzisiaj te dwa światy mogą ze sobą bardzo dobrze współgrać. Że można mieć świadczenie i można pracować, tak? Jeżeli jest świadomość po stronie pracownika i pracodawcy.
2: Znaczy tutaj też kiedyś przypominam sobie, że w tym studio rozmawialiśmy o tym, że to rodzina to jest pewnego rodzaju system. I ten system psychologicznie, on jest ukształtowany. Jeżeli cała rodzina funkcjonuje od często narodzin dziecka, skupiona jest na tym dziecku, na niepełnosprawnościach, ale też właśnie na tym, żeby jakby ułatwić mu to funkcjonowanie. I wokół tego krąży rodzic, dziadkowie, rodzeństwo. Wokół tego jest system właśnie też i finansowego wsparcia zbudowany. To potem nagle, jak to dziecko staje się dorosłe, to po pierwsze często ono nawet nie czuje potrzeby, że ma się usamodzielnić. A
4: nie
2: nawet
4: wie jak.
2: I nie wie jak kompletnie, bo nie było do tego przygotowane. A jak czuje, to jeszcze ma po drugiej stronie tą barierę, ten lęk, bo to jest zmiana. Znaczy to jest olbrzymia zmiana dla tej rodziny. I to jest jak w każdym zmianie i kryzysie, że cała rodzina musi zmienić swój styl funkcjonowania.
7: A no właśnie.
2: I to nawet jak zdrowe dziecko nam dorasta.
7: Pół minuty nam zostało. Tak żeśmy się zagadały, kochane. Ja pomyślałam sobie, że trzeba też spojrzeć na tę sprawę z takiej innej strony, już chyba tej drugiej strony nie uda nam się omówić, że wizerunek firmy znacząco się tak poprawia, ociepla, prawda? To jest dobrze postrzegane społecznie, jeśli firmy zatrudniają także osoby z niepełnosprawnością. To z jednej strony. No a z drugiej strony są te wszechobecne mity, z którymi próbowałyśmy dzisiaj także walczyć. Mam nadzieję, że chociaż trochę skutecznie zapraszamy do Fundacji Aktywizacji. Na pewno do tej instytucji zapraszają Marta Pługowska-Kosel i Joanna Bednarek. Bardzo wam dziękuję.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy.
7: I Paulina Wieczorkiewicz była z nami, dyrektor HR w firmie Hash Office.
2: A my możemy jeszcze zaprosić szybciutko.
3: Chciałyśmy zaprosić na nasze coroczne wydarzenie Targi Pracy dla osób z niepełnosprawnościami. One odbędą się 16 września, więc jeszcze mamy czas, ale zostały nam ostatnie 3 miejsca dla pracodawców, którzy chcieliby się wystawić, spotkać z nami, być może spróbować swoich sił, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w Łodzi.
7: Proszę bardzo, jest takie zainteresowanie, że ostatnie 3 miejsca zostały, także proszę się spieszyć, bo żeby złapać swoją szansę. Bardzo dziękuję jeszcze raz, Iza Werkowska, i do usłyszenia jutro w południe.
2: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Radio Nocą.
3: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
5: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd. Komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie. Kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
0: Po reklamie.
6: Tu Radio Łódź, jest 13. Czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
7: Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Wnioskuje o zamianę kary na dozór elektroniczny. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. Wiemy też, jak wypadła drogowa majówka. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego, a dziś uczniowie pisali matematykę. Na razie jeszcze bardzo ciepło, ale za kilkanaście godzin będą deszcz i burze. Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozaneckiego, poszukiwanego listem gończym. Kozanecki jest prawomocnie skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, który nazwał konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.

0: Pomyłkach. O szczegółach Michał Dąbrowski.
1: Do tragedii doszło w 2021 roku. Niedaleko Olsztyna zginęły dwie kobiety. Według śledczych adwokat Paweł Kozanecki doprowadził do zderzenia czołowego. Mecenas został skazany na 1,5 roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i, tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Całe oświadczenie pełnomocnika adwokata od trumny na kółkach można znaleźć i przeczytać na radiołódź.pl.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prokuratura sprawdza, jak doszło do wybuchu gazu w Anielinie w powiecie wieluńskim. Zginęła w nim 15-letnia dziewczyna, a jej matka z poparzeniami trafiła do specjalistycznego szpitala w Siemieniowicach Śląskich. Do eksplozji gazu propan-butan z butli pożaru doszło w sobotę 2 maja w kuchni budynku. A w budynku przeprowadzono oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Jak poinformowała Radio Łódź rzecznik Sieradzkiej Prokuratury Okręgowej Jolanta Szkilnik, ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wybuchu było korzystanie z butli gazowej bez zachowania należytej staranności.
3: Prokuratura rejonowa w Wieluniu prowadzi postępowanie w zakresie przestępstwa sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu osób i nieumyślnego spowodowania śmierci 15-letniej Edyty.
0: Grozi za to do 8 lat więzienia. W chwili wybuchu w budynku przebywały jeszcze 2 osoby, nic im się nie stało. Konstrukcja budynku nie została naruszona, ale ze względów bezpieczeństwa dom wyłączono z użytkowania. Gmina zapewniła mieszkańcom lokal zastępczy. Jutro ceny paliw na stacjach nie zmienią się. Minister energii podał maksymalne ceny paliwa na środę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49, litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99, a litr oleju napędowego nie więcej niż 7,31. Chociaż majówka w tym roku była krótsza, to wypadków na drogach w Łódzkiem było więcej. Policjanci mieli sporo pracy w długi majowy weekend. Jak przekazała Radiu Łódź sierżant sztabowa Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, na drogach w regionie sporo się działo.
4: Podczas długiego weekendu majowego w województwie łódzkim doszło do 21 wypadków drogowych. To o 6 więcej wypadków niż w zeszłym roku w analogicznym okresie. W wyniku tegorocznych wypadków jedna osoba poniosła śmierć na miejscu, a 33 osoby zostały ranne.
0: Policjanci jeszcze wczoraj prowadzili wzmożone kontrole. Mundurowi podkreślają, że główną przyczyną wypadków jest brak ostrożności i nadmierna prędkość. Funkcjonariusze zatrzymali też 60 pijanych kierowców, to mniej niż rok temu. Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania wczoraj chwilę po godzinie 9 zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok. A dziś uczniowie zdawali matematykę. Na rozwiązanie zadań z tej dziedziny były 3 godziny. Maturzyści nie byli zaskoczeni zadaniami.
5: Zadanie jedynie takie, myślę, że najciekawsze tutaj było z pierwiastkami i z funkcją kwadratową. Naprawdę, no tam postać kanoniczną wystarczyło wykorzystać i wychodziło, więc raczej bez zaskoczeń. I dużo bardzo zadań z ciągów było, to się raczej nie zdarza aż tak często.
6: Wszystko było takie w miarę proste i logiczne, jak się potrafi się korzystać z kart, to powinno być okej.
0: Jutro na maturze będą języki obce na poziomie podstawowym. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
7: Dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i północy regionu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 25 do 26 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni. Pogodnie będzie jeszcze jutro, choć niewykluczone burze. Za to w czwartek opady deszczu i ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 5 minut po godzinie 13 rozpoczynamy popołudniową część programu W środku dnia. Nasz program realizuje Patrycja Wojsznica, przed mikrofonem Patryk Lewy. Zapraszam do godziny 16, a na początek będzie trochę energicznie. Daria Zawiałow, która zaśpiewa o tym, że złamane serce jest okej. Okay.

Tu Radio Łódź, audycja w środku dnia we wtorek, 5 maja. Sprawdzimy teraz, co przed nami w tej godzinie, bo oprócz najlepszej muzyki, jak zawsze mamy coś, co może Państwa zainteresować. Za kilka minut w naszym programie zajrzymy na stronę radioloc.pl i sprawdzimy, co warto wiedzieć, a około 13.40 porozmawiamy także o ekologii i środowisku. A teraz zagramy Heart of Stone.

0: Już prawie 17 minut po godzinie 13:00, tu Radio Łódź, audycja w środku dnia. W naszym studiu Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Opowiedz, jak zawsze o tej porze, na co warto zwrócić uwagę na naszej stronie na radioloc.pl, co warto przeczytać.
1: Tyle czasu byśmy nie mieli, żeby opowiadać o tym, na co warto zwracać uwagę, bo warto na wszystko.
0: No,
1: oczywiście. Natomiast wybrałem takie trzy tematy, które są dosyć różnorodne. Zacznę od sprawy, którą żyło województwo w ostatni weekend. Chodzi o wybuch gazu w Anilinie w powiecie wieluńskim. Tam zginęła 15-latka i matka z poparzeniami została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala specjalistycznego, szpitala w Siemianowicach Śląskich. A teraz sprawą zajmuje się prokuratura, ponieważ wstępnie okazuje się, że przyczyną wybuchu było korzystanie z butli gazowej bez zachowania należytej staranności. Grozi za to do 8 lat więzienia, a poza nastolatką i jej mamą w budynku przebywały jeszcze dwie osoby, ale w innych pomieszczeniach i im się nic nie stało. Natomiast no, teraz prokuratura wieluńska, rejonowa prokuratura w Wieluniu będzie się tej sprawie przyglądać. Na dzisiaj zaplanowano sekcję zwłok 15-latki.
0: Sprawę będziemy oczywiście na bieżąco monitorować i nasz artykuł, gdy tylko dowiemy się czegoś więcej, aktualizować na radioloc.pl, ale to chyba nie jedyny temat, z którym tutaj przyszedłeś.
1: No oczywiście, że nie. Jest też dobra informacja. Powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi coraz bliżej. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA w związku z powstającym właśnie w Łodzi WAM-em. Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu uczelni, więc no blisko, coraz bliżej, na bieżąco przyglądamy się temu tematowi. To jest kolejny etap tak naprawdę tych działań, tej realizacji tego projektu.
0: Mnie zastanawia tylko jedna rzecz, bo zupełnie na uczelniach medycznych w Łodzi się nie znam, nie orientuję. Natomiast był przystanek przy skrzyżowaniu Politechniki i Mickiewicza bodajże, Żeromskiego Mickiewicza, i tam było zawsze Szpital imienia Wojskowej Akademii Medycznej. To było nieaktualne, że to wraca? Jak to jest?
1: Znaczy, to jest szpital, natomiast będzie Wojskowa Akademia Medyczna po prostu. Ona funkcjonowała przez wiele lat, później została zlikwidowana, no a teraz na ten cel zostało przeznaczone w budżecie około 500 milionów złotych na rozwój zdolności WAM w Łodzi, więc blisko, coraz bliżej, czekamy.
0: Czekamy, a teraz ja czekam z kolei na sport, o którym wspomniałeś.
1: Tak, sport, chociaż no nie są to dobre wiadomości, ponieważ okazuje się, że może Bełchatów, GKS Bełchatów występujący w pierwszej lidze, w pierwszej grupie trzeciej ligi, stracić punkty, które wywalczył w weekend. Brzmi zawile, powiem pokrótce. Brunatni wygrali z Olimpią Elbląg u siebie 3-1, ale okazuje się, że w końcówce spotkania w zespole zwycięskim zabrakło drugiego młodzieżowca, a taki jest wymóg na tym poziomie rozgrywek, że na boisku przez cały mecz musi być co najmniej dwóch młodzieżowców. Kluczowe są dwie minuty, bo właśnie tyle czasu miało nie być na boisku w szeregach GKS-u Bełchatów dwóch młodzieżowców. Olimpia Elbląg złożyła protest. Do czwartku kluby powinny poznać decyzję Wydziału Gier. Jeżeli się okaże, że rzeczywiście będzie ukarany walkowerem GKS Bełchatów, no to spadnie do strefy spadkowej i choć do końca sezonu zostało jeszcze 5 kolejek, no to może się okazać, że ta wpadka pogrąży brunatnych i może przypieczętować ich degradację do czwartej ligi. No tego oczywiście byśmy nie chcieli, no ale przepisy trzeba przestrzegać.
0: Dokładnie tak. A jeżeli chcą Państwo więcej na temat sportu przeczytać, zapraszamy na www.radioloc.pl i do naszej aplikacji. Tam wiele informacji sportowych i nie tylko. A w naszym studiu był Mariusz Janik z redakcji Nowych Mediów. Dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: środku dnia. Z Radiem Łódź.
1: Na zegarze już prawie 29 minut po godzinie 13 do godziny 16 polecamy się do słuchania, bo oprócz najlepszej muzyki będę mieć dla Państwa także zaproszenia zarówno do kina, jak i do teatru, ale o tym za kilka chwil.

0: tutaj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny tutaj żył.
1: Radio Łódź. Włączamy.

Dziś maturzyści mieli twardy orzech do zgryzienia. W końcu mierzyli się z królową nauk, czyli matematyką. Jak Państwo wspominają ten egzamin? Było ciężko, czy to tylko stereotyp? Studio@radioloc.pl lub głosówka na radioloc.pl. Tu czekam na zgłoszenia. Dla zwycięzcy będę mieć bilet do kina. Przypomnę, jak wspominają Państwo maturę z matematyki.

0: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
1: Zmiany klimatu. Co już się dzieje i co nas czeka? O tym porozmawiamy z ekspertami, z naukowcami, samorządowcami, a także z kierowniczką Zespołu Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Magdaleną Jankowską-Kostrzewą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od podstaw. Czym właściwie są zmiany klimatu? Co jest główną przyczyną tych zmian?
2: Zanim zaczniemy mówić w ogóle o tym, co to są zmiany klimatu, może należałoby powiedzieć, co to jest klimat, bo bardzo często mylimy pojęcie pogody i klimatu. Pogoda to jest stan aktualny dziś, tak? Dzisiaj w Łodzi mamy słoneczny dzień z niewielkim wiatrem, tak? Temperatura około 14 stopni. Natomiast klimat opisujemy również za pomocą tych samych wartości, ale już w znacznie dłuższym ujęciu czasowym, minimum 30 lat, a więc to są średnie temperatury, średnie opady deszczu. A zmiany klimatyczne to zmiany właśnie tych danych statystycznych, właśnie w tym długim ujęciu czasowym. I to, co teraz obserwujemy, to ocieplanie się klimatu. A przyczyną tego jest emisja gazów cieplarnianych. Wśród tych gazów cieplarnianych dwutlenek węgla oczywiście i metan.
1: No i skutki tych zmian właściwie chyba wszyscy obserwujemy.
2: Oczywiście. Po pierwsze widzimy je rzeczywiście każdego dnia. Potwierdzają to również badania. Ostatni raport Klimat w Polsce w 2024 roku, to jest raport Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskazuje, że w 2024 roku średnia temperatura była wyższa o 2,2 stopnia Celsjusza niż średnia temperatura z 30 lat, biorąc pod uwagę okres od 1991 do 2020 roku.
1: Więc czyli to się dzieje. Wzrost.
2: To jest bardzo duży wzrost. Jeżeli nie będziemy podejmować żadnych działań, które te zmiany klimatu, no myślę, że to jest bardzo trudne, żeby powstrzymało, ale jednak chociaż przystopowały, zminimalizowały, no to ten wzrost temperatury będzie jeszcze większy. A to, co już możemy zobaczyć, to na pewno długie fale upałów, występowanie coraz częściej nocy tropikalnych, które są zjawiskiem normalnym dla klimatu zwrotnikowego, ale nie dla umiarkowanego, no to są również zjawiska gwałtowne. Tak, czyli nawalne deszcze i lokalne podtopienia, ale też tutaj dramatyczne skutki również, z którymi mieliśmy do czynienia w 2024 roku, czyli powodzie. I tutaj, które zostały dotknięte województwa opolskie, śląskie i dolnośląskie. Jeżeli chodzi o ziemię łódzką, to tu na pewno bardzo dużym problemem i zagrożeniem jest na pewno susza.
1: Mamy jeszcze wpływ w ogóle na tę sytuację? Czy możemy jakoś przeciwdziałać tym zmianom?
2: Tak, to jest dobra wiadomość, że mamy na to wpływ. I wpływ na to ma każdy z nas. Zaczynając od takiego poziomu właśnie indywidualnego, poziomu mieszkańca, poprzez samorządy, które również takie działania mogą podejmować. To są bardzo proste rzeczy, jeżeli mówimy o nas, o mieszkańcach województwa łódzkiego, czy w ogóle mieszkańców Polski. Bo to jest racjonalne gospodarowanie wodą, to jest oszczędność energii, to są codzienne, proste decyzje, takie jak właśnie zastąpienie podróży samochodem do pracy, a wybranie transportu miejskiego.
1: O tych prostych także metodach mówiła Magdalena Jankowska-Kostrzewa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. To porozmawiajmy jeszcze o praktyce.
3: Iwona Wagner, Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. Jest bardzo dużo dokumentów strategicznych, które pokazują kierunki działań. Tutaj, jeżeli chodzi o Komisję Europejską, no to przede wszystkim w kwestii przeciwdziałania klimatu to zmianie klimatu mamy Europejski Zielony Ład i po stronie przystosowania się do zmian klimatu mamy wiele regulacji. Mamy Europejską Strategię Bioróżnorodności 2030, która wyznacza bardzo konkretne cele. Mamy rozporządzenie o odbudowie zasobów przyrodniczych, które znowu daje bardzo konkretne wskazówki, do czego powinniśmy dążyć. No to są takie najważniejsze rzeczy. W tej chwili Komisja Europejska też przygotowuje strategię europejską adaptacji. Powstaje Krajowy Plan Adaptacji. Powstały już 10 lat temu Miejskie Plany Adaptacji dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. W tej chwili od 2 lat w tym procesie bardzo intensywnie są mniejsze miasta od 20 tysięcy mieszkańców. Właśnie też w związku ze zmianą ustawodawstwa. I widzę, że jest bardzo duży ruch po stronie miast.
4: Jakub Paduch, kierownik oddziału do spraw polityki klimatycznej w Urzędzie Miasta Łodzi. Na pewno największym wyzwaniem, jakie spotyka samorządy, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie samorządu miasta Łodzi, tylko w ogóle wszystkich samorządów w Polsce, to jest kwestia finansowa. Dlatego, że transformacja, szeroko pojęta transformacja klimatyczna, w tym też adaptacja do zmian klimatu, ona jest strasznie droga. My w Łodzi szacujemy, że to jest sumaryczny koszt zarówno dla administracji publicznej, jak i dla sektora prywatnego na poziomie 6,5 miliarda euro. To jest kwota, która przy 8-miliardowym budżecie miasta na całe funkcjonowanie, to jest kwota, która jest nie do zabezpieczenia w ramach środków własnych, no bo musimy przecież zapewnić funkcjonowanie szkół, przedszkoli, więc kwestia pozyskania środków, najlepiej bezzwrotnych, czyli środków dotacyjnych, to jest największe wyzwanie dzisiaj, w momencie, w którym gro funduszy przestawia się na instrumenty zwrotne. To wymaga od nas jeszcze większego poszukiwania, jeszcze lepszego poszukiwania nowych źródeł finansowania tych działań, które też są trudne z perspektywy infrastrukturalnej, dlatego że chociażby infrastruktura wodno-kanalizacyjna na terenie miasta. To są często instalacje, które mają po kilkadziesiąt lat i były projektowane w oparciu o średnioroczną chociażby sumę opadów, która była wtedy. Dzisiaj mamy do czynienia z bardziej gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które powodują zjawiska powodzi błyskawicznej. I ta infrastruktura zaprojektowana te kilkadziesiąt lat temu, ona dzisiaj jest niewydolna.
5: Katarzyna Hoffman, inspektor Urząd Miasta Zduńska Wola, Biuro Zarządzania Energią Ochrony Środowiska. Doświadczenie na pewno mamy w kwestii zwalczania niskiej emisji. Od 2019 roku na terenie miasta Zduńska Wola realizujemy program dofinansowań do wymiany źródeł ogrzewania. Mamy już wymienione ponad 1000 takich źródeł. W tej chwili szykujemy się do wymiany źródeł ogrzewania na osiedlu Karsznice i tam będzie do likwidacji ponad 300 starych źródeł ogrzewania, więc tu już będzie efekt bardzo widoczny. Ponadto na pewno idziemy w stronę zazieleniania miasta i likwidowania wysp ciepła i myślę, że te działania już zaczynają przynosić efekty. Mamy utworzone nowe parki, nowe zieleńce, las mieszkańców, więc tu idziemy w stronę jak najbardziej zazielenienia miasta, tak jak powiedziałam, i redukcji tej niskiej emisji.
3: Taka najważniejsza rzecz w tym wszystkim, skoro już wiemy, co mamy robić, mamy jakieś zaangażowanie lokalnych społeczności, no to są środki. Tutaj są przede wszystkim uruchomione w tej chwili duże środki na finansowanie tego typu działań i jest dla mnie jakoś niezwykle ważne, żeby uczulić samorządy, że nikt za nich nie zrobi tej pracy w terenie.
0: Audycja zrealizowana w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Działanie Efektywność Energetyczna, Priorytet, Wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Do godziny 14 pozostało 12 minut. Słuchają Państwo Radia Łódź, audycji w środku dnia.
7: Weź głęboki.

Dziś maturzyści mierzyli się z matematyką. Na studio@radiolot.pl czekam oczywiście na Państwa historię, ale teraz sam się nią podzielę. Fakt faktem, maturę pisałem w roku 2019. Poprzedził ją strajk nauczycieli, ale zdać się udało. Oczywiście poziom podstawowy, jak i uwaga, rozszerzenie, które najprostsze jednak nie jest. Czy był stres? Na pewno, ale skorzystałem z pewnej rady i jeśli maturzyści mnie teraz słuchają, podpowiem. Na dzień przed egzaminem nie warto na ostatnią chwilę wszystkiego powtarzać. Warto się zrelaksować. W końcu na wynik z matury pracowaliście całe 4 lata, albo nawet 5. Trzymam za Was kciuki i zachęcam do dzielenia się odczuciami z matury z matematyki na studio@radiolot.pl. Mam bilety do kina, więc może warto, zamiast w cudzysłowie wkuwać na ostatnią chwilę, po prostu wybrać się do kina i odpocząć. A swoją drogą ja dalej nie wierzę, że zdałem maturę rozszerzoną właśnie z matematyki.

innymi o reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej, bo znalazły się na to pieniądze. Zajrzymy też do kraju. Premier apeluje do opozycji o współpracę w kwestii rynku, regulacji rynku kryptowalut, ale zajrzymy też do łódzkiego zoo, bo od teraz słonie kąpią się tam na świeżym powietrzu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Pytania o sprawy najważniejsze.
3: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
4: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
2: I najważniejszych ludzi świata.
5: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
2: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
6: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
2: I dla świata.
7: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
2: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
8: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
9: Czy szkoła nadąża za rynkiem pracy, a może to pracodawcy powinni mieć większy wpływ na kształcenie? Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Sieradzu zaprasza 19 maja do Opoczna na Forum Kształcenia Zawodowego w branży ceramicznej. Konferencja dla nauczycieli, uczniów i pracodawców. Poznaj zmiany w edukacji, nowe role szkół i realne potrzeby rynku. Zarejestruj się na cresieradz.edu.pl. Projekt pod nazwą Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
1: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, zbliża się godzina 14. Na wiadomości zaprasza Remigiusz Fladrowski.
13: W Łodzi zostanie reaktywowana Wojskowa Akademia Medyczna. Są na to pieniądze. Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Słonie w łódzkim zoo od teraz kąpią się na świeżym powietrzu. Na razie jeszcze bardzo ciepło, ale za kilkanaście godzin będą deszcz i burze. W Łodzi zostanie reaktywowana Wojskowa Akademia Medyczna. Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA w związku z powstaniem WAM. MON podpisał również list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego, a to jest nic innego jak deklaracja przejęcia szpitala Pirogowa w Łodzi przez ministerstwo. Sprawę śledzi reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
14: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej ma na celu lepsze przygotowanie na sytuacje kryzysowe oraz poprawę dostępności świadczeń medycznych. Jak podkreśla sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk, Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego w polskim wojsku.
15: Jeżeli chodzi o proces legislacyjny, który dotyczy Wojskowej Akademii Medycznej, on się, jak Państwo wiecie, w Sejmie rozpoczął. Jesteśmy w trakcie pierwszego czytania. W przyszłym tygodniu Sejm przyjmie ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej.
14: Minister Obrony Narodowej w swoim budżecie zabezpieczył około 500 milionów złotych na budowę zdolności Wojskowej Akademii.

0: Akademii Medycznej w Łodzi.
1: Pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na budowę nowego centrum dydaktycznego oraz inwestycje w laboratoria i szpitale.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
1: Premier apeluje do opozycji o współpracę z rządem w kwestii regulacji rynku kryptowalut. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptowalutach, a Sejmowi nie udało się odrzucić weta Karola Nawrockiego. Premier Donald Tusk, uzasadniając potrzebę regulacji rynku, odniósł się do sprawy zonda krypto i powiązań firmy z politykami prawicy.
3: Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło.
1: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi projekt ustawy w tej sprawie. Liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. GKS Bełchatów może zostać ukarany walkowerem za ostatni mecz z Olimpią Elbląg. Na Murawie brunatni wygrali u siebie 3-1, ale teraz mogą stracić te punkty. Wszystko przez złamany przepis o grze dwóch młodzieżowców. O szczegółach opowie Robert Zwoliński.
4: To, co złe dla GKS-u, wydarzyło się między 81 a 83 minutą. Brunatni prowadzili wówczas 2-0, a z boiska zszedł Kacper Popławski. To młodzieżowiec, a w jego miejsce pojawił się nie mający takiego statusu Nikodem Powroźnik. Problem bełchatowian jest taki, że na Murawie powinno być dwóch młodzieżowców, a wtedy pozostał tylko jeden Mateusz Wójcik. GKS szybko naprawił swój błąd i dwie minuty później młodzieżowiec Szymon Małecki zastąpił Patryka Pytlewskiego. Te dwie minuty mogą jednak przesądzić o walkowerze na korzyść Olimpik, która co ciekawe w tym czasie strzeliła też gola kontaktowego. Jednak GKS, jeśli straci punkty, znajdzie się na trzecim miejscu od końca i będzie tracił 3 punkty do miejsca dającego utrzymanie w grupie pierwszej i trzeciej ligi. Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego w protokole meczowym zmiany zostały wpisane odwrotnie. Tym zajmie się już jednak organizator rozgrywek.
1: Olimpia ma dysponować nagraniem wideo tej sytuacji. Sprawą zajmuje się Wydział Gier, a jak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, decyzję powinniśmy poznać w najbliższych dniach. Słonie w łódzkim zoo od teraz kąpią się na świeżym powietrzu. W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu, który jest przygotowywany na przyjazd nowej samicy słonia oraz małego słonia, możemy teraz podziwiać te zwierzęta w zewnętrznym basenie. Kąpiele można oglądać już od wczoraj do połowy czerwca.
5: Jaki ma długi róg!
6: Jo!
7: Bardzo fajne słonie
8: bardzo
7: są.
8: Bardzo fajne, tak.
9: Tak, superowe.
10: Kąpią się, tak. Jedzą jabłka.
11: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
12: Komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren. Woda jest pod kontrolą naszą, więc tutaj wszystko jest w porządku.
1: Dodaje kierownik sekcji słoni Reneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie o 11 i o 17.30. Teraz to tyle, a na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam już za niespełna godzinę.
13: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i północy województwa niewykluczone przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 stopni na północy regionu do 27 na południu województwa. Wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro przelotne opady deszczu i możliwe burze. Temperatura jeszcze będzie wysoka, maksymalnie do 25 stopni. Natomiast w czwartek ochłodzenie. Termometry maksymalnie pokażą tylko 14 stopni.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: Na zegarze już 5 minut po godzinie 14, a we wtorek 5 maja witają Państwa Adam Miksa i Patryk Lewy. Zapraszamy do godziny 16.

9 minut po godzinie 14, tu Radio Łódź i audycja w środku dnia. W tej godzinie na pewno nagrodzimy kogoś podwójnym zaproszeniem do kina. Wystarczy napisać na studio@radioloc.pl o swoich wrażeniach i przeżyciach z matury z matematyki. Ale to oczywiście nie wszystko. Za kilka minut w naszym studiu pojawi się wydawca magazynu Słuchasz i Wiesz. Porozmawiamy o tym, co najważniejszego dzieje się w Łodzi i regionie, a około 14.40 stała pozycja programowa, czyli audycja, nawiasem mówiąc. Warto z nami pozostać.

0: 17 minut po godzinie 14, a w naszym studiu Beata Janowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli wydawca magazynu Słuchasz i Wiesz, który na naszej antenie jak zawsze między 16 a 17, tam najważniejsze informacje i relacje reporterów. O czym będziemy dzisiaj mówić?
1: Między innymi o kostce na Placu Wolności w Łodzi. Plac został całkiem niedawno przebudowany, hucznie otwarty po przebudowie, to było nieco ponad 2 lata temu. Koszt wyniósł ponad 35 milionów złotych. I od czasu zakończenia przebudowy nawierzchnia na placu już kilka razy była poprawiana, bo jak się okazało, granitowa kostka się tam nie sprawdza. A powodem jest podobno ruch tramwajów i w ogóle duże natężenie ruchu. Dlatego urzędnicy zapowiedzieli, że zamiast kostki będzie beton, który wytrzyma więcej. I prace nad zmianą nawierzchni mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.
0: A wiesz, że na Placu Wolności można tę kostkę normalnie wyjąć, jak się postarasz?
1: Nie próbowałam. Jestem jak najdalsza od dewastowania placów.
0: Znaczy, to nasi koledzy, dziennikarze, tylko na potrzeby materiału telewizyjnego, ale zaskoczony jestem, że naprawdę tę kostkę możesz podejść, wyjąć, że tu jest tak niestabilne, bo jednak trochę pieniędzy na to poszło, żeby nie powiedzieć, że dużo.
1: I dlatego ma być zmiana, ma być beton. Ale wojewódzki konserwator zabytków, przedstawiła pewien warunek. Ten beton ma imitować historyczny bruk granitowy, kamienny.
0: Nie chcę narzekać, ale chcę to zobaczyć i może wtedy się przekonam.
1: Właśnie pytanie, czy to będzie ładne, bo imitacja, no oczywiście tutaj beton miałby imitować kamień, a nie na przykład drewno, co byłoby już w ogóle dziwne. Może będzie ładne, tylko że można się spodziewać, że to będzie droższe niż taka gładka betonowa nawierzchnia. Sprawdzimy, czy samorząd jest gotów ponieść taki wydatek, a może jednak na koszty to nie wpłynie. No i ciekawi jesteśmy zdania łodzian, czy taka imitacja kostki będzie ładniejsza niż gładka betonowa nawierzchnia.
0: Proszę pisać na studio@radioloc.pl, jak widzą Państwo Plac Wolności, a teraz kolejny temat naszej popołudniówki.
1: Po przymrozkach z końca kwietnia rolnicy i sadownicy liczą straty. Są duże w całej Polsce, w województwie lubelskim, podobno w niektórych sadach 100%. W województwie łódzkim też te straty są, a w zachodniej części regionu mamy zagłębie truskawkowe. Wielu mieszkańców zresztą o tym wie, bo przyjeżdżają do Buczku, niedaleko Łasku, na takie doroczne święto truskawki. I uprawy truskawek też w tym roku ucierpiały. Te szkody to jest problem dla rolników. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiada dla nich wsparcie. To na razie są projekty i prośby o szacowanie strat. Ale te straty to jest także problem dla wszystkich, którzy lubią owoce, bo będzie ich mało, a jak będzie mało, to możemy się spodziewać, że będą drogie. Ja może powiem tak dla porównania, że w zeszłym roku mniej więcej kosztowały około 20 zł za kilogram truskawki, bywały też tańsze, a już mamy takie wstępne szacunki, ile to może być w tym roku, zgadniesz?
0: Chyba nie chcę zgadywać, wiesz?
1: Wstępnie, może to są bardzo pesymistyczne prognozy, ale nasz reporter już usłyszał taką kwotę ponad 40 zł za kilogram.
0: 40 zł za kilogram truskawek, tak?
1: Polskich, tak. Może się nie sprawdzi, miejmy nadzieję.
0: Trzymajmy kciuki. Też... Nie wyobrażam sobie mojego ulubionego makaronu z truskawkami. Z truskawkami za 40 zł za kilogram. Jejku. Okropne.
1: Będziemy też mówić o sporze o drogi między dwoma samorządami. Sprawa dotyczy Bełchatowa, a znajdzie swój finał w sądzie. Powiat bełchatowski był zarządcą dwóch ulic w Bełchatowie, Czaplinieckiej i Wojska Polskiego, i przekwalifikował je z powiatowych na gminne, przekazał miastu. Starostwo twierdzi, że nie musiało pytać miasta, czy chce dostać taki prezent, czy go nie chce, a miasto nie chce. Zdaniem prezydenta miasta to są nowe obowiązki narzucone siłą. Obowiązki, bo drogi trzeba utrzymywać. Na razie one są całkiem niedawno remontowane, ale w pewnym momencie na pewno pojawi się obowiązek odmalowania, oznakowania poziomego, zimowego utrzymania, posypywania i odśnieżania i tak dalej. To wszystko kosztuje i miasto obawia się, że będzie musiało obcinać wydatki z innych punktów budżetu, na przykład na organizację wydarzeń kulturalnych czy sportowych. Dlatego prezydent Bełchatowa złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie będą efekty, nie wiadomo. Ciekawi też jesteśmy, co o tym sądzą bełchatowianie i czy w ogóle tego rodzaju spór ich interesuje. A na koniec powiemy też o nowej atrakcji w łódzkim Orientarium. To kąpiel słonia.
0: Ja się już nie mogę doczekać, aż w relacji reporterskiej to wszystko tak pięknie zostanie zobrazowane.
1: Na razie można oglądać zdjęcia na radio Łódź.pl.
0: Do tego zachęcamy, a magazyn Słuchasz i Wiesz po godzinie 16.

0: Na studio@radioloc.pl napisała do nas pani Agnieszka, która swoją maturę z matematyki wspomina bardzo stresująco, ale też jako dzień, który przyniósł jej wielką ulgę. Co ciekawe, pani Agnieszka jest rocznikiem, gdzie matematyka nie była na maturze obowiązkowa i była, uwaga, jedyną osobą w klasie, która wybrała ten przedmiot jako dodatkowy na maturze. Cały rok szkolny była przez to też jedyną osobą, która ciągle stała przy tablicy podczas selekcji matematyki, a oczywiście cała klasa tym faktem się cieszyła. Obstawiam zatem, że ma pani wielu kolegów i koleżanki ze szkoły, skoro to właśnie pani brała na siebie ten ciężar stania przy tablicy. Dziękuję za wiadomość i pozdrawiam.
1: Reklama. Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
2: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
4: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
5: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
6: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
7: Nowe otwarcie. Więcej na termyunijów.pl.
8: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
11: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
10: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
12: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 29 minut po godzinie 14, a w audycji W środku dnia ponownie witają Państwo Adam Miksa, który program realizuje, a także Patryk Lewy, ten przed mikrofonem. Zapraszamy do godziny 16.

Lombard i Gołębi Puch to za nami w audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź, a już za kilka chwil nasza stała pozycja programowa, czyli audycja Nawiasem Mówiąc. Dziś Małgorzata Warzecha porozmawia z dr Izabelą Różycką, która wyjaśni Państwu, skąd wzięło się powiedzenie czekać jak kania dżdżu i co owe dżdżu znaczy. O tym już za kilka minut.

0: Nawiasem mówiąc.
1: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, kłaniamy się pięknie. Pani doktor, pytanie dzisiaj brzmi, czego oczekuje kania? Rozumiem, ptak,
2: tak,
1: a nie grzyb, bo tutaj mamy taką wspólną formę. W zwrocie jak kania dżdżu.
2: Oprócz tajemniczego słowa...
1: Dżdżu ma mianownik w ogóle.
2: Otóż to jest problem. Mamy to tajemnicze słowo dżdżu w tym zwrocie. Wyglądać, oczekiwać czegoś jak kania dżdżu. Poza tym mamy jeszcze pochodzący od niego przymiotnik dżdżysty, dzień, rzeczownik dżdżownica oraz...
1: Też jest z tego rodem.
2: Tak. Mm-hmm. Oraz bardzo rzadki czasownik dżdżyć. Forma dżdżu jest dodatkowo kłopotliwa właśnie z tego względu, o który pani zapytała, czyli nie bardzo wiadomo, jak utworzyć od tego mianownik. Ludzie żartobliwie mówią dżdży. Bez pewności, że to jest poprawne, no bo nie jest rzeczywiście. Otóż, jeśli chodzi o tę formę dżdżu, mamy tu dawną, czyli odnotowaną w tekstach w XV i w XVI wieku, formę dopełniacza rzeczownika, który brzmiał deżdż. Mówię to nienaturalnie, bo chcę, żeby państwo usłyszeli, że tam były spółgłoski dźwięczne ż i dż.
1: Ale ostał się deszcz, czyli bezdźwięczny.
2: Tak. Odmieniał się on dżdżu, deszcz, dżu, dżdżu, dżdżowi, deszcz, dżdżem, o dżdżu. Ponieważ w języku polskim wszystkie spółgłoski znajdujące się na końcu wyrazu wymawiamy bezdźwięcznie. Mówimy na przykład nóż, mimo że piszemy ż, wóz, mimo że piszemy z, nie widzę gwiazd, mimo że tam jest z i d, obserwuję bieg, a nie g, piekę schab. W związku z tym może się zdarzyć, że w wymowie bez kontekstu nieodróżnialne są wyrazy na przykład wieść, który odmienia się wiozę i wieść, który odmienia się wiodę, czy kot zwierzę i kot system znaków, pot spływający z czoła i pod czymś. Jest to zjawisko wspólne dla wielu języków słowiańskich, a różniące polszczyznę na przykład od języka angielskiego, w którym te końcowe spółgłoski wymawiane są dźwięcznie. I teraz, skoro w polszczyźnie występuje ubezdźwięcznienie końcowych spółgłosek, to od początku swojego istnienia wyraz deżdż
1: był skazany na niepowodzenie.
2: Wymawiany był jako deszcz. W którymś momencie taka wymowa została utrwalona w pisowni, a kiedy ta pisownia stała się powszechna, użytkownicy języka zapomnieli o pierwotnej formie tego rzeczownika. Dodajmy, że jeszcze oprócz zmiany pisowni zmieniły się także formy odmiany tego rzeczownika, a mianowicie samogłoska e z mianownika, deszcz, pojawiła się także w pozostałych przypadkach, gdzie wcześniej jej nie było.
1: I to biedne dżdżu zostało.
2: Tak.
1: Sierotka taka została językowa.
2: Właśnie w utartych połączeniach bądź wyrazach pochodnych, tych właśnie jak dżdżysty, czy dżdżyć, czy dżdżownica, ponieważ tam nie było warunków do tego, żeby te spółgłoski uległy ubezdźwięcznieniu. Dodajmy jeszcze, że bliższą formie historycznej postać tego wyrazu zachował na przykład język rosyjski, w którym brzmi ono dożdż, i język białoruski, gdzie występuje forma dożdż. Natomiast w ukraińskim już jest doszcz, czyli jak widać w różnych językach różnie to przebiegało. Dodajmy, że forma dżdżysty i dżdżyć to są formy dzisiaj rzadkie. Mogą pojawiać się raczej w tekstach poetyckich niż w języku mówionym.
1: No tak, ale że dzień jest dżdżysty, to mniej więcej zrozumiemy, chociaż można sobie połamać język absolutnie. Ta kania po prostu oczekuje deszczu niewielkiego, prawda? Bo
2: tak.
1: To jest taki kapuśniaczek. I została właśnie w tym sformułowaniu, które warto przypomnieć, warto używać, bo jest takie pięknie historycznie i językoznawczo uwarunkowane, o czym dziś opowiada nam dr Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
3: A do godziny 15 pozostało 16 minut.

Big Yellow Taxi, Counting Crows i Vanessa Carlton. Tak zagraliśmy przed momentem w Radiu Łódź. Ja wrócę do tego tematu matury, bo widzę po tylu wiadomościach, które spływają na studio @radioloc.pl, że matematyka, a właściwie matura z tego przedmiotu wzbudza wiele wspomnień. Napisała do nas pani Marta, która, jak pisze, egzamin miała dawno, dawno temu i co ciekawe, ściągę dała jej i jej kolegom matematyczka. Jak pani Marta opowiada, były to inne czasy, a ściągi mieli, co ciekawe, w kanapce. Pani Marta pozdrawia cały rocznik 82, dodając jednocześnie, że matematyka to zawsze była jej zmora. Zgadzam się w 100%. Moja też. Niemniej serdecznie pozdrawiam.

0: Obiecałem bilety do kina, czas zatem je rozdać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Na studio @radiolot.pl napisała do nas pani Hanna, że samo pisanie matury z matematyki wspomina nie najgorzej, choć inną kwestią były przygotowania do niej, czyli godziny spędzone na rozwiązywaniu kilkukrotnie tych samych arkuszy z lat poprzednich, arkuszy próbnych i przede wszystkim wielki stres. Co ciekawe, wszystko to w trakcie pandemii, więc do ostatniego momentu uczniowie musieli pracować sami, jako że lekcje praktycznie się nie odbywały. Ostatecznie tę oficjalną maturę pani Hanna napisała podobnie dobrze jak rozwiązywane wcześniej arkusze, więc cieszy się, że udało się jej wypracować tak stabilny poziom. A co myślę, że najistotniejsze, wyniki jej matury pozwoliły dostać się na wymarzone studia, więc jest zupełnie usatysfakcjonowana. Dziś jest 6 lat po maturze i zdecydowanie cieszy się, że nie musi zmagać się z maturą z matematyki w ten dzisiejszy wtorkowy poranek. To już na szczęście za maturzystami, za maturzystów trzymamy kciuki podczas kolejnych egzaminów, a panią Hanię nagradzamy podwójnym zaproszeniem do kina.

If I could turn back time, tak zagraliśmy przed momentem w Radiu Łódź. Oj, wiele można by było zmienić, gdyby w przeszłości podjąć inne decyzje, ale

0: Premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
1: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
0: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Klub Wytwórnia zaprasza w maju. Spektakle teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Wstyd, komedia w reżyserii Wojciecha Malajkata. Dobrze się kłamie, kinowy hit na deskach teatru oraz O mało co z Anną Muchą. Emocje, śmiech i wzruszenia na jednej scenie. A muzycznie Palion i jego energetyczne Kolory Tour. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 15. W Radiu Łódź czas na serwis informacyjny. Remigiusz Fladrowski.
12: Prokuratura rozważa kasację wyroku w sprawie łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Polacy będą mogli zakładać osobiste konta inwestycyjne i uniknąć tak zwanego podatku Belki. Historyczna kostka na Placu Wolności w Łodzi, z którą są ciągle problemy, musi zostać choćby w formie imitacji, apeluje konserwator zabytków. W regionie jest jeszcze bardzo ciepło, ale za kilkanaście godzin będą deszcz i burze. Prokuratura rozważa złożenie wniosku o kasację wyroku w sprawie łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Taką informację przekazał zastępca prokuratora okręgowego w Olsztynie Daniel Brodowski. Paweł Kozanecki został początkowo skazany na 2 lata więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale w apelacji wyrok złagodzono do 1,5 roku. Mecenas Kozanecki jest poszukiwany listem gończym, bo mężczyzna nie stawił się w więzieniu. Prokurator Daniel Brodowski przyznaje, że wcześniej nic nie wskazywało, że adwokat może tak się zachowywać.
13: W toku postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego, pan oskarżony nie był tymczasowo aresztowany, a zarazem nie utrudniał w żaden sposób postępowania, stawiał się na wszystkie wyznaczone mu terminy i nic w jego zachowaniu aż do czasu prawomocnego wyroku nie wskazywało, aby planował utrudniać to postępowanie.
12: Paweł Kozanecki to łódzki adwokat, który 5 lat temu pod Olsztynem spowodował wypadek, w którym zginęły 2 kobiety. Sprawa zbulwersowała opinię publiczną, bo w mediach społecznościowych próbował zrzucić winę na ofiary, przekonując, że jechały starym i niebezpiecznym samochodem.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Centralna Komisja Egzaminacyjna unieważniła kilkanaście matur z języka polskiego. To efekt opublikowania wczoraj, chwilę po godzinie 9, zdjęć arkuszy. Chodzi także o wniesienie telefonów na egzamin. Jeden taki przypadek był w Łodzi, informuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Osoby, które wniosły telefony na salę egzaminacyjną, będą mogły podejść ponownie do matury z języka polskiego dopiero za rok. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Tak

0: Inwestycje do pewnej kwoty mają być zwolnione z tak zwanego podatku Belki, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Każdy obywatel będzie miał nowy, dobrowolny instrument finansowy, który pozwoli mu na wpłatę środków, wpłaty i wypłaty i możliwość inwestowania tych środków i zwolnienie środków do 100 tysięcy złotych z podatków odzysków kapitałowych.
0: Rząd na posiedzeniu przyjął także projekty upraszczające treść rachunków za prąd, wprowadzające bon senioralny i koordynujące opiekę społeczną. Historyczna kostka na Placu Wolności w Łodzi musi zostać, nawet jeśli to tylko imitacja. Od zakończenia przebudowy 2 lata temu nawierzchnia na placu była już kilkukrotnie poprawiana i okazuje się, że granitowa kostka nie sprawdza się w tym miejscu. Wypada pod przejeżdżającymi tramwajami. To właśnie te trudności sprawiły, że urzędnicy zdecydowali się na zastosowanie betonu. Jak podkreśla wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak, nawet nowoczesne rozwiązania muszą wizualnie nawiązywać do tradycyjnej nawierzchni.
2: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni. Mamy nadzieję, że miasto ten warunek przyjmie i zrealizuje. No natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to taka kreacja.
0: Czekamy na decyzję Urzędu Miasta Łodzi i na informacje, jak to wpłynie na koszty remontu. Spór o drogi w Bełchatowie znajdzie swój finał w sądzie. Zdaniem prezydenta miasta nowe obowiązki narzucono na miasto siłą. Chodzi o przekazanie przez powiat bełchatowski dwóch ulic, Czaplinieckiej i Wojska Polskiego. Prezydent Patryk Marian złożył w tej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Radni powiatu bełchatowskiego zdecydowali o przekazaniu miastu jako drogi gminne dwóch ulic, Czaplinieckiej i Wojska Polskiego. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian. Wcześniej odbyły się także spotkania władz miasta i powiatu w tej sprawie. Kompromisu jednak nie wypracowano, mówi starosta bełchatowski Jacek Zatorski.
4: Rozmowy, no niestety nie doszliśmy do porozumienia, bo miasto też nie miało żadnej oferty dla nas.
3: Innego zdania jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
5: Zaproponowaliśmy, żeby rozszerzyć porozumienie, które funkcjonowało pomiędzy powiatem bełchatowskim a miastem Bełchatowskim o zarządzaniu dróg, ale zostało to odrzucone.
3: Jak dodaje prezydent Bełchatowa, przejęcie tych dróg to dla miasta dodatkowe koszty, a dla mieszkańców mniej inwestycji, ale też wydatków na oświatę czy organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A prezydent Bełchatowa zapowiada podjęcie kolejnych kroków zmierzających do tego, żeby dokument nie wszedł w życie. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radio Łódź już o 15.30.
6: Aktualnie na termometrach w Łodzi i regionie 26 stopni i cieplej już dzisiaj nie będzie. Popołudnie i wieczór z zachmurzeniem umiarkowanym, okresami dużym. Na zachodzie regionu i północy możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby, okresami umiarkowany. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczone burze i przelotne opady deszczu. Temperatura nawet do 25 stopni.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.
6: 5 minut po godzinie 15. Patryk Lewy, Adam Miksa. Zapraszamy do słuchania Radia Łódź do godziny 16.

W tej godzinie mam dla Państwa zaproszenie do Teatru Nowego na spektakl Seks dla opornych, dlatego o teatrze będziemy rozmawiać. Na jakiej sztuce byli Państwo ostatnio? Proszę o niej opowiedzieć. studio@radiolot.pl lub nagrywając głosówkę przez naszą stronę www.radiolot.pl. Do godziny 16 na pewno do kogoś z Was powędruje podwójne zaproszenie do teatru. Czekam zatem na wiadomości.

Radio Łódź. Łączymy.

Już prawie 17 minut po godzinie 15, a teraz powiemy o juwenaliach, które budzą kontrowersje. Choć będą to pierwsze takie juwenalia w historii Łodzi, bo największe łódzkie uczelnie będą świętować razem już za 3 tygodnie. Jednak część mieszkańców obawia się hałasu i utrudnień w codzienności. Będą także zmiany. Po raz pierwszy wstęp na juwenalia będzie płatny, a sama impreza odbędzie się nie tylko na terenach kampusów, ale też na bałutach, na skwerze między ulicą Drewnowską i Lutomierską. Część mieszkańców obawia się hałasu, jednak jak odpowiada Michał Adamkiewicz, dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń, nigdy nie da się uniknąć wszelkich niedogodności. Może jednak zapewnić, że Łódzkie Centrum Wydarzeń zrobi wszystko, co w ich mocy, żeby te niedogodności były jak najmniejsze. Najważniejsze dla nich jest to, by mieszkańcy czuli się spokojnie, a skwer na ulicy Drewnowskiej ma pomieścić około 25 tysięcy osób. Plusy widzą za to studenci, bo będzie zieleniej. Ostatnia edycja juwenaliów, przynajmniej Politechniki Łódzkiej, była na parkingu, gdzie był beton, a od kampusów, czy to Uniwersytetu Łódzkiego, czy Politechniki Łódzkiej, jest 20 minut tramwajem do nowej lokalizacji juwenaliów. Jak zakłada Julia Gwóźdź z Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej, liczy na to, że wszyscy będą się świetnie bawić. Miejmy nadzieję, że tak będzie. I przypomnijmy, że połączone juwenalia Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego odbędą się w ostatni weekend maja, czyli 29 i 30 maja. Po więcej informacji, jak zawsze, zapraszam na naszą stronę www.radioloc.pl, a także do naszej aplikacji.

0: 26 minut po godzinie 15, a na studio@radioloc.pl spływają Państwa wiadomości na temat różnych widowisk teatralnych. Pani Marta była ostatnio na sztuce Testosteron i na spektaklu dla dzieci z jej córką zatytułowanego Kołysanka dla myszy. Jak dodała, najwyższy czas, by poszła na sztukę dla dorosłych. Trzymam mocno kciuki, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wiadomość. Na Wasze teatralne polecajki czekam oczywiście na studio@radioloc.pl, a za chwilę na naszej antenie raport z dróg, wiadomości i zajrzymy do prognozy pogody, która po majówce już taka piękna niestety nie będzie. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10:40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
9: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
10: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
11: Na śniadanie angielka albo żulik.
12: No i chodzimy na Pietrynę.
13: No, to jest Galanta ulica.
8: W Łodzi słuchamy Radia Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony, przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
1: Po reklamie.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Tu Radio Łódź, czas wyjechać na drogi w Łodzi i regionie, prowadzi Adam Murzyński.
20: W Łodzi najtrudniej będzie przejechać przez Aleję Mickiewicza. Tutaj wjazd na skrzyżowanie z Bukniarzy stoi. W tym miejscu kierowcy stracą od 10 do 15 minut. Podobnie długo można czekać też na Limanowskiego od strony Aleksandrowskiej i na Piłsudskiego przy Palmiarni. W Sieradzu kierowcy poczekają przede wszystkim przy Głównym Rondzie i na Jana Pawła. Jak zawsze mocno korkuje się Wieluń. Przejazd przez miasto zajmie kwadrans dłużej niż zazwyczaj. Tutaj korki mamy na większości najważniejszych dróg w mieście. Za pół godziny sprawdzimy sytuację na drogach wyjazdowych z Łodzi.
19: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15:30. Na skrót najważniejszych informacji zaprasza Remigiusz Fladrowski.
21: Powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi staje się coraz bardziej realny. Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podpisało w tej sprawie porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA. Jest też list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach nie uchyla się od kary, ale chce zamienić 18 miesięcy więzienia na dozór elektroniczny. Mówił o tym jego pełnomocnik. Skazany adwokat nie stawił się do odbycia kary i jest poszukiwany listem gończym. Paweł Kozanecki usłyszał wyrok 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu, który nazwał konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do kwoty 100 tysięcy złotych mają być zwolnione z tzw. podatku Belki, poinformował rzecznik rządu. Prokuratura w Sieradzu wraca do sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat. Umożliwi to rekonstrukcja wizerunku ofiary. Policja szuka osób, które rozpoznają mężczyznę. Jego zdjęcie jest m.in. na radio Łódź.pl. GKS Bełchatów może zostać ukarany walkowerem za ostatni mecz z Olimpią Elbląg. Na Murawie brunatni wygrali u siebie 3-1, ale teraz mogą stracić te punkty. Wszystko przez złamany przepis o grze dwóch młodzieżowców. Decyzję powinniśmy poznać w najbliższych dniach. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Na zachodzie i północy województwa możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 27 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. I uwaga, możliwe burze wraz z przelotnymi opadami deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 25 stopni. Za to nie najlepsze informacje pogodowe, jeżeli chodzi o czwartek. W czwartek ochłodzenie i tylko 14 stopni na termometrach.
19: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Jeszcze do godziny 16 jesteśmy z Państwem. Program realizuje Adam Miksa, a przed mikrofonem Patryk Lewy.

23 minuty pozostały do godziny 16, a odnośnie polecajek teatralnych napisała do nas pani Regina, która kilka tygodni temu wybrała się do Teatru Jaracza, nie bez kozery, na spektakl Słabi, bo jak pani Regina twierdzi, słabi to przecież po części my. Długo oklaskiwana sztuka Magdaleny Drab była jej po prostu potrzebna. W tym spektaklu poznajemy postacie, matkę, terapeutkę, sprzedawcę, nawet pijaka, a areną do ich prezentacji jest winda, która niekiedy jest szpitalem, a niekiedy sklepem mięsnym. I choć Słabi to swoista demonstracja kobiecej słabości, to pani Regina wyszła z teatru silniejsza, z przekonaniem, że jest słaba, więc jest i trzeba iść dalej. Pani Regino, ja ostatnio próbuję zmienić swoje nastawienie i do tego zachęcam, by patrzeć pozytywnie. Dlatego głęboko wierzę, że wszystko u pani się poukłada. Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do kontaktu przez naszą stronę i przez adres mailowy studio@radioloc.pl.

Obiecałem Państwu, że rozdam komuś zaproszenie do teatru. Takie zaproszenie powędruje do pani Aleksandry, która, uwaga, dawno w teatrze nie była i właśnie zdała sobie sprawę, że od urodzenia starszego syna, czyli od 5 lat, nie odwiedzała teatru. Natomiast bardzo dobrze wspomina przedstawienie Szalone Nożyczki czy Mayday. Lubi oglądać je z mężem i dużo się śmiać i uśmiechać. Pani Aleksandra z chęcią wybrałaby się do teatru, gdy dzieci zostaną pod opieką dziadków i, jak twierdzi, może to być wspaniały pomysł na jej matki. To w takim razie, pani Aleksandro, od Radia Łódź, taki prezent do pani wędruje, czyli podwójne zaproszenie na sztukę Seks dla opornych w Teatrze Nowym.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
5: To jest XXI wiek.
6: Administracja nie pomoże.
7: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
8: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
9: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
10: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.

0: segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Za minutę wybije godzina 16, my łączymy się z Adamem Łużyńskim, który w terenie na żywo obserwuje sytuację na drogach.
7: W Łodzi na pewno pogorszyła się sytuacja na trasie w kierunku Konstantynowa. Kierowcy stracą tam około 15 minut. Kolejną korkującą się wylotówką z Łodzi jest Pabianicka. Tam na wysokości Rudy Pabianickiej trzeba będzie poczekać na światłach około 10 minut. 10 minut straty także na trasie w kierunku Zgierza i Aleksandrowa. W Łodzi wciąż mocno korkuje się Aleja Mickiewicza. Za pół godziny sprawdzimy sytuację na tej trasie.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
6: Tu Radio Łódź, zbliża się godzina 16. Czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
8: Wojskowa Akademia Medyczna wróci do Łodzi. Rząd daje na to 500 000 000 zł. Przymrozki zdziesiątkowały uprawy owoców w Łódzkiem. Teraz mogą spustoszyć nasze portfele. Łodzianie będą mieli bliżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wraca PSZOK przy ulicy Kasprowicza. W nocy w regionie zacznie się zmiana pogody. Będzie deszcz, a jutro możliwe są burze. Coraz bliżej powrotu do Łodzi Wojskowej Akademii Medycznej. Dziś Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało w tej sprawie porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA. Jest również list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego, który stanowi deklarację przejęcia szpitala Pirogowa w Łodzi przez ministerstwo, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
9: Przejęcie szpitala Pirogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej to na pewno zwiększenie zdolności operacyjnych w momencie kryzysu, ale również poprawa dostępności świadczeń medycznych.
10: Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego, jeżeli chodzi o Wojsko Polskie. Wynika to i z tradycji, i wynika z doświadczeń, i wynika z tego, że ta baza, która jest w Łodzi, jest po prostu najlepsza z możliwych.
8: Dodaje sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu Akademii Medycznej. MON zabezpieczył na powołanie uczelni 500 000 000 zł.
4: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
8: Truskawki w tym roku będą droższe niż w ubiegłym. Wszystkie mu winne są przymrozki, które w ostatnich tygodniach zniszczyły znaczną część plonów sadowników. Ceny w ubiegłym roku wynosiły średnio 35 zł za kilogram. W tym roku truskawki mogą kosztować nawet 44 zł za kilogram. Rolnicy w Łódzkiem podnoszą ceny, żeby zrekompensować straty po ostatnich przymrozkach, ale dla kupujących taka cena może być zaporowa.
11: Zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony pod włókniną przymarzły.
12: Duże straty państwo mają z tego powodu?
13: To znaczy, no tak jak u nas, no to powiedzmy, że jest 30%.
12: Czy 44 zł za kilogram to dużo?
14: Wie pan co, moim zdaniem dużo.
15: Dużo, tylko jeszcze nie jedliśmy w tym roku.
8: Po przymrozkach rolnicy z Łódzkiego zanotowali straty rzędu nawet połowy upraw. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wsparcie dla rolników. Na razie trwa szacowanie szkód. Jest trzecie podejście rządu do uregulowania rynku kryptowalut. Premier Donald Tusk mówi, że do końca tygodnia do Sejmu trafi ustawa w tej sprawie. Według szefa rządu będzie to też odpowiedź na aferę z giełdą Zonda Krypto. O szczegółach Agnieszka Drążkiewicz.
16: Rząd musi pilnie uregulować rynek kryptowalut, uważa premier Donald Tusk. Zdaniem szefa rządu nie może być tak, że ludzie tracą pieniądze, swoje oszczędności, inwestując w podejrzaną giełdę. Dlatego po raz trzeci

0: i rząd wysyła do Sejmu ustawę. Zmieniono w niej tylko jeden paragraf i zwiększono kary dla oszustów. A przy okazji premier Donald Tusk apelował do prezydenta, prezesa PiS i liderów partii opozycyjnych o poważne podejście do sprawy.
1: I to jest mój apel ostatni. Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad.
0: Zdaniem premiera to trzecie podejście do kryptowalut to ostatnia szansa dla prawej strony sceny politycznej, aby naprawiła wcześniejsze błędy. Tym razem wspólnie z rządzącymi zadbała o lepsze prawo. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: A liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wnoszą nie mniej niż 350 milionów złotych. Łodzianie będą mieli bliżej do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Po wielu miesiącach wraca PSZOK przy ulicy Kasprowicza. Od początku roku mieszkańcy wschodniej części Łodzi byli zmuszeni wozić odpady do punktów selektywnej zbiórki oddalonych o dziesiątki kilometrów. Od maja mogą ponownie oddawać wielkogabarytowe śmieci do PSZOK-u w Nowosolnej. O szczegółach Seweryn Potentas.
3: Mieszkańcy Łodzi ponownie skorzystają z PSZOK-u przy ulicy Kasprowicza. Punkt był zamknięty od początku roku, bo przeszedł w ręce miejskiego przedsiębiorstwa oczyszczania, mówi Tomasz Kacprzak z MPO.
4: Musieliśmy przygotować operat przeciwpożarowy, uzyskać zgody. Te zgody uzyskaliśmy, wszystkie kontrole zostały przeprowadzone.
3: Teraz ponownie trafiać będą tam meble, opony, gruz czy odpady zielone. To ważna informacja przede wszystkim dla mieszkańców wschodniej części miasta.
4: Zaczęła się wiosna, więc będzie dużo odpadów zielonych. Nowosolne i okolice to tereny, gdzie mamy bardzo dużo ogrodów.
3: Poza wymianą kontenerów w PSZOK-u przy Kasprowicza nie zaszły żadne zmiany. W kolejnych latach punkt ma być jednak powiększony. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
2: A w Łodzi odpady zostawiać można także w trzech innych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicach Zamiejskiej, Granicznej i Wersalskiej. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź już o 16.30.
5: Jak gorąco i przyjemnie, 27 stopni pokazują aktualnie termometry w Łodzi i regionie. Po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, niewykluczone przelotne opady deszczu. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, także opady deszczu mogą się pojawić, jak również burze. Temperatura maksymalna do 25 stopni. W czwartek niestety opady deszczu i spadek tej temperatury tylko do 13 stopni Celsjusza. Pięć minut po godzinie 16:00. O pogodzie na pewno nasz pogodny prezenter Marcin Mendelbaum będzie
6: Dzień
5: mówić.
6: Dobry.
5: W programie Słuchasz i Wiesz, który właśnie...
6: A skąd wiesz, że będzie o pogodzie?
5: Rozpoczynamy. Tak zawsze o pogodzie. Przynajmniej po 16:30 ta pogoda się pojawi.
6: Z jakich lekcji uciekłeś?
5: Z jakich lekcji uciekałem?
6: Dzisiaj z jakich lekcji uciekłeś, bo siedzisz z plecaczkiem.
5: A no tak, siedzę z plecaczkiem, bo chcę ci już oddać program i podziękować...
6: Myślałem, że plecaczek.
5: I podziękować naszym słuchaczom za wspólne popołudnie. Patryk Lewy, dziękuję raz jeszcze.
6: Gdyby ktoś się pytał, dlaczego truskawki są drogie, to w tym plecaczku są i dlatego są drogie.
5: Tak, tak, wykupiłem wszystkie za 20 zł, teraz już są tylko te po 40.
6: Dobra.
5: Marcin Mendelbaum i program Słuchasz i Wiesz.
6: To zapraszam.
7: Słuchasz i Wiesz.
6: Beata Janowska, wydawczyni dzisiejszego programu, Adam Miksa, który realizuje, reporterki i reporterzy Radia Łódź. No to zapraszamy. Nie za długo cieszyliśmy się nową kostką na Placu Wolności w Łodzi. Nie wytrzymała natężenia ruchu tramwajów, autobusów i samochodów. Trzeba ją wymienić. I jak się okazuje, prawdziwą kostkę ma zastąpić imitacja kostki.
8: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni.
9: Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia.
10: Bak Wolności teraz żyje swoim życiem, jest teraz idealnie, tak mi się wydaje, jest zawsze dużo ludzi.
11: No nie, beton dosyć mi się zdaje.
12: Bardzo dobrze, bo w ten sposób to szkoda tej roboty, jak to wszystko i tak odchodzi.
6: Tylko, że jest jeden problem, Plac Wolności będzie zamknięty dla ruchu, jak trzeba będzie to wszystko wymieniać. Jakby było mało utrudnień, to jeszcze Plac Wolności nam dojdzie. Już niedługo, już za chwilę rozpocznie się sezon truskawkowy, przynajmniej powinien się rozpocząć i pytanie, czy rozpocznie się, czy truskawek będzie dużo i jaka będzie ich cena. Pytania wydają się zasadne, bo przymrozki zrobiły swoje.
13: Zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony podwłókienną przymarzły.
14: Duże straty państwo mają z tego powodu?
15: To znaczy, no tak jak u nas, no to powiedzmy, że jest 30%.
6: Truskawki. Czy będą drogie? Czy jesteśmy przygotowani na to, że truskawki przedrenują nasze portfele? W Bełchatowie trwa spór o ulicę. Dokładnie chodzi o dwie ulice. Spór niczym w filmie Sami Swoi, tylko zamiast Pawlaka i Kargula mamy miasto i starostwo.
15: Nie odbyło się to w ramach porozumienia, tylko narzucono nowe obowiązki na miasto Bełchatów siłą.
16: Nie bardzo rozumiem, skąd ta histeria. Miasto zabiegało o to, żeby ulicę Wojska Polskiego przejąć.
17: Z punktu widzenia finansów to jest na pewno ważne zarówno dla jednego samorządu, jak i dla drugiego.
6: I jeszcze uściślimy, nie chodzi o Miedzę, ale spór jak najbardziej jest w Bełchatowie. Zapraszamy do 17. Zanim relacja, to zagramy Czambałamba.

0: tak sobie patrzę na temperaturę, jeśli chodzi o Polskę, w tej chwili dość duża różnica, prawie 20 stopni. Najchłodniej w Łebie, niecałe 9 stopni, aktualnie najcieplej w Tarnowie, ponad 27 stopni. To tyle, niewiele mniej jest w tej chwili w Łodzi. Tak to wygląda, jeśli chodzi o rozkład temperatury. No to my teraz postanowimy trochę rozgrzać naszych słuchaczy tematami, które zaproponujemy, a myślę, że pierwszy może niektórych zdenerwować.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Kostka brukowa na Placu Wolności w Łodzi ma zniknąć. Zastąpi ją beton z odciskanym wzorem imitującym historyczny bruk. Plac Wolności nieco ponad 2 lata temu został otwarty po przebudowie. Od tego czasu nawierzchnia była już kilka razy poprawiana, bo granitowa kostka nie wytrzymuje i wypada spod przejeżdżających tramwajów. Dlatego urzędnicy zapowiedzieli, że zamiast kostki będzie beton, a prace mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Wojewódzki konserwator zabytków podkreśla, że nowa nawierzchnia musi nawiązywać do historycznego charakteru miejsca, dlatego beton ma imitować kostkę. Nasza reporterka zapytała łodzianą opinię.
2: Proszę panią, brak słów. Zabetonowali cały, było inaczej.
3: I czego tu brakuje?
2: Rozumu, tylko rozumu tym, kto tutaj rządzi.
4: Moim zdaniem jest jak jest, ale jest bardzo fajnie. Plac Wolności teraz zyskał. Zawsze może być lepiej oczywiście, prawda? Ale teraz to żyje swoim życiem, także widać te różnice.
5: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wie pani, no, teraz mieszkam na wsi od 20 paru lat, ale niedaleko stąd mieszkałem. Też 26 lat na rewolucji. No nie, beton dosyć mi się zdaje. Tak uważam, ale tak na szybko, bez przemyślenia. To pierwsza myśl, która mi się nasunęła.
6: Od samego początku tak powinno być, bo wiadomo, kostka jak jest, ale tym bardziej, że źle na pewno położona. W ten sposób to szkoda tej roboty, jak to wszystko i tak odchodzi.
7: Decyzja o wyborze betonu już zapadła, jednak Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi i władze miasta musiały znaleźć kompromis. Jak podkreśla łódzka wojewódzka konserwator zabytków Anna Michalak, nawet nowe rozwiązania muszą wizualnie nawiązywać do tradycyjnej nawierzchni i obowiązkowo odtwarzać historyczny bruk.
8: My zaproponowaliśmy taką trochę kreację, czyli odciśnięcie jakby wzoru takiej kostki na tej powierzchni asfaltowej. Mamy nadzieję, że miasto ten warunek przyjmie i zrealizuje. No natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to taka kreacja.
7: Czy to może wyglądać ładnie?
8: Mamy nadzieję, że tak.
7: A czy takie rozwiązania są stosowane?
8: Czy no stosowana jest historyczna nawierzchnia i szczerze mówiąc, patrząc na inne miasta, także Europy Zachodniej, które jakoś znajdują wykonawców, którzy są w stanie taką nawierzchnię wykonać dobrze, dziwi, że w Łodzi się to nie udaje, no bo jest to i kwestia Placu Wolności, i kwestia ulicy Jaracza. No my cały czas mamy wrażenie, że jest to jednak kwestia doboru materiału i wykonawcy pracy.
7: Czyli miasto wyraziło zgodę?
8: Miasto otrzymało pozwolenie na pracę.
7: Ale mówimy o odciśnięciu tej kostki.
8: Tak, jest to warunek pozwolenia.
9: Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania przygotowań inwestycji, w ramach której kostka storowiska na Placu Wolności zostanie zastąpiona przez beton.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
9: Takie rozwiązanie, które stosowaliśmy już przy innych inwestycjach, m.in. przy przebudowie trasy WZ, pozwoli, aby nowa nawierzchnia mogła służyć długie lata. Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia. Natomiast mówiąc o kosztach, należy zwrócić uwagę, że zmieniamy technologię wykonywanych prac, a co za tym idzie, będziemy musieli za to zapłacić. Jednak ograniczamy te koszty, pozostawiając wykonawcy kostkę w rozliczeniu.
0: Tak to wygląda, jeśli chodzi o kostkę. Dodam tylko, że czekamy na ostateczną decyzję i deklarację, jakie rozwiązanie ma zostać zastosowane, a dzisiaj na Plac Wolności i nie tylko w tej sprawie wybrała się reporterka Radia Łódź, Joanna Karp. Oczywiście można nagrać głosówkę, wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl i nagrać nam wiadomość, ale też można zadzwonić 606 78 78 78. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Ja w sprawie tego betonu na Placu Wolności słucham teraz waszej audycji. Mamy wspaniałych urzędników decydujących tutaj o tym mieście. Nie wiem, czy pan pamięta, ale 20 albo 20 parę lat temu taka sama sytuacja była na odcinku Piotrkowskiej od Andrzeja do Zamenhofa i też eksperymentalnie było zrobione z betonu. To się po kilku latach wszystko rozpierniczyło, bo to nie wytrzymuje w naszym klimacie. Także będzie następny eksperyment, za 2-3 lata będzie znowu rozbiórka i będzie następny koszt, następne pieniążki ktoś przytuli. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Też można napisać studio@radiowłodzi.pl. Beton zamiast kostki. Beton imitujący kostkę. Takie oto rozwiązanie jest proponowane na Placu Wolności.

0: To oczywiście Monika Brodka. Telefony w sprawie Placu Wolności dzwonią. Właściwie słuchacze dzwonią. No i bardzo dziękujemy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. W temacie kostki można powiedzieć tylko tyle. Kiedy władze miasta naszego zrozumieją, że kostka brukowa była dobra w XIX wieku, kiedy po ulicach jeździły wozy konne i chodziły ludzie na pieszo, a nie w milionowym mieście, gdzie jeżdżą autobusy, tramwaje i jest mega ruch. Żadna kostka brukowa tego nie wytrzyma. Dlaczego miasto nie uczy się na swoich błędach i powtarza błąd zjaracza na Placu Wolności i nie wyciągnie z tego wniosków? To nie jest połowa XIX wieku, no panowie.
0: Dziękuję bardzo za komentarz w tej sprawie. Można dzwonić, można także nagrać głosówkę. Wystarczy wejść na stronę radio.łódź.pl i specjalny przycisk wcisnąć i już nagrywać. Takie to proste.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Polskie truskawki już się pojawiły na rynkach, ale ceny poszły w tym roku, no jak gdzie mogły pójść, poszły do góry. Wszystko przez przymrozki, które uszkodziły wiele upraw, owoców będzie mniej i będą droższe. Na początku ubiegłego sezonu za kilogram truskawek płaciliśmy około 38 zł za kilogram, w szczycie około 20. Teraz polskie truskawki można kupić na rynkach i targowiskach od tygodnia, czyli sezon się zaczyna. Cena 44 zł za kilogram. Rolnicy, ustalając takie stawki, próbują zrekompensować sobie poniesione straty, a truskawkowe zagłębie na zachodzie województwa łódzkiego odwiedził reporter Radia Łódź Adam Urzyński.
3: Jesteśmy w Bieniądzicach, tutaj stąd pochodzą, spod Wielunia, słynne truskawki z Bieniądzic. Jakie w tym roku będą zbiory, czy będą jakieś problemy?
4: No problemy są, już zaczęły się zimą, bo przymrozki w styczniu, w lutym później dosyć i nawet te tunelowe przymarzły dosyć mocno i teraz jest, zależy które odmiany i jak to się wszystko miało, ale ogólnie mniejszy plon. Mniejszy plon, a teraz nawet jeszcze ostatnie przymrozki, tutaj u nas tak może nie było, bo ja zanotowałem minus 3 stopnie przy gruncie, ale i tak mimo osłony pod włókniną przymarzły.
5: Kwiaty wiśni, czyli wiśnie obmarzły, gruszeczki obmarzły, gdzie większa fala, bo u nas było, jesteśmy tam z okolic Błaszek, u nas było minus 5 z nocy z środy na czwartek, no to ziemniaki też przymarzły, nie? No a o takich rzeczach, które nie były przykryte, typu roślinki takie, pomidorki, papryczki, które nie były przykryte we foliach, no to wszystko.
3: Duże straty państwo mają z tego powodu?
5: Tak jak u nas, no to powiedzmy, że jest 30%.
3: Rolnicy i sadownicy otrzymają wsparcie w związku z przymrozkami, mówi wiceminister rolnictwa Adam Nowak.
6: Mówimy o wsparciu finansowym z budżetu państwa, o takich rekompensatach. To jest mechanizm rolnikom doskonale znany, bo on w poprzednich latach i w przypadku przymrozków, i w przypadku suszy był wykorzystywany. Przy czym, gdy mówimy o przymrozkach, to te możliwości wsparcia są dużo większe, dużo łatwiejsze, bo nie ma tak wielkich problemów z szacowaniem, z określaniem stopnia zniszczeń, jak ma to miejsce chociażby w przypadku suszy.
3: Proszę powiedzieć, z powodu tej trudnej sytuacji, państwo liczą na wsparcie od rządu, na jakieś dopłaty?
4: Znaczy ja się nawet nie będę starał, nie liczę na to. Nie mam ubezpieczonych tych odmian, ani nic. Ja akurat nie będę się starał o nic, bo to więcej chyba fatygi niż coś dostatne. Na tą chwilę sprzedaję 44 detalu, a do hurtu się nie zanosi w ogóle, że będę sprzedawał, bo nie będzie co. No, a w tamtym roku było 38, chyba zaczynałem sprzedawać. Hmm? To tak mi się wydaje. Że
3: 38 za kilogram, tak?
4: Tak.
3: Czy 44 zł za kilogram to dużo?
7: Wie pan co, moim zdaniem dużo.
8: Dużo, tylko jeszcze nie jedliśmy w tym roku.
3: No tygodnia są dostępne, ponoć. Aha.
7: Ale wie pan co, gdyby no, były dużo. Po 20, 18 zł, to może bym się skusił, ale 44 zł to jest za dużo.
9: Dużo. Dla nas dużo. Mhm. Dla emerytów za dużo. Byśmy nie kupili.
3: Czyli w tym roku to byłaby dla państwa taka zaporowa cena, można powiedzieć?
9: Tak.
3: A już w tym roku jedli państwo truskawki?
9: Mrożone.
7: Jesteśmy ze wsi, to wolimy chwilę poczekać, żeby były tańsze i wtedy się można konsumować.
8: Aż tak szybko się nie śpieszymy w tej cenie do kupna.
3: Ja rozumiem, że jakoś te straty trzeba rekompensować, to wpłynie na cenę.
5: Jeśli chodzi o właśnie o owoce, to podejrzewam, że tak. Wiśnie, brzoskwinie, gruszki to raczej na pewno. Jeśli chodzi o pomidory, to myślę, że nie, no bo z drugiej strony jest duży nadpodaż ze szklarni, nie? Także jak nam tym małym zmarzło, to szklarnia będzie bardziej zadowolona.
0: Urząd Wojewódzki w Łodzi zaapelował do rolników i sadowników poszkodowanych przez warunki pogodowe, żeby jak najszybciej zgłosili szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Później komisje przeprowadzą oględziny i sporządzą protokoły strat. Na ich podstawie będzie można starać się o ministerialne wsparcie. Gorzej, że w przypadku truskawek zbiory już się rozpoczęły, a relację przygotował reporter Radia Łódź Adam Łużyński. Minutes past 16:00, można dzwonić 606-78-78-78, można nagrywać głosówki przez Radio Łódź.pl, można pisać studio@radiolodz.pl.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W Radiu Łódź prosto z dróg o drogach Adam Łużyński.
2: Trudna sytuacja drogowa wciąż utrzymuje się na Alei Mickiewicza w kierunku osiedla Rytkinia. Jest tutaj dużo aut, które bardzo powoli przesuwają się do przodu. W tym miejscu cały czas kwadrans opóźnienia. Nie poprawiło się też na Konstantynowskiej. Tam korek rozciąga się obok łódzkiego ZOO i w tym miejscu także stracimy kilkanaście minut. Do tego korkuje się jeszcze Pojezierska na Bałutach, Obywatelska w okolicach Nowych Sadów i wylot z ronda lotników w stronę Pabianic, gdzie spędzimy od 5 do 10 minut dłużej niż zazwyczaj.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
3: Prokuratura sprawdza, jak doszło do wybuchu gazu w Anielinie pod Wieluniem. Zginęła w nim 15-letnia dziewczyna, a jej matka z poparzeniami trafiła do szpitala w Siemianowicach Śląskich. Do eksplozji gazu propan-butan z butli i pożaru doszło w minioną sobotę. Zbliża się zmiana w pogodzie w regionie łódzkim. Pojawią się przelotne opady i burze z zachodu nad województwo łódzkie. Już w nocy napłyną chmury i w północnej oraz zachodniej części regionu może popadać. Jutro dojdą burze. Rząd proponuje pomoc dla starszych. To bon senioralny dla osób powyżej 65 roku życia, który przewiduje przeznaczenie pieniędzy m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Według szacunków z takiego bonu skorzysta około 20 tysięcy osób. Ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Historyczna kostka na Placu Wolności w Łodzi musi zostać, nawet jeśli to imitacja, apeluje konserwator zabytków. Od zakończenia przebudowy 2 lata temu nawierzchnia na placu była już kilkukrotnie poprawiana, bo granitowa kostka nie sprawdza się w tym miejscu, wypada pod przejeżdżającymi tramwajami. Urzędnicy chcą zastosować w tym miejscu beton. Słonie w łódzkim ZOO od teraz kąpią się na świeżym powietrzu. Powodem jest przebudowa wewnętrznego wybiegu. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie do połowy czerwca o 11 i 17.30, ale można to również zobaczyć na radiołódź.pl. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.
1: O pogodzie parę słów. To jest gorące popołudnie w regionie łódzkim, bo od 24 stopni na północy, 27 w centrum, 26 na południu województwa łódzkiego i proszę sobie wyobrazić, że w takim Elblągu jest tylko 8 stopni. Tak, o tej samej porze. 8, 27, więc spora różnica. W nocy zachmurzenie na ogół miarkowane. Lokalnie na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy od 12 do 14 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu. Możliwe burze i na termometrach będzie od 23 do 25 stopni w regionie łódzkim. Według synoptyków IMGW w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: Słuchasz i wiesz.
1: Słuchacze Radia Łódź są niezawodni, komentują wszystkie sprawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja w sprawie restytucji Wojskowej Akademii Medycznej. Zastanawiam się, dlaczego 23 lata temu została ona zlikwidowana i połączona z Cywilną Akademią Medyczną w Uniwersytet Medyczny. Czy nie można było jednak nie doprowadzić do tej decyzji, prawda? W każdym razie wiadomo, że coś jest łatwiej zniszczyć, ale trudniej odbudować. Ale dobrze, że jednak wam wróci z powrotem do Łodzi.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. 606 78 78 78 albo głosówki. Można nagrywać, a pisać na studio@radiolodz.pl.

0: wszyscy idziemy na Plac Wolności, żeby zobaczyć, jak kostka wypada. Już wkrótce pójdziemy, żeby zobaczyć, jak beton udaje kostkę. No i w tej sprawie słuchacze, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Odnośnie tych kostek, proszę pana, Plac Wolności niedawno właśnie było zdewastowane, dziury, ludzie się przewracają niedawno na te Boże, co było narodzenie, tam przed te kiermasze, co były. Skandalicznie to jest. To jest naprawdę te tresuary, jak we Francji byłem, to tam równiutko ładnie robią na lata. A tutaj, nie wiem, biorą z przetargu najtańszego, urzędacy to, no ja nie wiem skąd, dlaczego takie pieniądze biorą i postawiają ludzi, paproków, którzy, no, mamy tutaj i na Wojska Polskiego i na bałutach, no dziury dosłownie, no przewrócić się można. To jest naprawdę, w którym wieku my żyjemy. Popieram tego pana, co przed chwilą mówił. To naprawdę, urzędacy, weź ta się do roboty, bo to jest już naprawdę, tą łódź zaniedbaliście, te bałuty, centrum w ogóle. No jak tak może być dalej? No.
0: Dziękujemy bardzo za komentarz. Gdyby ktoś chciał jeszcze, to można skorzystać z głosówek. Wystarczy wejść na stronę radiołódź.pl i wcisnąć odpowiedni przycisk. Oczywiście można dzwonić też i można do nas pisać.
2: Słuchasz i wiesz.
0: A teraz o tym, że spór o drogi w Bełchatowie znajdzie finał gdzie? W sądzie. Chodzi o dwie ulice, Czaplińską i Wojska Polskiego. Zarządzający nimi wcześniej samorząd powiatu bełchatowskiego przekazał je miastu, ale miasto ich nie chce. Utrzymanie dróg kosztuje, szczególnie widać to zimą, gdy trzeba odśnieżać i posypywać solą oraz piaskiem. Prezydent Bełchatowa mówi, że miastu siłą narzucono nowe obowiązki i nie jest to zachowanie partnerskie. Dlatego złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Podjął też inne kroki, można powiedzieć odwetowe. Miasto wypowiedziało zarządzanie kilkoma drogami powiatowymi. Tematem zajął się reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
3: Radni powiatu bełchatowskiego zdecydowali o przekazaniu miastu jako drogi gminne dwóch ulic, Czaplinieckiej i Wojska Polskiego. Przeciwny takiemu rozwiązaniu jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian, chociażby ze względu na dodatkowe koszty ponoszone przez miasto. Wcześniej odbyły się spotkania władz miasta i powiatu w tej sprawie. Kompromisu jednak nie wypracowano, mówi prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
4: Nie odbyło się to w ramach porozumienia, tylko narzucono nowe obowiązki na miasto Bełchatów siłą. Zobaczymy jeszcze, jakie będą konkretne rozstrzygnięcia w tym zakresie, ponieważ to, że uchwała Rady Powiatu została podjęta, to nie znaczy, że te rozwiązania wejdą w życie. My oczywiście mamy swoje uwagi w tym zakresie, złożyliśmy skargę na tą uchwałę. Teraz utrzymując tą infrastrukturę, jeżeli wszystko pójdzie po myśli powiatu bełchatowskiego, będziemy musieli znaleźć nowe środki, ponieważ w budżecie nie mieliśmy tego zaplanowanych, tych środków, zostaliśmy zaskoczeni, przez co będziemy musieli przesuwać również z różnych inwestycji, czy ograniczać oferty kulturalne po to, żeby utrzymywać ciąg komunikacyjny.
5: Nie bardzo rozumiem, skąd ta histeria.
3: Jacek Zatorski, starosta powiatu bełchatowskiego.
5: Miasto zabiegało o to, żeby ulicę Wojska Polskiego przejąć. Przypomnę, że pan prezydent złożył wniosek i przyjęta została uchwała w 2024 roku w sprawie przejęcia w zarządzanie ulicy Wojska Polskiego po to, żeby można było poczynić tam inwestycje, głównie z rozwiązaniem problemu na przejściu drogowym, na przejściu dla pieszych przy targowisku miejskim. Teraz ma okazję, ma możliwość poczynienia inwestycji i organizowania ruchu tak, żeby problem ten, który deklarował w kampanii wyborczej, rozwiązać.
3: Zapytałem mieszkańców Bełchatowa, co uważają na temat drogowego sporu pomiędzy miastem a powiatem.
6: Za to idą pieniądze, a wiadomo, że każdy samorząd dba o swoje finanse. Tak? Dla mnie, jeżeli chodzi o takie kwestie zarządcze, to chyba nie ma wielkiego znaczenia. Natomiast z punktu widzenia, tak jak wcześniej wspomniałam, finansów, to jest na pewno ważne zarówno dla jednego samorządu, jak i dla drugiego.
7: Z perspektywy mieszkańca mogę jedno powiedzieć. Chodzi o to, żeby był gospodarz. Chodzi o to, żeby na Wojska Polskiego w końcu powstało bezpieczne przejście, żeby ten ruch został udrożniony. Czaplińska to jest ogromny problem związany z tym, że zlokalizowane tam są szkoły, szpital. Wydaje mi się, że oczywiście jeżeli za finansami poszłaby decyzja o przekazaniu miastu, byłoby to z punktu widzenia mieszkańców lepsze.
8: To nie ma zupełnie sensu żadnego. Ja jestem taksówkarzem, jeżdżę dużo po tych drogach. Tu się nic nie zmienia. Tu się nie patrzy, żeby ulżyć kierowcy, czy żeby rozładować te korki. Podam taki przykład ulicy Czaplenieckiej. Remontowali kupę pieniędzy, remont kosztował ulicy. Zrobili tylko przy wyjeździe w prawo lekutko trzeci pas. A jest tyle wolnego miejsca, że w ogóle by trzeci pas się przydał jazdy. Nie, nie zrobili.
9: Jeżeli chodzi o relacje miasto Bełchatów, powiat bełchatowski, one będą kontynuowane, czy jednak zostały wprost mówiąc zerwane?
4: Znaczy, no, jeżeli zostały zerwane, to zostały zerwane jednostronnie przez powiat bełchatowski, więc no, my będziemy robić swoje. Mówi się trudno, żyje się dalej.
3: Z kolei władze Bełchatowa złożyły wypowiedzenie zarządzania drogami powiatowymi na ulicach 1 Maja, Czyżewskiego, Kwiatowej i Plac Wolności. Starostwo deklaruje, że będzie zarządzać drogami powiatowymi na terenie miasta w miarę swoich możliwości.
10: Natomiast no, ja nie mogę zadeklarować, że będziemy w pierwszej kolejności obsługiwać miasto, a później inne gminy, bo no, samorządy wszystkie są równe.
0: Prezydent Bełchatowa zapowiada podjęcie kolejnych kroków zmierzających do tego, by dokument dotyczący przekazania ulic Wojska Polskiego i Czaplinieckiej nie wszedł w życie. A relację przygotował Paweł Kwiatkowski. Komentarze dotyczące Placu Wolności i tego, że beton miałby imitować kostkę, także w mediach społecznościowych na naszym profilu na Facebooku, zacytuję, może kilka, może się uda. Pan Robert, za tę fuszerkę na placu wszyscy decydenci powinni siedzieć, to pierwsza sprawa, i zapłacić własnym, powtarzam, własnym majątkiem za poprawki. Wiem, że to się nie spełni, ale może kogoś by to nauczyło, że takie projekty powinny być robione nie po kosztach, a z głową. Pani Jola, niestety do naprawy jest nie tylko Plac Wolności, ale tu winnych nie będzie, kary również, bo do karania jest zwykły Kowalski. Pani Joanna za to proponuje, że zamiast tramwajów po Placu Wolności niech jeżdżą dorożki. I pan Ryszard przypomina, że już mieliśmy odciskaną kostkę na ulicy Piotrkowskiej, to także... To także już gdzieś tutaj dzisiaj padło w programie. Jeśli ktoś chciałby z Państwa zobaczyć te komentarze, to zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Pan Zbigniew, przecież są inne rodzaje kostek, to nie można położyć. Większe, z równą powierzchnią i jeszcze w różnych kolorach. Najważniejsze, aby się nie psuło. To już komentarz pana Adama. Zapraszamy nasze media społecznościowe i nasz telefon. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja popieram tego pana, który mówi, żeby te urzędasy się wzięli za roboty. Nie! Tych urzędasów wszystkich to trzeba wyrzucić. Wyrzucić, bo to oni się nie nadają. Trzeba świeży towar i nową krew trzeba tam dać, bo to są kliki między sobą, te układy ustawiają przetargi, nie tam, nie przetargi. Niech pan zobaczy, jest ulica. W jednego roku jest zrobiona, a na drugi rok jest zniszczona i jemu przetarg wygrywa ktoś tam, czy z rodziny, czy tego, i jakoś to się kręci, a dziury i ulice są do niczego w Łodzi.
0: No to jak dziury są do niczego, to jeszcze pół biedy. Gorzej, że z ulicami są do niczego. 606 78 78 78 studio małparadio.pl Coldplay.

0: Tu Radio Łódź i komentarze naszych słuchaczy. Pan Maciek w sprawie odpowiedzialności urzędników, że za wykonywaną pracę powinna być odpowiedzialność finansowa. To w tym kraju nigdy nie będzie dobrze, jeśli takiej odpowiedzialności nie będzie, napisał pan Maciek na studio@radiołódź.pl. Urzędnik, który nie odpowiada za wykonaną pracę, zawsze będzie popełniał błędy i zawsze tłumaczył się jakimiś obiektywnymi trudnościami. Dziękujemy za ten komentarz. To jeszcze jeden. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Krzysztof się kłania. Ja jeszcze a propos tego, co powiedział pan odnośnie WAM-u. Otóż WAM powstawał razem ze mną. Ja studiowałem na Akademii Medycznej od 1955 roku na cywilnej, a obok również studiował WAM. Nawet mieliśmy wspólne wykłady. No niestety ktoś wpadł na pomysł, żeby to zlikwidować. Przecież niezależnie, czy wojsko było, czy nie było, to mógłby ten WAM być.
0: No tak, panie Krzysztofie, dziękujemy za komentarz. Można dzwonić, można pisać, można nagrywać głosówki. A teraz popołudnie, gorąco, jak wracamy do domu, to może jakaś kąpiel?
2: Słuchasz i wiesz.
0: Słonie w łódzkim zoo mogą się teraz cieszyć kąpielami na świeżym powietrzu. Pokazowe kąpiele w zewnętrznym basenie będą odbywać się codziennie do połowy czerwca. Ale te słonie będą czyste. Toaletę będzie można zobaczyć o 11 i 17.30. Toaletę słoni oczywiście. Jak sprawdziliśmy, odwiedzający ogród zoologiczny w Łodzi są zachwyceni dodatkową atrakcją.
3: Jaki ma długi róg?
4: Jak wyjaśnia dyrektor Biura Hodowli i Rozwoju Michał Gołędowski, słonie kąpią się na zewnątrz z uwagi na trwającą przebudowę.
5: Będziemy robili przedzielenie wybiegu wewnętrznego słoni. Jest to wymóg, który dał nam koordynator gatunku, tak żeby móc powitać kolejne osobniki słonia w naszym ogrodzie zoologicznym. Mamy już zarezerwowaną samicę, mamy zarezerwowanego młodego samca. Plac budowy został przekazany wykonawcy wczoraj. Od wczoraj 30 dni jest na wykonanie przedzielenie wybiegu wewnętrznego. Później będziemy zmieniać plac budowy na teren wybiegu zewnętrznego, więc będziemy mieli możliwość sterowania tą grupą słoni tak, żeby jak najwięcej osobników mogło tutaj u nas na stałe mieszkać.
6: Bardzo fajne słonie
7: bardzo
6: są.
7: Bardzo fajne, tak.
6: Tak, sferowe.
7: Kąpią się, tak. Jedzą jabłka.
6: No, już duży, mały, wszystkie.
8: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
9: Bardzo mi się podobają, bardzo ciekawe to jest wszystko. Ciężko się było tu dostać, bo dużo ludzi ogląda, ale udało się. Jedzą jabłuszka sobie, łowią, bardzo ciekawe.
10: Przyjechałem z wycieczką, jestem pilotem, przywiozłem dzieci z Podkarpacia, z okolic Przeworska. Z samego rana byliśmy w planetarium, a teraz przyjechaliśmy do ogrodu zoologicznego, no zobaczyć parę fajnych zwierząt. Jesteśmy umówieni z edukatorami, z którymi za chwilę będziemy oglądać. No, słonie są super, chyba nie wszędzie można słonie zobaczyć.
4: Jak zapewnia kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski, dla słoni nie jest to wielka rewolucja w ich życiu.
11: Zmieniamy basen, zmieniamy lokalizację, ale komfort słoni zostaje utrzymany. Słonie znają teren, woda jest pod kontrolą naszą i tutaj wszystko jest w porządku. Prosimy w tych pierwszych dniach, kiedy zaczynamy z tą kąpielą w nowym miejscu, o troszkę wyrozumiałości. Słonie muszą się nauczyć tego, nauczyć nowego rozkładu dnia, tego, że o 11 nie wchodzą do basenu wewnątrz, w budynku, tylko na zewnątrz. W ciągu tych pierwszych dni będziemy je uczyć tego, że muszą podejść tutaj, więc prosimy o cierpliwość, o wyrozumiałość, ale jak widać w ciągu tych pierwszych dwóch dni szybko się uczą słonie, szybko się adaptują do nowych zmian i nie stwarza to im żadnego problemu.
12: Ja bym chciał zapytać, jak się uczy słonie, żeby szły tu, a nie tam?
11: Jedzenie robi wszystko. Magiczne jabłka i to, żeby zawołać słonie.
3: Mogą wziąć aparat.
0: No tak, z człowiekiem. Żeby poszedł tu i tam, to wystarczy jedzenie, prawda? Aparat jest, oczywiście był na tej pokazowej kąpieli. Gdyby ktoś chciał zobaczyć, to zapraszamy na stronę radiołódź.pl zdjęcia z kąpieli słoni. Ale jakoś ręcznika nie widzę. Nie wiem, jak się słonie wycierają. Niewykluczone, że jeśli słoniom spodobają się kąpiele na zewnątrz, będą odbywać się także w przyszłości. No i proszę bardzo, jeśli ktoś chce zobaczyć, to polecam naszą stronę, bo tam sporo ciekawych informacji. W zoo dzisiaj byli Kacper Józefowicz i Sebastian Szwajkowski. Poza stroną polecam także nasze media społecznościowe, bo tam dużo się dzieje. No i można komentować.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Bird of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton go

0: same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Adam Urzyński sprawdza dziś, co na drogach.
4: Popołudniowe utrudnienia cały czas utrzymują się na łódzkiej trasie WZ. Najciężej będzie przejechać przez Aleję Mickiewicza. Tu wciąż wielu kierowców czeka na trasie w kierunku Krzyżówki z Włókniarzy i poczekamy tutaj kilkanaście minut. Jeśli chodzi o drogi wyjazdowe z Łodzi, to sytuacja drogowa jest mocno podzielona. W miarę sprawnie da się już przejechać trasami w kierunku Żgowa, Pabianic i Strykowa, ale wciąż mocno korkują się m.in. Konstantynowska i skrzyżowanie w Nowosolnej. Dalej po wyjechaniu z Łodzi, na przykład do Konstantynowa czy Aleksandrowa Łódzkiego, należy także spodziewać się kolejnych korków.
2: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
3: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Remigiusz Fladrowski.
5: Wiadomo, kto zbuduje nową trasę tramwajową w centrum Łodzi. Ma być gotowa do końca przyszłorocznych wakacji. Rząd proponuje pomoc dla starszych. To bon senioralny, m.in. na pomoc w podstawowych czynnościach. A na koniec sprawdzimy, ile osób może stracić pracę przez sztuczną inteligencję i jakie branże są najbardziej zagrożone. W nocy w regionie zacznie się zmiana pogody, będzie deszcz, a jutro możliwe są burze. Wiadomo, kto zbuduje nową trasę tramwajową w centrum Łodzi. Urząd Miasta wyłonił firmę, która wybuduje torowisko wzdłuż Alei Rodziny Gromanów i ulicy Wierzbowej. Przetarg wygrała firma Trakcja. Prace będą kosztować 62 miliony złotych. Przy okazji tej budowy nieuchronne są wyburzenia. Przy ulicy Węglowej znikną dwa budynki należące do MPK. Wyburzony zostanie też wiadukt tramwajowy wzdłuż Kopcińskiego, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
6: Pozostaną wiadukty drogowe, a to umożliwi, aby samochody bezkolizyjne i bez przerwy przejechały ulicą Kopcińskiego, natomiast tramwaje będą mogły stworzyć wygodną przesiadkę na autobusy kursujące po ulicy Tuwima.
5: Torowisko od wiaduktu przy ulicy Kopcińskiego do dworca Łódź Fabryczna ma powstać do września przyszłego roku.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
5: Beton stylizowany na kostkę brukową ma zastąpić obecną nawierzchnię Placu Wolności w Łodzi, ale konserwator zabytków ma zastrzeżenia. Po zakończeniu remontu 2 lata temu kostka w tamtym miejscu była już poprawiana, bo wypadała spod przejeżdżających tramwajów. Wojewódzki konserwator zabytków Anna Michalak upiera się, że nowy beton musi imitować historyczny bruk kamienny poprzez odciśnięcie jego wzoru.
8: Szczerze mówiąc, patrząc na inne miasta, także Europy Zachodniej, które jakoś znajdują wykonawców, którzy są w stanie taką nawierzchnię wykonać dobrze, dziwi, że w Łodzi się to nie udaje.
9: Co do samej faktury betonu, trwają jeszcze ustalenia. Natomiast mówiąc o kosztach, należy zwrócić uwagę, że zmieniamy technologię wykonywanych prac, a co za tym idzie, będziemy musieli za to zapłacić. Jednak ograniczamy te koszty, pozostawiając wykonawcy kostkę w rozliczeniu.
5: Dodaje Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu. Czekamy na ostateczną deklarację dotyczącą wyboru rozwiązania oraz zakresu prac na Placu Wolności w Łodzi. Rząd proponuje pomoc dla starszych. To bon senioralny dla osób powyżej 65 roku życia. Nie będzie pieniędzy do ręki. Trafią one m.in. na usługi opiekuńcze dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Ale to także powołanie lokalnych koordynatorów programu, którzy będą informowali o bonie senioralnym, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
10: Nie każdy ma pełny dostęp do informacji. Chodzi o to, żeby każdego, kto chce skorzystać z takiej opieki, na przykład wychodzi ze szpitala, żeby był poinformowany o tym, z jakich możliwości może skorzystać, jakie prawa mu przysługują i gdzie się powinien zwrócić w takiej sytuacji.
5: A bon będzie przysługiwał osobom, których miesięczny dochód nie przekracza 3410 zł. Według szacunków rządu z bonu skorzysta około 20 tysięcy osób. Ma wejść w życie jeszcze w tym roku. Rząd w Rumunii upadł. Parlament udzielił wotum nieufności rządowi premiera Ilie Bolojana. Nigdy w historii tak wielu posłów nie było przeciwnych urzędującemu gabinetowi, a przyczyniły się do tego takie kwestie jak zbyt wiele reform, ostre cięcia budżetowe i zbyt proeuropejski kierunek tego rządu. Ponad 90 milionów ludzi może stracić pracę poprzez sztuczną inteligencję. To prognozy ekspertów.

0: problem ma dotyczyć przede wszystkim osób zatrudnionych w branży kreatywnej, bo na przykład na Wyspach Brytyjskich z tego powodu już 2 lata temu 1/4 artystów i 1/3 tłumaczy straciła pracę. Pojawienie się AI to nie tylko wyzwanie, ale też szansa, mówi Radio Łódź dr Krzysztof Guzek z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi podczas New Media Days.
1: Pozwalają nie tylko przyspieszyć pracę, którą dotychczas wykonywalibyśmy dłużej czy mozolniej, ale też stwarzają zupełnie niekiedy nowe formy, nowe możliwości wyrazu, których wcześniej po prostu nie było.
0: A podczas New Media Days w łódzkiej ASP przedstawiciele światów sztuki, biznesu, nauki i kultury rozmawiają o szansach i wyzwaniach związanych właśnie z rozwojem nowych technologii i mediów. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 17.30.
2: Gorące popołudnie w regionie łódzkim, bo teraz od 24 do 27 stopni najcieplej właśnie w Łodzi, 27 stopni, jeśli chodzi o region łódzki, ale w Polsce trochę cieplej jest w Tarnowie, 28 stopni i trochę chłodniej, albo nawet trochę bardzo chłodniej w Elblągu, 8 stopni pokazują termometry w tej chwili. W nocy zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane, lokalnie na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 12 do 14 stopni. Jutro sporo chmur, przelotny deszcz, możliwe burze, na termometrach od 23 do 25 stopni, a w czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: A na razie 6 minut po 17. Adam Miksa będzie miksował do 19. Piotr Bielawski, a będę opowiadał z kolei do 19 różne rzeczy. Przede wszystkim o muzyce mówiąc, no inaczej nie da się rozpocząć dzisiejszego programu.

To jakby strona B singla z nową piosenką, która ma swoją premierę dokładnie o godzinie 18. To już odliczamy minuty, 50 minut do tej premiery. U nas 55, bo będą najpierw wiadomości, a potem obiecuję, że zagram nową piosenkę Rolling Stonesów. Ale to The Cockroaches tak naprawdę. I nie wracając do samego wątku tej nazwy, pseudonimu, który od razu kojarzy się też z takimi początkami muzykowania Stonesów, to powiem tak, no brzmienie tego utworu to jakby sprzed lat rzeczywiście jakby wrócili do takich swoich korzeni, prawda? I to jest taki singiel, który pokazał się w kwietniu, wszyscy wiedzą, na winylu. Pojawił się winyl w zaledwie niewielkiej ilości egzemplarzy, to było 1000 sztuk pięknych płyt do zdobycia. Natychmiast zresztą te płyty rozeszły się po całym świecie, można by było tak powiedzieć. I wszyscy od razu stwierdzili, że coś jest na rzeczy. Albo nowy projekt, właśnie tak nazywający się, albo niektórzy już zaczęli głośniej nawet mówić o tym, że Stonesi powracają. Tak, będzie płyta The Rolling Stones, a piosenka, którą zagram po 18, jest tego zapowiedzią. No to emocje rosną. No nie mogę powiedzieć, że nie znam piosenki, bo już czekam po prostu na możliwość zagrania. A jak zabrzmi ta piosenka i czy się spodoba, to już się okaże po 18. Mam nadzieję, że Państwo natychmiast mi odpowiedzą. Można głosówką, na przykład na naszej stronie jest taka funkcja głosówka i można tam nacisnąć się, po prostu przycisk, nagrać się, przysłać mi swoją wypowiedź na temat utworu. Zresztą na temat tego utworu jak najbardziej też, bo rzeczywiście ta piosenka jest dorzucona do tej nowości, na którą czekamy. 10 po 18, nowy The Rolling Stones. Na razie gramy. Ot, po prostu gramy.

To dzisiaj nie tylko Stonesi. Legendy powracają, a wśród nich również Duran, także rozpoznawalny głos, prawda? Albo Maroon 5 też powrócili.

0: Maroon 5 też każdy może wymienić wielkie przeboje tego zespołu, ale oni już z nowością. Ale Bartek Florczak wraca do starego, sprawdzonego schematu Fine Young Cannibals.
1: Historia pewnej piosenki.
2: W 1984 roku w Birmingham powstał zespół Fine Young Cannibals. Nazwa pochodzi od filmu z 1960 roku All the Fine Young Cannibals z Robertem Wagnerem i Natalie Wood w rolach głównych. David Steele i Andy Cox występowali wcześniej w zespole The Beta Band, który właśnie się rozpadł. Muzykom tak dobrze grało się ze sobą, że postanowili dalej współpracować. Brakowało tylko wokalisty. Steele i Cox spędzili podobno 8 miesięcy słuchając ponad 500 kaset z nagraniami potencjalnych wokalistów. W końcu jednak zdecydowali się poprosić o pomoc Rolanda Gifta, którego znali ze wspólnych występów The Beta Band z jego zespołem Acrylics. Już pierwsza wspólna piosenka pod tytułem Johnny Come Home stała się wielkim przebojem. Opowiada historię uciekiniera z domu, który poznaje brutalną rzeczywistość życia na ulicy, gdzie po prostu musi przetrwać. Tytuł nawiązuje do prośby rodziców Johnego o powrót do domu. Historia i tytuł zostały zainspirowane filmem dokumentalnym z 1975 roku o londyńskich uciekinierach. Johnny Go Home, The Murder of Two Billy Two Tom. Zespół miał wtedy niewielki budżet na produkcję, dlatego Johnny Come Home powstała niemal w całości w skromnym studiu nagraniowym, a pędzący rytm to dźwięk taniego automatu perkusyjnego. David Steele chciał, żeby utwór brzmiał jak ucieczka i bieg przez nocne miasto. Tempo było tak szybkie, że Gift musiał niemal wyrzucać z siebie słowa, by zdążyć za muzyką. Dość nieoczekiwanie piosenka stała się dużym przebojem, a Cannibals wystąpili w telewizyjnym programie The Tube jeszcze przed premierą utworu, dzięki czemu dostali wkrótce kontrakt płytowy. Największe sukcesy miały jednak przyjść pod koniec dekady lat 80., ale o tym może innym razem. Dzisiaj słuchamy Fine Young Cannibals i Johnny Come Home.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest Joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
14: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
15: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
16: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
15: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
17: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Dyskusyjny klub filmowy Akademia Polskiego Filmu Mały Kinematograf, czyli seanse dla najmłodszych widzów. Fascynujące premiery. Klimatyczne kino Kinematograf zaprasza na niezapomniane doznania filmowe. Tutaj spotkasz się z najznakomitszymi twórcami polskiej kinematografii. Tutaj zobaczysz klasykę światowego kina na dużym ekranie z doskonałą jakością dźwięku i obrazu. Kino Kinematograf zaprasza. Łódź, Plac Zwycięstwa 1. Więcej informacji www.muzeumkinematografii.pl.
0: Po reklamie.
19: W Radiu Dziurze 17.30. I skrót najważniejszych wydarzeń. W studiu pojawił się Jarosław Turek.
20: Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA w sprawie reaktywowania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jest też list intencyjny z samorządem województwa łódzkiego. W przyszłym tygodniu Sejm ma przyjąć ustawę o utworzeniu wojskowej uczelni w mieście. Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach chce zamienić 18 miesięcy więzienia na dozór elektroniczny, tak mówi pełnomocnik Pawła Kozaneckiego, który został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale nie stawił się do odbycia kary i jest teraz poszukiwany listem gończym. Paweł Kozanecki usłyszał wyrok 1,5 roku więzienia za wypadek, w którym zginęły dwie kobiety. Najprawdopodobniej w tym tygodniu zostanie podpisana umowa dotycząca SAFE, informuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Program SAFE zakłada przekazanie Polsce w sumie prawie 44 miliardów euro nisko oprocentowanych pożyczek na obronność i zakup sprzętu wojskowego. Rząd chciał rozszerzyć inwestycje objęte funduszem na inne służby mundurowe, ale ustawa w tej sprawie została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Obywatele mogą zyskać nową formę inwestowania. Rząd przyjął projekt w sprawie wprowadzenia osobistych kont inwestycyjnych. Takie inwestycje do kwoty 100 tysięcy złotych mają być zwolnione z tzw. podatku Belki, poinformował o tym rzecznik rządu. To dodajmy jeszcze, że rząd proponuje także pomoc dla osób starszych w postaci bonu senioralnego. Miałby ułatwić osobom powyżej 65 roku życia dostęp do usług opiekuńczych dla seniorów czy pomoc w podstawowych czynnościach. Według szacunków z bonu, który ma wejść w życie jeszcze w tym roku, skorzysta około 20 tysięcy osób. Prokuratura w Sieradzu wraca do sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat, a umożliwi to rekonstrukcja wizerunku ofiary. Policja szuka osób, które rozpoznają mężczyznę, a jego zdjęcie można zobaczyć m.in. na naszym portalu radiołódź.pl.
19: Zachmurzenie umiarkowane, bądź nawet duże, 27 stopni, czyli maksimum w tej chwili. Temperatura w nocy do 14 stopni z kolei, a wiatr raczej umiarkowany z kierunków zmieniających się.
2: Popołudnie bez pośpiechu.

Muzyka Pomp to Max wcześniej tak zapowiedział taką, no wydaje mi się, że krainę popową w dzisiejszej audycji, a też pomyślałem, że skoro mówię o powrotach legend, to prawdziwą królową popu jest Madonna, a Madonna właśnie zapowiedziała nową płytę i za chwilę znowu będzie chciała nas szokować swoimi utworami, a zanim ta płyta, to Madonna nagrała utwór z Sabriną Carpenter, czyli taką gwiazdeczką, która teraz się objawiła i szaleje nie tylko za oceanem. No i razem panie w utworze Bring Your Life.

Panie się przedstawiły, to już nie muszę powtarzać, ale tytuł tak, Bring Your Love, jeśli powiedziałem live, to bardzo przepraszam, czasami gdzieś jest jakieś przepatrzenie po prostu, chociażby w tytule Madonna, Sabrina Carpenter, jednak powtórzę, to dwie gwiazdy, taka, która narodziła się całkiem niedawno i w dalszym ciągu królowa popu. Ta królowa popu płytę wyda, dziś mówimy o legendach, które wracają z nową muzyką, no i czekamy na nowe nagranie The Rolling Stones, to już za kwadrans, za 16 minut premiera światowa nowej piosenki The Rolling Stones. Lubią tak, żeby te emocje rosły, prawda? Coś ustalają, coś zapowiadają. Pojawia się coraz więcej informacji w sieci na ten temat. No i konkretnie, dokładnie o 18 to ma nastąpić. To u nas konkretnie po wiadomościach zabrzmi nowa piosenka The Rolling Stones. To mogę już obiecać.

Not to force the people. Polski duet Plastic kiedyś ich miksował. Sami poprosili o taki miks. Został wykonany. Też gramy od czasu do czasu. A zespół Plastic tak na marginesie okrągłą rocznicę pierwszej płyty w tym roku obchodzi. To jest co świętować, trzeba przyznać. Pionierzy takiego elektronicznego roztańczenia w tym kraju naszym świętują, rzeczywiście zaczynają właściwie świętować. Mam nadzieję, że przyjdzie nam porozmawiać, bo przecież z nami także byli związani i też tutaj w Łodzi. Pamiętają takie koncerty, jest co wspominać. No a pierwszy wywiad to na festiwalu opolskim. Miałem okazję z nimi przeprowadzać i całkiem niedawno przez przypadek, nie żeby specjalnie tego szukać, znalazłem ten wywiad w archiwach. Będzie więc do czego powrócić. Tam jest kilka myśli zapowiadających, co może się wydarzyć. Ciekawe, co się spełniło z tych marzeń, a co się nie spełniło. Ale to, jak mówiłem, trochę na marginesie opowiadam o zespole Plastic. Tymczasem okazuje się, że są tacy naprawdę, zastanowiłem się nawet przez moment, czy są, którzy czekają na to nowe nagranie The Rolling Stones, twierdząc, że rewolucyjne nie będzie, ale cieszy po prostu, że oni grają, że mają taką energię, że wszystko u nich w porządku, że jest taka prawda nadal w tej muzyce. No skoro jest, skoro tak państwo sądzą, to proszę zaczekać, bo zaraz po 18 nowa piosenka The Rolling Stones zabrzmi.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów.

0: W regionie pogłębia się susza spowodowana brakiem opadów. W najbliższych dniach trochę popada, ale to nie zmieni sytuacji. Hydrolodzy są coraz bardziej zaniepokojeni brakiem wody. O szczegółach tej sytuacji mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Susza spowodowana jest długotrwałym brakiem opadów. Jak przekazał Radiu Łódź hydrolog IMGW Dariusz Witkowski, deszczu brakuje od miesięcy.
2: Właściwie już od grudnia zeszłego roku i przez kolejne miesiące aż do dziś te opady były bardzo niskie, znacznie poniżej normy, a nawet w marcu to tylko spadło w województwie łódzkim 10% normy opadowej, więc no te miesiące były bardzo suche.
1: Ekspert zaznacza, że w najbliższych dniach deszcz się pojawi, ale nie poprawi sytuacji hydrologicznej.
2: W tym tygodniu spodziewamy się opadów. Możliwe, że pojawią się burze w województwie łódzkim i będą to opady właśnie konwektywne związane z tymi burzami. Jednak te wartości tych opadów nie będą na tyle duże, żeby to jakoś znacząco poprawiły sytuację hydrologiczną.
1: Susza może dać się we znaki szczególnie rolnikom, których uprawy mogą ucierpieć. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: Dodajmy, że większość stacji hydrologicznych w regionie łódzkim pokazuje też niskie stany wód. Sytuacja jest szczególnie trudna w zlewniach rzek Warty i Widawy.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
0: Spór o nawierzchnię Placu Wolności w Łodzi. Kostka brukowa na placu ma zostać zastąpiona betonem z odciśniętym wzorem imitującym historyczny bruk. Obciążenia obecne powodują, że w wielu miejscach nawierzchnia się zapada. Ale jest sprzeciw Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który domaga się zachowania historycznej nawierzchni, czyli brukowej kostki. Na opinię łodzian na temat przebudowy Placu Wolności zakończonej ponad 2 lata temu są różne.
4: Proszę panią, brak słów. Zabetonowali cały, było inaczej.
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu. Tylko rozumu tym, kto tutaj rządzi.
6: Moim zdaniem jest jak jest, ale jest bardzo fajnie. Plac Wolności teraz zyskał. Zawsze może być lepiej oczywiście, prawda? Ale teraz to żyje swoim życiem, także widać te różnice.
7: Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No nie, beton dosyć mi się zdaje.
8: W ten sposób to szkoda tej roboty, jak to wszystko i tak odchodzi.
0: Plac Wolności został oddany po przebudowie ponad 2 lata temu, ale od tego czasu nawierzchnia była kilka razy naprawiana. Na razie nie wiadomo jeszcze, jaka będzie ostateczna decyzja w sprawie nawierzchni tego miejsca. Kolejne napięcie w basenie Zatoki Perskiej. Iran traktuje przepłynięcie amerykańskich niszczycieli przez cieśninę Ormuz jako naruszenie zawieszenia broni. Zawieszenie broni trwa, z kolei zapewnia sekretarz obrony USA Pete Hegseth, informując, że trwa także amerykańska tymczasowa misja defensywna. Więcej o tym mówi Agata Król.
9: Operacja Projekt Wolność różni się od epickiej furii, jest pokojowa i ma na celu wznowienie swobodnego przepływu przez cieśninę Ormuz. Siły amerykańskie nie będą musiały wkraczać na irańskie wody ani do przestrzeni powietrznej, poinformował sekretarz obrony USA Pete Hegseth. Nie szukamy walki, ale Iranowi nie można pozwolić na blokowanie niewinnym krajom i ich towarom dostępu do międzynarodowego szlaku wodnego. Iran jest agresorem nękającym cywilne statki, grożącym marynarzom z każdego kraju i wykorzystującym tak ważną przeprawę do własnych korzyści finansowych. 2 amerykańskie statki handlowe wraz z niszczycielami bezpiecznie przepłynęły przez cieśninę. Jeśli Iran zaatakuje, odpowiedź USA ma być niszczycielska. Agata Król, Polskie Radio.
0: Z powodu blokady cieśniny na 1550 statkach uwięzionych jest obecnie 22,5 tysiąca marynarzy. Plecak unosi maseczkę do sztucznego oddychania. Kilka dni temu w drodze do szkoły uratowało życie mężczyźnie, który stracił przytomność w sklepie. Uczennica włocławskiego chemika, 18-letnia Kamila Wejer, za bohaterską postawę została dzisiaj nagrodzona przez prezydenta miasta. Jak powiedziała, to rodzice nauczyli ją, jak pomagać.
10: Weszłam sobie do sklepu, widzę pana, który leży na podłodze, nie mógł oddychać. Zaczęłam po prostu uciskać. Jego oczy robiły się takie mętne mocno. Wtedy zaczęłam rozumieć, że on chyba straci życie, ale w końcu usłyszeliśmy te pierwsze próby odzyskania oddechu.
11: Duma rozpiera z tego, że córka jakieś takie nasze wartości też potrafiła sobie wpoić.
0: Tak mówi tata Kamili. Prezydent Włocławka zadeklarował, że do zespołu szkół chemicznych w najbliższym czasie trafi defibrylator AED, urządzenie, które pozwala szybko i skutecznie udzielić pomocy przy nagłym zatrzymaniu krążenia. A więcej informacji z Łodzi regionu na naszym portalu radiołódź.pl.
12: Na razie maksymalnie, czyli 27 stopni, może pojawić się już deszcz w nocy do 14 stopni i przelotne opady deszczu z minimalnym wiatrem, ale ten deszcz może przerodzić się z kolei w burze, które będą jutro wraz z nami, będą nam towarzyszyć jutro do 25 stopni i w czasie burz wiatr do 60 km na godzinę.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po 18:00, Piotr Bielawski. To mam do powiedzenia tylko jedno. Od kilku minut świat gra, u nas też super premiera In the Stars, The Rolling Stones.

No, 18 super premiera w całym świecie i u nas kilka minut po 18 też zagraliśmy nowe nagranie The Rolling Stones in the Stars. To jak się podobało, bo zapowiada płytę, która niebawem. Jak się podobało, pytam. Można głosówkę nagrać, jest taki przycisk na naszej stronie radio.pl. Wcisnąć należy przycisk i nagrać się. Natychmiast otrzymuję to nagranie. Chętnie usłyszę Państwa opinię albo proszę napisać studio@radio.pl.

Jak się bawić, to się bawić, a w tym czasie odebrałem dwa maile. No nikt głosówki nie przysłał, swoim głosem nie wyraził opinii na temat nowego nagrania The Rolling Stones. Pan Grzegorz, z którym bardzo często się nie zgadzam, ale bardzo lubimy polemizować na temat muzyki, twierdzi, że to po prostu przebój. O to im chodziło, bo przecież po to robi się takie piosenki, natomiast na płycie na pewno będzie iskrzyć. Ma taką nadzieję, przynajmniej jak twierdzę w takim razie, skoro tak pisze i tutaj pani Kasia, że to stary, dobry The Rolling Stones, jej czasy młodości się przypominają i pyta, kiedy płyta. Płyta na początku lipca, jakoś 10 lipca chyba, cała płyta ma się pojawić. No dobrze, pogramy troszeczkę ten nowy The Rolling Stones, przyjmie się albo nie, wtedy będą państwo już pewni swojej opinii, na co liczę zresztą. Studio @radio.pl. To Bartek Królik i wrócę z płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Ina West na co dzień w Berlinie, jednak bardzo często pojawia się w naszym kraju, współtworzy bądź koncertuje z poszczególnymi artystami. Wczoraj grałem utwór, w którym występowała Bowska. Poznały się już jakiś czas temu. Myślę, że znakomicie się czują i zrozumienie pewnych rzeczy w muzyce jest dokładnie takie samo. Ale ponieważ Bowska jest swoistego rodzaju osobowością, to też i ten utwór nabiera zupełnie innego wymiaru. To nie konkretnie Ina West, która jest znana, myślę, zwłaszcza tym, którzy wsłuchują się w muzykę elektroniczną. Ina West na tej płycie jest różnorodna. Korzysta z instrumentów bardzo klasycznych, jak chociażby wiolonczela, ale ta elektronika w dalszym ciągu jest podstawą do tworzenia. Ukończyła tak naprawdę muzykologię na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, studia drugiego stopnia na filologii polskiej, bo jeśli chodzi o muzykę, no to zbyt dużo czasu nie poświęciła studiowaniu muzyki. Choć trzeba przyznać, że pierwszy i drugi stopień szkoły muzycznej ma za sobą. Ukończyła klasę wokalu w Autorskiej Szkole Muzyki Rozrywkowej za to i klasę jazzu pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Krzysztofa Komedy w Warszawie. Parała się różnymi gatunkami muzycznymi, ale ta elektronika od początku była jej najbliższa i z elektroniki korzysta. W elektronicznym świecie się znajdujemy, ale przedziwnym i nie tylko do elektroniki bym się odnosił, biorąc pod uwagę poszczególne piosenki. Kiedy mówi o tym, z kogo przede wszystkim czerpie, wymienia również polskie postaci, a przede wszystkim ten typ mes tutaj się objawia jako ktoś, kto ma niezwykły na nią wpływ. Dlaczego? To on ją zaprosił do swojego zespołu, on ją odkrył dla polskiej sceny muzycznej, ona gra w dalszym ciągu w jego zespole, nie mogło go tutaj zabraknąć.

0: autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
6: Popołudnie bez pośpiechu.
7: A dziś przede wszystkim o tym, że legendy powracają, muzyczne legendy oczywiście. No ta legenda powraca, ale dzięki archiwom, bo myślę, że jeszcze w tych archiwach wiele rzeczy można by było odnaleźć, usłyszeć. Prince w 91 roku stworzył piosenkę, którą w 92, można powiedzieć nawet, że wylansowała Celine Dion. No ale ta wersja pierwotna, oryginalna Prince'a nigdy się nie ukazała, tej piosenki. I teraz właśnie ma to miejsce w 10. rocznicę śmierci Prince'a. With This Tear.

I taka chwila uspokojenia teraz. Little Bird to Karolina Harko taka śpiewa, to jej nowa piosenka. Jeszcze spokojnie w muzyce będzie, bo niech ta chwila da nam takie wytchnienie, ale skorzystam z tej okazji. I czas na wielki numer. No ja wiem, wielki numer to był The Rolling Stones w tym programie, ale to jest też tytuł spektaklu. Czas na wielki numer w Teatrze Jaracza 15 maja o 20. To jest spektakl dla widzów powyżej 15 roku życia. To o dziewczynie, która chce zostać stand-uperką, wymyśla sobie różne żarty, które później mają dać jej wizerunek sceniczny, ma przemawiać poprzez te żarty, bo tak naprawdę chodzi jej o to, by wreszcie opowiedzieć, kim jest naprawdę, co czuje, jak patrzy na ten świat i na ludzi. No i na ten spektakl można się wybrać. On jest już znany tak naprawdę, bo jest grany w Teatrze Jaracza od pewnego czasu, a kiedy odbyła się prapremiera tego spektaklu, o to pytam studio@radiuj.pl.

I to też jest wielki numer, bez dwóch zdań, to jest wielki numer. Set Fire to the Rain, Adele nam zaśpiewała, no mogłaby wyśpiewać jeszcze kilka przebojów co najmniej. Czas na wielki numer, to jest tytuł spektaklu w Teatrze Jaracza. Zapraszałem na 15 maja na godzinę 20, zaprosiłem skutecznie pana Wiesława. Skutecznie, bo on skutecznie odpowiedział, był pierwszy poprawny, z poprawną odpowiedzią oczywiście i to mu zagwarantowało, że wybierze się na ten spektakl. 15 listopada 2025 roku była prapremiera spektaklu właśnie o tytule Czas na wielki numer. Gratuluję. Właściwie to tylko i wyłącznie poprawne odpowiedzi od państwa uzyskałem, więc cieszę się niezwykle.

wcześniej Lore, nowa piosenka Wszystko jedno, wszystko źle, a to Crash, Jennifer Page. Fajna piosenka, zawsze się sprawdzi, zawsze się przyda i Jennifer Page jest tego znakomitym przykładem. Są artystki, które wyśpiewały, czy artyści, którzy wyśpiewali jeden wielki przebój, ale za to jaki? Crash, Jennifer Page. Piękne piosenki, oto po prostu piosenki. Już do zakończenia tej audycji, oto po prostu piosenki powiedziałem. Fleetwood Mac będzie na zakończenie. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję, jutro o 17:00. Znowu się słyszymy.

0: Reklama.
1: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
2: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
1: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
3: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
5: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
13: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
14: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia.

0: Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie reaktywacja wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, kontrowersje wokół łódzkich juwenaliów i wielkie badania polskich uczniów w regionie. Cały czas bardzo ciepło w nocy, ochłodzenie, ale tylko do 14 stopni. W Łodzi zostanie reaktywowana Wojskowa Akademia Medyczna. Ministerstwo Obrony podpisało porozumienie z łódzkim szpitalem MSWiA o powołaniu tej uczelni. Jest też list intencyjny w sprawie przekazania przez samorząd województwa łódzkiego szpitala Pierogowa Ministerstwu Obrony. Sprawę śledzi nasz reporter Kacper Józefowicz.
1: Przejęcie szpitala Pierogowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej ma na celu lepsze przygotowanie na sytuacje kryzysowe oraz poprawę dostępności świadczeń medycznych. Jak podkreśla sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk, Łódź była, jest i będzie stolicą kształcenia medycznego w polskim wojsku.
2: Jeżeli chodzi o proces legislacyjny, który dotyczy Wojskowej Akademii Medycznej, on się, jak Państwo wiecie, w Sejmie rozpoczął. Jesteśmy w trakcie pierwszego czytania. W przyszłym tygodniu Sejm przyjmie ustawę o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej.
1: Minister Obrony Narodowej w swoim budżecie zabezpieczył około 500 milionów złotych na budowę Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
0: Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na budowę nowego centrum dydaktycznego i inwestycje w laboratoria i szpital.
3: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Pierwsze łódzkie juwenalia w nowej formule. Coraz bliżej w ostatni weekend maja studenci trzech największych łódzkich uczelni będą się wspólnie bawić w nowej lokalizacji. Przeniesienie koncertów z miasteczek studenckich na Bałty budzi jednak kontrowersje. O tym mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
4: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny. Te trzy uczelnie wraz z Urzędem Miasta Łodzi wspólnie organizują juwenalia nie na terenie kampusów, a na bałuckim skwerze między Drewnowską i Lutomierską. Część mieszkańców od początku protestowała w obawie przed hałasem. Problemów nie da się w pełni wyeliminować, ale staramy się, żeby ich było jak najmniej, odpowiada dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń Michał Adamkiewicz.
5: Scena będzie grała frontem w kierunku ulicy Drewnowskiej, więc mieszkańcy bloków nie będą narażeni na taki bezpośredni hałas.
4: A co o lokalizacji myślą studenci?
6: Teren jest zielony, przestronny, znajduje się w podobnych odległościach od każdej z łódzkich uczelni.
4: Mówi Zuzanna Kolbus z Samorządu Studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Połączone juwenalia trzech publicznych uczelni odbędą się w ostatni weekend maja. Wstęp na teren imprezy po raz pierwszy w historii będzie płatny. Do września wystartuje ogólnopolski program, który ma sprawdzić stan zdrowia uczniów szkół podstawowych i średnich. Badanie obejmie ponad 3,5 tysiąca dzieci w wieku od 7 do 18 lat ze 180 szkół. O szczegółach tego badania mówi Joanna Stankiewicz.
7: Głównym założeniem badania jest wczesne rozpoznanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. Chodzi o nadwagę, otyłość, złą dietę czy brak snu, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
8: Osoba młoda za kilkanaście lat będzie osobą dorosłą i to u niej będą się potęgowały te problemy, którym dzisiaj nie zapobiegniemy.
7: Wiceminister sportu Piotr Borys zwraca uwagę, że w porównaniu do pokolenia rodziców dzisiaj dzieci są wyższe, cięższe i mniej sprawne ruchowo.
9: Jeżeli nie wstrzymamy tego fatalnego trendu. Po raz pierwszy nasze dzieci mogą żyć krócej niż rodzice.
7: W badaniach będą mogli wziąć udział uczniowie, jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Program obejmuje ankietę dotyczącą stylu życia, wagi ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego, a także badania krwi i moczu. Jest o tym, że punkt selektywnej zbiórki odpadów wraca do Nowosolnej. Ponownie otwarty po 4 miesiącach PSZOK przy ulicy Kasprowicza w Łodzi to jedyne miejsce we wschodniej części miasta, gdzie można pozostawić m.in. meble, odpady wielkogabarytowe czy zużyte opony. Wcześniej mieszkańcy musieli to robić w punktach oddalonych o dziesiątki kilometrów na Górnej, Bałtach czy Teofilowie. Punkt zamknięto przez kwestie formalne, wyjaśnia Tomasz Kacprzak, dyrektor do spraw gospodarowania odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania.
10: Przerwa była potrzebna po to, by MPO, które od nowego roku zarządza tym terenem, mogło uzyskać wszystkie zezwolenia na zbieranie odpadów. Mamy nowe kontenery, nową organizację pracy, a co najważniejsze, zostają wydłużone godziny pracy PSZOK-u.
0: Poza PSZOK-iem przy ulicy Kasprowicza w Łodzi działają jeszcze trzy takie punkty przy ulicach Wersalskiej, Zamiejskiej i Granicznej. Piszemy o tym więcej na naszym portalu radiołódź.pl, a w serwisach za godzinę podsumowanie wydarzeń sportowych. W regionie jest pogodniej i cały czas naprawdę bardzo ciepło, bo 26 stopni na termometrze. Ciśnienie wynosi 984 hektopaskale i teraz będzie wyraźnie spadać. W nocy temperatura spadnie, ochłodzi się, ale tylko do

0: Około 13-14 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur z temperaturą do 24 stopni. Po południu mogą się pojawić opady deszczu, a nawet burze.
1: Słuchają Państwo Radia Łódź, już 5 minut po godzinie 19. Niebawem zaczniemy kolejny wieczór samorządowy. Dziś w ramach naszej audycji wybierzemy się do Sulejowa, a zanim przejdziemy do szczegółów, Mysłowice.

0: Wieczór samorządowy.
1: Paweł Kwiatkowski, jeszcze raz kłaniam się nisko. Zaczynamy kolejny wieczór samorządowy w Radiu Łódź. Dziś moimi państwa gośćmi są burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
2: Dobry wieczór państwu.
1: Oraz sekretarz gminy Sulejów Krzysztof Podlewski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór państwu.
1: Jak rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu, dziś dobry dzień dla gminy Sulejów, ale tu panią burmistrz poprosiłbym o szczegóły.
2: Rzeczywiście piękny dzień i dzień dobrych informacji, bo dostaliśmy dzisiaj informację o przyznaniu kolejnych dofinansowań, o które się ubiegamy, a które wprost mają wpływ na rozwój naszej gminy, dotyczą turystyki. I dzisiaj dostaliśmy informację o tym, że zostało nam przyznane prawie 8 milionów złotych na rozwój turystyki w gminie Sulejów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. I to są pieniądze, które będziemy mogli zainwestować nie tylko w ścieżki rowerowe, ale również w kładki na Luciąży, wieżę widokową i wiele atrakcji, które przywracają gminę Sulejów na turystyczną mapę Polski, ale również sieci ścieżek rowerowych. To z kolei w ramach działań związanych z ochroną przyrody i niezbędne drogi dojazdowe do pól, które również dzisiaj znalazły rozstrzygnięcie i wiemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie do wniosku, o który się ubiegaliśmy.
1: Nawiążę trochę do tego, że trwają matury, a w połowie maja ruszy rekrutacja do szkół średnich w Sulejowie. Co ważne, Sulejów, można powiedzieć, że wskrzesił po kilku latach, kilkunastu nawet w zasadzie, liceum ogólnokształcące. Prawdę mówiąc, częściej słyszymy o tym, że szkoły są bardziej likwidowane, zamykane, a tutaj Sulejów jest przykładem, że właśnie jednak w oświatę warto inwestować. Właśnie chciałbym panią burmistrz dopytać, jaki jest pomysł na tę szkołę i dlaczego zdecydowano się właśnie na taki krok?
2: Ja przytoczę historię, bo liceum w Sulejowie to już 60-letnia tradycja. Przez moment miało przerwę w funkcjonowaniu, ale zespół szkół, w ramach którego liceum działa, przez cały ten czas trwał. I mamy w tym momencie w tym samym budynku, można powiedzieć, również szkoły branżowe, jak również liceum wieczorowe i kursy kwalifikowalne. Ale liceum ma dla nas znaczenie ogromne. Po pierwsze znaczenie dla mieszkańców miasta Sulejowa, które od zawsze pamięta, że szkoła średnia w Sulejowie była. I przede wszystkim dla samej gminy jest to niewątpliwie podniesienie poziomu gminy o level wyżej, bo rzeczywiście posiadanie szkoły średniej, zamknięcie pewnego cyklu nauki daje szansę na to, że pozostaną u nas nasi mieszkańcy i ewentualnie wszyscy absolwenci liceum. Zaczynamy ten nabór, otwieramy dwie klasy, klasę humanistyczną, ale taką z przygotowaniem artystycznym i tutaj mamy na myśli nie tylko taką klasyczną sztukę, ale również sztuki audiowizualne oraz celujemy w klasę sportową. I tutaj zainteresowanie jest, można powiedzieć, największe, ponieważ my mamy bardzo dynamiczne kluby sportowe na terenie gminy Sulejów. Jest to Skalnik Sulejów, jest to Fuchs Sulejów, jest kilka innych aktywności sportowych, których nasi uczniowie, nasze dzieciaki mają ogromne i wspaniałe wyniki. I wiedzieliśmy, że po zakończeniu szkoły podstawowej, kiedy zaczynają naukę w szkole średniej, wtedy tak naprawdę ten cykl szkoleniowy, sportowy zamykał się w gminie Sulejów. I albo ten uczeń nie wracał już do sportu, bo po prostu musiał dojeżdżać do szkoły średniej, nie wiem, do miasta, opodal, czy do jakiejś innej lokalizacji. Ale klub już tracił takiego zawodnika i tego się nie dało odwrócić, bo jednak nauka i ukierunkowanie na zdobywanie wiedzy jest oczywiste i priorytetowe. Więc odpowiadając na potrzebę, która wyniknęła właśnie z takiego cyklu szkoleniowego, inwestujemy w klasę sportową i traktujemy to bardzo poważnie. Do tego stopnia poważnie, że od września uruchamiamy również taką pełnowymiarową siłownię, która będzie do cyklu szkoleniowego wykorzystywana. Będzie ona również otwarta dla mieszkańców po godzinach nauki. tak, żeby rzeczywiście wszyscy mogli skorzystać. A co będzie w tej siłowni? Ja myślę, że mój sekretarz wie lepiej, bo to jest rzeczywiście też zawodnik wysokich lotów.
1: Możemy oczywiście jak najbardziej zdradzić, panie sekretarzu.
0: Dziękuję pani burmistrz za te miłe słowa. Muszę państwu powiedzieć, że siłownia rzeczywiście będzie wyposażona w taki sposób, aby odpowiedzieć na profile szkoleniowe z siatkówki, piłki nożnej czy sportów siłowych. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby z jednej strony odpowiadała potrzebom szkoleniowym szkoły, ale z drugiej strony też pozwoliła naszym mieszkańcom korzystać z dobrze wyposażonego klubu sportowego.
1: A z jakimi głosami tak naprawdę Urząd Miasta i Gminy Sulejów spotkał się właśnie, gdy ogłoszono ten pomysł reaktywacji liceum ogólnokształcącego? Jakie sygnały od mieszkańców
0: płynęły? Opinie i te głosy bezpośrednio wpisywały się w to, o czym wspomniała pani burmistrz. Rzeczywiście brakowało tego ogniwa spójnego dla edukacji, jednocześnie dla rozwoju klubów sportowych. Wielu utalentowanych zawodników z terenu naszej gminy, gdy kończyło naukę w szkołach podstawowych, jednocześnie rozstawało się ze szkoleniem w klubach. Na ten moment mają ogromną szansę na to, żeby się rozwijać dalej sportowo, a jak wiemy ze szkolenia sportowego, te lata między 15 a 17, 18 lat są kluczowe dla rozwoju sportowców. Myślę, że to też jest istotne także dla klubów sportowych, nie tylko z naszej gminy. Sąsiednie gminy powinny i wydaje mi się, że będą chętnie korzystać z tych walorów, które będzie dawać liceum o takim profilu.
1: Przytrzymanie, tak jak już zarówno pani burmistrz, jak i pan sekretarz wspomnieli, tych zawodników sulejowskich klubów na dłużej. Ja myślę, że to jest bardzo szersza sprawa, bo też chodzi o sam fakt przytrzymania tych młodych mieszkańców dłużej na czas edukacji właśnie w szkole średniej, tak?
0: Tak, dokładnie. I też jest taki cel, bo ponieważ liceum może zaoferować profil sportowy, ale także może zaoferować też profil kulturalny, który pozwoli się uczniom rozwijać w innych sferach życia. To jest istotny element także dla osób, które dość daleko mają pomiędzy miejscem zamieszkania, a takimi ośrodkami szkoleniowymi jak Piotrków czy Tomaszów. I tak myślę, wydaje, że w tym kształcie Sulejów bezpośrednio będzie odpowiadał na potrzeby tych osób.
2: Tak, to jest ważne, jeśli można wtrącić, bo rzeczywiście moim celem od 2 lat jest budowanie oferty usług publicznych dla wszystkich mieszkańców, ale nie tylko naszych mieszkańców, wszystkich tych, którzy chcieliby osiedlić się na terenie naszej gminy. To budowanie oferty to jest budowanie potencjału gminy, to jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców nie tylko w sferze inwestycyjnej, ale też w codziennym życiu. I liceum jest jednym z tych właśnie pomysłów, czyli dostępność do szkół podstawowych, którą mamy, myślę, że doskonałą. Dostępność do infrastruktury sportowej, którą też można byłoby uznać za naprawdę wyjątkowo dogodną, bo mamy i pełnowymiarową dużą halę sportową, i basen. Pracujemy nad stadionem. Boiska Orliki, naprawdę mamy świetną bazę sportową już teraz, a cały czas nad nią pracujemy. Więc ta oferta publiczna jest, oferta usług publicznych jest coraz doskonalsza. I służy ona temu, żeby wszyscy ci, którzy rozważają, z którym miejscem związać swoje życie, rozważali również naszą lokalizację. A ja gwarantuję, że te wszystkie elementy, które wymieniam we wszystkich spotkaniach z mieszkańcami, będą realizowane. I rzeczywiście tak się dzieje, bo wspomnę tylko, że otworzyliśmy transport publiczny, on działa i na pewno przez najbliższe 3 lata działał będzie, bo mamy już dofinansowanie na te 3 lata. Otwieramy szkoły, utrzymujemy te szkoły, remontujemy przedszkola. W tej chwili mamy taki przydomek szkoły, która jest, przepraszam, gminy, która jest bardzo sprzyjająca maluchom, ponieważ otwieramy się również na rodziny z małymi dziećmi, otwieramy nowy żłobek. I tak na dobrą sprawę już w tej chwili wiemy, że jest kilkanaście dzieciaków zainteresowanych, co mnie niezwykle cieszy. Także ta oferta usług publicznych służy temu, żeby uwiarygodnić nasz samorząd, pokazać, że jest partnerem do życia. I ja myślę, że to widać.
1: Właśnie chciałbym dopytać o tą ofertę kierowaną do tych najmłodszych mieszkańców. Czym tak naprawdę moglibyśmy wyróżnić ten sulejowski, nowo powstały żłobek od innych? Czym tutaj moglibyśmy się wyróżnić na tym tle?
2: My mamy kadrę, która ma... to może tak bezdusznie zabrzmi przy żłobku, ale bardzo wyśrubowane standardy wymagań względem takiej opieki dla dzieciaków w wieku do lat 3. Tych standardów strzeże pani dyrektor Anita Ciesielska, która od samego początku żłobkiem w Sulejowie się zajmuje i tworzeniem żłobka w Uszczynie też jest mocno zaangażowana i będzie na pewno głównym filarem tej nowej instytucji. I to właśnie jest podstawowy element, wyśrubowane standardy, nie tylko opieki, ale również wyżywienia, wyśrubowane standardy w podejściu do takiej interakcji z rodzicami. I nie będę tutaj przesadzać, jeśli powiem, że warunki lokalowe mamy po prostu znakomite.
1: Mówiliśmy już dzisiaj o tym, że Sulejów, pani burmistrz powiedziała, że wskrzesza turystykę. Ja bym powiedział, że on cały czas żyje tą turystyką, ale myślę, że warto wspomnieć o pewnym projekcie, rowelowe Sulejów, który nabiera rozpędu. A mowa oczywiście też o pętli Velopilica. To będzie tak naprawdę jeden z pierwszych i kluczowy właśnie szlak rowerowy, jeśli chodzi o strategię rozwoju mobilności rowerowej województwa łódzkiego. I wiem, że tutaj pan sekretarz mocno zaangażowany w te działania związane właśnie z tą turystyką rowerową.
0: A też ze względu na to, że bardzo lubię rowery i uwielbiam spędzać czas na rowerach, ale jeśli chodzi o pomysł Velopilica, my się niezwykle cieszymy, ponieważ nasz pomysł rozwoju ścieżek rowerowych i ta podstawa do rozwoju tego typu infrastruktury spotkała się równolegle z działaniami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. I jak się potem okazało w trakcie prac, wpadliśmy na ten sam pomysł. Ale to nas niezwykle cieszy, ponieważ Urząd Marszałkowski w ten sposób jakby potwierdza racjonalność tego projektu. A my z drugiej strony mamy pewność, że w najbliższym czasie uda się w dość dużym udziale dofinansowania sfinansować tego typu inwestycje. Tutaj należy nadmienić, że ten projekt Velopilica jest nie tylko skupiony wokół Sulejowa, ale wokół dorzecza rzeki Pilicy i Zalewu Sulejowskiego. Sama pętla powstałaby wokół Zalewu na terenie 4 gmin, poza gminą Sulejów, gminą Mniszków, Wolbusz i gminą Tomaszów Mazowiecki, ale jednocześnie widzimy duże zainteresowanie pozostałych samorządów z dorzecza, czyli gminy Przedmorz, gminy Aleksandrów i gminy Ręczno. Myślę, że w przyszłości byłby to ciekawy projekt i tak jak pani burmistrz powiedziała, przywróciłby okolice Sulejowa, gminę Sulejów na turystyczną mapę nie tylko województwa, ale Polski, ale jednocześnie stanowiłby podstawę do tego, aby w tej części województwa powstało takie zielone płuca, które będą oddychać ekologią i ciekawym miejscem do spędzania wolnego czasu.
2: Ale zawsze mówię, twórzmy produkty turystyczne, nie atrakcje, bo produkt, jak sama nazwa wskazuje, to coś, co można zmaterializować. I z punktu widzenia samorządu, to nasza rola jest stworzyć infrastrukturę, ale też zachęcić biznes do tego, żeby zechciał na tej infrastrukturze po prostu zrobić pieniądze, a wiemy, że to jest możliwe.
1: Strategia rozwoju mobilności rowerowej województwa łódzkiego, o której właśnie wspominałem, zakłada, że na terenie województwa łódzkiego powstanie ponad 1800 kilometrów ścieżek, dróg rowerowych. A jak to będzie wyglądać właśnie po stronie gminy Sulejów?
0: Jeśli chodzi o teren gminy Sulejów, to swobodnie kilkadziesiąt kilometrów tego typu infrastruktury powstanie. Będą to ścieżki pieszo-rowerowe, w części też edukacyjne, bo chcemy przy okazji przebiegu tych ścieżek pokazać ciekawe miejsca na terenie naszej gminy chronione przyrodniczo, takie jak rezerwaty, rezerwat Lubiaszów, czy dorzecze rzeki Luciąży, dorzecze rzeki Pielicy.
1: Tych walorów turystycznych jest niewątpliwie wiele, ale tutaj samo nasuwa się pytanie, kiedy to wszystko będzie realizowane?
0: Ja tutaj znów nawiążę do początkowej wypowiedzi pani burmistrz. Dziś dowiedzieliśmy się o uzyskaniu dofinansowania dla dwóch projektów i to w znaczący sposób przyspiesza nam pracę nad tego typu inwestycjami. Zakładany czasokres dla tego typu inwestycji to są najbliższe 2 lata.
1: Mówiliśmy już o bazie sportowej, o turystyce, ale warto też nawiązać do tego, że ten Sulejów sportem stoi i jest także gospodarzem wielu ważnych wydarzeń sportowych. Jeśli chodzi o te sporty plażowe, tak jak piłka ręczna, ale przede wszystkim siatkówka plażowa, no tutaj Sulejów rok w rok inauguruje Mistrzostwa Polski, nie inaczej będzie w tym roku.
2: Zapraszamy już wkrótce, bo 23 maja na turniej Orlen Beach Rally Tour i to jest już piąty taki mały jubileusz tych zawodów w gminie Sulejów, konkretnie w Sulejowie i na naszych piaskowych boiskach, które cieszą się uznaniem ze strony zawodników, sędziów i w ogóle całej tej dyscypliny. Jesteśmy dumnym gospodarzem, bo to rzeczywiście, że po raz piąty nam powierzono realizację tego turnieju, to jest dowód na to, że się sprawdziliśmy jako gospodarz, ale też nas to bardzo mocno buduje, bo mamy wspaniałego partnera w postaci Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który też z nami dalej chce rozwijać tę dyscyplinę. My mamy swoje plany w tym zakresie i myślę, że one się będą materializowały w kolejnych latach.
1: A jak to wygląda od tej strony właśnie przyciągania turystów? Takie imprezy właśnie sportowe również działają na odwiedzających niczym magnes?
0: Tak, bo musimy pamiętać, że zawodnicy to jedno, ale często za zawodnikami jest rzesza kibiców, którzy przyjeżdżają do nas, będąc czasami pierwszy raz. Ten pierwszy raz kontynuują kolejnymi wizytami u nas i mówią, u was jest zawsze fajnie, zawsze pierwszy raz, ale pierwszy raz jesteśmy w różnych miejscach i te miejsca za każdym razem nas zachwycają, przyciągają tu ponownie. Dodatkowo wiele tych osób, kiedy u nas ma okazję namacalnie zobaczyć to, co nas otacza. Na zasadzie marketingu szeptanego podpowiada znajomym, słuchajcie, macie możliwość spędzić weekend naprawdę w fajnym miejscu blisko miejsca zamieszkania i stąd też jest możliwość rozwoju turystyki weekendowej na naszym terenie.
1: Jeśli chodzi o rozwój turystyki w Sulejowie, w gminie Sulejów, jakie jeszcze plany, no być może nawet na ten nadchodzący sezon, moglibyśmy już teraz zdradzić, pani burmistrz?
2: My już uruchomiliśmy 1 maja plażę miejską. Ona, myślę, że w porównaniu z rokiem ubiegłym, kiedy ona miała swoją premierę, będzie cieszyła wszystkich użytkowników tym, że jest lepiej wyposażona i ma więcej atrakcji, więc zapraszam już teraz na Biały Piasek w Sulejowie, plaża na Kępkach i oczywiście zapraszamy rodzinnie. A niezmiennie zapraszamy na kajaki. To jest filar naszej osi turystycznej i oczywiście Kajakowa Stolica Polski w rozkwicie zaprasza do swoich przystani kajakowych. Firmy kajakowe są przygotowane już od 1 maja. Kajaki są na wodzie. Teraz ten weekend majowy było no kilkadziesiąt na pewno zawsze kajaków w okolicy przystani kajakowej, także to naprawdę piękny wypoczynek, taki wypoczynek zarówno z jednej strony leniwy, bo na rzece Pielicy to jest takie rzeczywiście taki szlak leniwy do odpoczynku rodzinny, ale z kolei na rzece Luciąży, gdzie też turystyka kajakowa się rozwija, tam jest bardzo bardziej ekstremalnie, bardziej ciekawie. Dla innego użytkownika jest to atrakcja.
1: Ten szlak na Luciąży, on w zeszłym roku
2: został... W ubiegłym roku, tak.
1: ...uruchomiony. Jakieś zmiany w związku z tym? Po tym pierwszym roku działalności tam nastąpiły?
2: To znaczy nie. Na szczęście udało się żeby przetrwały zimę te nasze obiekty bez aktów wandalizmu. Ja przepraszam, tak może ta łyżka dziegciu w tym całym podejściu do sukcesów, ale rzeczywiście wandalizm jest elementem, który zawsze bierzemy pod uwagę, więc zaraz zabezpieczamy całą naszą infrastrukturę turystyczną w monitoring. Więc nie było potrzeba tych zmian wprowadzać, ale musieliśmy uzupełnić piasek, czyli zadbać, po prostu jak gospodarz, zadbać o swoją infrastrukturę.
1: Właśnie wspomniała pani burmistrz o kwestii związanej z wandalizmem. No wiemy, że ten problem był spory w pewnym momencie. Tutaj mówimy o toaletach miejskich, o koszach, ławkach, o altance w jednej z miejscowości na terenie gminy Sulejów. Tutaj pod tym względem nieco się uspokoiło? Jak teraz wygląda sytuacja?
2: Tak, nieco się uspokoiło, ale tak jak wspomniałam w swojej poprzedniej wypowiedzi, rzeczywiście zaczęliśmy montować monitoring przy tych zewnętrznych obiektach i myślę, że to ma walor odstraszający i no, odpukać w niemalowane. Niech już tak zostanie, bo rzeczywiście ta infrastruktura jest bardzo intensywnie eksploatowana. Tam jest przy wszystkich naszych plażach, przy wszystkich przystaniach są non-stop ludzie, co mnie bardzo cieszy, bo to znaczy, że słuchając i realizując to, o czym rozmawiamy z ludźmi, można trafić w dziesiątkę i rzeczywiście uszyć coś na miarę. I to są takie obiekty na miarę.
1: Jeszcze chciałbym tutaj wrócić do tych spraw związanych z bezpieczeństwem. Jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o sprawy związane z monitoringiem, czy to miejskim, czy to gminnym? Panie sekretarzu, jak obecnie teraz ta sprawa wygląda? Ewentualnie, czy są w najbliższym czasie plany, aby tutaj coś poprawić, zmienić?
0: Jakby na ten moment monitoring miejski obejmuje newralgiczne miejsca na terenie miasta Sulejowa. Jeśli chodzi o infrastrukturę turystyczną, jest ona monitorowana zdalnie też za pomocą kamer uruchamianych też na czujnik ruchu. Dodatkowo w najbliższym czasie planujemy z wykorzystaniem właśnie światłowodu i instalacji sieci światłowodowej, która się rozwija na terenie naszej gminy, zmonitorować pozostałe miejsca, na których rzeczywiście do tych aktów wandalizmu dochodzi.
1: Pani burmistrz, pytanie odnośnie budżetu obywatelskiego, bo jak wiemy, niektóre samorządy muszą taki budżet obywatelski prowadzić. Mowa oczywiście o miastach na prawach powiatu. Niektóre samorządy właśnie same teraz od niedawna realizują taki budżet, bo po prostu chcą, bo taka jest potrzeba tutaj wynikająca ze strony społecznej, a niektóre, na przykład ostatnio informowaliśmy, że Bełchatów rozważa może nie tyle rezygnację, ale na pewno debatę nad formą tego inwestycji.
2: Tej formy finansowania inwestycji.
1: Bardzo dziękuję. Sulejów jest teraz w trakcie drugiej edycji. Jakie wnioski płyną po tych dwóch edycjach? No prawie niekompletnych, ale po tych dwóch edycjach można już jakieś pewnie tutaj wnioski wysnuć.
2: Zarówno ten pierwszy, jak i drugi budżet obywatelski odbił się szerokim echem w społeczności, no szczególnie miasta, bo to dla miasta Sulejowa był głównie ten budżet obywatelski przewidziany, bo nasze sołectwa mają fundusz sołecki, więc ta partycypacja społeczna, czyli udział społeczności w podejmowaniu decyzji dotyczących ukierunkowania inwestycji w całej gminie jest w zasadzie, można powiedzieć, w sposób zrównoważony już w tym momencie prowadzony. Ja uważam, że warto pytać ludzi, co chcą zrobić. Czasami można się zdziwić, jakie są pomysły, ale to nawet jeżeli to nie jest wykonalne, co zaproponują mieszkańcy, bo przecież nie muszą wiedzieć, co to znaczy jednoroczny budżet, nie muszą wiedzieć, co to znaczy wartość inwestycji brutto, czy pozwolenia na budowę, nie muszą. Oni mają pomysł, mają potrzebę i zgłaszają najróżniejsze pomysły. Pomysły mogą zgłosić też dzieci, więc to naprawdę nie wymagajmy, żeby nam składali to tylko wytrawni, wyrafinowani urzędnicy. To jest to taka wskazówka, w którą stronę te potrzeby społeczne się układają. Potrzeb jest zawsze bardzo dużo, ale jeżeli ktoś się potrudzi, żeby opisać, policzyć, złożyć, spróbować zagłosować, to znaczy, że jest jakiś duch w narodzie, którego trzeba wysłuchać, wyłuskać, wziąć na tapetę i zobaczyć, czy to rzeczywiście jest realne do wykonania. Ja dam taki przykład ubiegłorocznego wniosku do budżetu obywatelskiego. To był wniosek Zielona Strefa Aktywności. Może tytuł źle pamiętam, ale na pewno chodziło o uporządkowanie takiego terenu, który my nazywamy kopułami. Przepiękny, jeżeli chodzi o krajobraz, ale właściwie zaniedbany od zawsze. I pojawił się ten wniosek, a potem pojawił się apetyt na więcej. Czyli jak już zrobiliśmy to, czego dotyczył wniosek, to okazało się, że tak naprawdę to apetyt mieszkańców jest dużo większy. Ta potrzeba jest tak ogromna, że są pytania, że jest ciśnienie w tą stronę. I no, muszę Państwu powiedzieć, że podeszliśmy jeszcze w ubiegłym roku do rozwoju tego miejsca, więc tak, partycypacja społeczna jest potrzebna, nie zmieniłabym tego, chciałabym, żeby trwała i żebyśmy ją realizowali dalej.
1: No ale to też pokazuje, że warto słuchać mieszkańców.
2: No ja zaczynam za chwilę znowu ten swój cykl spotkań z zabiórka do ludzi, także zaczynam, myślę, że zaraz po sesji majowej. No i zobaczymy, z czym się zmierzymy. Mamy dużo do opowiedzenia.
1: A jakie zdanie ma pan sekretarz? Czy to realizacja budżetu obywatelskiego to krok w dobrą stronę z pana perspektywy?
0: Czy to jest istotny element rzeczywiście działalności? Tak jak pani burmistrz wspomniała, często ten pomysł na pierwszy rzut oka jest niemożliwy do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego, czyli zadanie dorocznego. To jest kwestia też uzyskania w ciągu jednego roku wszelkiej dokumentacji technicznej, ale to jest zazwyczaj ciekawy pomysł, który też jest kierunkiem dla nas, jeśli chodzi o działania w danym zakresie. I widać ewidentnie wtedy potrzebę, bo to jest ewidentna potrzeba wyrażona w formie wniosku, ale to jest potrzeba lokalnej społeczności, jakiejś grupy ludzi, która ewidentnie widzi potrzebę, która dobrze by było, żeby była zrealizowana przez samorząd. Zazwyczaj tego nie widać gdzieś zza biurka, zza stosu dokumentów, a widzą to ludzie, którzy koło tego miejsca przechodzą, którzy z tego miejsca korzystają i oczami wyobraźni widzą, że to miejsce może służyć im, ich potrzebom.
1: A czy w czasie tych dwóch edycji trafiły się takie projekty, które zaskoczyły miejskich urzędników?
2: No, były takie i owszem, nie będziemy o nich mówić, bo wszystkie cenimy tak samo. Ja tak jak mówię, są czasami odjechane projekty, no i nazywajmy rzeczy po imieniu. Są odjechane, niezwykle inspirujące i niemożliwe do wykonania, ale są. Więc czasami ta wiedza nam się przydaje, że takie pomysły też się rodzą.
0: A ja pozwolę sobie dodać, że w tym roku też są ciekawe pomysły i przed nami głosowanie.
1: Właśnie, jeżeli już o tym rozmawiamy, kiedy to głosowanie?
0: Zakończymy teraz, jakby wyznaczyliśmy już grupę projektów, które są po ocenie formalnej i merytorycznej. Teraz
1: na ile projektów będzie można głosować?
0: Jeśli chodzi o miasto, to miasto mamy podzielone na cztery obwody. W każdym z obwodów będą projekty do wyboru. I dodatkowo w każdym z sołectw też będzie możliwość zagłosowania na projekty zaproponowane przez wnioskodawców. Na ten moment musimy zakończyć pełną procedurę odwoławczą, która jest też jakby przed nami. Jesteśmy zobligowani do zrealizowania terminów określonych w uchwale Rady Miejskiej i myślę, że w ciągu dwóch tygodni takowe zaprosimy mieszkańców do podjęcia się głosowania na poszczególne pomysły i projekty.
1: Pani burmistrz, Sulejów czeka bardzo duża inwestycja, co prawda nie realizowana przez miasto i gminę Sulejów. Mowa tutaj o przebudowie mostu na Pilicy. Inwestycja niezwykle potrzebna. W związku z tym no, trzeba będzie liczyć się z pewnymi niedogodnościami, utrudnieniami, ale na potrzeby tej komunikacji no, trzeba jedną stronę Sulejowa z drugą połączyć. Powstanie most tymczasowy. Na jakim etapie teraz jest ta sprawa?
2: Właściwie tworzona jest już końcowa dokumentacja techniczna, więc właściwie prace idą zgodnie z harmonogramem, z którymi inwestor nas zapoznał i spodziewamy się, że w latach 2028-2029 ta inwestycja zostanie już przeprowadzona i zamknięta. Także na ten moment prace idą zgodnie z harmonogramem, czekamy na nie. Most jest mocno obciążony, potrzebuje rzeczywiście pilnego remontu, więc tutaj na czekanie już nie ma czasu i nie ma takich możliwości. 30 tysięcy pojazdów dziennie, które pokonują ten most, musiało się odbić na nim no, w taki sposób zamortyzowania jego konstrukcji. A most tymczasowy będzie zlokalizowany po północnej stronie obecnego mostu. Będzie takim bypassem do obecnej płyty mostowej. Ruch, który będzie tam dopuszczony, będzie ruchem lokalnym i ewentualnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale lokalną. Czyli cały ruch tranzytowy, który dzisiaj na tym moście się spotyka na czas remontu i budowy mostu tymczasowego i remontu mostu docelowego nie będzie możliwy przez most tymczasowy.
1: To z pewnością dobra informacja dla tych, którzy no bezpośrednio będą stykać się z uciążliwościami tej inwestycji, no bo rozumiem, że niewątpliwie tak będzie.
2: No niestety, to jest rzeczywiście poważna sprawa, bo rzeczywiście mieszkańcy, którzy no już dzisiaj mają uciążliwość związaną z dużym obciążeniem ruchu i hałasem, drganiami, wibracjami i rezonansem, który idzie od tego, tych potężnych samochodów, które przejeżdżają krajówkami, no będą no doświadczeni w inny sposób, czyli będą doświadczeni przybliżeniem ruchu do ich domostw, bo ten most tymczasowy przybliży się i tak jakby skieruje ten ruch bliżej ich domostw. Bardzo dbamy o to, żeby na etapie projektowym zabezpieczyć ekranami dźwiękochłonnymi i konstrukcją, która nie będzie rezonowała, tak żeby no, maksymalnie zadbać o tych mieszkańców naszych. Przy czym no, to, co jest istotne, to to, że ruch tranzytowy nie będzie się odbywał, więc natężenie ruchu powinno ogromnie się zmniejszyć. I to te uciążliwości w jakiś sposób pozwoli znieść.
1: Niewątpliwie przy tej kwestii odbywały się konsultacje społeczne z mieszkańcami. Trudno było wypracować jakiś kompromis w tej sprawie, wybrać ten odpowiedni wariant?
0: Znaczy, jeśli chodzi o wybór wariantu, no to leżał on ewidentnie po stronie inwestora, czyli po stronie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. I rzeczywiście Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad w trakcie wyboru wariantów wsłuchiwała się we wszystkie głosy, weryfikowała możliwości techniczne i dodatkowo no, istotnym czynnikiem było też to, aby wariant, który wybiorą, w jak najmniejszym stopniu będzie uciążliwy dla lokalnego ruchu i jednocześnie będzie jak najmniej ingerował w infrastrukturę na terenie miasta. Musimy sobie wyobrazić też sytuację, gdzie wariant poprowadzony w innym miejscu wyprowadziłby ruch z obecnej drogi krajowej, poprowadziłby lokalnymi drogami, które no, uległyby natychmiastowemu zniszczeniu, a sama uciążliwość no, byłaby znaczna dla jednej czy drugiej dzielnicy miasta.
1: Jeśli chodzi o te drogowe sprawy, już niebawem kolejna inwestycja, tym razem jeśli chodzi o ulicę Błonie, tam również sporo się zmieni. Poprosiłbym o szczegóły tej inwestycji.
2: Ulica Błonie to ulica, która łączy drogę krajową tak jakby taką pętlą wokół centrum handlowego. W tej chwili jest to droga, która wymaga pilnej interwencji ze względu na stopień zużycia przepustu. I to jest taki obiekt, lekki obiekt mostowy, który jest w ciągu tej drogi. I ponieważ tak jakby użytkowanie tego obiektu zostało dopuszczone warunkowo w roku ubiegłym, niezwłocznie przystąpiliśmy do no, szukania funduszy, żeby móc no, tą taką dużą inwestycję, bo to jest inwestycja na prawie 3 miliony złotych, przeprowadzić. Dostaliśmy część środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Mamy nadzieję na uzupełnienie tej dotacji, ale przetarg jest już rozstrzygnięty, umowa z wykonawcą podpisana, więc spodziewam się, że do końca tego roku powstanie opracowanie dokumentacji projektowej, a w przyszłym roku prace już wykonane w terenie. Bo tak jak w przypadku mostu głównego w Sulejowie, tak samo i w tym przypadku, to już nie można czekać. Tu trzeba pilnie interweniować i no tutaj spodziewajmy się w ciągu najbliższego roku nowej drogi.
1: Jeśli chodzi o Sulejów, tutaj też bardzo ważne prace związane ze strefą inwestycyjną. Jak tutaj ta sprawa się rozwija? Myślę, że tutaj do pana sekretarza pytanie. Jak tutaj, na jakim etapie sprawa wygląda?
0: No, jeśli chodzi o strefę, gdzie można już dzisiaj nawet pomyśleć o tym, żeby ulokować środki i inwestycje. To jest strefa jakby za miastem Sulejów w kierunku miejscowości Jaksonek i w kierunku miejscowości Mniszków. Tam w najbliższym czasie będziemy czynić starania, aby udostępnić blisko 100-150 hektarowy obszar, na którym potencjalni inwestorzy będą mogli ulokować swoje magazyny, swoje fabryki, swoje wytwórnie i w znaczący sposób no, dać też asum dla miasta i dla gminy, dla rozwoju tego
1: no, niewątpliwie to też byłyby dodatkowe miejsca pracy na terenie.
2: Na to liczymy, bo to, że jesteśmy u zbiegu dwóch dróg krajowych, drogi krajowej nr 12, drogi krajowej 74, to po pierwsze ryzyka spowodowane uciążliwością nadmiernego obciążenia ruchem, ale też szanse, które widzimy, czyli wiemy, że ten strumień pojazdów, który zmierza przez naszą gminę, to jest To jest takie skorzystanie z bramy na Ukrainę i możliwość wykorzystania swojego miejsca geograficznego do rozwoju tych terenów, terenów inwestycyjnych. W momencie, kiedy powstanie węzeł S12 bezpośrednio przy Sulejowie, pomiędzy Sulejowem a Jaksonkiem, plus węzeł w Kozeninie, to mamy dwa poważne węzły komunikacyjne, które pozwalają skomunikować nasze tereny inwestycyjne. Więc to, co należy do naszych zadań, to patrzenie w przyszłość. I my dzisiaj nie możemy zapomnieć o tym, że dla Sulejowa czas będzie wtedy, kiedy powstanie ta droga. Kiedy będziemy mogli powiedzieć, mamy wysokie napięcie, a to przypomnę, jest już na etapie opracowywania dokumentacji i planu, miejscowego planu pod wysokie napięcie pomiędzy Sławnem a Sulejowem. Więc tworzenie i dojrzenie dzisiaj swojego potencjału, zauważenie momentu, w którym jesteśmy, to jest nasz obowiązek. Więc my dzisiaj przystępujemy do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rozwidleniu dwóch dróg krajowych. To po pierwsze. Po drugie, mocno ciśniemy na wysokie napięcie, bo ono jest niezbędne do tego, żeby mógł się tam rozwijać przemysł. I po trzecie, przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby ta inwestycja w SK i te dwa węzły niezmiennie były w tym miejscu, o których rozmawiamy.
1: No właśnie, to sprawa budowy drogi S12 budzi duże emocje wśród mieszkańców gminy Sulejów od wielu, wielu lat. Czy niebawem możemy się spodziewać w końcu dobrych informacji, jeśli chodzi o realizację tej inwestycji?
2: Ja mam duże zaufanie do tego, że te sprawy toczą się w dobrym kierunku. Czy niebawem? Tego jednego nie potrafię określić. Będę realistką i powiem, że w momencie, w którym ten dokument, czyli środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji, będzie na stole i będzie podpisany, wtedy powiem, jesteśmy o jeden krok bliżej. A tak naprawdę wszystko w inwestycjach zaczyna się od środowiska, więc to jest najważniejszy dokument, który musimy uzyskać. Znaczy nie my, przepraszam, bo my tak się identyfikujemy, a tak naprawdę to jest inwestycja oczywiście Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale to, co właściwie nie tylko chcę, ale jestem winna, żeby powiedzieć, to, że klimat wokół tej inwestycji i współpraca z Generalną Dyrekcją napawa mnie naprawdę dobrymi emocjami w tym zakresie.
1: Ja też pamiętam sytuację, kiedy ta inwestycja była bardzo mocno wykorzystywana. Mm-hmm. Brzydko mówiąc, jako kiełbasa wyborcza przy każdych nadchodzących wyborach. Mówię tutaj o wyborach parlamentarnych oczywiście. Tak. Pamiętam, jak mieszkańcy sami wspominali, że my już nie damy się nabrać, nie wierzymy
2: w to. Myślę, że tak jest nadal. Tu dzisiaj nikt nie powinien grać tą drogą. Tu się sprawy muszą dziać w ciszy i po prostu się dziać. Bo my tutaj nie mówimy w ogóle o tym, czy ktoś na tym coś ugra, czy nie. Bo ani to nie jest mój cel, ani my się cel nikogo po stronie inwestora. Dzisiaj mówimy albo o rozwoju regionu, i nie tylko Sulejowa, bo całego regionu, albo o przyznaniu, że ten region nikogo nie interesuje i niech się martwi swoimi problemami. A no to oczywiście mojej zgody
1: nie ma. Właśnie chciałem dopytać, to pytanie do pana sekretarza. Jakie są nastroje wśród mieszkańców, jeśli chodzi o tę drogę? Bo tak jak wspominałem, od wielu lat ta kwestia budzi duże emocje.
0: No rzeczywiście, ale wielu z nas rozumie, że no dzisiaj droga to rozwój. Jeżeli chcemy się rozwijać, to ta droga jest niezbędna dla rozwoju naszego samorządu. Dziś, będąc na uboczu głównych ciągów komunikacyjnych, nie mamy jako gmina szansy na rozwój. Dla nas rzeczywiście powstanie tej drogi S12 i węzła Sulejów, który jest planowany na tym przebiegu, no będzie lewarem, jeśli chodzi o rozwój samej gminy. Naprawdę dla naszego samorządu to będzie możliwość rzeczywiście zrobienia kroków w przód, jeśli chodzi o rozwój.
2: Po raz pierwszy od dziesięcioleci.
0: Dokładnie, po raz pierwszy od dziesięcioleci, ale jeśli chodzi o opinię mieszkańców, to ja też jako mieszkaniec czekam po prostu na taki jasny znak, czyli pierwszą tą decyzję środowiskową. Jeżeli ona będzie, to wszyscy my, jako mieszkańcy tego terenu, zrozumiemy, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Wspominałem już na początku naszej rozmowy, że mamy maj, są matury, niebawem rusza rekrutacja do szkół średnich, ale też 7 maja mijają dokładnie 2 lata, odkąd została pani zaprzysiężona na urząd burmistrza Sulejowa. Prosiłbym o krótkie podsumowanie. Jakie to były 2 lata? Bo podejrzewam na pewno sporo ciężkiej pracy.
2: No to były bardzo dynamiczne 2 lata. Takie niezwykle aktywne, bo w zasadzie tempo, które sobie sami narzuciliśmy, bo ja po prostu wyznaczając cele i próbując realizować to, do czego zostałam wybrana, powołana, to po prostu wyznaczyłam sobie ramy czasowe, co do których muszę pewne elementy realizować. Więc to były 2 lata niezwykle intensywne, ale o bardzo dużym poziomie satysfakcji. Ja z mojego programu wyborczego mam jeszcze kilka punktów do realizacji, ale w zasadzie wszystkie, które podjęłam, są już na etapie albo przedrealizacyjnym, czyli na etapie papierów, krótko mówiąc, które nas niestety bardzo trzymają z realizacją. I właściwie każdy punkt mojego projektu już jest na etapie, mojego programu jest już na etapie, który można uznać, no idziemy w stronę zamknięcia, idziemy w stronę realizacji. Tych punktów było sporo, bo przypomnę, że między innymi przydomowe oczyszczalnie ścieków, których 161 już zamontowaliśmy, wszystkie z dofinansowania i o które zawnioskowaliśmy ponownie, ponieważ zainteresowanie było tak ogromne. To kanalizacja w mieście Sulejowie, jesteśmy w zasadzie już na finale finansowania, więc dokumentację projektową już mamy, więc za chwilkę będziemy ogłaszali pewnie przetarg na wykonanie. Podobnie jak magistralę wodociągową, która w zasadzie, będąc pod drogą krajową numer 74, ulegała awariom z częstotliwością, myślę, przynajmniej raz w miesiącu. Mówiliśmy już wcześniej o transporcie publicznym, został uruchomiony i jest bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców. Produkty turystyczne, czyli realizowanie projektu Kajakowej Stolicy Polski i Rowelowy Sulejów, to są 2 elementy, do których się zobowiązałam, które są zrobione, plus szlak wodny na Luciąży, to wszystko też jest już właściwie wykonane. A satysfakcja jest tym większa, że 99%, myślę, że się nie pomylę, ale proszę mnie tu nie trzymać za słowo, bo to nie są dane z BIP-u, tych inwestycji czy tych zamierzeń jest wprost z pieniędzy z funduszy unijnych albo ze środków zewnętrznych. I to jest moja największa satysfakcja, że mogłam w zrównoważony sposób realizować politykę inwestycyjną, a na rozwój po prostu pieniądze wziąć z Unii Europejskiej.
1: Jeszcze do pana sekretarza. Jakie dla pana były to 2 lata? Dla pana i przede wszystkim dla gminy Sulejów?
0: Jakby dla mnie to okres sporych wyzwań i mam nadzieję, każdego dnia próbuję sprostać tym wyzwaniom i tak to mogę określić. Pani burmistrz powierzyła mi tą funkcję zaraz po objęciu urzędu.
2: Ja tak patrzę, czy nie będę zaraz zgromiona wzrokiem, bo rzeczywiście im większy mój dynamizm, tym Krzysztof ma gorzej.
0: Jakby mam nadzieję, że to, co robię ja na co dzień, co robią też nasi współpracownicy, sprosta oczekiwaniom. Panie burmistrz, plan jest dość ambitny, a my jesteśmy tacy, że tych planów ambitnych się nie boimy i myślę, że każdego dnia swoją pracą przyczyniamy się do realizacji tych projektów małych, średnich i tych największych.
2: No ale też mamy wyzwania inne, bo mamy wyzwania wojenne, można powiedzieć, czyli nowa ustawa o obronie cywilnej i ochronie ludności, która nakłada na samorząd obowiązki i daje mało pieniędzy. Więc to są wyzwania, a mimo wszystko 1 600 000 w ubiegłym roku w obronę cywilną zainwestowaliśmy, więc to mówię, to są nowe tematy, nowe obszary, których do tej pory nie dostrzegano.
1: I pani burmistrz, na sam koniec, żeby takim optymistycznym akcentem zakończyć, bardzo króciutko poproszę o odpowiedź, czy w tym roku także Sulejów będzie śrubować rekord Polski w liczbie kajaków w jednoczesnym spływie?
2: Tak.
1: Kiedy? Zapraszam do
2: 19 Sulejowa. Lipca, już dzisiaj zapraszam, ale mam nadzieję jeszcze do tego czasu się z państwem słyszeć i wtedy opowiem o szczegółach.
1: Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszy wieczór samorządowy. Dziś moimi państwa gośćmi byli burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję za rozmowę.
1: Oraz sekretarz gminy Sulejów Krzysztof Podlewski. Również dziękuję.
0: Ślicznie dziękuję za rozmowę.
1: A za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Paweł Kwiatkowski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Masz wrażenie, że życie przecieka ci przez palce? Czujesz rozczarowanie i żal, że wszystko co najlepsze jest już za tobą?
10: Nigdy nie jest za późno, by wymyślić siebie na nowo. Skorzystaj z naszego wsparcia, ułóż plan i zrób pierwszy pewny krok. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź lll.locke.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
0: Po reklamie.
11: Na zegarze jest 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie zapowiedź złego sezonu na polskie owoce. Gwiazdy powracające na

0: Rolnicy z Łódzkiego stracili od 1/3 do nawet połowy planowanych zbiorów. Te straty niektórzy z plantatorów będą sobie rekompensować wyższymi cenami. Na ich wzrost wpływają także koszty ogrzewania plantacji, dlatego pierwsze truskawki w tym roku mogą kosztować od 30 do ponad 40 zł za kilogramowy koszyk. Dla wielu klientów to o wiele za dużo, dlatego część osób woli poczekać, aż truskawki będą tańsze. Niektórzy zamiast kupować je na rynku, wybierają mrożone owoce z supermarketu.
1: Rolnicy dotknięci przymrozkami będą mogli ubiegać się o dopłaty z Ministerstwa Rolnictwa. Ale pozostajmy przy rolnikach, bo Urząd Marszałkowski Województwa rozdzielił pieniądze, za które mają być poprawione dojazdy do pól rolnych w regionie. Cała kwota dotacji przekracza 22 miliony złotych. Wsparcie było potrzebne, bo jak mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego, lokalnych gmin nie stać na takie inwestycje, a dzięki nim rolnicy uzyskają wygodne dojazdy do swoich upraw.
2: Dotacje otrzymają gminy i powiat, łącznie 163 samorządy z całego województwa. Pieniądze pozwolą im na naprawę dróg lokalnych, a często i na utwardzenie dróg gruntowych.
1: Wyremontowanych ma być 117 km takich dróg w ponad 160 gminach w całym regionie. Samorządy mogły się ubiegać o dofinansowanie nawet 60% inwestycji. Ogłoszono kolejne gwiazdy, które jesienią przyjadą do Łodzi na festiwal Sound Edit. 24 października w klubie Wytwórnia wystąpią Mark Almond, The Wolfgang Press i związany kiedyś z grupą Kraftwerk Wolfgang Fleur. Dyrektor Sound Edit Maciej Werk zapowiada, że symboliczna 18. edycja festiwalu to świetna okazja, aby powrócili na niego artyści, którzy zapisali się już w historii Sound Edit.
3: Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów ostatnich 40 lat, Mark Almond. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press. W Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał.
1: Dzień później, w niedzielę 25 października, na scenie Wytwórni pojawią się Lech Janerka, Hugh Cornwell i grupa Deserter. Koncertom na Sound Edit towarzyszyć będą spotkania i prelekcje z muzykami, producentami i przedstawicielami branży muzycznej. Jeszcze o tym, że ukraińskie ataki na zaplecze rosyjskiej armii skutecznie psują kremlowską narrację o sukcesach wojskowych. Taką opinię wyraża wielu rosyjskich niezależnych dziennikarzy i analityków. Wskazują, że po uderzeniach w rosyjskie instalacje naftowe, bazy wojskowe i infrastrukturę energetyczną, Władimir Putin traci zaufanie Rosjan. A mówi o tym Maciej Jastrzębski.
4: Niedawne ataki na czarnomorski port Tuapse spowodowały poważne uszkodzenia w jednej z największych rosyjskich rafinerii. Doszło też do wycieku ropy i skażenia linii brzegowej na odcinku 60 km. Według Sztabu Generalnego Ukrainy straty Rosji szacowane są na 300 milionów dolarów. Skuteczne są także uderzenia w lotniska wojskowe, bazy i arsenały, takie jak dzisiejsze uderzenie w Czeboksary, gdzie znajduje się kompleks wojskowo-przemysłowy. Rosjanie są również poruszeni tym, że dla ochrony Władimira Putina i Kremla zabrano systemy obrony powietrznej z wielu regionów, aby przetransportować je do Moskwy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Obserwatorzy twierdzą, że z powodu spadku poparcia Władimir Putin obawia się zamachu stanu. Przed nami teraz wiadomości sportowe. A te informacje przekazuje Piotr Andrzejczak.
5: Reprezentacja Polski Siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale. To pierwszy etap przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, Mistrzostw Europy i Ligi Narodów. Środkowy skrzydłowy Chatów Bartłomiej Lemański cieszy się z powrotu do kadry po latach przerwy.
6: Tak, jestem bardzo zadowolony, że gdzieś tam po takiej przerwie mi się to udało dokonać. Tym bardziej, że no, chyba niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj.
5: A pierwsze mecze towarzyskie siatkarze Grbicza rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup, a rywalem będą drużyny Serbii, Bułgarii i Ukrainy. Francuska Cedrine Carabol po ucieczce z peletonu wygrała trzeci etap kolarskiego wyścigu WLT Espania kobiet. Liderką generalnej klasyfikacji pozostała Niemka Franciszka Koch, która dzisiaj była 16. Na 11. miejscu do mety dojechała Katarzyna Niewiadoma. W klasyfikacji generalnej Polka jest 12. traci do liderki 18 sekund. A prowadząca w światowym rankingu tenisistę Garena Sabalenka oświadczyła, że jest gotowa zbojkotować wielkoszlemowe imprezy w tenisie, aby wywalczyć lepszy podział dochodów. Iga Świątek stwierdziła, że bojkot turniejów byłby jednak zbyt radykalnym rozwiązaniem. Białorusinka nawiązała do stanowiska grupy tenisistów, którzy wyrazili głębokie rozczarowanie w związku z planowanym wzrostem puli nagród na paryski French Open. Organizatorzy zwiększyli łączną pulę nagród na tegoroczny turniej i będzie to jednak 15 zamiast oczekiwanych przez tenisistów 22%. Ja dodam, że zwycięzcy turniejów do tej pory otrzymywali po blisko 3 miliony euro. czerwcu 2028 roku Włocławek zorganizuje mistrzostwo.

0: Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się w drugiej połowie czerwca, będą kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara podkreśla, że termin imprezy wypadający tuż po Mistrzostwach Europy w Chorzowie gwarantuje start całej krajowej czołówki i że będą to zawody na najwyższym poziomie. Dla miasta i lokalnego klubu Wectra to prestiżowe wyróżnienie oraz szansa na występ przed własną publicznością, między innymi finalistki olimpijskiej Klaudii Kazimierskiej. Po pandemicznych mistrzostwach sprzed 6 lat tym razem organizatorzy spodziewają się kompletu widzów na nowoczesnym stadionie we Włocławku. A kolejne wiadomości sportowe po 22.
1: W regionie jest pogodnie i cały czas całkiem ciepło, 23 stopnie na termometrze, na barometrze 984 hektopaskale. Ciśnienie będzie w najbliższych godzinach spadać, co wróży jutrzejszą zmianę pogody, ale to dopiero wieczorem. W nocy temperatura spadnie do 14 stopni, jutro w ciągu dnia więcej chmur, na termometrach do 24 stopni, a po południu i wieczorem pojawią się opady deszczu i burze.

0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: Wszyscy stosują coraz bardziej, niestety, interpretację polegającą na tym, wy zaczęliście, to oznacza, że możemy zdjąć wszystkie rękawice, tak? We take the gloves off, jak to się mówi. A jeżeli wy to zrobicie, to my też zajmiemy rękawice i będzie cios za cios. Wy atakujecie cele infrastrukturalne, my atakujemy cele infrastrukturalne. Wy robicie coś odpowiedzi, my robimy coś odpowiedzi. To jest ten problem, który opisywał Broniewski w swoim wierszu Bagnet na broń. W ojczyźnie są rachunki krzywd niezałatwione, obca dłoń ich nie przekreśli. Czyli nawet być może osoby, które są przeciwnikami i które tego reżimu nie chcą, no nie do końca się zgadzają z tym, że ta sprawa będzie załatwiona przez czynnik zewnętrzny. Głęboko bym odradzał lotnictwu amerykańskiemu robienie takich nalotów, jak na przykład był taki nalot na rafinerię i składy paliw wokół Teranu, który po prostu zaśmił słońce. Uważam, to tragiczny błąd. Czarny deszcz wdychany przez ludzi, toksyny, no wiadomo jak to działa na organizm, jakie to konsekwencje pozostaje. Ja mówię, absolutnie coś niedopuszczalnego.
7: A z nami znawca spraw międzynarodowych, publicysta Obserwatora Międzynarodowego, prawnik dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Panie doktorze, Donald Trump ogłosił projekt Wolność, a więc działania także amerykańskiej marynarki wojennej, które mają doprowadzić do pełnego odblokowania cieśniny Ormus. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Arrakci stwierdził, że to projekt ślepy zaułek i że Stany Zjednoczone, tu cytat, znów wciągane są w bagno. Który rozwój wypadków w pana ocenie jest bardziej prawdopodobny? Trump dopnie swego i odblokuje wreszcie cieśninę Ormus, czy też zawieszenie broni ostatecznie upadnie i znów będziemy obserwowali pełnoskalowy konflikt na Bliskim Wschodzie w Iranie?
6: Powiem szczerze, że zastanawiam się, czy można osiągnąć odblokowanie cieśniny Ormus tylko i wyłącznie demonstracją siły amerykańskiej marynarki. To znaczy, bez jednak podjęcia kroków wojennych. Przy czym to tutaj bym chciał powiedzieć, że teraz ten konflikt przeistoczył się w trochę dziwną fazę, bo z jednej strony no, mieliśmy tą fazę aktywną, dalej mamy zawieszenie broni, ale od jakiegoś czasu mamy raporty, że dochodzi do jakichś spontanicznych, tak jak w dniu wczorajszym, tak 4 maja, że dochodzi do pewnych interakcji natury militarnej. Prawniczo można by się zastanawiać, czy ten konflikt przypadkiem cały czas trwa, bo zawieszenie broni jedno, ale z drugiej strony jakieś działania sił zbrojnych są podejmowane. Natomiast patrząc politycznie, to jest duży dylemat, ponieważ nie jestem przekonany, że typowe egzekwowanie tej doktryny Freedom of Navigation, polegającej z reguły na demonstracyjnym przepływaniu wokół obszaru spornego, czy też obszaru, który państwo przybrzeżne no nielegalnie w świetle prawa międzynarodowego i prawa morza traktuje na przykład jako część morskich wód wewnętrznych. Sama demonstracja, z którą nie wiąże się jednak decyzja o możliwości maksymalnego użycia siły, będzie skuteczna. Prawdopodobnie wydaje mi się, że Irańczycy, jeżeli będą to niewielkie zespoły, będą jak najbardziej mogli przeszkadzać takim zespołom i myślę, że no jest duże ryzyko pojawienia się strat, jeżeli będziemy to robili w konwoje w stylu II wojny światowej.
7: Wywołał pan prawo międzynarodowe, zresztą to jest ta dziedzina, którą pan się zajmuje, no to może rozwiniemy ten wątek, jak to wygląda właśnie z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Z jednej strony ta blokada ze strony Iranu cieśniny Ormus, no a z drugiej strony najpierw blokady ze strony Stanów Zjednoczonych, no i teraz ten projekt Wolność.
6: Tak, to blokada jest generalnie, blokada morska to jest instytucja prawa wojny morskiej i to też pokazuje jakby złożoność prawną analizy tej sytuacji, bo z jednej strony mamy zawieszenie broni, a z drugiej strony mamy instytucję, która jest typowa dla wojny morskiej. Blokada to jest instytucja wojny ekonomicznej, która zmierza do odcięcia portów państwa walczącego od dostaw z zewnątrz. To jest jakby perspektywa amerykańska. Ona ma pewne swoje warunki, ona musi być notyfikowana, ona powinna być realizowana bezstronnie, czyli dotykać wszystkich statków. Taka strona blokująca ma uprawnienia do kontroli, może ewentualnie tutaj podejmować stosować pewne środki wobec tak zwanych blockade runner, czyli tych, którzy przełamywanie blokady. Ci, którzy się interesują historią, no to doskonale pamiętają blokada kontynentalna w okresie wojen napoleońskich, blokada Niemiec, była bliska do blokada, daleka blokada przez Królewską Marynarkę Wojenną w pierwszej, głównie w pierwszej wojnie światowej. No i tutaj Amerykanie stosują też taki układ takiej dalekiej blokady. Natomiast sam Iran, patrząc z perspektywy prawa morza, no nie może traktować Cieśniny Ormus jako swojego woda Mare Nostrum. Oczywiście politycznie teraz widzimy, że traktuje, ale na gruncie prawnym Cieśnina Ormus ma status, większość specjalistów uważa, tak zwanej cieśniny międzynarodowej, której obowiązuje prawo przejścia tranzytowego. No wyobraźmy sobie Gibraltar, w którym na przykład Marokko by stwierdziło, że czy Hiszpania by stwierdziła, to jest nasza cieśnina.
7: Jednostronnie.
6: Jednostronnie. My pobieramy opłaty. Ta bandera nie podoba nam się, nie przechodzi, ta bandera może przejść, ale pobieramy opłaty. No to niestety nasza planeta ma taką geografię, jaką inną, a jak doskonale wiemy, i to mówią geopolitycy o tym, Spikeman, z tego geografią się nie dyskutuje. Zatoka Perska łączy się z Oceanem Indyjskim poprzez cieśninę Ormus. Po to prawo morza gwarantuje, stoi na tej zasadzie właśnie wolności żeglugi, uznając, że no, z tą geografią, ta geografia no, nie może prowadzić do wykluczenia jakichś państw, uwagi na to, że po prostu historia sprawiła, że znajdują się w tym bądź innym obszarze. I dlatego też jakby to działanie Iranu no jest działaniem sprzecznym z prawem morza, które jednak tą zasadę wolności mórz premiuje i widzimy, jak ona jest ważna dzisiaj dla gospodarki międzynarodowej, dla handlu międzynarodowego, że jednak statki każdej bandery na świecie mogą swobodnie przepływać, oczywiście z uwzględnieniem przepisów lokalnych, przez takie wąskie korytarze wodne. I to jest generalnie coś pozytywnego, natomiast no, tutaj widzę, że chyba mało ktoś się już przejmuje prawem międzynarodowym.
7: Ale czy tutaj znaczenie ma też to, że z punktu widzenia Iranu to jest państwo, które zostało zaatakowane przez Stany Zjednoczone i Izrael 28 lutego tego roku i w związku z tym może sięgnąć także po taki środek jak zablokowanie tego geograficznego przesmyku, czy też nie? Tutaj ta argumentacja trafia w próżnię.
6: To jest argumentacja, która oczywiście ona odwołuje się do doktryny środków odwetowych. No, to jest takie wielkie prawnicze pytanie, czy jedno naruszenie uzasadnia drugie. W niektórych sektorach prawa międzynarodowego tak, takie elementy się pojawiają, no ale na przykład no jesteśmy cały czas w warunkach konfliktu zbrojnego chociażby na Ukrainie. I podam taki przykład, że teraz mamy przepychanie się w pewnym sensie. Putin próbuje przepchnąć propozycję jakiegoś jednostronnego rozejmu na czas parady, która będzie miała 9 maja i stwierdził, że jeżeli Kijów naruszy ten mir, który Putin ogłosił, to wówczas zaatakuje drogą odwetu centrum Kijowa. No i to jest gałąź prawa, której takie środki odwetowe są zakazane. Nie można w odwecie, oczywiście no, musiałaby dojść do uprzedniego naruszenia, ale no, nigdy jedno naruszenie nie uzasadnia jakby drugiego. Taka zapowiedź środków odwetowych, które mogłyby być kierowane w ludność cywilną, to jest absolutnie niedopuszczalne. Natomiast tu oczywiście mamy inną sytuację. Sytuację związaną z tym, że Iran no, w świetle Jus ad Bellum jest ofiarą, w sensie naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych. No, ma prawo do obrony, jeżeli byśmy na to spojrzeli, no bo to jest artykuł 51 Karty Narodów Zjednoczonych, no ale to też prawo do samoobrony musi być niezbędne i proporcjonalne. I tutaj no, możemy zadawać sobie pytanie, to podejrzewam, że prawnicy będą o tym dużo dyskutować, czy zawsze ta odpowiedź irańska, tak stricte prawniczo, ona była proporcjonalna, jeżeli mówimy o rozszerzeniu zakresu tej wojny na całą Zatokę Perską. Podejrzewam, że mogą być głosy, które powiedzą, że nie, że raczej ta odpowiedź była ponadproporcjonalna. Niektórzy powiedzą, że proporcjonalna, były bazy amerykańskie w różnych obszarach i w związku z tym te państwa też w jakiś sposób aprobowały obecność amerykańską, no i w związku z tym te bazy mogłyby się stać celem, no chociaż nie powinny się stać celem na przykład lotniska cywilne i tak dalej, a takie rzeczy też miały miejsce. Przy czym tak jak mówię, no niestety powoli tu się, niestety żyjemy w takim okresie, gdzie czy prawem humanitarnym, czy prawem morza mało kto się przejmuje, no bo z jednej strony mamy sytuację, w której no zapowiedź ataków na cele infrastrukturalne, kontrowersyjna ze strony amerykańsko-izraelskiej, bo cały czas taka zapowiedź końcu cywilizacji, o zniszczeniu wszystkich dróg, mostów, wiaduktów, a z drugiej strony widzimy ze strony Iranu ataki też na sektor paliwowy, na takie istotne gałęzie światowego produkcji nawozów, LNG i innego rodzaju surowców, które są wytwarzane w helu, tak, na przykład, które są wytwarzane w państwach Zatoki Perskiej. No i powiedziałbym szczerze, że wszyscy stosują coraz bardziej niestety interpretację polegającą na tym, wy zaczęliście, to oznacza, że możemy zdjąć wszystkie rękawice. Tak? We take the gloves off, jak to się mówi. A jeżeli wy to zrobicie, to my też zdejmiemy rękawice i będzie cios za cios. Wy atakujecie cele infrastrukturalne, my atakujemy cele infrastrukturalne. Wy robicie coś odpowiedzi, my robimy coś odpowiedzi. I dzisiaj, no niestety, żyjemy w takim podejściu, że no już nie patrzymy na jakieś limity, które no jednak zawsze były. Niezbędność, proporcjonalność, to jest zawsze limit wszelkich środków odwetowych. No i teraz też się pojawia pytanie, no dobrze, jeżeli nawet patrzymy tak jednowektorowo, że to jest konflikt irańsko-izraelsko-amerykański, no to pytanie, czy powinna być dotknięty statek, nie wiem, bandery Korei Południowej.
8: Albo Japonii.
6: Albo Japonii, który się znajduje w ciśnieniu Ormus. No to są państwa, które nie uczestniczą w tym konflikcie zbrojnym i które powinny na jakby normalnych zasadach no, korzystać z prawa wolności żeglugi, które jest jednak zagwarantowane konwencją o prawie morza i korzystać ze swobody żeglugi w ciśnieniu Ormus, oczywiście uwzględniając jakieś tam względy bezpieczeństwa. Natomiast tak jak mówię, dzisiaj się już tym nikt nie bardzo przejmuje, chociaż tak jak mówię, myślę, że jednej i drugiej stronie można byłoby powiedzieć, że no, dokonuje jakichś akcji, co najmniej kontrowersyjnych z punktu widzenia prawa. Natomiast tak, oczywiście ta konfiguracja początkowego naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych jest dość duża i raczej wydaje mi się z tego, co czytam, nie ma dużych wątpliwości w zakresie doktryny prawa międzynarodowego, że atak na Iran 28 lutego no, nie miał uzasadnienia w świetle Karty Narodów Zjednoczonych. Nie był samoobroną wyprzedzającą, nie był aktem autoryzowanym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i nie miał podstaw w świetle prawa międzynarodowego.
8: Czy my zbliżamy się do takiego momentu, że ta wojna rozgorzeje na nowo, bo jak się zdaje, Donald Trump nie może wycofać się z tego konfliktu, nie odblokowując cieśniny Ormus, no bo gdyby tak się stało, no to Iran ogłosiłby sukces. To, że Stany Zjednoczone ogłoszą sukces i że Iran ogłosi sukces, to jest pewne, jakkolwiek by ta wojna się nie zakończyła, ale gdyby jednak ta cieśnina nie została odblokowana, no to wszyscy i tak by wiedzieli, że Stany Zjednoczone nie dopięły swego, a co gorsza z punktu widzenia Ameryki, ten stan dla nich strategiczny jest gorszy niż przed rozpoczęciem tej wojny. A więc no, to jest jasna porażka. Ciężko to uzasadnić.
6: Zgadzam się, że wydaje mi się, że pozycja taka strategiczna, polityczna Stanów Zjednoczonych jest gorsza niż przed rozpoczęciem konfliktu, bo po pierwsze ten konflikt trochę sprawił, że Zatoka Perska stała się de facto, nie mówię de jure, ale de facto morzem wewnętrznym Iranu, co znaczy, że Iran kontrolując oczywiście dostęp do Zatoki Perskiej, dwa, no, eskalując tą wojnę na tereny, na terytoria państw Zatoki Perskiej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Kuwejt i inne państwa, no doprowadził do sytuacji, w której ta obecność amerykańska, która miała być gwarantem, jakby obecność, która też miała na celu powstrzymywanie tego Iranu, no okazywała się no jednak raz dziurawa w sensie technicznym, dwa, no sprowadziła na te państwa rozległe ataki, trzy, no okazała się po prostu no nieskuteczna, tak możemy to określić, że okazuje się, że politycznie te państwa no, muszą bazować na jakiś modus vivendi z Iranem, żeby funkcjonować, czego nie przyjmowano w pewnym sensie do wiadomości, czego najchętniej te państwa no, chciałyby usunąć ten tak zwany problem irański z polityki Bliskiego Wschodu. Tu się okazuje, że tą kampanią no, nie da się tym państwom, ich rozwój gospodarczy zależy też o współegzystencji z Iranem, którym też Iran może dyktować pewne warunki. Wydaje mi się, że to jest znaczące pogorszenie sytuacji, która była przed rozpoczęciem tego konfliktu, bo to nie było oczywiste. Raczej uważano, no są Amerykanie, tam jest ta oś powstrzymywania od Kuwejtu do Omanu, tak, Bahrainu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i ta oś powstrzymywania no odstraszy Iran, bo tam są Amerykanie, w związku z tym nie spadną tam bomby i rakiety, nawet jeżeli tak, to skutecznie was obronimy. To moim zdaniem jest pierwszy problem. Drugi problem, no to jest oczywiście problem związany z irańskim programem nuklearnym, który nie został cały czas rozwiązany, a to był jeden z celów kampanii. No i trzecią kwestią, której dzisiaj już trochę zapominamy, jednak ten konflikt rozpoczął się od zamiaru obalenia reżimu, co się nie udało.
8: A czy ten czas, który płynie, ten zegar, który płynie i te wskazówki, które się przesuwają, to jest czas, który wzmacnia reżim? przynajmniej w takim średnim okresie, bo my nie wiemy, co się wydarzy za 5 czy też za 10 lat i nawet nie będziemy próbowali tego przewidywać, ale w takim średnim okresie przewidywalnym kilku do, nie wiem, 10 miesięcy, do roku powiedzmy, no to nie wygląda na to, żeby ten reżim się chwiał, żeby miał on upaść, wręcz przeciwnie. Słuchając relacji chociażby nadawanych przez BBC z Iranu, no to można odnieść takie wrażenie, że bardzo wielu Irańczyków jednak gromadzi się wokół tej flagi irańskiej, no bo widzi też, jak wielkie są zniszczenia spowodowane nalotami amerykańskimi i izraelskimi, nie tylko właśnie na cele wojskowe, ale także na cele, na obiekty cywilne. Po prostu ludzie stracili domy na przykład, albo niszczone są uniwersytety.
6: No, siłą powietrzną nie osiąga się, samą siłą powietrzną nie da się osiągnąć jasnego celu polityczno takiego strategicznego. Bo oczywiście siłą powietrzną można zdegradować armię przeciwnika, można zniszczyć jego zasoby, ale wszystkie kampanie, które toczyły się w XX wieku, podkreślają, że musi być ten komponent lądowy. Trzecia Rzesza została pokonana, bo zostały pokonane jej wojska i został zajęty Berlin, została zajęta Rzesza.
8: No, i tutaj naloty dywanowe na Niemcy, to nie była ta rzecz, która przeważyła.
6: Tak, to znaczy ona oczywiście miała wpływ na jakby produkcję, to, że Niemcy musieli przenosić, tracili jakby PKB w wyniku tych nalotów. Nie ulega wątpliwości, musieli na przykład przenosić swoje lotnictwo, żeby bronić.
8: No także podkopywało to morale, tak?
6: Podkopywało morale. Miało to, chociaż z morale oczywiście też możemy się zastanawiać, miało to generalnie wpływ w pewnym sensie pośredni. Natomiast właśnie, czy bombardowania, powiedzmy wprost, terrorystyczne mogą spowodować, że ludność się zbuntuje. Był taki teoretyk lotnictwa Giulio Duhet, który uważał na początku lat 20. XX wieku, że tak, bombardowania terrorystyczne sprawią, że ludność powie, wszystkie nasze rodziny giną, nasze dzieci.
8: Jesteśmy bezradni.
6: Jesteśmy bezradni, kapitulujmy. Okazuje się, że w II wojnie światowej bombardowania bezlitosne Japonii i III Rzeszy nie doprowadziły do rozkładu. W III Rzeszy ten opór trwał do samego końca, do kwietnia 1945 roku, a na froncie wschodnim właściwie do dramatycznego końca. W Japonii oczywiście ktoś może powiedzieć, były bomby jądrowe zrzucone, ale pamiętajmy, Japonia też znajdowała się już jako państwo w tragicznej sytuacji wskutek chociażby nie była agresja, bo to było wykonanie porozumień poczdamskich, więc tutaj muszę się ugryźć w język, wskutek inwazji Związku Radzieckiego. I Związek Radziecki postawił sytuację japońską w absolutnie sytuacji tragicznej i też jest spór wśród historyków, czy na pewno zrzucenie bomb jądrowych na Hiroshima, Nagasaki to był tylko i wyłącznie ten punkt, który stwierdził, że musimy wywiesić białą flagę. Niektórzy mówią, że nie, że społeczeństwo japońskie było przygotowane do oporu i to inwazja rosyjska, sowiecka sprawiła na Mandżurię i później zagrożenie, że Sowieci mogą zacząć okupować tak z Sahalinu, mogą przeskakiwać tutaj na kolejne wyspy japońskie i dojdzie do sowieckiej okupacji Japonii, co byłoby absolutnie tragiczne dla Japonii. No i później inne kampanie powietrzne, one też to podkreślają, że czy Serbia 1990 rok, gdzie bombardowano Serbię bezlitośnie prawie 3 miesiące. Dlaczego Milošević wtedy jakby przystąpił do rozmów? Bo było zagrożenie interwencją NATO ze strony właśnie Albania, Macedonia, tam pojawiła się kwestia rozmieszczenia wojsk natowskich i ta kwestia jakby wzrastała. Czyli okazuje się, że sama siła powietrzna nie jest mechanizmem, który doprowadza do obalenia, do takich głębokich przemian politycznych, jak na przykład obalenie reżimu. Musi wyjść dodatkowy czynnik, a my widzimy ponadto, jest wiele dowodów, zwróćmy uwagę, że Rosja też prowadzi uderzenia w sektor energetyczny Ukrainy, bardzo brutalne.
8: Terroryzuje ludność cywilną.
6: Ludności nielegalne. Czy to zmieniło cokolwiek w postawie ukraińskiej ludności? Absolutnie nie. Ale to jest potwierdzenie pewnej, bym powiedział, pewnej okoliczności, która dzieje się już właściwie kiedy te sterowce niemieckie po raz pierwszy pojawiły się nad Londynem i zaczęły zrzucać bomby na Londyn. No i wydawało się, że Anglicy podniosą ręce do góry i się poddadzą. Tymczasem tak naprawdę to wzmaga opór. I moim zdaniem tak, to co pan redaktor powiedział, myślę, że efektem tych bombardowań jest z jednej strony pewno radykalizacja reżimu i radykalizacja postaw społecznych. Drugiej strony też to jest ten problem, który opisywał Broniewski w swoim wierszu Bagnet na broń, tak, że w ojczyźnie są rachunki krzywd niezałatwione, obca dłoń ich nie przekreśli, czyli nawet być może osoby, które są przeciwnikami albo umiarkowanymi, jakby powiedzieć to sobie, które są gdzieś po środku i które tego reżimu nie chcą, no nie do końca się zgadzają z tym, że ta sprawa będzie załatwiona przez czynnik zewnętrzny. No to trzeba byłoby się zastanowić, no, czy na przykład w latach 80. PRL, nasze społeczeństwo chciałby interwencji amerykańskiej w celu obalenia komunistycznego reżimu, który był w Polsce, nie wiem, obalenia Jaruzelskiego i tak dalej. Jeżeli na przykład te uderzenia lotnicze prowadziłyby, nie wiem, do zniszczenia Łodzi, Warszawy i innych rzeczy. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy problem, czy społeczeństwo polskie byłoby wtedy tak bardzo chętne i powiedziano, no to nie tak miałoby wyglądać. To nie tak wygląda też ta wolność, do której zmierzamy i w tym zakresie. Więc wydaje mi się, że ja osobiście tak patrząc, gdybym był doradcą takim prawno-politycznym, ja bym głęboko, nie tylko z uwagi na względy prawne, ale też z uwagi na względy polityczne, głęboko bym odradzał lotnictwu amerykańskiemu robienie takich nalotów, jak na przykład był taki nalot na rafinerię i składy paliw wokół Teranu, który po prostu zaśmił słońce. Uważam, to tragiczny błąd.
8: Tak, jeśli chodzi o taki czarny deszcz.
6: Czarny deszcz wdychany przez ludzi, toksyny, no wiadomo jak to działa na organizm, jakie to konsekwencje pozostają. Ja mówię, to jest coś absolutnie...
8: A mówimy o ponad 10-milionowym mieście.
6: 10-milionowym mieście. Jest to moim zdaniem absolutnie coś niedopuszczalnego. Tak się żadnego celu wojny nie osiągnie. I też no, niszczenie infrastruktury, co da zniszczenie infrastruktury. Oczywiście, jeżeli jest operacja lądowa, ja to rozumiem, bo no, trzeba dać bliskie wsparcie, pora walki i tak trzeba tutaj pewne rzeczy robić. Natomiast pokazowe niszczenie pewnych obiektów, czy ono ma sprawić to, że ktoś wywiesi białą flagę? Amerykanie mają taką tendencję. Pamiętam, w 1999 roku Amerykanie się zastanawiali, czy nie rozpocząć nalot wojny bombardowań w Serbii od wielkiego nalotu na Belgrad, który zniszczy wszystkie mosty na rzece Sava. Ja też myślałem, że Putin może rozpocząć w ten sposób wojnę na Ukrainie, że zniszczy wszystkie mosty w Kijowie na Dnieprze. No i Amerykanie wtedy powiedzieli, że taki shock and awe, jak to się mówi, czyli pokazanie amerykańskiej przewagi ognia i no właśnie ten potężny efekt psychologiczny.
8: Jesteście otoczeni, nie macie szans,
6: nie macie szans,
8: się.
6: Dominujemy w powietrzu, możemy, będziemy jeszcze gorzej. Natomiast ja nie jestem przekonany, że to by dało jakiś efekt psychologiczny. Ono mogłoby oczywiście utrudnić ruch kolumn i innych rzeczy, ale jest też... Jest prawo, też jest polityka i każda operacja wojskowa musi spełnić jakiś cel. Ja bym powiedział, że okej, rozumiem ataki na system balistyczny, na być może instalacje wzbogacania uranu, ale oczywiście ze strzeżeniem niebezpieczeństw, jakie mogą z tego tytułu wynikać dla ludności. Rozumiem ataki na cele wojskowe, czyli bazy wojskowe i inne elementy. Natomiast atakowanie celów infrastrukturalnych czy podwójnego zastosowania, mimo że może nawet w pewnych warunkach być uznane za legalne, nie wiem, czy jest rekomendowane. Ja bym nie rekomendował politycznie takich działań.
8: A co by pan rekomendował teraz Donaldowi Trumpowi w sytuacji, w której się on znalazł? No bo tę wojnę już rozpoczął, jakby mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało. No i pytanie, co dalej? Co w tej sytuacji może zrobić Trump, żeby minimalizować, jak powiedzieliśmy, straty? Jeśli to są straty, bo też część ekspertów twierdzi, że Ameryka na tej wojnie zyskuje.
6: Też takie głosy są, to
8: prawda. Są takie głosy, tak. I z tej sytuacji wyjść z twarzą.
6: Powiem tak, ja w pewnym momencie myślałem, że jakaś forma inwazji lądowej jest nie do uniknięcia. Właśnie z powodu konieczności wyjścia z twarzą. Czyli może próba stworzenia jakiegoś kordonu sanitarnego wokół cieśniny Ormus, czyli jakiejś symbolicznego wręcz lądowania sił amerykańskich na terytorium Iranu, ogłoszenia, że tak, tutaj udało nam się zająć kawałek terytorium, na przykład wokół cieśniny Ormus. W związku z tym odblokowujemy tą cieśninę, możecie swobodnie pływać, pokazujemy swoją siłę. I ja myślałem, że taka forma może być w pewnym sensie niezbędna do tego, żeby Stany Zjednoczone wyszły z tego konfliktu z twarzą, bo tak jak pan redaktor mówi, jest pewien chaos informacyjny. Niektórzy mówią, że Stany Zjednoczone osiągnęły swój cel i tę wojnę tak naprawdę wygrywają, bo Iran no, też traci dochody na tym, że ta cieśnina jest zamknięta. Natomiast no, trudno mi jest też jednak mimo wszystko pogodzić się z taką kwestią, bo jeżeli jeżeli spojrzymy na sytuację, jaka była wcześniej, jakie były cele, jaka jest rzeczywistość, to tu się nic ze sobą nie koresponduje w tym zakresie. Więc powiedziałbym szczerze, że najlepszym rozwiązaniem byłoby jak najszybsze zakończenie tego konfliktu na zasadach, które, no tylko pytanie właśnie na jaką cenę, no bo jeżeli teraz wycofamy się z tego konfliktu, to tak, Iran ma kontrolę nad ciśnieniem Ormus. Czy to jest do przyjęcia z doktryną Freedom of Navigation? Absolutnie nie. To jest upadek tej doktryny Freedom of Navigation. To jest zmierzch jednego z takich elementów supremacji amerykańskiej na morzu i takiej dominacji tego dawnego amerykańskiego policjanta. Jak to upadnie, no to już tego policjanta jakby nie ma, bo oznacza, że jest jakieś państwo, które może powiedzieć, nie boimy się was, jeżeli będziecie próbowali w jakiś sposób manifestować swoją siłę. My tą siłę będziemy odpierali i pokażemy swoją siłę. To jest jeden element. Drugi element jest związany też z tym, że patrząc właśnie z perspektywy również z perspektywy politycznej, to kwestia sankcji, tak? Co by oznaczało? No, odejście teraz z tego konfliktu oznaczałoby, że musimy się zgodzić na zniesienie wszystkich sankcji. Iran jest jednym z najbardziej sankcjonowanych państw na świecie. No i tak naprawdę sprawić, że być może otwieramy wrota do ekonomicznego rozwoju tego państwa z reżimem, który jest skrajnie antyamerykański, który programuje swoją ludność na to, żeby być antyamerykański, który na pewno zawsze będzie problemem. To jest taki, jak Irlandia była problemem dla Brytyjczyków, to mam wrażenie, że dla Bliskiego Wschodu, no to jest ten problem irański. Tak?
8: Ale dla nas Rosja chociażby.
6: Tak, to są pewne rzeczy. I ostatecznym celem amerykańskim, takim bym powiedział Everestem tych celów, miało być wyeliminowanie problemu irańskiego z polityki bliskowschodniej. To się nie udało. Więc, czyli co? Ormus pod kontrolą Iranu, sankcje zniesione, irański program atomowy może dalej się rozwijać. No to jest klęska w tej sytuacji. Odejście od stołu rokowań oznacza klęskę na każdym polu. Prestiżowym, dyplomatycznym, strategicznym i czymś innym. Co niestety by skłaniało do tego, że my nie możemy sobie pozwolić na taką klęskę, jeżeli uważamy się za mocarstwo, jeżeli uważamy się, że my potrafimy sami pewne rzeczy robić. Tutaj jednak oznaczałoby to niestety, że musiałaby powrócić jednak forma jakiegoś oddziaływania siłowego, czyli być może jakiejś przyciągającej się, może nie o takiej dużej intensywności, ale jednak ciągłej kampanii lotniczej przeciwko Iranowi. Próba sforsowania Ormuzu zespołem okrętów wojennych, czyli być może czekałby nas taki bardzo pełzający, długotrwały konflikt związany ze stałą obecnością dużych sił amerykańskich, być może nawet do końca roku, w obszarze Zatoki Perskiej, co oznaczyłoby oczywiście drenowanie zapasów amerykańskich pocisków, efektorów. Prawdopodobnie oznaczałoby opóźnienia dostaw także dla Polski, dla innych państw, które znajdują się na wschodniej flance NATO, a może nawet zabieranie kolejnych systemów. Tak jak mówię, pewną być może o mniejszej intensywności, jednocześnie z utrzymaniem tej blokady i powiedzeniem, no dobrze, skoro gramy wojnę na wyniszczenie, no to my będziemy grali tą wojnę na wyniszczenie, skoro rezygnujemy z takiej maksymalnej eskalacji, skoro na stole odrzucamy wersję z jakimś lądowaniem w ciśnieniu Ormus, czy na wyspie Kar, czy w innych obszarach, no bo tak mi się wydaje, że odejść od stołu to byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, tak patrząc obiektywnie dla świata, dla nas, dla Polski, najlepszym rozwiązaniem byłoby odejście od stołu, ale wydaje mi się, że rozwiązanie, przy którym stoi Stany Zjednoczone, takiej co zupełnej porażki, nie wchodzi w grę. W związku z tym wydaje mi się, że pewno będzie podtrzymywana ta blokada blokady i myślę, że mogą być dołożone operacje lotnicze, które będą może tak przypominać Iranowi o tym, że no ciągle będziemy wam zadawać straty, czyli zmuszenie w pewnym sensie reżimu, że no dobrze, może z części postulatów zrezygnujemy. Na przykład no otworzymy ciśninę Ormus albo oddamy, nie wiem, bo takie pomysły też są, Rosji nasz wzbogacony uran, czy damy jakąś kontrolę międzynarodową, czy wykonamy jakiś tutaj krok pojednawczy, który pozwoliłby obydwu stronom właśnie wyjść z twarzą. Natomiast w tej konfiguracji, jaką jesteśmy, no to odejście od stołu rokowań uważam, że wcale nie byłoby złym rozwiązaniem na świecie. Nie jest chyba do końca do przyjęcia politycznie, strategicznie.
8: No dobrze, ale jeśli Stany nie odejdą od tego stołu rokowań i będzie tak, jak pan to opisał, że tam Stany Zjednoczone będą chociażby do końca roku stacjonowały i co jakiś czas nękały Iran, no to ten punkt i ten plan ma właściwie dwa słabe punkty. Jeden wiąże się z drugim. Ten pierwszy to są wybory listopadowe, połówkowe w Stanach Zjednoczonych. No i pytanie o to, jak amerykańscy wyborcy, także ci z ruchu MAGA, zareagują na to, że ta wojna się przeciąga, no i zamienia się, jak to mówił sam Donald Trump, w taką głupią wojnę. On tak określał chociażby interwencję w Afganistanie czy w Iraku. No i drugi punkt, czyli gospodarka, bo widzimy, że chociażby dzisiaj ceny ropy znów powyżej 110-113 dolarów za baryłkę, jeżeli chodzi o ten benchmark Brent. No i oczywiście Stany Zjednoczone do pewnego stopnia są niezależne energetycznie, są eksporterem netto surowców, ale tak czy inaczej ta sytuacja odbija się także na tym, co widzimy na stacjach, co widać na stacjach paliw w Stanach Zjednoczonych, a więc tam także przeciętny Amerykanin płaci więcej. No i druga rzecz, że ta blokada ciśniny Ormus jakby taką prostą drogą prowadzi nas do światowej recesji, do kryzysu gospodarczego, który oczywiście także odbije się na Wall Street, odbije się na amerykańskiej giełdzie, odbije się na amerykańskiej gospodarce. Amerykanie, chyba nikt sobie nie wyobraża, że przejdą przez to suchą stopą.
6: No to jest właśnie cena kalkulacji pewnego ryzyka. Wydaje mi się, że patrząc, chociaż to jest zawsze, jak tak patrzę na sondaże, to zawsze jest to trudne trochę zgadywać. Być może prezydent Donald Trump stwierdził, że trudno, wybory połówkowe są stracone. Niewiele się tutaj da zrobić. Ewentualnie, nie wiem, może uwolnić maksymalnie wszystkie rezerwy paliw, jakie mają Stany Zjednoczone i po prostu na czas, być może października, listopada, po prostu doprowadzić do obniżenia cen paliw. I tak, oczywiście, no, skutki dla Stanów Zjednoczonych są. Linie lotnicze Spirit Airlines, które przewoziły w zeszłym roku, zdaje mi się, prawie ponad 50 milionów pasażerów, taki niskobudżetowy, troszeczkę amerykański Ryanair, zbankrutowały i gwoździem do trumny w komunikat wprost przestały latać z początkiem maja, z dnia na dzień. Właśnie podwojenie cen paliwa lotniczego. Owszem, jakby, tak jak mówię, to są racje, które przemawiają za tym, że powinniśmy szybko zakończyć ten konflikt i starać się zmniejszyć straty w wyborach połówkowych i zmniejszyć straty dla amerykańskiej ekonomii. Ale z drugiej strony prezydent Donald Trump, widzę, że jest niezwykle przywiązany do tego. Właściwie za każdym razem, jeżeli jakiś przywódca europejski mówi, skończcie tą wojnę, nie macie żadnego planu, zaprzestańcie, to odpowiedź jego jest taka sama. To nie obchodzi, rozumiem was, właśnie to zagrożenie, ten problem irański. Nie obchodzi was to, że Iran może mieć broń jądrową. I tego typu retoryka, no ona pewno ma też swoją grupę odbiorców określonych i trzymając się tej retoryki, no prezydent Donald Trump może jednak mimo wzburzonych fal trzymać się tego kursu. Czy on jest dobry, czy zły, to jest zupełnie inna kwestia, ale wchodzą jeszcze w grę względy wyższe być może niż same wybory i sama amerykańska jakby ekonomia, bo wchodzą też w grę względy na wagi strategicznej. Czy my możemy sobie pozwolić na to, że oczywiście zawsze możemy porażkę przekuć w zwycięstwo, social media, nie wiem, robiąc...
8: Alternatywna rzeczywistość.
6: To tak jest. I możemy to robić i wydaje mi się, że możemy ukrywać rozmiar strat, możemy powiedzieć świetnie, paliwo tanie, teraz będzie fantastyczny boom, świetlane czasy przed nami, problem jest zakończony. No ale z drugiej strony, no nie da się chyba grać w taką grę przed innymi mocarstwami. I dlatego też to ta sytuacja związana ze Stanami, że z tym uwikłaniem w ten konflikt pokazuje, że pomimo, że najlepszym wyjściem dla nas subiektywnie byłoby zakończenie konfliktu, po prostu koniec tego konfliktu, być może próba mediacji ze strony innych państw, jak nie wiem, Chiny, które mogłyby na przykład tutaj, nie wiem, one powinny przejąć jakby rolę tutaj jakiegoś mediatora, może skłoniłyby Iran do tego, żeby na przykład opłaty za przejście przez Cieśninę Ormus były symboliczne, ale Cieśnina Ormus to jest jedno. Pozostaje irański program atomowy, pozostają sankcje, w tym zakresie. I ja powiem szczerze, że no jest mi absolutnie trudno przewidywać, co w tym momencie ma dla kogo znaczenie. Mam wrażenie, że dla prezydenta Trumpa kwestie ekonomiczne, polityczne, polityki wewnętrznej USA nie są teraz najważniejsze. To jest osoba, która nie będzie już wybrana na kolejny urząd. Nie wiemy, kto będzie miał nominację z ramienia GOP-u na do startu w 2028 roku, czy J.D. Vance, a może Marco Rubio, bo wydaje mi się, że tutaj będzie ta rywalizacja postępowała. Mimo wszystko ta administracja w jakiś sposób zachowuje się w miarę, oczywiście z pewnymi wyjątkami, lojalnie wobec prezydenta Trumpa, mówiąc, że generalnie chwali tą decyzję i wydaje mi się, że prezydent Trump zostanie na kursie na wzburzonym morzu, bo czuje, że jakby no to jest ten moment, który on uważa, że powinien tą kwestię rozegrać do końca, przynajmniej jeśli chodzi o irański program jądrowy, bo wydaje mi się, że z tych dwóch rzeczy ta jest chyba dla prezydenta Trumpa najważniejsza, bo on o tym mówi non-stop. I on non-stop przy każdej wizycie właśnie zarzuca europejskiemu przywódcy to, co ty chcesz, żeby mieli broń jądrową, tak? Skoro ty krytykujesz moje działania i mówisz, że to było bez sensu ten atak i generalnie po co, jeżeli jest tylko sam problem, to co, to dla ciebie to nie jest problem, tak? Że ktoś ma. No to jest taki bardzo ciekawa, odwrócona psychologia w pewnym sensie, ale ono moim zdaniem właśnie pokazuje priorytety polityki prezydenta Trumpa. Tylko no, pojawia się problem tego, czy on może osiągnąć ten cel naprawdę nie przekraczając pewnych granic. I tak jak mówię, na dzień dzisiejszy myślę, że zostanie wybrana pewna jakaś taktyka przedłużającej dziwnej wojny. Może właśnie, jak pan redaktor powiedział, głupiej wojny, czyli cały czas zadajemy Iranowi straty, przynajmniej ekonomicznie tą blokadą. Jesteśmy gotowi do uderzeń w tym wypadku i po prostu no, zagryziemy zęby i obrzucając się tak trochę piaskiem, wymusimy po prostu jakiś rozejm zgniły, ale ogłosimy go jako wielki sukces, bo na przykład mamy kontrolę nad irańskim programem atomowym, nie będzie już broni jądrowej i zapominamy o problemie i zostawiamy go. No tylko, że potrzebny jest taki konsensus, natomiast na dzień dzisiejszy my widzimy te przepychanki w Islamabadzie, tak, bo z jednej strony jedna delegacja jest gotowa do wylotu, z drugiej strony Steve Witkoff i Jared Kushner nie wylatują z Waszyngtonu, czy J.D. Vance będzie uczestniczył, czy nie będzie uczestniczył. No na dzień dzisiejszy moim zdaniem ta sytuacja, jaka w tym momencie jest, nie jest dla mnie politycznie satysfakcjonująca dla prezydenta Trumpa, a wydaje mi się strategicznie pozostawia Stany Zjednoczone w konflikcie, który moim zdaniem ma szansę się przeistoczyć, coś pełzającego, czyli ciągły problem, ciągła obecność amerykańska, ciągłe informacje, że a to ten statek został zaatakowany, a to tutaj, a to jakiś przykład bombardowania, nie wiem, jakiegoś obszaru na terenie Iranu. Być może nie bardzo intensywnego, jak to miało miejsce w marcu czy w kwietniu, ale długotrwałego jakiegoś kampanii stałego nacisku, no bo doradcy prawni mówią, panie prezydencie, no nie widzimy za bardzo szans, żeby nasze siły zbrojne brały udział. No straty amerykańskie mogą być duże, bo będziemy mieli obrazki jak z Ukrainy, czyli na pojedynczych amerykańskich żołnierzy będą polowały drony FPV, co widzimy na przykład w Libanie, co robi Hezbollah. Jakie mamy obrazki z południowego Libanu w tym momencie. Słynne czołgi izraelskie Markava, no podpalane są jak rosyjskie T-72 na Ukrainie dronami. I musimy się liczyć z tym, że Iran prawdopodobnie taką samą technikę ma od Rosji. W związku z powyższym, czy to będzie dobrze wyglądało, za dobrze to nie będzie wyglądało. Zresztą chyba prezydent Trump sam powiedział, że wtedy Amerykanie będą jak sitting ducks, czyli mogą być po prostu wystrzeliwani. No to jeżeli, panie prezydencie, nie bierzemy tej opcji pod uwagę, no to trudno. Blokada, działania lotnicze, nacisk polityczny, trudno. Ekonomia nie da rady, już i tak wybory są stracone, trudno. Doprowadźmy to do jakiegoś końca i zakończmy ten konflikt. Wydaje mi się, że chyba, jeżeli ja bym miał tak subiektywnie doradzać, pewno byłaby to opcja być może najbardziej taka pod dyktando prezydenta Trumpa właściwa, aczkolwiek no absolutnie się zgadzam z tym, że tragiczna dla reszty świata. Ale czy przywódcy światowi biorą to pod uwagę, co jest dobre dla całego świata, dla ekonomii i tak dalej? No chyba nie zawsze.
8: Panie doktorze, a jak pan patrzy na takie analogie, bo one się pojawiają? Analogie z kryzysem sueskim z 1956 roku, kiedy to Egipt znacjonalizował właśnie owy kanał Suezki, no i Wielka Brytania i Francja próbowały odzyskać nad nim kontrolę, to się nie udało, co znowu jest określane jako taki symboliczny moment zmierzchu tych imperiów kolonialnych. Czy to może być ta sytuacja z Cieśniną Ormus czymś porównywalnym?
6: No myślę, że na pewno ta, to znaczy oczywiście jakby faktycznie 57 rok, ta interwencja francusko-brytyjska, chyba ostatnie takie działanie, które, no takie próba wybicia się na pewną podmiotowość w tym dualnym świecie wschód-zachód, no jednak okazało się, że bez Amerykanów nie damy rady, że Amerykanie byli dość krytyczni co do tej interwencji, a było dużo, dużo elementów, później jeszcze przecież mieliśmy tą rywalizację ze wschodem też w tle, no ostatecznie ten konflikt jakby tak, on sprowadził Francję i Wielką Brytanię do tego, że no, te państwa stały się państwami drugiej ligi, no, tylko że chyba trochę stały się drugiej ligi już w wyniku II wojny światowej. To wydaje mi się było w pewnym sensie potwierdzenie. Czy to jest taki podobny zmierzch Stanów Zjednoczonych, czy też, i mi się wydaje, że no, Stany Zjednoczone cały czas pozostają wielką potęgą i jakby no, mają cały czas tą zdolność do światowej projekcji siły, ale wydaje mi się, że chyba już nie będą globalną potęgą, tak? Czyli to chodzi po prostu o pewny element, bym powiedział, no, skalowania akcji do pewnego określonego obszaru gospodarczego. To znaczy, Stany Zjednoczone mogą wciąż na każdym miejscu globu dokonać demonstracji, natomiast pojawia się pytanie, czy Stany Zjednoczone mogą już w każdym miejscu globu wygrywać konflikty samodzielnie, bez pomocy jakiegokolwiek czynnika. I to moim zdaniem się zmieniło, że okazuje się, że dzisiejsze warunki, ta zmiana, również wielkie przeobrażenia wojskowości, które pokazują, że Stany Zjednoczone trochę są armią, nie chcę powiedzieć innej epoki, ale powiedzmy to jest armia późnych czasów zimnej wojny, czyli nastawiona na tą projekcję amerykańskiej super firepower, czyli superiority of firepower, czyli amerykańska przewaga ogniowa w gniecie każdego przeciwnika w ziemię i w związku z tym no, taki paradygmat był stosowany od lat 90. No, dzisiaj się okazuje, że środkami tanimi, niekonwencjonalnymi okazuje się, że jest ogromna dysproporcja kosztów ofensywy i obrony. No i to wszystko prowadzi do tego, że dzisiaj Stany Zjednoczone no, mogą napotkać przeciwnika, który tanimi środkami jest w stanie doprowadzić do sytuacji, w której raz, że jest w stanie absorbować tą amerykańską siłę ognia, a dwa, jest w stanie wyprowadzać równie celne uderzenia za ułamek kosztów, który się pojawia. No bo tak naprawdę teraz się odkrywa, jakie były rozmiary zniszczeń baz amerykańskich, łącznie nawet z tym, że przestarzały F-5 irański podobno znalazł się w biały dzień nad amerykańską bazą w Bahrajnie i zbombardował. Coś, co wydawałoby się, że jest to niemożliwe, bo przecież to są latające muzea, tak? F-15 czy F-14. Okazało się, że F-5 znalazł się nad Bahrajnem, zestrzelił. Przypuszcza się, że z tego tytułu również ten incydent związany ze strzelaniem tych trzech F-15 nad Kuwejtem, bo właśnie była pewna panika, że a irańskie samoloty nagle są w stanie przelecieć do innej przestrzeni powietrznej i dokonać jakichś zniszczeń.
8: No też władze Iranu mogą zerkać chociażby na ten przykład niedawny, stosunkowo niedawny afgański, to znaczy 20 lat okupacji przez Amerykanów i siły sojusznicze Afganistanu. No i efekt jest taki, że po pierwsze Amerykanie uciekają w popłochu, a po drugie talibowie rządzą Afganistanem.
6: Tak, i tu zwróćmy uwagę, że to była ta obecność wojskowa, a tutaj nie mamy obecności wojskowej. No terytorium Iranu nie jest okupowane. Czyli Iran...
8: i Iran to nie jest Afganistan.
6: Iran nie jest Afganistan, no jednak jest państwem, które ma oczywiście tą tradycję państwowości inną, ale przede wszystkim ma olbrzymią organizację. Jak widzimy, ta organizacja, która była przetrwać to uderzenie dekapitujące i była w stanie funkcjonować i działać w tym zakresie. Dlatego właśnie powiem, że dla mnie może jest to dla mnie jest to jednak dowód na to, że Stany Zjednoczone już nie mogą bez patrzenia na jakiekolwiek inne czynniki samą swoją siłą wkraczać na jakieś miejsce globu i generalnie załatwiać sprawę według własnego uznania. To moim zdaniem pokazuje, że raz przemiany militarne, przemiany polityczne, globalizacja, również wzrost potęgi innych graczy, zwłaszcza Chin, powodują, że to już przestaje być takie proste, jak było kiedyś w latach 90. Czyli z jednej strony tak, Amerykanie mogą wciąż cały czas coś demonstrować na całym świecie, ale wrażenie tej demonstracji znika. W sensie ono spada. Ono spada i dzisiaj mamy pierwszą sytuację, w której tej demonstracji siły przeciwia się Iran i ciśnina Ormus. I teraz albo będziemy jeszcze próbowali stworzyć wrażenie, że jesteśmy w stanie to kontrolować i ją wydrzemy siłą, konwojami, trudno, nie wiem, wprowadzimy tak konwoje w stylu II wojny światowej, czyli fregaty, krążowniki rakietowe będą po prostu broniły z helikopterami, będą atakowały wszystkie pozycje irańskie, jakie są w ciśnieniu Ormuz, co myślę, że skończyć się może źle, no bo przecież jeszcze mamy miny jako jedno z ogromnych zagrożeń. No albo pogodzimy się z tym, że już nie mamy takiej siły i sprawczości, co kiedyś i geografia trochę nas pokonała.
8: Panie doktorze, to jeszcze na koniec jeden wątek. Amerykanie wycofują, taka jest zapowiedź Donalda Trumpa, około 5000 swoich wojskowych z Europy. Jak pan patrzy na tę decyzję? Czy to jest coś, co było zapisane chociażby i zapowiadane w tej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych z grudnia ubiegłego roku? I nie powinno nas to zaskakiwać, dziwić, martwić, a może jednak nie, może ta zbieżność tych wszystkich wydarzeń, które mamy na Bliskim Wschodzie, te napięte relacje transatlantyckie, każą myśleć, że ta sprawa jest bardzo poważna i tutaj też mamy do czynienia z pewnym przełomem jednak.
6: Znaczy, wydaje mi się, że jakby nie da się ukryć, że prezydent Donald Trump nie lubi, może to inaczej, czy powiedzieć, czy lubi, nie jest entuzjastą NATO jako takiego. Tak? I to widzimy też na gruncie konfliktu irańskiego, zapowiedzi związane z karaniem państw, cokolwiek to znaczy, tych, które nie okazały się być dostatecznie wspierającymi, czy też stworzenie takich kilku lig, czyli te państwa najbardziej lojalne, do których jednak Polska jest zaliczana, co jest może pewnie optymistycznie i ta kolejne szczeble, czyli te państwa gorsze, one muszą być w jakiś sposób ukarane, no i w związku z tym karą ma być redukcja sił zbrojnych, no Niemcy, chociaż akurat wydaje mi się, nie jestem pewien, czy Niemcy są sprawiedliwie karane, bo wydaje mi się, że kanclerz Merz to akurat zachowywał się dość, bym powiedział, proamerykańsko w tym konflikcie. On w sumie tak naprawdę w pewnym sensie trochę jak Mark Rutte pochwalił amerykańską interwencję, stwierdzając, że Iran jest zagrożeniem i dobrze, że Amerykanie to robią.
8: Chociaż ostatnio miał taką wypowiedź, że jednak tak, w tej grze dyplomatycznej Friedrich Merz powiedział, że Iran wygrywa.
6: Tak, i no być może to było coś, co przeważyło. Ale jakby jego początkowa reakcja, bo on chyba był pierwszym, który miał wizytę zaraz po rozpoczęciu tego ataku, ona nie była krytyczna. To nie był jakiś spotkanie z Żeleńskim, gdzie powiedział do kamer, co wy w ogóle robicie i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że ta reakcja była dość, bym powiedział, mocno stonowana i wręcz bym powiedział proamerykańska, podobnie jak reakcja Marka Rutte, który generalnie również pochwalił amerykańskie działanie. Tak więc ja mam takie wrażenie, że jednak nie ma chemii pomiędzy europejskimi przywódcami a Donaldem Trumpem. Nie ma chemii pomiędzy tymi przywódcami liberalnymi, czyli kanclerzem Mercem, premierem Starmerem i prezydentem Macronem. Giorgia Meloni jest gdzieś tutaj po środku, bo z drugiej strony też są pewne sygnały dotyczące obecności amerykańskiej we Włoszech. Ja powiem tak, dla mnie no jakiś sposób ten sygnał koresponduje z takim ogólnym nastawieniem Stanów Zjednoczonych względem Europy. Czy jest to sprawiedliwe, czy nie, to jest zupełnie inna kwestia. No, amerykańska administracja ma pretensje do Europejczyków, że nie pomogli tak, jak ich zdaniem powinni pomóc. No i w związku z tym, no niestety będziemy mieli do czynienia z pewnymi jakimiś krokami natury dyplomatycznej, które będą w tym momencie wykonywane. Czy będziemy posuwać się dalej? No to jest pytanie, czy może być coś gorszego niż redukcja 5000, bo jeszcze, no powiedzmy sobie, że jeszcze zredukowanie o 5000 nie jest być może taką tragedią strategiczną.
8: Bo to redukcja by było, mniej więcej 40 tysięcy.
6: Tak, lepiej by było, gdyby powiedzmy tych 5000 żołnierzy z Niemiec trafiło do Polski. No myślę, że to byłoby jednak mimo wszystko coś bardziej optymistycznego. Mam nadzieję, że w jakiś sposób politycznie o to zabiegamy, że dobrze, możemy mieć redukcję w tych państwach, powiedzmy, starej Europy, starego NATO, chociaż nie powinienem tak mówić, bo tak mówi postulat Ławrowa z 2021 roku, który właśnie dzieli nowe, stare NATO, ale powiedzmy właśnie w kontrze do tego pomysłu, żeby te siły amerykańskie znalazły się jednak na flance wschodniej, myślę, że byłoby to ruchem bardziej zrozumiałym. Natomiast no, z drugiej strony obecność amerykańska w Niemczech no, ma jakieś tam pokłosie II wojny światowej cały czas. My dzisiaj już oczywiście na to nie patrzymy, bo ktoś może powiedzieć, o czym ty mówisz. Mówisz o sytuacji, która miała 80 lat temu. Ale no, też Europejczycy zawsze uważali, że ta obecność amerykańska, jak to się mówiło, to keep Germans under surveillance, jakby obserwować stronę niemiecką, przypominać, że no tutaj może nie myślmy o jakiejś militaryzacji, my tutaj jesteśmy po to, żeby też Europejczykom no jakby powiedzieć, że no już przestańcie się martwić tymi Niemcami, my tu już tą sytuację kontrolujemy i tak to wygląda. Natomiast to oczywiście to jest historia. Natomiast wydaje mi się, że no to jest taki swoisty środek odwetowy prezydenta Trumpa. Nie ma chemii pomiędzy liberalnymi politykami a prezydentem Trumpem. Wydaje mi się, że tego typu kroki są. Czy my dostaniemy rykoszetem na tej sytuacji? Mam nadzieję, że nie, ale trudno mi jest powiedzieć, bo jest naprawdę trudno cokolwiek przewidywać dzisiaj.
7: Znawca spraw międzynarodowych, publicysta Obserwatora Międzynarodowego, prawnik dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
7: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.

0: Reklama.
1: Znasz to? Dziesiątki maili, powiadomień, karteczki do zrobienia. Każdy czegoś chce. Kawa stygnie, a ty masz już wszystkiego dość.
2: Czas obrać nowy kierunek i rozwinąć swoją pasję. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llludzkie.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
4: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
5: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
6: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
7: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
5: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
8: Tworzymy rodzinę.
9: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
4: www.domwlodzi.org.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości. Na serwisie poszukiwano łódzki adwokat chce dozoru policyjnego zamiast więzienia. Śledztwo w sprawie śmierci człowieka w trakcie policyjnej interwencji w Poznaniu i Donald Trump o incydentach w cieśninie Ormus. A w regionie cały czas pogodnie. W nocy ochłodzi się, ale tylko do 14 stopni. Poszukiwany łódzki mecenas od trumny na kółkach zabiera głos. Radio Łódź dotarło do oświadczenia pełnomocnika Pawła Kozana.

0: roku więzienia, a niedawno policja wystawiła za nim list gończy. Jak przekazał Radiu Łódź pełnomocnik Kozaneckiego, adwokat Kosma Bogdanowicz, skazany nie unika kary, dlatego zawnioskował o odbycie jej w trybie dozoru elektronicznego i, tu cytat, pozostaje w kontakcie z sądem, starając się jakkolwiek wpłynąć na przyspieszenie rozpoznania wniosku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Na całe oświadczenie pełnomocnika adwokata od trumny na kółkach można znaleźć i przeczytać na radiołódź.pl. Śledczy analizują przebieg interwencji prowadzonej wczoraj wieczorem w Poznaniu, podczas której zmarł awanturujący się 40-latek. Prokuratura informuje, że przyczyną śmierci mężczyzny, wobec którego policja użyła gazu pieprzowego, było prawdopodobnie nagłe zatrzymanie krążenia o charakterze samoistnym, relacjonuje Maciej Szefer.
2: Do zdarzenia z użyciem gazu pieprzowego doszło podczas udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, do którego wezwano pogotowie oraz policję, mówi Andrzej Borowiak.
3: W trakcie tych działań pojawił się w tym miejscu inny mężczyzna, który przeszkadzał udzielaniu tej pomocy rannemu. Nie wykonywał on poleceń policjantów, dlatego też jeden z policjantów użył miotacza gazu pieprzowego.
2: Mimo reanimacji życia 40-latka nie udało się uratować. Mundurowi wszczęli wewnętrzną kontrolę, dodaje rzecznik wielkopolskiej policji Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: A jutro ma być przeprowadzona sekcja zwłok zmarłego 40-latka. Irańskie ataki na statki w Zatoce Perskiej na port w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie wymagają powrotu do wojny, oświadczył Donald Trump. Amerykański prezydent nie odpowiedział jednak, co stanowiłoby naruszenie zawieszenia broni między USA a Iranem.
4: Dowiecie się, ponieważ was o tym poinformuję. Oni wiedzą, co robić, wiedzą też, czego nie robić. Iran rozgląda się za małymi łodziami, próbując rywalizować z naszą wspaniałą marynarką wojenną. Mówił dziennikarzom Donald Trump. Według prezydenta USA, Irańczycy chcą zawrzeć porozumienie, pomimo że publicznie deklarują co innego. Przyznał, że jest zirytowany takimi działaniami Teheranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W cieśninie Ormuz doszło do wymiany ognia między jednostkami USA i Iranu, ale amerykańskie władze mówią, że rozejm nie został naruszony. Za 3 tygodnie odbędą się łódzkie juwenalia w nowej formule. 3 największe łódzkie uczelnie będą wspólnie świętować i bawić się podczas koncertów po raz pierwszy poza kampusami. Miejscem imprez będzie skwer między Drewnowską a Lutomierską na Bałutach. Część mieszkańców obawia się hałasu i utrudnień, odpowiada im dyrektor Łódzkiego Centrum Wydarzeń Michał Adamkiewicz.
5: Jak się coś organizuje, to w 100% nigdy się nie uda uniknąć wszelkich niedogodności. Ja jedynie mogę zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te niedogodności były jak najmniejsze, jak najsprawniej to wszystko poszło. Przygotowujemy się, robimy wszystko, żeby tutaj mieszkańcy czuli się spokojnie.
1: Skwer przy Drewnowskiej ma pomieścić 25 tysięcy osób, a Julia Gwóźdź z Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej ma nadzieję, że nowy pomysł na juwenalia się sprawdzi.
6: Jest na pewno zieleniej, przynajmniej u nas na Politechnice to nie było tak zielono, ponieważ robiliśmy ostatnie edycje na parkingu Mosiru, gdzie mieliśmy beton. Nie jest to daleko, patrzyłam 20 minut tramwajem, tyle co na przykład jechaliśmy na uniwerek, jak jechaliśmy do nich, więc myślę, że tutaj będziemy się wszyscy fajnie bawić w zieleni.
1: Po raz pierwszy w historii wstęp na juwenaliowe koncerty będzie płatny. Juwenalia odbędą się w ostatni weekend maja. A w serwisie za godzinę podsumowanie wydarzeń sportowych. W regionie jest dość pogodnie i cały czas dosyć ciepło, 19 stopni na termometrze. Barometr wskazuje 984 hektopaskale. Prognozy mówią o tym, że ciśnienie powoli będzie spadać. W nocy spadnie też temperatura, ale tylko do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur z temperaturą do 24 stopni. Po południu możliwy deszcz, a wieczorem burze.

0: Kołatanie przedsionków.
1: Mam wrażenie, że po tamtej stronie ktoś czeka. Czy mam rację? Pomachajcie. Widzę. Zaczynamy.

Jak uprzedziłem po południu na socjalach, to mówię, dobry wieczór, nastał nam maj. A maj to taki oszust, daje złoto, daje ciepło, a potem wchodzi zimna Zośka. No i orientujesz się nagle, że słońce ma w sobie tyle samo empatii, co stary wierzyciel. Patrzysz na to złociste światło przez okno i myślisz, że jest miło, dopóki nie wyjdziesz na zewnątrz bez kurtki. Taki to golden brown. Niby golden, ale brown. Oszust. Uczciwy z pewnością jest realizator dzisiejszego kołatania Adam Miksa. Uczciwy będę ja, aż do bólu, Adam Kołaciński. Może raczej szczery. Akurat Golden Brown to był dżingiel audycji katolickiej w Radiu Żak w połowie lat 90. Skomentował, jak to nie ja, jak ja, moją zapowiedź dzisiejszego programu. Tak po angielskiemu to I had tensking for those tenses. No w maju wszyscy o miłości, tymczasem to miesiąc permanentnej alergii, oczy czerwone jak po listach do M8, a to tylko brzoza postanowiła obsypać cię swoimi miłosnymi resztkami. Maj, wiesz jak to jest.

Oj, tak właśnie majowo dzisiaj bardzo szczerze będzie. Kołatania dzisiaj słuchają na przykład Andrzej na tunerze Sony z 78 roku, proszę bardzo. Sandra jednak z telefonu, bo daleko, a Radek z niewyłączonego odbiornika. Wiesz, jak to jest i ten wiatr w oczy. Ziemia pęka od suszy, rolnicy płaczą, a ty patrzysz na swój zwiędły trawnik, który zanim nie urósł, to zdążył zwiędnąć właśnie. No i jeszcze pomarańcze z importu, bo nasze jabłka z zeszłego roku smakują już tylko piwnicą. Dobrze, że dobrą minę zrobimy teraz w cyklu z kącika tadzika. Choć sobie pośpiewam, potańczę, no i zjemy pomarańcze.

Skąd ci kata dzika? Akurat. No to po pomarańczach. Paweł, niezrównany jak zawsze o tej porze we wtorek. Nareszcie jesteś oczywiście ze swoją magiczną, adamową walizeczką cedykową. Tak została otwarta, wybebeszona, a także nakręcona. Akurat. Wcześniej seksbomba. Ale nie tylko po polsku oczywiście, choć sporo. Wieczory w maju mają w sobie takiego coś z dreszczowca. Niby jasno do 20, ale kiedy słońce znika, to temperatura, wiadomo, spada szybciej niż entuzjazm po zobaczeniu rachunku za prąd. Nawet ze srodze robi się zimno, sterylnie i jakoś tak trochę niemiecko. No to zajrzyjmy do Monachium, niebesko zary.

Jeśli maj jest nowym początkiem, to dlaczego czujemy się tacy wyprani? To przesilenie to nie żart. Organizm mówi biegaj w krótkich spodenkach, a głowa krzyczy zadzwoń po pomoc i przykryj się kocem. No ale są tacy, którzy słuchają w czasie kardio na bieżni. Brawo Kuba. Tempo chyba dobre do takiego kardio. Utrzymamy prawie przez całą pierwszą godzinę to tempo. Klasyk Editorsów wprowadza nas w całkiem nową piosenkę tych panów.

Call it in. No właśnie, zadzwoń po pomoc. Editors. Paweł, stały słuchacz, melduje, że słucha na ampli tunerze Philips 682, rok produkcji 78. Kontakt ze mną niezmiennie, mailowo a.kolaciński@radiolot.pl, no i na fejsie strona Kołatanie Przedsionków. I pod najnowszym filmem zapowiadającym dzisiejszą audycję można się wpisać. Edyta, jazda, jazda. Dziś potrzebujemy czegoś mocnego na poprawę nastroju. No to właśnie. Teraz o uczuciach będzie, no bo w maju uczucia jak pogoda niestabilne. Rano kochasz cały świat, bo zakwitły kasztany. No w końcu matury, hura. A po południu nienawidzisz każdego, kto śmie uśmiechać się, gdy ty akurat zmarzłeś lub zmarzłaś na przystanku. O uczuciach nowe komety.

Nowe komety o uczuciach, a one nie rosną, nawet kiedy przejeżdżasz obok pola rzepaku. Rzepiary w tym roku nie są modne, niestety. Maj to też czas wielkiego kłamstwa pod tytułem prawie lato. To te dni, kiedy planujesz grilla, a kończysz jedząc niedopieczoną karkówkę w pokoju, bo nagle przyszła burza, która zerwała sąsiadowi dach. Normalka. Wieczne wakacje.

Wieczne wakacje. Nawet autorzy najbardziej mrocznych utworów na polskiej scenie marzą o wakacjach, a najlepiej takich wiecznych. Ale ciągnie drzewo do lasu, czy wilka do lasu. Niektórzy nie powinni z takich wakacji wracać i znów nagrywać, ale Lesław i Komety, jak najbardziej dla niego i jego ekipy, to również temat jednej z najnowszych piosenek, która przesuwa granice przebojowości w twórczości Komet. Ciągle z prawdziwą gracją, mimo lat na scenie i tej totalnej niezależności. Słuchaliśmy niedawno Kleopatry. Teraz za nami dwie kolejne odsłony po premierze najnowszej płyty Komet, Ostatnie okrążenie. Pomimo zmian w składzie, niezmiennie centralnym punktem i znakiem rozpoznawczym Komet pozostają głos, teksty i charyzma Lesława. A te teksty zawsze poetycko niejednoznaczne i majowo cyniczne. Jak zawsze, jak kiedyś.

Optymizm pełną gębą, prawda? Komety sprzed lat. Spójrz w lustro po spacerze na majowym wietrze. Rozczochrane włosy, czerwony nos, pyłek kwiatowy na rzęsach. Natura nas nie kocha, ona tylko toleruje nas jako nośniki dla swoich pyłków nasion. Wyglądasz źle, ale to nic. W maju wszystkim nam uchodzi to na sucho. Chyba, że chodzi o konwalię, ale to długa historia. Może później. Kiedyś obiecałem country w kołataniu. Dark country. To teraz.

Dark Country za chwilę. Dziwnie się urwał, ale cóż tam. Najpierw o konwaliach. Symbol niewinności, wolne żarty. Białe dzwoneczki pachną tak intensywnie, że w małym pokoju potrafią przyprawić o migrenę. Godną nawet najgorszego kaca. Są piękne, ale do tego trujące. Połączenie raczej tradycyjne, zupełnie jak niektóre majowe decyzje. White Buffalo, tak właśnie brzmi Dark Country. Chyba jest najmniej popularne w Stanach Zjednoczonych. Wszędzie indziej tak. Kumpel poet, który mieszkał przez dłuższy czas w Stanach i słuchał namiętnie kantrowych stacji radiowych, kompletnie nie zna tego gatunku. Ja jestem fanem. White Buffalo to pan z Oregonu. Songwriter Jake Smith, którego głosu nie sposób pomylić z żadnym innym. Czekał sobie trochę na emisję w Kołataniu, ale nie bez kozery, bo w sierpniu przybywa do Warszawy, by dać koncert. Warto się wybrać na pana. White Buffalo.

0: Nie bez kozyry piosenka ma tytuł Carnage, bo maj to w świecie przyrody czas rzezi. Ptaki walczą o terytorium, owady zjadają się nawzajem i to w tempie ekspresowym. A my siedzimy sobie na ławce i myślimy, że jest sielankowo. To czysta, zielona masakra. Tak, to właśnie było Dark Country i nie powiedziałem o nim ostatniego słowa.
1: Kołatanie przedsionków.
0: A w nim czas na kubową siłkę. Zaczniemy od klasyki. Będzie tak bardzo majowo. Papua New Guinea.

Aż poczułem zapach pierwszej skoszonej trawy, dla jednych aromat raju, dla innych zapach alergii, która nie daje spać. Klasyka, Papua New Guinea, formacja Future Sound of London. Ma i to też moment, kiedy masa rowerzystów na drogach, no a skoro masa rowerzystów, to tym bardziej warto skierować swoje dwa kółka i tę jedną kierownicę. Podobno są rowery z kierownicą po lewej stronie, to z Londynu. Można skierować swoje jednokołowe maszyny 8 maja na otwarcie wystawy rowerowej na Księżym Młynie. To jest wystawa studentów z łódzkiej ASP, która otwiera się w Akademickim Centrum Designu w najbliższy piątek. No i skoro dostałem zaproszenie, to je przekazuję. To pokaz prac graficznych o tematyce rowerowej ludzi z Wydziału Sztuk Projektowych ASP w Łodzi i obejmuje różnorodne formy wypowiedzi artystycznej, od projektów, znaków graficznych, plakatów wydawnictw, aplikacji na telefon, przez rozwiązania tworzone z myślą o rowerowej infrastrukturze w przestrzeni publicznej, aż po kompleksowe rozwiązania brandingowe. Wystawa jest częścią festiwalu EcoMake i została przygotowana przez osoby studenckie z Koła Naukowego Powidoki i grupę Poster Toster pod przewodnictwem doktora habilitowanego Przemysława Hajka. Stanowi interesujące połączenie sztuki, designu i refleksji nad współczesną mobilnością miejską. Otwarcie w ten piątek w Akademickim Centrum Designu na Księżym Młynie. Więcej informacji znajdziecie oczywiście na Facebooku. Na koniec pierwszej części naszego spotkania nadal Kubowa Siłka. Jak na obcej planecie poczujemy się przez moment. Cieszę się, że wreszcie mogę tego pana wyemitować przez radio. Zupełnie nowa kompozycja i nowe nagranie pana Ludwiga Goransona. No w końcu wczoraj był May the 4th.

0: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomość Radia Łódź. W serwisie śmiertelny wypadek w Łodzi. Spór władz Bełchatowa z powiatem o ulicę i zgoda Komisji Europejskiej na uruchomienie środków SAFE dla Polski. No w regionie w nocy będzie pogodnie, ochłodzi się, ale tylko do 14 stopni. Śmiertelny wypadek w Łodzi. Po godzinie 19 na ulicy Kurczaki zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęła kobieta, ranny został mężczyzna. Ofiara została ewakuowana z samochodu przez świadków. Strażacy udzielili kobiecie pierwszej pomocy, ale nie udało jej się uratować. Przekazał Radiu Łódź komisarz Adam Dębiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
1: Kierująca osobowym Oplem z niewiadomych przyczyn nagle zjechała na przeciwległy pas i uderzyła czołowo w osobowe BMW kierowane przez 53-letniego mężczyznę. Pomimo udzielonej pomocy kierująca Oplem zmarła.
0: Kierujący BMW był trzeźwy, na miejscu wciąż pracują służby i badają okoliczności tego wypadku. Spór o drogi w Bełchatowie znajdzie swój finał w sądzie.

0: głos.
1: Innego zdania jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian.
2: Zaproponowaliśmy, żeby rozszerzyć porozumienie, które funkcjonowało pomiędzy powiatem bełchatowskim a miastem Bełchatów o zarządzaniu dróg, no ale zostało to odrzucone.
1: Jak dodaje prezydent Bełchatowa, przejęcie tych dróg to dla miasta dodatkowe koszty. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
3: A prezydent Bełchatowa zapowiada podjęcie kolejnych kroków zmierzających do tego, aby dokument nie wszedł w życie. Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską dotyczącą wykorzystania pieniędzy z funduszu pożyczkowego na dozbrojanie SAFE. Teraz już tylko podpisanie umowy w piątek w Warszawie i Brukselę będzie mogła przelać zaliczkę w wysokości 6,5 miliarda euro, relacjonuje Beata Płomecka.
4: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał ostateczną zgodę komisji na umowę pożyczkową. Ma też być największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro z całej puli w funduszu wynoszącej 150 miliardów euro. Teraz Warszawa będzie musiała sprawnie uporać się z biurokratycznymi wymogami, by otrzymać z SAFE zwrot kosztów poniesionych na te inwestycje. Na liście projektów, które Polska chce sfinansować, są m.in. Tarcza Wschód, bezzałogowce, systemy antydronowe, produkcja amunicji wielokalibrowej, przeciwlotnicze zestawy rakietowe czy armatochaubice. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: SAFE oferuje niskooprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Ich spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. 33-latek, który wczoraj wjechał w Lipsku w tłum ludzi, 5 dni wcześniej zakończył dobrowolne leczenie w szpitalu psychiatrycznym. Ujawniła to saksońska prokuratura wyjaśniająca okoliczności śmierci 2 osób w tym wypadku, mówi Adam Górczewski.
5: Prokuratura przekazała, że po dobie ustaleń nic nie wskazuje na polityczną czy religijną motywację podejrzanego. Obywatel Niemiec miał już wcześniej problemy ze stabilnością emocjonalną. Wszczęto wobec niego postępowanie z powodu kierowania przez niego gruźb i zniesławienia. 17 kwietnia tego roku mężczyzna dobrowolnie poddał się leczeniu psychiatrycznemu. 12 dni później, czyli w ubiegłą środę, opuścił oddział szpitalny. Teraz ma postawione zarzuty podwójnego zabójstwa oraz usiłowania kolejnych. Prokuratura podała, że ostatecznie 6 osób trafiło do szpitala, z czego 2 są w ciężkim stanie. 80 osób skorzystało ze wsparcia psychologicznego. Z Lipska Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: A przed nami już teraz wiadomości sportowe. O sporcie opowiada Piotr Andrzejczak.
6: Piłkarze UKS-u po wygranej z Pogonią Siedlce 4-0 awansowali na 5. miejsce w tabeli pierwszej ligi. Mają 47 punktów, tyle samo co Ruch Chorzów i Polonia Warszawa, ale łódzki zespół ma jeszcze mecz zaległy. W czwartek UKS-iacy te zaległości mają odrobić. Na Stadionie Króla zmierzą się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Optymistą przed tym spotkaniem jest napastnik UKS-u Fabian Piasecki.
7: Nieźle to zaczęło wyglądać, no, oby to tak wyglądało dalej. Zostało nam bodajże 4 mecze do końca. W czwartek bardzo ważny mecz zaległy u siebie. Co, no w końcu jakaś seria z 2 zwycięstw z rzędu i idziemy po 3. mecz.
6: A bez względu na wynik UKS zostanie na 5. miejscu w tabeli. Natomiast koszykarze UKS-u Kulpak potrzebują jeszcze jednej wygranej w rywalizacji ze Spójnią Stargard, aby awansować do finału rozgrywek pierwszej ligi. Po 2 zwycięstwach na wyjeździe teraz mecz w hali Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dominik Grudziński podkreśla, że wygrane nie zmieniają nastawienia do nadchodzącego spotkania.
8: Podchodzimy do każdego meczu z szacunkiem do rywala i będziemy tak samo gotowi jak przy ostatnich 2 spotkaniach. O to właśnie chodzi, żeby takimi meczami się napędzać i traktujemy tylko właśnie przygotowania do meczów, które są jeszcze przed nami.
6: Rywalizacja w półfinale toczy się do 3 wygranych. Zwycięstwo zapewni UKS-owi awans, a w przypadku porażki koszykarze UKS-u kolejny mecz rozegrają także w Łodzi. Piłkarze GKS-u Bełchatów walczą w tym sezonie o utrzymanie w 3. lidze. W minionej kolejce rozgrywek grali u siebie z Olimpią Elbląg i wygrali 3-1. Okazuje się, że w końcówce spotkania w zespole brunatnych zabrakło 2. młodzieżowca. Elbrzążanie złożyli protest. Wiele wskazuje na to, że może zakończyć się on walkowerem na niekorzyść GKS-u. Tak więc ten protest przez to, że w zespole brunatnych zabrakło przez dosłownie 2 minuty młodzieżowca, a dzięki wygranej nad Olimpią GKS awansował na bezpieczne 13. miejsce w tabeli. Jeżeli wynik jednak zostanie zweryfikowany, to bełchatowianie zostaną zepchnięci do strefy spadkowej. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: W regionie jest pogodniej, cały czas dosyć ciepło. 18 stopni na termometrze, na barometrze 984 hektopaskale. W nocy temperatura w najchłodniejszym momencie, czyli nad ranem, spadnie.

Ale tylko do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia więcej chmur z temperaturą do 24 stopni. Wieczorem mogą się pojawić opady deszczu, a po zmroku zrobi się także burzowo.

0: pół roku czekałem na tę chwilę, by zagrać Czerwone Krzaki, nowofalowy klasyk. 40 lat ma, jak nic. Nie, nawet na pewno. W 86 roku w Jarocinie usłyszałem go po raz pierwszy. Niebywałe. No właśnie, majowe barwy niepokoju, Czerwone Krzaki i te czarne diabły, które zjedzą nas, bo maj to stan umysłu, który bywa męczący, bo to miesiąc wymagający od nas radości, na którą czasem zwyczajnie nie mamy koncesji.
1: Maj, brzypylą, maj, maj, brzypylą, pandemią, ludzie mrą, brzypylą. Maj, brzypylą.
0: Z dedykacją dla Ani, brzypylą Lechu. Każdy z nas ma w sobie małego psychopatę. Szczególnie, kiedy po raz setny musi wycierać żółty pył z samochodu i te plamy po owadach z przednich szyb.

Kolejny klasyk, który musiał dzisiaj zabrzmieć. Talking Heads. Życie to taka trochę zbrodnia w białych rękawiczkach i w otoczeniu bzów. A jeśli ten obłęd, to jedyny sposób na przetrwanie wiosennej euforii. I tu wchodzi na tę majową scenę paranoi z pełną elegancją. Cały na biało Mariusz Lubomski. Świat bardów dzisiaj w bardzo cynicznym wydaniu.

0: Psycho Killer, Psychobójca, to samo, tyle że po polsku i na jazzową nutę. Wychodzisz na spacer, żeby odetchnąć, a tam, no właśnie, śmieci z brzuch lepią się do butów, komary zaczynają pierwsze nieśmiałe próby pobierania krwi, nie mówiąc o muchach, a ty próbujesz zachować godność idąc pod wiatr. Ale co tam, głowa w chmurach i ręce w kieszeniach.
1: Chciałem zrozumieć wilka wycie,
2: zaszyłem się samotnie w las
1: i wiodłem wilkołacze życie wewnętrzne.

kieszenie. Idealna piosenka na pierwsze spacery albo rowery. W świecie bardów kołatania Mariusz Lubomski. No Maj lubi nam walić młotem po Auroli. Obiecujemy sobie, że będziemy lepsi, zdrowsi, bardziej fit, a potem kończymy z lodami w ręku, trzęsąc się z zimna na ławce w parku, bo przecież już jest wiosna. A ja jako piotrkowianin pamiętam na drugim biegunie kalendarza podobną sytuację na ulicy Cmentarnej zawsze 1 listopada. Tam za komuny stała budka z piwem i panowie przystawali, chcąc zatrzymać lato i może jesień w sobie, trzęśli się przy tym piwie jak po klubowych albo sportach. A propos jesieni. Maciek Werk ogłosił dzisiaj sobotnich artystów na festiwal Sound Edit tej jesieni. No i znów przyjadą do Łodzi The Wolfgang Press.

Hammer the Hello, The Wolfgang Press z pierwszej płyty Standing Up Straight. Sprawdziłem przed chwilą, no i tak, 40 lat równiutko. 86 rok, wytwórnia kultowa 4AD, znaczek, jeszcze jedno nagranie za moment, The Wolfgang Press ponownie na łódzkim festiwalu Sound Edit w tym roku, w sobotę 24 października.

I am the crime, czyli 40 lat już ta piosenka wywołuje we mnie ciarki. O, aż mi zdrętwiały palce i długopis wylatuje. The Wolfgang Press jesienią na festiwalu Sound Edit w Łodzi. Maciej Werko ogłosił dzisiaj sobotnich artystów i poza The Wolfgang Press Wolfgang, też Wolfgang Fleur, współtwórca formacji Kraftwerk. No i Mark Almond, kiedyś Soft Cell, też ponownie. A w niedzielę, no to już wiadomo od jakiegoś czasu, Hugh Cornwell, The Stranglers zaczęli dzisiaj nasze kołatanie. Deserter znamy, no i Lech Janerka też dzisiaj śpiewał krótko, ale jednak. I am the crime. Zbrodnią jest to, jak bardzo dajemy się nabrać na majowe obietnice, bo to miesiąc prawdziwy recydywista. Co roku robi nam się tak samo, że kupujemy na przykład te same sadzonki, które i tak zmarzną w przyszły wtorek. Albo kiedyś tam, na zimną Zośkę. Albo na zimnych ogrodników. Bo maj to nie tylko słońce. To także ten specyficzny smutek i ten utwór, klasyk majowej melancholii.

Tak, są takie piosenki niczym ze szkła, przejrzyste i kruche. Myslowic. Ja myślałem, że zakończyliśmy w tym roku przegląd nowych nagrań formacji Archive, ale oto ukazuje się uzupełniona o parę nowych wersji płyta tej grupy. Ta najnowsza. Między innymi z kawałkiem nagranym przez Archive na żywo wspólnie z ORF Vienna Radio Symphony Orchestra.

Wow. A myślałem, że już niczym w tym roku nie zaskoczą, a tu bardzo proszę, z nowej wersji ostatniej płyty Archive. Orkiestrowo dziś trochę, bo i Archive, i Ludwig Göransson. Walczymy z tym majem prawie jak matador z bykiem, a on atakuje ferią barw i zapachów. My próbujemy przetrwać, zachowując chociaż resztki dystansu. Kto wygra? No byk, biały byk, powraca.

0: Tak powrócił do nas White Buffalo, The Matador. Czas leci jak w wodospadzie. To cytat ze słuchacza Pawła. Kończymy dziś. Na koniec pozostaje nam jeszcze zaduma. Chcielibyśmy być lepsi, bardziej wiosenni, bardziej mający to wszystko pod kontrolą, ale prawda jest taka, że maj zawsze przerasta wszystko. Bo choć za nim nie przepadasz, wręcz nie lubisz, a nawet nienawidzisz, za nim lub za sobą, to jest w tym coś, w tym maju albo w tobie, co każe ci spojrzeć z szacunkiem, miłością i powiedzieć, jesteś najlepszy. Bo wciąż jesteś. Adam Miksa, Adam Kołaciński. Do usłyszenia za tydzień.
1: Kołatanie przedsionków.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Minęła 23. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie możliwa kasacja w sprawie łódzkiego adwokata, który uchyla się przed więzieniem. Katastrofa samolotu gaśniczego pod Biłgorajem i maturzyści na celowniku oszustów. W regionie pogodna noc ze spadkiem temperatury, ale tylko do 14 stopni. Prokuratura rozważa złożenie wniosku o kasację wyroku w sprawie łódzkiego adwokata od trumien na kółkach. Paweł Kozanecki został początkowo skazany na 2 lata więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku, ale w apelacji wyrok złagodzono do 1,5 roku. Mecenas Kozanecki jest obecnie poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się w więzieniu. Zastępca prokuratora okręgowego w Olsztynie Daniel Brodowski przyznaje, że wcześniej nic nie wskazywało, aby adwokat mógł się tak zachować.
4: W toku postępowania zarówno przygotowawczego, jak i sądowego pan oskarżony nie był tymczasowo aresztowany, a zarazem nie utrudniał w żaden sposób postępowania, stawiał się na wszystkie wyznaczone mu terminy i nic w jego zachowaniu aż do czasu prawomocnego wyroku nie wskazywało, aby planował utrudniać to postępowanie.
3: Paweł Kozanecki to łódzki adwokat, który 5 lat temu pod Olsztynem spowodował wypadek, w którym zginęły 2 kobiety.

0: na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw związanych z maturami już po zakończeniu ostatnich egzaminów. Jeszcze o tym, że słonie w łódzkim zoo od teraz kąpią się na świeżym powietrzu. W związku z przebudową wewnętrznego wybiegu, który jest przygotowywany na przyjazd nowej samicy słonia, także małego słonia, możemy teraz podziwiać te zwierzęta w zewnętrznym basenie. Kąpiele można oglądać od wczoraj do połowy czerwca.
2: Jaki ma długi róg?
3: Jo!
4: Bardzo fajne słonie
5: bardzo
4: są.
5: Bardzo fajne, tak.
6: Tak, superowe.
7: Kąpią się, tak. Jedzą
8: jabłka.
9: To jest piękne zobaczyć takie duże zwierzęta w swoim środowisku takim jakby.
10: Komfort słoni zostaje utrzymany, słonie znają teren, woda jest pod kontrolą naszą, i więc tutaj wszystko jest w porządku.
1: Tak mówi kierownik sekcji słoni Ireneusz Dąbrowski. Pokazowe kąpiele odbywają się codziennie o 11 i o 17.30. A zdjęcia z tych kąpieli już teraz można obejrzeć na naszym portalu radiołódź.pl. W regionie cały czas jest dosyć ciepło, około 17 stopni na termometrze, na barometrze 984 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie tylko do 14 stopni. Jutro w ciągu dnia zacznie przybywać chmur. Będzie trochę chłodniej niż dzisiaj, z temperaturą do 24 stopni. Po południu mogą się pojawić opady deszczu i zrobi się także burzowo.
11: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź, a dziś przed nami.
12: Antykoncepcja jako grzech śmiertelny i ekskomunika za aborcję. Twarde kary na straży katolickiego sumienia i moralności, a może jednak prawo łaski. Spróbujmy zrozumieć nauczanie Kościoła. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
11: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
12: Ksiądz Arkadiusz Szlechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór, witam serdecznie.
12: Obecne polskie prawo aborcyjne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 jest zbliżone, a można nawet powiedzieć zbieżne ze stanowiskiem Kościoła katolickiego?
13: Ja nie jestem prawnikiem. Proszę mnie nie pytać o kwestie prawa. Ja mogę mówić na temat nauczania Kościoła,
12: tak.
13: Ale w kwestiach prawa to bym się tutaj bardzo chętnie wyłączył, bo to jest jakby odrębny wątek. Ja wiem, że tutaj, kiedy mówimy o prawie dotyczącym aborcji, to jest jakoś z sobą powiązane. Natomiast myślę, że to nie jest kwestią rozwiązań prawnych dla Kościoła. Dla Kościoła jest kwestia bardzo istotna kwestii moralnych i pewnych przesłanek, dlaczego to jest ważne i dlaczego coś jest dobrem, a coś jest złem i z czego to wynika. Natomiast kwestie prawne są rzeczą wtórną i oczywiście prawo ma nam o czymś przypominać. I to wiemy w różnych aspektach prawa, że oczywiście prawo, kiedy legalizuje rzeczy niekoniecznie dobre, choćby używki przeróżne, no to czasami się wydaje, że one są dobre, bo można. Tak? Bo można się napić alkoholu, można zapalić papierosa i tak dalej, i tak dalej. One nie są dobre. Natomiast oczywiście z jakichś powodów prawo je legalizuje. Ale moralnie no to nie będzie rzeczą usprawiedliwiającą, jeśli się ktoś będzie, powiedzmy, upijał albo narkotyzował i tak dalej, i tak dalej. I wydaje się to rzeczą oczywistą.
12: Oczywiście, oczywiście. Natomiast decyzja sprzed 6 lat Trybunału Konstytucyjnego została przyjęta i wielu duchownych wypowiedziało się o niej jako o powrocie do nauczania Kościoła.
13: Zasadniczo tutaj mamy troszeczkę taki problem i ja obawiam się, że to jest moja bardzo krótka wypowiedź, ponieważ czasami jakieś skróty myślowe mogą być łatwo wypaczane. Oczywiście nauczanie Kościoła jest tutaj niezmienne. Mówi o wartości ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, czyli mówimy także nie tylko i wyłącznie o dzieciach nienarodzonych, ale mówimy też o osobach starszych, o każdym człowieku. niezbywalne prawo do życia, najwyższa wartość. Natomiast oczywistą rzeczą jest, że jeśli prawo sprzyja pewnym rozwiązaniom i jest akceptowalne powszechnie,

0: powszechnie, to ono może być pomocne. Ale czasami, kiedy prawo nie jest akceptowalne albo nie jest zrozumiałe, to ono może tak naprawdę jeszcze bardziej przyczyniać się do degradacji nauki Kościoła. Ja podam jeden bardzo prosty przykład z życia wzięty. Ja niegdyś uczyłem religii katechezy w szkole. Już od szeregu lat tego nie robię, od pewnie 6-7, ale wcześniej, kiedy uczyłem, u mnie to nie był temat jakoś poruszany często, ale zawsze starałem się, że jak miałem jakąś klasę, grupę, często te klasy się zmieniały, to w ramach takiego cyklu przynajmniej jedno spotkanie, jeśli była potrzeba, to może to było poszerzone, mówiliśmy na temat kwestii życia, prawa do życia, mówiliśmy na temat również w tym aspekcie i nie tylko kary śmierci, ale również, bo żeby nie ograniczać się do kwestii aborcji, ale kiedy mówiliśmy o aborcji i kiedy pytałem moich uczniów, robiąc taką ankietę ogólną, to uczniowie zawsze wiedzieli, że aborcja sama w sobie nie jest dobra. I to było mocno przeważające. Nie wiem, czy mi się zdarzył jakiś uczeń, który powiedział, że aborcja sama w sobie jest dobra. Czasami dyskutowali, czy jest dopuszczalna, czy możliwa, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Ale intuicja i chłopców, i dziewcząt była jednoznaczna. Aborcja sama w sobie jest zła. Są sytuacje dramatyczne, kiedy z jakiegoś powodu, także ratowanie życia kobiety, tak, może być jakoś dopuszczalna, bo tutaj mówimy też o życiu kobiety. Natomiast po całej tej takiej, powiedzmy, prawnej awanturze, ja śmiem twierdzić, że niestety, z ubolewaniem to mówię, kwestia została upolityczniona. Cała taka praca u podstaw takiego ruchu pro-life została upolityczniona, wywrócona do góry nogami, bo po całej tej awanturze jeszcze uczyłem w szkole i kiedy zadałem to pytanie, to już tak nie było. To już się okazywało, że doszły jakieś takie skróty myślowe, że aborcja jest prawem kobiety i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Już nie było takiej pogłębionej myśli na temat także i dramatu kobiety, ale także życia dziecka. Dlatego śmiem twierdzić, że czasami tego typu akcje prawne mogą degradować tak naprawdę nauczanie Kościoła. Paradoksalnie, to jest taki paradoks. I to nie jest tak, że ja jestem, broń Boże, za aborcją czy nieochroną życia ludzkiego. I to też nie jest tak, że może w idealnym świecie fajnie, gdybyśmy mieli jakieś prawo, które jasno mówi, co jest dobre, a co jest złe i dotyczy to wszystkich kwestii moralnych. No ale tak się też nie da. I wiemy, że nie żyjemy w idealnym świecie i dlatego naszym narzędziem jako nauczania Kościoła musi być naprawdę racjonalne pokazywanie, o co w tym wszystkim chodzi. Bo to nie jest kwestią, że to jest prawda objawiona, bo w Biblii zostało napisane, tylko to jest to, że my to wnioskujemy także z kart Biblii jako szacunku prawa do życia, ale to wnioskujemy naprawdę z racjonalnych przesłanek jako ochrony życia każdego. Tak? Każdego. Również tego zależnego od matki, jak również tego zależnego pod respiratorem. Tak? I w niektórych sytuacjach także odłączamy pacjenta od respiratora. To jest znowuż kwestie medyczne, bardzo skrupulatne, etyczne, nad którymi się zastanawiamy. I tu jest w jakiś sposób waga ludzkiego życia. Dlatego tutaj te kwestie prawne, chyba najgorszą rzeczą, że one są upolitycznione. I teraz powiem, dlaczego są upolitycznione. I dlaczego ja nie lubię rozmawiać z politykami na temat aborcji. Jednej, drugiej, trzeciej opcji. Chociaż bardzo chętnie mogę porozmawiać. Ponieważ spójrzmy, ja miałem do czynienia, nawet rozmawiałem z osobami, nie jest tajemnicą, że jako Centrum Służby Rodzinie także zaangażowaliśmy się na przykład w różne działania na rzecz migrantów i uchodźców. Z czego to wynikało? Z ochrony życia. Z ochrony życia. I to jest rzeczą dla nas naturalną. I to, że kiedyś Centrum Służby Rodzinie prowadziło dom samotnej matki, dzisiaj robią to siostry Antonianki w sposób fantastyczny, ale my prowadzimy, powiedzmy, hostel na Gałczyńskiego, także przyjmując matki z dziećmi, kobiety w ciąży, jeśli potrzeba jest taka interwencyjna. Dlaczego to robimy? Z szacunku do życia i ochrony do życia. Tak samo jak robiliśmy to w kontekście imigrantów. I no jest rzeczą w jakiś sposób obłudną. Zresztą papież Leon, została taka wypowiedź krótka, nagrana, kiedy gdzieś w jakiś sposób mówił w kontekście akurat innego wielkiego kraju za oceanem, że nie można mówić o ochronie życia i bycia pro-life, jeśli się nie szanuje migrantów i uchodźców. Tak? Bo to jest całościowe. Jeśli popatrzymy na nauczanie świętego Jana Pawła II i encyklikę Evangelium Vitae, to oczywiście to, co najbardziej budzi nasze emocje, to jest kwestia aborcji, ale to nie jest encyklika tylko o aborcji. To jest encyklika dotycząca kary śmierci, eutanazji, po prostu szacunku do życia. Tak? I trzeba ją czytać całościowo, bo jak wyrwiemy z kontekstu, jeśli zrobimy z tego ideologię polityczną, to wtedy nie zrozumiemy, o co chodzi. A żyjemy w świecie, kiedy jest krótka informacja, emocja, obrazek, prawo, wolność. Mówimy o wartościach, one są fajne, ale oczywiście wiemy o tym, że moja wolność, moje prawo nie może być wbrew prawu innych osób, także tego dziecka poczętego. I jeszcze jedna bardzo istotna myśl, która bardzo często nam umyka w kontekście aborcji, o której się rzadko mówi, a którą należy poruszyć. Dlaczego kobiety się decydują na aborcję? Pewnie każda sytuacja będzie indywidualna, jakoś, ale ja jestem sobie w stanie tylko wyobrazić, jak wielki dramat przeżywa kobieta, która jest osamotniona, będąc matką, będąc w ciąży. Wiemy to z różnych badań, nie wiem jak to wygląda w kontekście tutaj Europy, Polski, ale w Stanach Zjednoczonych, to chyba 80 czy 90% kobiety, które decydują się na aborcję, to są kobiety niezamężne, czyli tak naprawdę zostają same z tym dzieckiem, tak? Z żyjącym dzieckiem. I ja mam pytanie, a gdzie są ojcowie tych dzieci? I to jest pytanie o odpowiedzialność. Odpowiedzialność społeczną, także ojców. Stąd uważam, że nie jest rzeczą słuszną karanie kobiet, bo gdzie są ojcowie? Tak, bo jeśli jakaś kobieta miałaby zostać ukarana za dramatyczne, jestem przekonany, dramatyczne podjęcie decyzji o aborcji, również dla siebie dramatycznej, dla tego dziecka, to ja mam pytanie, gdzie jest ojciec? Tak? Gdzie jest ojciec tego dziecka? Pewnie ktoś może będzie wyjmował jakieś pojedyncze przypadki, że ojciec chciał, kobieta nie chciała. Znowuż to są jakieś pojedyncze przypadki. Ale to jest kwestia odpowiedzialności obojga rodziców. Tak, jest się rodzicem. To jest odpowiedzialności także również za życie seksualne, za wagę tego życia seksualnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli proszę zwrócić uwagę, wątek jest zdecydowanie głębszy niż tylko i wyłącznie za i przeciw.
1: Czyli mamy tutaj niuanse, ale tak ogólnie w nauczaniu Kościoła katolickiego aborcja jest uznawana za grzech śmiertelny i pociągać ma za sobą automatyczną ekskomunikę dla kobiety. Natomiast za sprawą papieża Franciszka można liczyć na rozgrzeszenie.
0: Już tłumaczę, bo to też, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi. Kwestia tej ekskomuniki, to jest kwestia w historii Kościoła czymś bardziej takim odstraszająco pedagogicznym. Ja nie wiem, na ile dzisiaj to działa na współczesnego człowieka. Pewnie działa mniej niż kiedyś, tak? No bo wykluczenie ekskomunika to budowało jakby pewien lęk. Natomiast grzech ciężki, tak, czy pozbawienie kogoś życia, czy będzie to kwestia aborcji, czy jakakolwiek inna forma pozbawienia życia, jest w jakiś sposób złamaniem przykazań, jest czymś poważnym i tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście też możemy mówić o świadomości, nieświadomości, dobrowolności, niedobrowolności podjętej decyzji. Natomiast ta ekskomunika została przypisana dlatego, żeby w jakiś sposób zminimalizować liczbę aborcji, albo może inaczej, pokazać pedagogicznie, że to jest poważna rzecz. Że to nie jest po prostu jakiś prosty zabieg. I tyle. I oczywiście w prawie kanonicznym było tak, że zdjęcie tej ekskomuniki wiązało się tak, że nie wszyscy mieli spowiednicy takie prawo. Ale były też takie diecezje, gdzie to prawo było bardziej powszechne, o czym się nie wiedziało i praktycznie prawie wszyscy spowiednicy mieli do tego prawo. Różnie to było w zależności od danego kraju i przypadków. To chodziło bardziej o taką kwestię pokazaniem, uważaj, to naprawdę jest poważna sprawa, zastanów się. Tak? Mówię teraz bardzo w dużym skrócie. I oczywiście papież Franciszek, myślę, że słusznie, wychodząc od całkiem innej pedagogiki, pedagogiki miłosierdzia, pokazując, że ta kobieta, która przeżyła również pewien dramat, ona ma prawo do szybkiego powrotu do pełni życia w Kościele i jedności z Panem Bogiem. Bo to jest też jej dramat, tak? Proszę zwrócić uwagę. To jest jakby...
1: To zawsze są dramaty.
0: Dokładnie tak. Mhm. I to jest jakby pokazanie, że papież Franciszek pokazał, to jest też jej dramat i w tym momencie niech ona nie ma przeszkód do szybkiego powrotu do Kościoła, bo bardzo się często zdarzało, że gdzieś usłyszała, że to ekskomunika, że to poważna sprawa i zwlekała z tym powrotem. Wydawało się, że jest odrzucona przez Kościół. A broń Boże, nikt nie może się czuć odrzucony przez Kościół, szczególnie ktoś, kto chce żyć w bliskości Pana Boga, ktoś, kto chce dokonać zmiany swojego życia i tak dalej, i tak dalej. I z tego to wynikało. To nie jest tak, że papież Franciszek powiedział, to jest mniejszy grzech niż kiedyś, tylko tak, to jest poważna sprawa, ale pamiętajmy o dramacie kobiety i zróbmy wszystko, żeby ona mogła jak najłatwiej, najszybciej, jeśli tylko tego pragnie, żyć w jedności z Panem Bogiem. Znaczy, ja myślę, że też warto zauważyć, że to też nie jest tak w świecie, że dzisiaj ruchy pro-life są tylko i wyłącznie związane z Kościołem katolickim, że mieliśmy wielu myślicieli, którzy nawet zakładało takie ruchy, które byli tak naprawdę ateistami albo poszukującymi, nie? Ale tak naprawdę wydobywali to z głębokiej refleksji o wartości człowieka, tak? Że ten człowiek jest takim samym człowiekiem jak ja, czy każdy tutaj ze słuchaczy obecnych. Nawet czy ma niepełnosprawność, czy nie ma. Dlatego takim bardzo dużym dramatem i znowuż, kiedy mówimy o prawie aborcyjnym, no, dużym problemem wcześniejszej kwestii było to, że była przesłanka eugeniczna, to znaczy chodziło o dzieci głównie z zespołem Downa, nie? Że wówczas mogła być aborcja dopuszczana, dlatego, bo zespół Downa. I to jest jakby pokazanie, ale zaraz, to jest inny człowiek, gorszy człowiek, nie? I to budziło czasami jakiś taki pewien opór, dlatego ja uważam, że prawnie zostało wylane dziecko z kąpielą. Totalnie, nie? Totalnie, kiedy zrobiono, bo można było pokazywać, znowuż pedagogicznie, to z biegiem czasu, pokazując, że tak, to jest też człowiek, a może zwróćmy uwagę, że tu idziemy za daleko, może na te aspekty zwracać, tak? Natomiast tutaj dziecko...
1: No właśnie, bo tutaj padły być może takie słowa, że właśnie powrót do nauczania Kościoła i w związku z tym to właśnie tak zrozumieli, że to jest ukłon w kierunku Kościoła, prawda? Rozumiem, że ksiądz próbuje w tej chwili powiedzieć, że nie o to chodzi.
0: Nie o to chodzi,
1: wszystkim.
0: Tak. No bo i pewnie byli tacy, którzy tak myśleli i byli tacy, którzy się cieszyli, bo naprawdę dla nich to było ważne. Ale nie rozumiejąc, że to nie załatwia sprawy. To znaczy prawo, zakazy, nakazy nie sprawią automatycznie, że staniemy się wewnętrznie lepszymi człowiekami. Zakaz kradzieży nie sprawił, że ludzie nie kradną. Pewnie, gdyby nie było zakazu kradzieży, pewnie tych kradzieży byłoby więcej. Tak? Bo nie byłoby tego strachu, nie? I to jest jakby ten wątek pedagogiczny, stąd ta ekskomunika, nie? Żeby no, człowiek, jeśli nie zawsze rozumie, stąd to tak wynika. Ale tu nie chodzi o to, tak? Kościołowi nie chodzi o to, że ktoś ma z lęku chodzić na modlitwę i Eucharystię, że ktoś z lęku ma przestrzegać przykazań. Mhm. Oczywiście czasami, jeśli by miał ich w ogóle nie przestrzegać, to niech ma w sobie ten respekt i jakieś ograniczenia, tak? Żeby nie krzywdzić siebie i innych. Tak? To są jakby inne poziomy, ale nie to jest istotą. Nie to jest istotą, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie? Kiedy to wygląda troszkę inaczej.
1: Tak. No ale chyba warto dodać, że Kościół jest też przeciwnikiem in vitro metody, jest przeciwnikiem antykoncepcji, tabletek, prezerwatyw, antykoncepcji w każdej postaci. Wszystko
0: nie,
1: jest
0: i
1: w zasadzie
0: już, dlaczego mówimy, że w każdej postaci? Dlaczego mówimy, że już w każdej postaci?
1: I to jest bardzo, w każdej.
0: I to jest bardzo ciekawa sytuacja, kiedy jakby znowuż wszystko wrzucamy do jednego worka i nie ma zrozumienia, ale o co chodzi? To nie jest tak, że Kościół jest przeciwnikiem antykoncepcji w każdej postaci i zawsze. Kościół mówi, że antykoncepcja może spowodować pewne spłycenie życia seksualnego i że jednak seksualność jest czymś ważniejszym niż tylko i wyłącznie aktem seksualnym dla jakiejś przyjemności. To nie znaczy, że one mają być tylko i wyłącznie dla prokreacji, nie? I że ta przyjemność jest również ważna, istotna. Natomiast
1: proszę, kościoły protestanckie tak mówią, natomiast, a wydaje proszę, mi się, że kościół katolicki tego nie
0: natomiast uwzględnia. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. I tutaj dodam jeden pewien wątek łódzki, dość istotny, dla mnie osobiście też. Proszę zwrócić uwagę, że ewidentnie Kościół nie zmienia nauczania, że jeśli na przykład prezerwatywa ma chronić przed zakażeniem, przed AIDS, tak? To jest no jak właśnie. Najbardziej tutaj wskazana. Jeśli na przykład zajście w ciąży mogłoby być jakimś niebezpieczeństwem dla kobiety, to ona jest wskazana, tak? Ale w danej sytuacji. Kiedy mówimy znowuż o antykoncepcji w różnych formach i środkach, ja nie jestem
1: medykiem. Dlaczego się nie słyszy o tym w takim ogólnym przekazie?
0: Nie wiem, ale to nie jest tajemnicą. To nie jest tajemnicą. Natomiast nawet chyba pewnie Franciszek na ten temat mówił, ale też dlaczego się nie słyszy? Bo bardzo często bywa tak, że znowuż idziemy jakby ze skrajności w skrajność. Ja pamiętam taką akcję biskupów afrykańskich, którzy powiedzieli, ale nie przysyłajcie nam tych prezerwatyw, bo my chcemy tak naprawdę uczyć ludzi do odpowiedzialności życia seksualnego, a nie po prostu, że jak mają prezerwatywę, to już zawsze z każdym i o każdej porze. Tak? I o to chodziło, tak? Żeby znowuż nie iść ze skrajności w skrajność. Może dlatego to nie jest jakoś eksponowane. Natomiast no jest rzeczą oczywistą, że to nie jest tak, że jest zakaz dla zakazu. Albo żeby, nie wiem, komuś życie uprzykrzyć, tylko coś za tym idzie. A teraz, kiedy mówimy o antykoncepcji farmakologicznej, ja nie jestem medykiem, nie jestem farmaceutą. Tutaj świetnie, żeby naprawdę posadzić kogoś, kto się na tym zna, ale świętej pamięci profesor Fijałkowski. Postać mocno związana z Łodzią. Postać bardzo mocno związana z Centrum Służby Rodziny, którego teraz jestem dyrektorem. On bardzo wyraźnie mówił o kwestii ekologii także w kontekście życia kobiety i mówił, że środki antykoncepcyjne, on pokazywał badania, jak bardzo potrafią zniszczyć organizm kobiety. I on mówił o ekologii w tym kontekście. I teraz profesor Fijałkowski, który naprawdę jest bardzo istotnym autorytetem, i teraz ktoś by powiedział, bo są też takie głosy, że powiedzmy, no, że lekarz powinien stosować prawo, żeby jego sumienie jest nieistotne. No, profesor Fijałkowski ewidentnie był człowiekiem, który chronił ludzkie życie od momentu poczęcia i pokazywał to całą swoją działalnością. Jemu zawdzięczamy w Polsce bardzo wiele. Jemu zawdzięczam, on był prekursorem szkół rodzenia, tak? Szkół rodzicielstwa, gdzie zapraszał również ojców. On był prekursorem w ogóle pierwszych porodów, gdzie ojcowie byli przy porodach. To był naprawdę człowiek, który miał nie tylko wiedzę, ale olbrzymie doświadczenie. I on to mówił z własnego doświadczenia, z własnych badań. I on mówił o ekologii. Tak, również w tym kontekście, pokazywał, że jednak, no zresztą spójrzmy, no prosta rzecz, lekarstwa są czymś ważnym, ale przecież nie bierzemy ich jak groszki, które są dla przyjemności, bo wiemy, że każde lekarstwo, i wystarczy wziąć ulotkę, posiada skutki uboczne, drobnym druczkiem napisane, ale kiedy jestem przeziębiony, to oczywiście biorę lekarstwo, pomimo tego drobnego druczku, bo jestem przeziębiony. No ale jeśli dzisiaj nie jestem przeziębiony, ale od tak po prostu sobie zacznę brać różne chemikalia, no to wcale na mój organizm to nie jest... niekoniecznie wyjdzie mi to na zdrowie. I tutaj mówił o tym profesor Fijałkowski. Tutaj mówimy znowuż o antykoncepcji. Ona jest różna. Ja nie chcę się wypowiadać, bo to jest temat szeroki. Tak, ale to też Kościołowi chodzi o coś głębiej. Tak, o naprawdę spojrzenie na problem szerzej. Szerzej i też na jakąś kwestię odpowiedzialności.
1: Ja pamiętam, jak pastorka kościoła ewangelicko-metodystycznego powiedziała, że antykoncepcję postrzega w swoim kościele jako osiągnięcie medycyny i że przede wszystkim należy słuchać ginekologów. No to obudziło jakieś wielkie zdziwienie, że jak w ogóle duchowna może w ten sposób się wypowiadać.
0: Ale nie. No, znaczy profesor Fijałkowski też był ginekologiem, tak? I też był ginekologiem, ale mówił z własnego doświadczenia i pewnie będziemy mieli różnych ginekologów i różne firmy farmaceutyczne. I za mały jestem, żeby dyskutować z firmami farmaceutycznymi. Nie mam takiego budżetu. Natomiast chodzi o to, że tak, tylko słuchajmy medycyny, ale naprawdę słuchajmy i zwracajmy uwagę także na to, co jest napisane drobnym druczkiem. Tak? I tu widzimy pewnie różnicę między prezerwatywą a innymi środkami antykoncepcyjnymi. I pewnie środek antykoncepcyjny od środka antykoncepcyjny będzie się różnił, a czasami bywa tak, że z powodów różnego leczenia hormonalnego kobiety biorą nie z powodu antykoncepcji.
1: No dobrze, to ja jeszcze księdza dopytam. To antykoncepcja nie jest traktowana jako grzech ciężki? Stosowanie antykoncepcji? I zapadła cisza.
0: Nie, bo chodzi o to, żeby
1: tylko znaczy, że my możemy coś takiego przeczytać, prawda?
0: To znaczy,
1: ktoś zada hasło, nawet wrzuci w sztuczną inteligencję, czy antykoncepcja jest grzechem ciężkim i znajdzie odpowiedź według Kościoła katolickiego.
0: To niech jeszcze zada pytanie, czy zawsze antykoncepcja jest grzechem ciężkim. Bo zadać pytanie sztucznej inteligencji też trzeba potrafić, bo żeby z niej dobrze skorzystać, trzeba mieć własną, to jest raz, a dwa, weryfikujmy źródła. Bo równie dobrze za chwilkę ta sama sztuczna inteligencja powie, że ona nie jest w stanie powiedzieć, czy jest dobra, czy zła, no bo gdzieś tam ma też zapisane, żeby nie moralnie nie ocenić. Ktoś powie, a no to bez różnicy, albo to jest nierozstrzygalne. No też tak nie bywa i to nie musi być przy antykoncepcji, to może być przy innych rzeczach, tak? Natomiast bazujmy na źródłach konkretnych. I teraz, czy antykoncepcja jest grzechem ciężkim? Może być grzechem ciężkim. Antykoncepcja może być grzechem ciężkim. Czy zawsze będzie? Pewnie nie. A poza tym, co to jest grzech ciężki? Świadomy, dobrowolny, w sprawach istotnych i ważnych. To jest grzech ciężki. Tak? I o tym pamiętajmy. I teraz znowuż inna sytuacja będzie, jeśli ktoś to będzie... Większym problemem będzie nie antykoncepcja, a rozwiązłość seksualna przecież. Przepraszam, na miłość boską. Nie mówimy o tym, że ktoś, bo ktoś użył prezerwatywy, prowadząc życie rozwiązłe poza małżeńskie i wszelkiego rodzaju strukturami i się zastanawiamy, czy ta prezerwatywa była słuszna, czy nie, a nie zastanawiamy się nad tym, że ktoś prowadzi życie rozwiązłe i ono jest sprzeczne z dekalogiem,
1: dobrze,
0: z pewną integracją.
1: To jest zrozumiałe, to jest w ogóle bardzo humorystycznie nawet brzmi. Natomiast pytanie, a jeśli ktoś jest w związku małżeńskim i stosuje tabletki lub prezerwatywy,
0: I teraz ja bym zadał całkiem...
1: To teraz pytanie, czy nie będzie też uważał, że żyje w grzechu.
0: Ja bym podszedł do sprawy całkiem z innej perspektywy. Dlaczego? Co się dzieje? Co jest twoim lękiem? Dlaczego to wszystko?
1: No może po prostu ludzie nie chcą mieć więcej
0: dzieci. Czy jesteś w stanie wejść w jakieś...
1: Czy to jest grzeszne myślenie, że oni nie chcą mieć więcej dzieci?
0: I proszę zwrócić uwagę, to jest kwestia odpowiedzialności. To jest kwestia odpowiedzialności. Ale to jest też kwestia zaufania i wiary. Ale to nie jest tak, że każdego będziemy zsyłali na taki sam poziom zaufania wiary od tak po prostu, tylko często trzeba zacząć od czegoś innego. Tak? Bo ja znam osoby, które... z powodów religijnych, ale prowadząc głębokie życie religijne, także rodzinne i zaufanie względem Pana Boga, traktują to, że ufają, że Pan Bóg pomoże im także wychować kolejne dziecko i że będzie ich na to w jakiś sposób stać. Im się to udaje i to nie są rodziny patologiczne, ale to wypływa z innego poziomu wiary. Tak? Najpierw jest budowane coś innego. I teraz jeśli ja pójdę do przeciętnego Kowalskiego, niech się Kowalski żaden nie obrazi, ale mówię do przeciętnego, nie wiem, chrześcijanina i mu powiem, od razu masz zaufać, a on powie, ale zaraz, ja to tak naprawdę nie jestem pewien, czy Pan Jezus zmartwychwstał. No to od czego my zaczynamy, tak? I znowuż moglibyśmy spojrzeć w innych perspektywach, tak? Tutaj wspomniałem dzisiaj profesora Fijałkowskiego, ale można byłoby wspomnieć, nie wiem, także związaną z Centrum Służby Rodzinie historycznie, panią Marię Sawicką, która pani mecenas odznaczona wieloma odznaczeniami za swoją pracę pro bono na rzecz kobiet, także kobiet ciąży, pierwszy telefon zaufania, który ona stworzyła z własnych środków, we własnym domu dla kobiet. Ale ona była także osobą niepełnosprawną, tak? Ona się ze swoimi jakby ograniczeniami...
1: Nie żyła.
0: A możemy spojrzeć na... sługę, to znaczy można spojrzeć na Stanisławę Leszczyńską, także związaną z Łodzią, tak? Jej wiara. I teraz czy od każdego możemy żądać takiego samego heroizmu? No, trudno powiedzieć. Osoba Stanisławy Leszczyńskiej, tak, jakoś z Łodzią związana, ona odbierała porody w Oświęcimiu. Można zastanawiać się nad wieloma wątkami, ale tam jest jeden bardzo ciekawy wątek, że te kobiety, które były w stanie błogosławionym w Oświęcimiu, one robiły wszystko, żeby to dziecko urodzić. One potrafiły tak naprawdę odkładać rację pożywienia, żeby zdobyć prześcieradła do porodu, bo wiedziały, że będzie poród. I położna Leszczyńska odbierze ten poród. I to było dla nich tak bardzo ważne. Czyli czy to nie jest w tak nieludzkich warunkach, czy jednak nie jest intuicja człowieka tak bardzo istotna, tak, życia ludzkiego, za które się nosi odpowiedzialność. Sytuacje naprawdę graniczne, a jednak pewien heroizm. I żeby sprawa była jasna, nie od każdego możemy wymagać heroizmu. Ale tam była jakaś taka pewna intuicja. To nam coś mówi. Dlatego czasami warto wsłuchać się we własną intuicję, naprawdę w jakieś takie racjonalne spojrzenie, także naukowe, na temat życia ludzkiego, poczęcia życia ludzkiego. Ja pamiętam jeden z takich prostych, etycznych przykładów również w kontekście aborcji, który był powtarzany, ja pamiętam też przez osoby niewierzące, bodajże chyba Kurań też o nim opowiadał, ale to jest taki klasyczny przykład, etyczny. Póki myśliwy nie jest pewien, że wystająca futrzana czapka to jest, powiedzmy, zając, czy też czapka jego kolegi, tak, to nie może strzelać, musi się upewnić. Czyli jeśli ktoś powie, ja nie wiem, czy dziecko poczęte jest człowiekiem, czy nie, ale jeśli ja nie jestem pewien, że nie jest, a bardziej jestem pewien, że jest, to jest człowiekiem. Jeśli ja widzę kawałek futra i nie jestem pewien, że to nie jest głowa mojego kolegi i jego czapka, to nie strzelam, nie? Muszę być pewien. I tu jest bardzo podobnie, bo te argumenty gdzieś są różne. Naprawdę wszystkie staram się jakby zrozumieć to pojęcie tych argumentów, nie? Czasami się jest taki argument w kontekście tak zwanej turystyki aborcyjnej, że osoby zamożne, kobiety zamożne stać będzie na turystykę aborcyjną, ale biedne kobiety nie, trzeba zrównać im prawa. Zwróćmy uwagę, jaki to jest tok myślenia. Bo jeśli założymy, że aborcja jest zła, czyli jeśli ktoś może dokonywać rzeczy złe, także prawem zakazane, bo jest zamożny albo lepiej się urodził, to znaczy, że problemem jest to, że ci, którzy są mniej zamożni, nie dokonują tych rzeczy złych i trzeba im również pozwolić dokonywać rzeczy złe. No argumentacja, no i ma w sobie pewną przewrotność.
1: To jest troszeczkę odwrócenie, tak.
0: No ale
1: tak.
0: To jest przewrotność tej argumentacji. Ale bardzo często tak jest, że jest tego typu argumenty się oczywiście.
1: W ogóle często opieramy się o słowa, których nie rozumiemy. Ja myślę, że tutaj też prawo do aborcji to też jest taki jakiś skrót wielki myślowy, tak jakby zakładający, że kobiety marzą o tym, prawda, żeby w ogóle usunąć dziecko. Natomiast to za każdym razem jest, tak jak ksiądz powiedział, to jest dramat. To nigdy nie jest prawo do, tak?
0: I od tego trzeba wyjść, bo jak w tym momencie, a przecież powiedzmy sobie szczerze, są teraz, tak samo jak w świecie, mamy grupy, które lobbują legalizację pedofilii i to jest fakt. I mamy takich myślicieli i takie grupy, które lobbują legalizację pedofilii, to jest fakt. Ale my intuicyjnie wiemy, że do niej nie jest to dobre. Tak samo są grupy, które lobbują, żeby coraz głośniej się o tym mówi i stąd to odwrócenie tego wahadła, który wylanie dziecką z kąpielą. Dlatego tak, to majstrowanie, upolitycznienie aborcji było czymś takim złym i tego prawa aborcyjnego, które w tym momencie mówią, że aborcja jest prawem człowieka.
1: Mówi się też o tak zwanych zwolennikach aborcji, no, co w ogóle też jest dziwne.
0: Tak, aborcja prawem człowieka.
1: Nie znam nikogo, kto no i teraz, był zwolennikiem.
0: A już intuicyjnie jako społecznie na przykład wiemy, że powiedzmy, kiedy jest starsza osoba jako członek rodziny i nie ma możliwości utrzymania się samodzielnie, ale jest bliska osoba, na przykład, nie wiem, dziecko, to ma obowiązek utrzymać tego rodzica, tak? Bo to jest życie. A nie mówimy, ale ja mam prawo do własnego życia, wyjechania na Bahama, ja nie będę utrzymywał...
1: Ależ mnóstwo ludzi tak mówi.
0: Że co?
1: Że ma prawo do własnego życia.
0: No, ma prawo. Mhm. Ale jestem też odpowiedzialny za drugiego.
1: Ksiądz Arkadiusz Lechowski, dyrektor Centrum Służby Rodzinie, był naszym gościem.
0: Dziękuję serdecznie.

0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland, Sieg Heil!
7: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
8: Wszyscy stosują coraz bardziej, niestety, interpretację polegającą na tym, wy zaczęliście, to oznacza, że możemy zdjąć wszystkie rękawice, tak? We take the gloves off, jak to się mówi, a jeżeli wy to zrobicie, to my też zdejmiemy rękawice i będzie cios za cios. Wy atakujecie cele infrastrukturalne, my atakujemy cele infrastrukturalne. Wy robicie coś odpowiedzi, my robimy coś odpowiedzi. To jest ten problem, który opisywał Broniewski w swoim wierszu Bagnet na broń. W ojczyźnie są rachunki krzywd niezałatwione, obca dłoń ich nie przekreśli. Czyli nawet być może osoby, które są przeciwnikami i które tego reżimu nie chcą, no nie do końca się zgadzają z tym, że ta sprawa będzie załatwiona przez czynnik zewnętrzny. Głęboko bym odradzał lotnictwu amerykańskiemu robienie takich nalotów, jak na przykład był taki nalot na rafinerię i składy paliw wokół Teranu, który po prostu zaćmił słońce. To tragiczny błąd. Czarny deszcz wdychany przez ludzi, toksyny, no wiadomo jak to działa na organizm, jakie to konsekwencje pozostaje. Ja mówię, absolutnie coś niedopuszczalnego.
9: A z nami znawca spraw międzynarodowych, publicysta Obserwatora Międzynarodowego, prawnik dr Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Panie doktorze, Donald Trump ogłosił projekt Wolność, a więc działania także amerykańskiej marynarki wojennej, które mają doprowadzić do pełnego odblokowania cieśniny Ormus. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas